0: komercyjną, prasową, naukową, czy też w celu ochrony interesu publicznego, ale to, co pan poseł, na przykład to, co pani redaktor powiedziała, robi, to jest typowy patostreaming i to jest właśnie to, z czym my jako Sejm, jako większość sejmowa, bo chciałbym zwrócić uwagę na to, że większość, to praktycznie wszyscy posłowie, za wyjątkiem kilku, tak naprawdę za wyjątkiem Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej oraz jednego posła niezrzeszonego, wszyscy głosowaliśmy za tą ustawą, czyli niemalże była jednomyślność, jeśli chodzi o Sejm, nieważne czy lewa, czy prawa strona. Mhm.
1: Posłowie Konfederacji, skoro pan poseł o tym wspomniał, sprzeciwili się ustawie, bo uznali, że te nowe przepisy to będzie taka zbędna cenzura.
0: Znaczy, jeżeli mówimy o cenzurze, musimy powiedzieć, czym jest cenzura. Cenzura to jest zakazywanie pewnych poglądów. A tutaj nie mówimy o poglądach. Mówimy o przemocy, o poniżaniu, o krzywdzeniu zwierząt, o robieniu z tego płatnego widowiska. Ustawa chroni działalność prasową, edukacyjną i tak dalej. Tak więc nie jest to cenzura, wręcz przeciwnie. Jest to umożliwienie wolności słowa, a trzeba zwrócić uwagę na to, że tak jak dzisiaj w Sejmie mieliśmy, właśnie niedawno skończyliśmy prezentację raportu, w którym na wprost jest napisane, że 2 miliony osób w wieku od 7 do 14 lat korzysta z internetu powyżej dwóch godzin, że 27,8% dzieci i młodzieży przyznało się, że ogląda patostreamy, a jeśli chodzi o dzieci w grupie 7 do 12 lat, jest to już 30%, że co trzecie dziecko w wieku od 7 do 15 lat zapłaciło chociaż raz za treści patostreamingowe, to jest niezwykle niebezpieczna rzecz, którą musi się Sejm zająć, którą musi się państwo zająć, żebyśmy w przyszłości nie mieli większych problemów.
1: To panie pośle, to jeszcze dopytam. Jeżeli chodzi o posła Mejzę, to on powiedział, że gdyby uzyskał taki milion w ramach tych freak fightów, to przeznaczyłby go na cele charytatywne. No to może on chciałby dobrze w tym wszystkim.
0: Znaczy, nie wyobrażam sobie fundacji, która przyjęłaby taki milion. To jest milion, który jest tak naprawdę skrwawiony. To jest milion, który jest, który nie jest pozyskany w sposób, w który powinien być pozyskany.
1: Czyli raczej metodami łatwo ganga niż free fightami.
0: Dokładnie, dokładnie. To nie jest ten sposób, znaczy to jest wybielenie siebie i zwrócenie odpowiedzialności na kogoś innego. W żadnym wypadku patostreaming nie powinien służyć i nie powinien być wybielany takimi metodami.
1: Zwrócimy się teraz do prawnika, bo mamy prawnika w studiu. Tak jak wspomniałam, posłowie Konfederacji powiedzieli nie tej ustawie o zakazie patostreamingu i ich zdaniem walka z takimi patologicznymi treściami jest możliwa na gruncie już istniejących przepisów prawa, a państwo powinno się skupić na egzekwowaniu, zamiast tworzyć nowe narzędzia do, jak tutaj jeszcze raz potwierdzili, cenzury w internecie. Czyli są jakieś sposoby, ale my z nich nie korzystamy.
2: Ta kwestia dyskusji dotyczącej tego, bo to wszystkie kwestie związane z i ograniczaniem, w cudzysłów wziętym, rozpowszechniania treści w internecie, zawsze rozbijają się o ten argument dotyczący tego, że władza chce wejść do internetu i zagarnąć jakąś przestrzeń, którą mają według niektórych jedyną przestrzeń.
1: Czyli wolność słowa.
2: Wolność,
1: tak.
2: Słowa, generalnie wolność przekazu, wolność ekspresji, wolność słowa szeroko pojętą. Tylko w tej dyskusji często zapomina się o tym, że ta wolność słowa powinna się też wiązać z odpowiedzialnością za to słowo. A tutaj ta kwestia odpowiedzialności, no jakby to jest ten problem, z którym należy walczyć. Ja poniekąd zgadzam się z tym stanowiskiem, że są narzędzia, żeby walczyć już teraz
1: z patostreamingiem.
2: Właśnie poprzez karanie za czyny, które się dokonują na tym patostreamingu. Jest kwestia ochrony małoletnich osób przed właśnie tymi treściami dotyczącymi chociażby przemocy czy szeroko pojętej seksualizacji. Artykuł 72 Konstytucji mówi wprost o tym, że każdy powinien podejmować działania związane z ochroną małoletnich czy z ochroną dzieci przed wyzyskiem, przemocą i ta przemoc jest ujęta bardzo szeroko. Są przepisy kodeksu karnego. Niemniej jednak dobrze jest, że ten artykuł powstał, dlatego że on też stanowi pewien sygnał do tego, że ustawodawca interesuje się tego typu działaniami. Niestety jest to też szerszy problem tego, że w dzisiejszych czasach czy generalnie jest taka tendencja, że prawo jest reaktywne. Najpierw musi coś się wydarzyć i coś negatywnego się pojawić, żeby ustawodawca odpowiedział na to właściwą regulacją. Tak było chociażby, tak jak rozmawialiśmy przed programem tutaj z gośćmi, że tak było w przypadku dopalaczy, gdzie dopiero pewna presja społeczna, dopiero pewien sprzeciw społeczny wobec dopalaczy i to rozszerzenie się tego zjawiska także na osoby małoletnie czy niepełnoletnie spowodowało reakcję premiera, prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, który zapowiedział, że będzie walczył z dopalaczami. Te regulacje były jakie były, bo tam była kwestia tego, że one były dosyć dziurawe w kontekście tego, że te dopalacze po prostu zmieniały skład. Producenci dopalaczy bardzo sprytnie do tego podchodzili. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie, w tym wypadku ta regulacja będzie wprowadzona, bo należy przypomnieć, że ten proces ustawodawczy nie jest zakończony. Ona dopiero opuściła Sejm. Teraz się zaczynają prace w Senacie, no i potem kwestia podpisu pana prezydenta. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Już się pojawia stanowisko Rady Ministrów, że prezes Rady Ministrów 2-3 dni temu powiedział, że on sobie nie wyobraża, żeby prezydent zawetował tę ustawę. Więc to jest jakby kolejny aspekt tego, jak się zachowa prezydent i jak będzie to wyglądało. W każdym razie jest jasny ten konsensus i to powinien cieszyć, że ponad podziałami jest jasny ten konsensus, co też jest ciekawe, to abstrahując od takiej polityki makro, to w kwestii polityki mikro. Co z posłami właśnie, którzy we freak fightach będą brali udział, czy z różnych środowisk, członkowie różnych środowisk będą brali udział, bo pan poseł Mejza nie jest jedynym aktywnym na arenie politycznej, nie jest jednostką, której się przydarzył taki incydent chęci uczestnictwa we freak fightach, tylko to jest coraz powszechniejsze pośród panów z różnych środowisk politycznych, około 30-40. Tak.
0: To samo chciałem powiedzieć, bo to nie tylko panów, też panie biorą w tym udział.
1: Tak jest, właśnie.
0: Tak jak Mariana Schreiber.
2: No właśnie, to co wtedy? Czy ci sami posłowie, władze partii, którzy tak chętnie podnoszą rękę za tym, żeby przegłosować tego rodzaju regulacje, będą wyciągali konsekwencje wobec swoich posłów w tym zakresie?
0: Znaczy tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że poseł Mejza jest posłem w tym momencie niezrzeszonym z tego, co kojarzę. Natomiast ja bym rozszerzył, że rzeczywiście, jeśli chodzi o same czyny, rzeczywiście jest to penalizowane. Natomiast patostreaming to nie jest sam czyn. To jest publiczne rozpowszechnianie, monetyzacja i eskalacja pod widownię. Tak więc tego nie, to nie jest w tym momencie w prawie zapisane. Dlatego powinna być dodatkowa odpowiedzialność ze względu na to, że same czyny są penalizowane, natomiast rozpowszechnianie, monetyzacja nie.
1: To ja teraz pozwolę sobie zapytać Jarosława, czy to byłoby etyczne, jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w takiej walce, na przykład w klatce, jeśli chciałby to zrobić w dobrej wierze, czyli na przykład zarobić na ciężko chore dzieci?
3: Ja chciałbym zacząć od tego, że zastanawiam się, czy doświadczenia w patostreamingu nie są dużo starsze niż internet, bo jako całkowity laik zastanawiam się, czy transmisje obrad Sejmu czasem nie są patostreamingiem.
0: Ja też mam takie wrażenie.
3: I teraz ja sobie oczywiście to tak troszeczkę rzuciłem tytułem żartu, natomiast proszę Państwa, chodzi właśnie o to, żeby zobaczyć, czy my nie zgadzamy się na obniżanie pewnych standardów funkcjonowania społecznego i pod tym względem niejednokrotnie nasze władze ustawodawcze dają bardzo zły przykład tego, w jaki sposób można obniżać poziom debaty publicznej, jak bardzo nastawione jest to na wywołanie właśnie tych celów, które ostatecznie można zmonetyzować poparciem społecznym różnych grup.
1: No właśnie.
3: Natomiast to nie jest tak, że...
1: Brak szacunku, tak? Jakieś opluwanie, hejtowanie, no to rzeczywiście to w polityce też jak najbardziej się zdarza.
3: Dlatego jakkolwiek cieszę się, że coś zostało zrobione w tym kierunku, to ja wcale nie należę do entuzjastów tego wydarzenia. Po pierwsze, to nie jest ustawa, to jest tak naprawdę nowelizacja jednego artykułu kodeksu karnego. To nie jest odrębne opracowanie, które reguluje ten rynek. To jest tak naprawdę tylko i wyłącznie odniesienie się do pewnego bardzo wąskiego obszaru, jakim jest penalizacja pewnych zachowań, które, jak już tutaj pan poseł zauważył wcześniej, ma swoje odniesienia w kodeksie karnym. Tu nihil novi sub sole. Także to nie jest do końca tak, że nagle dokonuje się jakaś rewolucja w polskim prawie.
2: Tak.
3: Mnie bardzo zabrakło jednego sformułowania, na które też zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich jeszcze przed głosowaniem tej nowelizacji kodeksu karnego, żeby wyraźnie zaznaczyć, że chodzi właśnie o to, co też tutaj wspomniał pan poseł. Chodzi o tą monetyzację patologicznych
1: zachowań.
3: Czyli płacimy
1: za to tak, również.
3: Że ja muszę z tego odnosić konkretne korzyści, czy materialne, czy osobiste. No bo ja nie muszę tego robić tylko dlatego, żeby ktoś mi dał pieniądze, przelał mi na konto, czy wsparł mnie, ale również dla konkretnego, konkretnych korzyści w moim środowisku, w którym się obracam i tak dalej. Cel nie uświęca środków, dlatego to jest ważne, żeby powiedzieć, nie wszystkie dobre intencje prowadzą do dobrych celów. Jeżeli ja mam dobre intencje i chcę komuś pomóc, to wcale nie znaczy, że osiągnę ten cel nieetycznymi metodami.
1: Czyli wchodzą z oklatki niekoniecznie.
3: Ale tutaj też mam jeszcze pewien problem, bo czym innym jest patostreaming, jeżeli go zrozumiemy w ten sposób, że nagrywamy kogoś bez zgody, bez wiedzy, utrwalamy, powielamy, streamujemy jakieś nieakceptowalne zachowania społeczne,
1: wydaje,
3: które nawet
1: prowokujemy.
3: A czym innym jest, kiedy my się umawiamy...
1: Ja myślę, że to jest widowisko, to jest wyreżyserowane.
3: Tak jak wrestling...
0: Ja przypominam, że są zapisy, bo tutaj muszę na chwilkę się wtrącić, są w zapisie na wprost jest, że poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą,
4: tak,
0: będzie penalizowane.
1: Właśnie. No właśnie, do gości w studiu, jak to jest, nie wydaje wam się, że może uderzamy jednak w wolność słowa troszeczkę w internecie? Adamie?
5: Nie sądzę. Tutaj odniosę się do swojego przedmówcy, który właśnie powiedział o wrestlingu, czyli o tym wyreżyserowanym widowisku, które masy kupują jako prawdziwe i tam też odbywają się i odbywały się już od lat 80. co najmniej właśnie walki w klatce. Więc jeżeli w ogóle spojrzymy na to zjawisko tego patostreamingu, to jest, nie chciałbym powiedzieć, że to nie jest znowu nic nowego, ponieważ to było, tylko to kiedyś się odbywało za zamkniętymi drzwiami. A w pewnym momencie ludzie się wstydzili. A w tej chwili problemem jest między innymi, to nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, że ludzie się tego nie wstydzą.
4: Staje się to normalne.
5: Że tak? Staje się, ta przemoc stała się normalna. Bo to jest zjawisko, które pojawia się mniej więcej na początku lat 2010-11. Pojawia się w Rosji. Następnie tam znajduje akceptację wśród tamtejszych internautów i zaczyna się rozlewać i tutaj no niestety na ten nasz post, nazwijmy to PRL-owską rzeczywistość, bo trafia do dna Ukrainę, trafia Białoruś, zresztą teraz na TikToku zresztą bardzo funkcjonuje pewien mem z jednym sławnym patostreamerem i on jest uwielbiany za swoje reakcje przez młodych ludzi. A ci młodzi ludzie jeszcze w 2012 do 2014 korzystali z YouTube'a, między innymi po to, żeby streamować, jak grają w gry. Minecrafta, w FIFA. Mhm. Im się robią starsi, to okazuje się, że może ja nie zarobię grając w gry, to nagle pojawi się coś nowego. A to może dostanę więcej i lajków, subów i monetyzacja za tym idzie. Jeżeli ja kolegę, przepraszam za brzydkie wyrażenie, ale uderzę w twarz. No, chciałem gorsze. Mhm. Tak? I nagle wszyscy widzieli, że to jest obecne. Mhm. Nikt nie reagował. Wielkie platformy też w tym momencie nie reagowały, bo to jednak były też w tym momencie, one zarabiały też na tym, że ludzie wykorzystywały te kanały. Więc nagle się wszyscy obudzili 10 lat po tym, jak to się tak naprawdę rozlało na skalę masową. Bo to już w 2017 między innymi NASK informował, jak masowa jest to jak rzecz w internecie. I wszyscy wiedzieli, że to jest. Zresztą z panem świętej pamięci Kononowiczem też przecież wszyscy widzieliśmy, co się działo.
1: No właśnie, no właśnie. Ja zastanawiałam się, przepraszam, teraz wkładam kij w mrowisko. Trudno, ale podejrzewam, że taka przypadnie mi dzisiaj rola, żeby się trochę z wami pospierać. A może my po prostu nie mamy dystansu, odpowiedniego stosunku do takich różnych treści. Bo teraz wyobraźcie sobie, no te różnego rodzaju ustawiane walki. Powiedzmy, że pojawiam się ja. Dajmy na to w tej walce, tak? Ja mam 1,60 m, ważę około 50 kg i zestawia się, nie wiem, z Andrzejem Gołotą. I wszyscy jakby dają na to przyzwolenie,
5: i to
1: tak?
5: Jest idealny
1: ja
5: przykład.
1: Walczę, Andrzej Gołota mówi, no może rzeczywiście ona ma szansę, tak? Nawymyślam i tak ja jemu nawymyślam. Gdzieś tam, słuchajcie, no to jest po prostu groteska sama w sobie, no to trzeba to też zauważyć.
5: Przedstawiałeś dokładnie, czym jest freak fight w oryginale. Mhm. Czyli zestawić ze sobą osobę, nazwijmy to najwyższej pozycji, o wiele silniejszą, ze sobą słabszą, żeby popatrzeć, tak, jak ten duży niszczy tego małego.
1: To jest z gruntu bez sensu. Przecież nikt w to nie uwierzy tak na zdrowy rozum. Czy nie
0: jeśli
1: jest
0: chodzi
1: tak?
0: Jeśli chodzi o patostreamingi, jest bardzo wiele rzeczy. Również to co tutaj zostało wspomniane, gdzie dodatkowe donaty, monetyzacja powoduje dodatkową agresję czy wpływ, ale również patostreaming to jest zarówno przemoc upokarzania, krzywdzenie zwierząt, alkostreaming albo narkostreaming, seks streaming nadużycia, ale też krzywdzące pranki, tak więc to jest o wiele szersze, ale rzeczywiście tutaj chodzi o to, że jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, to w zależności od tego, ile ludzie zapłacą, tak będzie to odbierane i taka będzie eskalacja, na ile z tym gołotą będziesz walczyła, ile będziesz robiła. I to jest niebezpieczne.
1: No tak, jeszcze pewnie z częścią osób postawi na mnie, co ciekawe to będzie.
0: Dokładnie. Ja bym postawił.
1: Dzięki, ja myślę, że tu wszyscy by postawili
4: tak,
1: na
4: oczywiście.
1: Mnie, oczywiście. Moniko, ale podejrzewam, że ty będziesz miała trochę inne spojrzenie jako psycholog, bo ja tutaj trochę żartuję, że powinniśmy mieć, pewnie powinniśmy mieć dystans, wtedy wszystko by było jasne, że tak naprawdę to wszystko jest ustawione, że ktoś na tym zarabia, że chodzi o lajki, że chodzi o zasięgi, że chodzi o pieniądze.
4: To może powiem jako psycholog, jako socjolog, bo pierwsze pytanie, jakie zrodziło mi się, kiedy powiedziałaś, tak idąc trochę pod prąd, to takie pytanie, w jakim społeczeństwie my chcemy żyć? Jakie społeczeństwo chcemy współtworzyć? Czy społeczeństwo przepełnione agresją, brutalizacją języka, bez empatii, bez współodpowiedzialności, czy jednak społeczeństwo, które będzie empatyczne, wspierające, gdzie będziemy przestrzegać norm współżycia społecznego? I myślę, że tutaj zakładam, że tak wszyscy postawiliby na ciebie, tak? Mam nadzieję, że państwo zgodzicie się ze mną, że ta druga opcja
1: jest
4: dla nas.
1: Ogólnie rzecz biorąc, nie nakłaniacie mnie do udziału.
4: Ważniejsza, tak? Ja myślę, że o to chyba tutaj jakby w tym momencie toczy się dyskusja, szczególnie zważywszy na ogromny kryzys zdrowia psychicznego, dorosłych również, ale dzieci, bo przecież odbiorcami głównie jest młodzież albo młodzi dorośli. Po pierwsze, oni nie są w stanie oddzielić sobie tego, co widzą od rzeczywistości, dlatego że ich mózg się rozwija, rozwijają się bardzo ważne obszary tego mózgu, hipokamp i chociażby kora przedczołowa, czyli dwa takie organy, które są istotne w kontekście regulacji emocji, przewidywania konsekwencji, koncentrowania się na tym, co jest faktem. I my jakby nie zmienimy neuropsychologii, tak? Dorosły człowiek, który ma ten obszar mózgu rozwinięty, jest w stanie to sobie oddzielić. Poza tym, ewolucyjnie nasz mózg jest zaprogramowany na sensacje, na konflikt, na to, co wiąże się z jakimś kryzysem, bo to miało nam pomóc przetrwać. Dzisiaj nie jest już o takie ważne, ale nadal jest pociągające. Czyli bardziej sprzeda się sensacja, my się bardziej nad tym pochylimy i zatrzymamy, niż refleksja. Przecież dzisiaj o tym mówimy, że brakuje miejsca na refleksję, ale jest miejsce na sensację. I pamiętajmy o tym również, że algorytmy nie mają sumienia. I jeśli coś jest atrakcyjne, ktoś wchodzi, to po prostu tego jest więcej. I ludzie młodzi nie mają zahamowań, dlatego że znów, odwołując się do neuropsychologii, te struktury w mózgu nie sprzyjają. Chociażby kwestia dopaminy, czyli tego hormonu szczęścia, który wydziela się pod wpływem czegoś takiego. Przykro mi, ale później już samo uderzenie w twarz nie sprawia takiej frajdy naszemu mózgowi, więc musisz oglądać więcej i więcej. No i co się dzieje? Zaczynasz patrzeć na to i uważasz, że to jest normalne. I przenosisz to, co widzisz, do świata. I ja to widzę w gabinecie. Zacierają się granice pomiędzy tym, co jest fikcją, a tym, co jest rzeczywistością. Świat stał się widowiskiem. Ja myślę, że tutaj profesor Szlendak pięknie powiedział, że ten internet, patostreaming, to jest po prostu też takie okno na frustrację, dlatego że najczęściej oglądają też to osoby o niskim poziomie kapitału społecznego, osoby, które chcą odreagować frustrację, które się mogą poczuć lepiej, no i tam też takie osoby znajdują odzwierciedlenie. Także to, że może to nie za wiele zmienia, ale pojawia się dyskusja i myślę, że to nie chodzi tylko o kontrolę. My mamy ogromnie ważną lekcję do odrobienia jako społeczeństwo, począwszy pewnie od rodziców, po nauczycieli, po ludzi takich jak pan poseł, tak? Autorytety, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o pokazywanie młodym, jakie to ma konsekwencje, a ma. Dlatego, że oni internalizują określone normy społeczne, które wcielają w życie.
1: Bardzo proszę, Jarosław Maćkiewicz.
3: Ja bym tak chciał właśnie szybko w tym temacie. Zwróćmy uwagę, że wraz z kolejnymi pokoleniami zmieniają się środki techniczne, które preferujemy. No, teraz jesteśmy w radiu. My jako tam trochę wcześniej urodzeni to lubimy to medium, bo jest nam chyba najbliższe. Ale proszę zwrócić uwagę, że tak, można być daleko od odbiornika radiowego i być skoncentrowanym na czymś innym i słuchać radia. Kiedy włączymy telewizor, to już muszę znaleźć się bliżej telewizora i już nie mogę wykonywać wielu czynności, które byłbym wykonywał przy radiu. Natomiast pokolenie naszych dzieci to jest pokolenie przede wszystkim telefonów. Czyli ten dystans do środka jest jeszcze krótszy, jest jeszcze mniejszy i nasze dzieci spędzają przy telefonach dużo więcej czasu, niż nam się wydaje. Ponieważ my oceniamy przez pryzmat własnych doświadczeń ze środkami masowego przekazu. Dla nich to jest coś, co absolutnie się nie różni niczym od rzeczywistości. Jeżeli widzę coś w telefonie i widzę coś na zewnątrz, to dla mojego mózgu to jest dokładnie to samo. Jeżeli człowiek dorosły miał już jakieś doświadczenia, jemu jest łatwiej oddzielić to, co jest wirtualne od tego, co jest rzeczywiste. Dziecko, które rodzi się z telefonem przed oczyma, bo taka jest prawda, że prawdopodobnie dzieci pierwsze, co widzą, no to jest właśnie obiektyw rodzica, który robi mu zdjęcie przy urodzeniu. Dla nich jest to normalne, że telefon jest częścią świata. One nie mają możliwości wypracowania mechanizmów, narzędzi, które odróżnią, co jest wirtualne od tego, co jest rzeczywiste. I dlatego patostreaming trzeba przede wszystkim zwalczać w tej grupie, w sensie chronić te najmłodsze pokolenie, nie dlatego, że my jesteśmy starzy, my sobie z tym poradzimy.
1: Czyli zostawiłbyś te osoby, które lubią prostą rozrywkę, ale są dorośli, tak?
3: Tutaj że im byś zostawił szkody, ten patostreaming? Które powstaną w dzieciństwie, są nie do usunięcia prawdopodobnie.
1: No rozumiem, ale czy zostawiłbyś patostreamerów dla tych osób, które lubią prostą rozrywkę?
3: To nie jest moja estetyka.
1: No twoja akurat nie, no ale niektórzy lubią.
3: Dyskutuję, tak? Natomiast jeżeli się
1: umówimy... A cały czas mówimy o dzieciach.
3: Tak, i właśnie to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, chrońmy dzieci przed prezentacją tych treści.
1: A dla pozostałych może być? No nie, no ja muszę o to dopytać, no po prostu, bo
4: ja
1: próbuję zrozumieć.
4: To ja będę bardziej radykalna.
3: Wolałbym,
4: i uważam,
3: żeby tego nie było.
4: Właśnie, tak, dziękuję za ten głos. Dlatego, że słuchajcie, no oczywiście młodzi ludzie są bardziej podatni, ale wszyscy my, również dorośli, kiedy coś oglądamy non-stop i tego jest po prostu bardzo dużo, no to pojawi się normalizacja, czyli to staje się normalne. To trochę tak jak z dewiacją. Czym jest dewiacja? Jest odstępstwem od normy. Więc jeśli przemoc, brutalizacja języka, agresja staje się normą, no to my przestaniemy reagować. To znaczy, być może ktoś, kto będzie zachował się empatycznie, czyli kiedy ktoś z was, drodzy państwo, uderzyłby mnie, a ja bym powiedziała, jest mi przykro, kiedy mnie bijesz, prawda, na przykład. Mhm. Państwo byście powiedzieli, że ze mną jest coś nie w porządku, tak, bo ja powinnam oddać. Przecież były takie filmiki, gdzie właśnie rodzice
1: lub też przyjąć, że ci się należało.
4: Ale zobaczcie, rodzice pokazywali, jak masz oddać, jak masz uderzyć. Przecież to było, używać wulgarnych słów i to miało niesamowite zasięgi, tak? I to robił dorosły człowiek. Więc myślę sobie, że tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie zdawali sprawę z konsekwencji obcowania z przemocą, agresją. To naprawdę zubaża nas społecznie i przestajemy być po prostu wrażliwym społeczeństwem. A przecież uwrażliwość w tym ogromie kryzysu depresji, my mówimy cały czas, tego chcemy, żebyśmy nie byli obojętni wobec siebie. Przemoc nas pozbawia empatii.
2: Jeśli mogę, przepraszam, przysłuchuję się państwu, ja nie chcę wyjść na największego cynika, ale tu już moim zdaniem zahaczamy o naruszanie wolności słowa i ta granica pomiędzy odpowiedzialnością za to, co prezentujemy i kwestią ograniczania tej treści przez jakieś podmioty zewnętrzne, czy jakby kto będzie decydował o tym, gdzie jest ta granica, gdzie coś wywołuje przemoc. Czy na przykład challenge, które były organizowane w trakcie pandemii, czy no takie głupie challenge w stylu, podaję przykład, stoją naprzeciwko siebie dwie osoby z tortillami rozwiniętymi w ręce i biją się nawzajem i się śmieją, oboje się śmieją. Są kanały, czy są profile, które jest taki pan na Instagramie, który słynie z tego, że wrzuca filmiki o tym, co mu powiedziała jego żona w ciąży, jak była dla niego złośliwa. No to też jest propagowanie przemocy, tak? Czy to, gdzie jest ta granica, prawda? I on z tego też czerpie pieniądze. Jeden aspekt. Drugi aspekt, bo tutaj wynika to odnośnie tego chronienia szczególnie nieletnich i jakby ja się zgadzam z tym, że dzieci nie powinny mieć do tego dostępu, czy powinien zostać ograniczony, ale powinien zostać ograniczony odpowiedzialnie i to jest zupełnie inna rozmowa niż karanie patostreamerów, dlatego że tych problemów nie rozwiążemy jedną drobną nowelizacją w skali potrzebną, ale w skali całego dokumentu czy aktu prawnego, drobną nowelizacją kodeksu karnego, bo to wymaga szerokiej dyskusji, współpracy różnych grup społecznych, współpracy autorytetów szeroko pojętych, ale też współpracy władz, w szczególności organów władzy wykonawczej z konglomeratami internetowymi, z dostawcami sieci, z osobami, które rzeczywiście czerpią z tego zyski, bo panie pośle, proszę mnie źle nie zrozumieć, to jest chwalebna inicjatywa, wspaniale, że przeszła ta nowelizacja przez Sejm, ale jaka będzie skuteczność tego ścigania, jaka skuteczność będzie karania? Jak będzie wyglądała współpraca z właścicielami serwerów, na których są dane? Jak będzie wyglądała kwestia dostępu do danych klientów? Jak będzie wyglądała kwestia dostępu do danych osób, które czerpią z tego zyski? kto będzie karany? Czy będą karane osoby uczestniczące w tych, powiedzmy, freak fightach, bo oni też z tego czerpią zyski, czy też, nie wiem, wszystkie osoby, które dostają pensję za to, że uczestniczą w nagrywaniu, przedstawianiu, obróbce
1: czy my nadążymy z karami?
2: I dokładnie, i to jest kolejna rzecz. Czy my nadążymy z karami, czy te osoby... A w międzyczasie będzie jedna głośna sprawa, na podstawie tej sprawy zostanie, powiedzmy, że ona się zakończy, na podstawie tej sprawy powstanie linia orzecznicza i inne przedsiębiorstwa, które się tym zajmują, już będą wiedziały, że nie wiem, przeniosą
1: tego
2: swoje...
1: Tego nie można zrobić, ale można to zrobić inaczej, przeniosą, w innym miejscu.
2: Przeniosą swoje siedziby na poza jurysdykcję państwa polskiego i tyle. Ja rozumiem też, jaki jest cel społeczno-polityczny, bo to też ta nowelizacja służy temu, żeby wskazać, że kolokwialnie mówiąc, władza wie, co się dzieje, odpowiada na potrzeby ludzi, tylko żeby to się nie okazało, że to jest mydlenie, że umyliśmy ręce, zrobiliśmy to, no to będzie, to jest karane. Postępowanie, a postępowanie trwa na przykład 10 lat, tak? I te osoby, ci patostreamerzy, no dobrze, będą za to ukarani, ale w międzyczasie zdobędą taką sławę, że no nie wiem, wypuszczą swoją linię kosmetyków, czy jakiegoś energetyka i będą czerpali grube pieniądze z tego i już streamingiem się nie będą zajmowały.
1: Panie pośle?
0: Trzeba zwrócić uwagę na to, że to, czy może tak. Po pierwsze, ja jestem jak najbardziej za wolnością słowa, ale wolność słowa to nie jest wolność do poniżania człowieka, to nie jest wolność do poniżania człowieka dla donate'ów, a to nie jest wolność dla krzywdzenia zwierząt, dla zasięgu, czy też wolność do demoralizowania dzieci w imię klikalności. W żadnym wypadku. Jeżeli chodzi o prawo karne rzeczywiście nie wystarczy, ale brak przepisu nie oznacza na przyzwolenie na pewien model biznesowy oparty na przemocy. Rzeczywiście potrzebujemy zarówno prawa karnego, jak i edukacji cyfrowej, jak i szybkiego zgłaszania i odpowiedzialności platform. To, co ta ustawa załatwia, ona daje konkretny przepis na osoby publiczne rozpowszechniające patotreści. Wzmacnia ochronę małoletnich, obejmuje treści pozorowane, jeśli mogą wywołać przekonanie, że przekazują realne zachowania, wprowadza bezpieczniki dla mediów, tak, edukacji i tak dalej. To, co nie załatwia ta nowelizacja, to jest automatyczne usuwanie treści, patotreści, odpowiedzialności algorytmów, pełnej weryfikacji wieku, czy edukacji rodziców dzieci, szybkich procedur, wsparcia szkół, znaczy to zrozummy.
2: No bo to by wymagało, przepraszam, że wchodzę w słowo, to by wymagało kwestii działania na płaszczyźnie unijnej, a tego nie ma.
0: Dokładnie. Bo... Nie do końca. Znaczy może tak, to nie jest srebrna kula, to jest jeden potrzebny element, pierwszy element w większości systemu. Jeżeli chodzi o egzekwowanie DSA i zmiany unijne, one się dzieją w tym momencie. Tak więc również Unia Europejska i inne państwa reagują na to. Polska jest jednym z państw, które starają się wprowadzić swoje własne wewnętrzne przepisy, ale również Unia Europejska, Komisja Europejska w 2025 roku opublikowała wytyczne dotyczące ochrony małoletnich w ramach DSA i rozwija podejście do bezpiecznego doświadczania online. Tak więc to dzieje się zarówno w makro, jak i na lokalnym poziomie.
5: Jeżeli można, to ja oczywiście z panami się tutaj zgadzam i w ogóle z wszystkim państwa. Natomiast martwię się tylko jedną rzeczą, mianowicie, że zawsze znajdzie się sposób, żeby to obejść. To po pierwsze.
1: Szara strefa od razu w
5: perspektywie. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest sztuczna inteligencja. Że skoro i tak nie jesteśmy w stanie tego wytwarzać jako ludzie, ale to czy w związku z tym taka ustawa też obejmowałaby treści wytworzone przez sztuczną inteligencję?
1: No właśnie. No kogo wtedy karać?
5: No więc właśnie, bo ponieważ sztuczna inteligencja nie ma osobowości prawnej. Bo gdybyśmy uznali osobowość prawną, byśmy musieli uznawać, że ona istnieje, że jest to byt. A ponieważ nie jest to byt, więc treści, które ona wytworzy, na które jej pozwolą algorytmy, to są już rzeczy, które no, nie będą mogły podlegać karaniu, no bo SI nie będzie ukarane. Ja się tutaj zgodzę z panią...
0: że chodzi o osobę, która udostępnia, a nie AI, które tworzy. To chodzi o osobę, która udostępnia. Tak więc to zawsze jest osoba fizyczna. No bo samo AI nie udostępni. Musi być ktoś, kto kliknie zaszeruj.
2: Ale to wtedy udostępnianie wymaga otrzymania przez władzę, przez organy władzy danych, no bo można stworzyć fikcyjne konta w internecie, które powodują, że tego rodzaju filmy jednocześnie płynie monetyzacja. I teraz, czy państwo polskie jest w stanie taką politykę wobec Facebooka, czy jakiejkolwiek innych platform prowadzić skuteczną do tego, żeby przekazywała informacje na temat tożsamości osoby, która udostępnia te dane, tu śmiem wątpić. I rozbijamy się o to, że wspaniała jest idea, dobrze, że się coś robi. To też, żeby pan poseł nie odebrał, czy prawodawcy nie odebrali tego, że to jest najlepiej, no nie damy rady, prawda, nic nie róbmy. Tylko chodzi o to, żeby też jakby być świadomym tego, żeby to nie było sprzedawane opinii publicznej jako remedium.
1: Przepraszam, tak. Powiem to ostro, prawo tworzone przez internetowych boomerów którzy nie nadążają. To znaczy
0: egzekucja jest bardzo ważna, monitoring jest bardzo ważny, ale jeżeli byśmy szli tą linią narracji w taki sposób, to również wprowadzenie penalizacji morderstwa byłoby absurdalne, a nie jest, tak? Tak więc idźmy w kierunku, rzeczywiście sprawdzajmy, na ile to działa, co powinniśmy zmienić, bo to jest jeden z kroków. Tak jak powiedziałem, to nie jest srebrna kula, która wszystko nam zrobi, ale nic nie zrobienie będzie gorsze niż zrobienie i później monitorowanie. To jest to, co...
2: Ale zrobienie jednej rzeczy i umycie rąk też będzie...
1: Żeby się to nie okazało po prostu hasłem.
2: No właśnie,
5: oczywiście, żeby też nie było, słuchajcie...
0: Monitoring i sprawdzanie jest jedną z najważniejszych rzeczy, czy to działa w ogóle. Jeżeli nie działa, to trzeba to znowelizować i zmienić. Nie?
5: A z drugiej strony mamy chociażby wymienionego posła Mejzę, który do Sejmu wprowadza Daniela Magicala i nagle wszystkie media rzucają się i pan Magical, czy Magical, nie wiem, ja już po angielsku bardziej myślę, ma nagle cała Polska i nagle wszystkie dzieci wyszukują w internecie, Kto to jest ten magikal? I znajduje te treści.
1: Dokładnie tak.
4: To też to, co pan powiedział, to tak mi się wydaje, że warto podkreślić, że zobaczcie, dzisiaj mówiąc o płacu streamingu, warto zwrócić uwagę, że walutą nie jest pieniądz, walutą jest uwaga.
3: Tak.
4: I wszyscy walczą. Tak, o uwagę, bo ta uwaga daje ci korzyści określone. Więc dlatego jest to tak złożony mechanizm. Tak?
3: I dlatego tak ważne jest to, że jednak sztuczna inteligencja jest graczem, którego nie możemy pomijać w tej walce. Po pierwsze, my jesteśmy na przegranej pozycji z tego powodu, że nasze działania są działaniami reaktywnymi. Czyli zanim my usiądziemy, przeanalizujemy problem, dogadamy się, jak go rozwiązać, to ten problem już ewoluuje i się zmienia. Więc my tworzymy rozwiązania, będąc cały czas w zadyszce, goniąc problem, próbując go nazwać. Sztuczna inteligencja przyspiesza tylko ten bieg. I oczywiście sztuczna inteligencja nie ma osobowości prawnej, nie ma też sumienia, ale te algorytmy powodują, że dlaczego treści, które wygeneruje, na przykład pracując w hospicjum dla dzieci, nigdy nie sprzedadzą się w takiej liczbie, jak treści generowane w patostreamingu, bo algorytmy podkręcają, algorytmy wyświetlają wszystkim, którzy mogą być nawet tym niezainteresowani. Dlatego, że działa jakiś efekt skali. I uważam, że jesteśmy naprawdę na przegranej pozycji, jeżeli działamy tylko i wyłącznie reaktywnie.
5: Bo to możemy porównać tak naprawdę do, użyję takiej metafory, do strumienia. No bo jaka jest różnica, właśnie tutaj mamy te wielkie dane, ten big data. Tak? Big data dostarczane są cały czas. To jest strumień, który płynie. I jeżeli my jesteśmy tymi czyścicielami śmieci, że tak powiem, w tym strumieniu, tak, to najpierw płynie jeden, później drugi, ale w tej chwili my nie jesteśmy w stanie tego wyłapywać. Tego jest aż tyle. I teraz pytanie, na ile ta sieć, którą my zastawimy, będzie w stanie zatrzymać te wszystkie treści. Bo cały czas, tak jak pan tutaj wspomniał, prawo jest dobre na chwilę obecną, a następnego dnia świat już jest inny. I właśnie, czy my jesteśmy też gotowi jako państwo polskie na takie wyzwania?
1: Panie pośle, chyba jakieś słowo podsumowania, bo program nam zleciał. Nie wiadomo kiedy. Jesteśmy gotowi, czy nie jesteśmy gotowi? Czy jeszcze sporo przed nami do dopracowania?
0: Zawsze technologia będzie krok przed nami. My jako po pierwsze użytkownicy, po drugie jako prawodawcy musimy przewidywać, ale Musimy również zgadzać się na niektóre rzeczy. Ja mam nadzieję, że w tym momencie Senat przegłosuje, pan prezydent podpisze i że będzie monitorowane, na ile te przepisy działają, że również Rada Europejska, Rada Europy zatwierdzi pewne rezolucje, które nas wspomogą. To będzie pierwszy krok, ale zawsze, zawsze w tym wypadku, niestety, technologia będzie przed nami, a my musimy jako ludzie zwracać uwagę na to, co robimy i nie na zasadzie klikalności, bo to jest interesujące, bo to jest fajne, bo to zajmuje mój umysł, tylko na ile to w przyszłości będzie działało na mnie, na moje dziecko, na mojego dziadka.
1: No, mamy nadzieję, że się uda, Moniko.
4: Najlepszą ochroną, może warto podkreślić, że jest świadome zarządzanie swoją uwagą i budowanie odporności psychicznej, bo dzięki temu będziemy mogli w jakiś sposób odpowiedzieć na to, czego nie jesteśmy w stanie zatrzymać.
1: No to tutaj stawiamy kropkę. Nie udało się powiedzieć wszystkiego. Bardzo żałuję. Sporo mi jeszcze złotych myśli w głowie siedzi, ale trudno. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Doktor Monika Mularska-Kucharek, doktor Adam Bednarek, Jarosław Maćkiewicz, doktor Jakub Stępień i poseł Marcin Józef-Faciuk i Iza Berkowska. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Do usłyszenia. Spokojnej nocy.
4: Dziękujemy.
5: Dziękujemy. Dobranoc.
6: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. To jest Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami nauczyciel, psychoterapeuta, interwent kryzysowy Tomasz Bilicki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cieszę się, że to jest ta najważniejsza rozmowa.
1: Zdecydowanie, bo będziemy rozmawiali o zdrowiu dzieci i młodzieży, ale nie tylko, bo zdrowa młodzież to zdrowa przyszłość. Zakaz patostreamingu został uchwalony przez Sejm. Teraz ustawa trafi do Senatu. Patostreamy, przypomnę, to są obrzydliwe treści publikowane w mediach społecznościowych. Często obejmują one przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, znęcanie się nad kimś, poniżanie, doprowadzanie siebie lub innych do stanów upodlenia. Zdecydowana większość posłów, bo aż 419 z 460 zagłosowała za karaniem tworzenia, publikowania i udostępniania tego typu treści w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Widzimy, że konsensus jest. Pytanie, czy to jest rozwiązanie, które będzie możliwe do wyegzekwowania i czy uda się zniwelować te zdecydowanie negatywne skutki, które tworzą takie treści u ludzi?
2: Nie ma chyba rozsądnego człowieka, który byłby zwolennikiem tego typu treści. Więc ogólnie ja myślę, że samo uwrażliwianie w ogóle na tego typu materiały to jest bardzo słuszny kierunek, jeżeli ktoś będzie w stanie wyegzekwować rzeczywiście zapisy tej ustawy, to może dobrze. Chociaż chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Że my bardzo często patostreaming traktujemy w takich kategoriach nowych mediów, internetu, mediów społecznościowych. No można by zadać sobie otwarte pytanie, a co z Jasiem Fasolą z czasów telewizyjnych, czy Ferdynandem Kiepskim? To znaczy nikt z nas chyba też nie chciałby w ten sposób żyć jak oni. Ja sobie zdaję sprawę z różnicy pomiędzy tymi sytuacjami i nie chciałbym sprowadzać niektórych, być może nawet i dzieł sztuki, jeśli chodzi o seriale czy filmy, do patostreamingu, ale tego typu treści były popularne już wcześniej.
1: No? Mówi się, że komedia to tragedia, tylko przydarzyła się komuś innemu.
2: Tak. Z drugiej strony te media społecznościowe, to ja mam wątpliwość, czy określenie społeczność jest dobrym przymiotnikiem. Ja bym je chyba nazwał bardziej mediami responsywnymi. One wyświetlają ci to, co ty i twoi najbliżsi znajomi chcecie oglądać. Jeżeli młody człowiek przegląda media responsywne i rzeczywiście zatrzymuje się na patostreamingu, jego najbliżsi znajomi robią to samo, no to algorytmy będą coraz więcej tego patostreamingu temu młodemu człowiekowi wyświetlać. Ja znam takich młodych ludzi, którym wyświetla się wyłącznie patostreaming i takich, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi i uważają tę dyskusję za jałową, no, ponieważ oni regularnie omijają tego typu materiały i responsywność mediów sprawia, że ich po prostu nie widzą. Ale bez wątpienia patostreaming może zrobić człowiekowi krzywdę i uważam to za kierunek w słuszną stronę.
1: A jakie negatywne skutki tego mogą być? Oprócz tego oczywiście, że te patostreamy promują postawy, działania, zachowania, które są nieakceptowalne powszechnie, społecznie.
2: No właśnie, czy są powszechnie nieakceptowalne, czy nie mam tutaj do czynienia z pewną normalizacją polegającą może nie na tym, że wszyscy chcemy żyć jak patostreamerzy, tak jak zapewne nikt z nas nie chce żyć tak jak Jaś Fasola czy Ferdynand Kiepski, ale z drugiej strony one uczą, w jaki sposób nie być samotnym w mediach online. W tym sensie, że dzisiaj młodzi ludzie bardzo często odczuwają samotność. Jedną z metod radzenia sobie z tą samotnością jest popularność internetowa. I kiedy ty czujesz lęk i masz poczucie samotności, no to rzeczywiście jesteś w stanie zrobić bardzo dużo, żeby spróbować znaleźć jakiś substytut dla tej samotności, walczyć jakoś z twoim lękiem. I to rzeczywiście może inspirować niektórych do powielania podobnych treści. Ponieważ wiele badań, na przykład profesora Jacka Pyżalskiego, pokazują nam, że młodzi ludzie, którzy dość dobrze funkcjonują w świecie offline, też nieźle funkcjonują w świecie online, to wydaje mi się, że sama taka walka z patostreamingiem polegająca na zakazie, karaniu, to jest jedna strona medalu, ale myślę, że też dobrze byłoby, żebyśmy my dorośli wychowywali nasze dzieci przez dawanie im przykładu, jak nie być, w cudzysłowie, patostreamerem na ulicy, kiedy ktoś cię wyprzedza i wjeżdża przed ciebie samochodem, kiedy coś nie dzieje się po twojej myśli, kiedy się frustrujesz, kiedy popełniasz jakieś błędy. Oni biorą także z nas przykład i w moim przekonaniu to, co widzimy w patostreamingu, często ma też swoje odzwierciedlenie w świecie offline.
1: Dotykamy też jeszcze znowu innego problemu, bo rzeczywiście dzieci i młodzież uczą się od dorosłych, więc też często nie ma co się dziwić, że spędzają tyle czasu z tymi telefonami. I to wynika czasami z dwóch rzeczy. Z tego, że po pierwsze dorośli też dają taki przykład, też są uzależnieni od telefonów, od mediów społecznościowych, ale często dla rodziców czy dla rodzin to jest też, nie oszukujmy się, to jest droga na skróty. Bo dzięki temu dziecko jest zajęte, zajmuje się tym, a nie na przykład zawraca głowę.
2: Widzę gigantyczny bałagan w wynikach badań na temat tego, ile procent naszego społeczeństwa, w tym młodych ludzi, jest uzależniona rzeczywiście, żeby można było użyć to słowo uzależnienie. Dlatego, że zobaczmy, no my w pewien sposób jesteśmy uzależnieni od prądu elektrycznego i to, jak wyłączą prąd na kilka godzin, potrafi nas sfrustrować i niektórych doprowadzić do szewskiej pasji. Tak samo może się zdarzyć, że kilkugodzinne odcięcie dziecka nastolatka od internetu również wywołuje podobny efekt. Czy to znaczy, że ktoś jest uzależniony? Ja nie znam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, natomiast wiem, że można używać nowoczesnych technologii w celu rozpuszczania smutku, lęku, samotności i rzeczywiście bardziej w tym rozpuszczaniu widziałbym niebezpieczeństwa związane z uzależnieniem, a nie z samą utratą kontroli jako taką, dlatego że no tak jak my nie znamy świata pozbawionego prądu elektrycznego, tak ci młodzi ludzie nie znają świata pozbawionego nowych mediów i nowoczesnej technologii. Przyznam, że tak globalnie przyglądając się uczennicom i uczniom, pacjentkom i pacjentom, osobom, które jeżdżą ze mną na wyjazdy wakacyjne i zimowe, my jakichś szczególnych, większych problemów z korzystaniem z telefonów nie mamy. I ja ich nie obserwuję wśród młodych ludzi.
1: A zakaz korzystania z telefonów, który jest planowany na początek nowego roku szkolnego, bo przypomnijmy, na początku czerwca rząd przyjął projekt ustawy, która teraz trafi do parlamentu, zakazujący uczniom korzystania z telefonów w szkołach, czy to podczas lekcji, czy to na przerwach. Oczywiście tam są wyjątki dotyczące zgody nauczyciela w celach dydaktyczno-wychowawczych oraz kwestii zdrowotnych. Jeżeli ktoś ma na przykład niepełnosprawność albo potrzebuje korzystać z aplikacji monitorującej ten stan zdrowia, można powiedzieć, że jest tam też trzeci wyjątek, bo on dotyczy nauczycieli konkretnie.
2: To znaczy, ja myślę, że ten projekt będzie miał bardzo dużą popularność. Dlatego, że my dorośli dostrzegamy kłopoty, jakie mogą wynikać ze złego korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Na przykład nagrywanie rówieśników, nagrywanie nauczycielek i nauczycieli, nieautoryzowane korzystanie, co powoduje, że takie urządzenie staje się dystraktorem i uniemożliwia koncentrację. Ja mam tylko dwie wątpliwości. Po pierwsze, trochę nie wierzę w takie centralne zarządzanie oświatą. Szkoła, która nie chciała do tej pory, aby na jej terenie korzystano z telefonów komórkowych, mogła to rozwiązanie wprowadzić u siebie bez jakiejkolwiek interwencji prawnej Ministerstwa Edukacji. To wystarczyło zapisać w statutach szkoły i to rozwiązanie mogło być dostępne na tym najniższym poziomie zgodnie z potrzebami i pragnieniami, decyzjami wszystkich trzech podmiotów obecnych w szkole, czyli rodziców, nauczycieli i samych młodych ludzi.
1: I mniej więcej połowa szkół zdecydowała się na takie
2: rozwiązania. Dużo szkół się na to zdecydowało,
1: kraju. Rzeczywiście.
2: Też te rozwiązania ustawowe nie bardzo mówią nam, nauczycielom, co my mamy zrobić, kiedy ktoś z tego telefonu korzysta, a nauczyciel podchodzi i na przykład ten telefon znajduje się wtedy w plecaku. No przecież my nie mamy uprawnień takich jak funkcjonariusze policji, notabene bardzo dobrze. Ale druga rzecz, ja bardzo życzę wszystkim młodym ludziom, żeby oni wiedzieli, że to malutkie urządzenie, które mają w kieszeni, a nie komputer, laptop, tablet, tylko to malusieńkie urządzenie. Ma niesamowitą siłę i niesamowitą moc i tam można nie tylko grać, nie tylko oglądać patostreaming czy pornografię, ale dzięki temu urządzeniu można zorientować się, jakie było bezrobocie we Francji w ubiegłym kwartale. I to jest na przykład dla mnie, jako dla nauczyciela zupełnie nieważnego przedmiotu wiedzy o społeczeństwie, coś bardzo ważnego i ja na pewno będę pozwalał uczennicom i uczniom korzystać z telefonów, będę ich do tego zachęcał, oczywiście w wybranych częściach lekcji, po to, żeby poszukiwali sprawdzonych źródeł i wiedzy w internecie, a nie potem o wszystko pytali sztuczną inteligencję, idąc na skróty.
1: To teraz pytanie, czy zakaz nie jest działaniem trochę na wyrost, a być może nie lepszym działaniem byłaby, a być może lepszym działaniem byłaby po prostu edukacja, bo widzimy chociażby, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ta liczba osób, które piją alkohol, spada, zwłaszcza w tym młodym pokoleniu i to jest efekt wieloletniej kampanii, akcji edukacyjnej, dzięki której coraz więcej osób stwierdza, że tego alkoholu po prostu nie chce pić. Być może z mediami społecznościowymi, czy z korzystaniem z telefonów nagminnie, też by tak było.
2: Czy ja marzę o tym, żeby młodzi ludzie nauczyli się korzystać z nowoczesnych technologii w sposób dobry, konstruktywny, odpowiedzialny, zdrowy. Trudno jest kogoś uczyć, kiedy się zabrania użytkowania tego narzędzia. W związku z tym, moim zdaniem, takie centralne zarządzanie tą kwestią jest na wyrost, aczkolwiek wiem, że będzie znajdowało uznanie wśród bardzo wielu nas dorosłych, bo my sobie wyobrażamy, że tym jednym przepisem rozwiązaliśmy wszystkie problemy, jeśli chodzi o nowoczesne technologie i młodych ludzi. Oni od teraz zaczną natychmiast rozmawiać na korytarzach szkolnych, tak jakby dotychczas tego nie robili, albo tak jakby dotychczas telefony, smartfony nie służyły również do nawiązywania relacji.
1: A jeżeli chodzi o media społecznościowe, czy potrzebujemy zakazu na wzór, czy to francuski, czy to australijski, już tutaj niepotrzebne, które skreślić, od którego roku życia, czy od 14, 15, czy 16 byłby ten zakaz w naszym kraju i który by przenosił obowiązek weryfikacji wieku użytkowników na platformy, bo jak spojrzymy na dane zgromadzone w panelu MN4 dla Kids Alert, to rzeczywiście widzimy, że w grupie od 7 do 9 lat ponad 60% rodziców mówi, że ich dzieci korzystają z mediów społecznościowych. W grupie wiekowej 10-12 odsetek ten wzrasta do niemal 85, a w wieku 13-15 to już jest prawie 96%.
2: I kto wychowuje tych młodych ludzi, że oni tak korzystają? Ci pytani rodzice, rozumiem, tak?
1: Tak.
2: I to oni dają te smartfony i to oni, rozumiem, wiedzą, że ich dziecko korzysta i nie są w stanie zrobić nic w tej sprawie.
1: To ja od razu powiem jeszcze więcej, dodam, bo Australia wprowadziła taki zakaz w styczniu, ale już w marcu tamtejsza Komisja do Spraw Bezpieczeństwa w Sieci ustaliła, że 7 na 10 rodziców dzieci, które już miały konto w mediach społecznościowych, przyznało, że te dzieci nadal korzystają z tych platform społecznościowych.
2: Tak, ja myślę, że rozwiązanie jest gdzie indziej. Ja myślę, że ta audycja może być zaproszeniem, żebyśmy dzisiaj usiedli ze swoim dzieckiem i poprosili, aby pokazało nam, co fajnego przegląda w mediach społecznościowych, żeby nauczyło nas, jacy są fajni nie patostreamerzy, ale jakich fajnych nadawców mediów można znaleźć w tych przestrzeniach responsywnych online, czy wreszcie można byłoby zapytać nasze dziecko, jakim ono jest nadawcą mediów, bo dzisiaj młody człowiek, który ma smartfona, jest jednocześnie odbiorcą i nadawcą. I ja myślę, że wolałbym iść zdecydowanie w tę stronę. Taka krótka historia. Jakiś czas temu z grupą nastolatków wszedłem do restauracji i tam przyszła taka rodzina, która oni chyba jakimiś falami radiowymi ogarniali przestrzeń, ponieważ byli tak wpatrzeni w telefony, a mimo wszystko wymijali stoliki i krzesła, żeby usiąść. Najmłodsze dziecko miało około 3-4 lat i nastolatki, to były 13-14-latki, zapytały mnie, czy oni mogą podejść do tych rodziców i im wytłumaczyć, że robią krzywdę swoim dzieciom i dają zły przykład. I ja takich sytuacji mam naprawdę na co dzień bardzo, bardzo dużo.
1: A bez jakich problemów albo z jakimi nowymi problemami kończymy rok szkolny 25 na 26 i z jakimi zaczniemy rok 26-27?
2: Tak, z punktu widzenia nauczycielskiego to co dla mnie jest najtrudniejsze, to jest taka w ogóle niepewność w sektorze edukacji. Ja wiem, że bycie nauczycielem, praca na tak zwanej karcie nauczyciela uchodzi za coś bardzo stabilnego. Natomiast nie o tym w ogóle mówię, tylko mówię o takiej niepewności związanej z tym, że co chwila ministerstwo daje różne wskazówki, rekomendacje, zapowiada zmianę przepisów prawnych. Na przykład mam tutaj na myśli chociażby kwestię tak zwanej oceny funkcjonalnej w szkołach. Potem się z tego wycofuje, potem są jakieś zmiany i tak naprawdę ja, który też jestem diagnostą i ta ocena funkcjonalna jest dla mnie niesamowicie ważna i w perspektywie szkolnej, i w perspektywie mojej poradni, to ja tak naprawdę nie wiem do końca, jakie jest stanowisko ministerstwa w tej sprawie i wydaje mi się, że to jest taki problem. Taka niestabilność w przekazywaniu informacji. W jakiś sposób też takie populistyczne rozwiązania, centralne zarządzanie oświatą, myślę, że w wielu przypadkach jest niepotrzebne albo będzie w ogóle nieskuteczne, bo największe znaczenie w edukacji ma głowa nauczyciela, nauczycielki, nasza psychika, nasze relacje, które nawiązujemy z uczniami czy uczennicami, a niekoniecznie istotą sprawy są rozporządzenia czy ustawy.
1: Nauczyciel, interwent kryzysowy, psychoterapeuta Tomasz Bilicki, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, dobrego dnia.
1: Kłaniamy się, miłego dnia, tygodnia, do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

Wong.

0: To jest powtórka programu. Polityczny poniedziałek.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce na początku tygodnia w Łódzkiem. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja.
2: Dzień dobry.
1: Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I Kajetan Półtorak, Partia Razem.
4: Dzień dobry.
1: A zaczynamy od informacji ważnej dla Łodzi, regionu, ale też kraju, bo F-35 dotarły do Polski i do Łódzkiego. Amerykańskie myśliwce najnowszej generacji stacjonują w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku na zachodzie województwa. Wiemy już, że w razie potrzeby mogą te myśliwce do Łodzi dotrzeć nawet w przeciągu 2 minut. Myśliwce miały przelecieć nad rondem lotników lwowskich w piątek, ale coś chyba poszło nie tak i się nie udało. Niemniej jednak chyba to jest ważna informacja, że te myśliwce już tutaj są i będą patrolowały polskie niebo. Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
3: To bardzo dobra wiadomość, ponieważ zdolności polskiej armii, a dokładnie lotnictwa, są zdecydowanie większe niż to było jeszcze niedawno. To są najnowocześniejsze samoloty świata, jeśli chodzi o zdolności bojowe. Cieszmy się, że mamy te F-35. Tych F-35 będzie oczywiście więcej. Natomiast no, to są samoloty najnowszej generacji. Myślę, że one nie tyle będą strzegły Łodzi, co całej Polski, bo wiadomo, że ich zdolności bojowe są takie, że one są w stanie wykonywać misje na całym świecie. One mają głównie odstraszać. To jest ich zadanie. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy mieć pokój, tak, to musimy się szykować do wojny.
1: A co się stało, że one ostatecznie nie przeleciały nad tą Łodzią, bo to była trasa Łask, Gdańsk, Warszawa, Kraków, Łódź miała być na końcu.
3: Nie jestem pilotem, nie jestem żołnierzem. Myślę, że to są sprawy wojskowe. Nie wiem, czy one przeleciały, czy nie przeleciały.
1: No, Łodzianie stali tłumnie i czekali na tym rondzie lotników.
3: Ja nie widziałem, natomiast wiem, że samoloty latały. One nie jestem w stanie odpowiedzieć. Pewnie to trzeba byłoby zapytać polskie lotnictwo. Natomiast F-35 są już w służbie. Odstraszają. To moim zdaniem bardzo ważne, ponieważ musimy mieć świadomość, że za wschodnią granicą mamy dwa państwa, czyli Białoruś i Rosję, które nie są nam przychylne. I wydaje się, że musimy zrobić wszystko, żeby nigdy nikt na Białorusi ani w Rosji nie pomyślał, żeby zaatakować Polskę.
1: Nie zabrakło też symbolicznych scen w tym Łasku, takich jak chociażby uścisk dłoni obecnego ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL-u oraz byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka z Prawa i Sprawiedliwości, za którego czasów był podpisany kontrakt na zakup F-35. Potrzebny obrazek w dzisiejszych czasach? Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja.
2: Zaskakująca zmiana optyki obecnego rządu w sprawie tych F-35, ponieważ podczas kiedy właśnie Mariusz Błaszczak wynegocjował zakup tych myśliwców, no to ze strony Koalicji Obywatelskiej płynęła krytyka, ogromna krytyka dotycząca tej decyzji. Sam Władysław Kosiniak-Kamysz twierdził, że należy odejść od projektów, które są dowodem megalomanii, w tym właśnie wymienił CPK i F-35, a obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty posunął się nawet jeszcze dalej i powiedział, że w programie zapiszą rezygnację z zakupu tych F-35. Więc jest to ogromny po prostu przeskok. Coś, co było wcześniej bardzo mocno krytykowane, dzisiaj właśnie robi się na tle tego samolotu zdjęcia z uściskami dłoni.
1: Dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz to tłumaczy tym, że wtedy był czas pandemii, a rolą opozycji jest proponowanie rozwiązań, ale też pokazywanie, skąd pozyskać środki budżetowe na realizację tych obietnic. Chociażby właśnie wtedy takim tematem numer jeden było to zdrowie.
2: Znaczy, myślę, że politycy powinni troszeczkę dalej wybiegać w przeszłość, niż myśleć tylko tu i teraz, i w kwestii obronności powinni zawsze myśleć na wiele, wiele lat do przodu. Natomiast ta krytyka w tamtym czasie moim zdaniem po części była zasłużona, ponieważ należy zauważyć, że warunki zakupu tych myśliwców były wynegocjowane, warunki były bardzo niekorzystne. Polska oczywiście zakupiła te myśliwce na kredyt udzielony pożyczka z USA. musimy zapłacić 5 milionów dolarów prowizji za każdy jeden z tych samolotów. Więc tak jak mówię, krytyka była wtedy uzasadniona, można było wynegocjować na pewno lepsze warunki. Politycy mają to do siebie, że lubią sobie robić zdjęcia na tle czołgów, na tle myśliwców, no bo łatwiej jest wtedy pokazać, że my przecież dbamy o tą obronność, bo zobaczcie, tutaj za plecami mam wielki samolot albo wielki czołg. Znacznie bardziej efektownie to wygląda, niż mieliby się sfotografować z jakimiś butami dla żołnierzy, prawda? Których brakuje żołnierzom.
1: Okej, ten półtora partii razem.
3: Akurat
1: potrzebny ten obrazek było, nie było, pojednawczy też pod auspicjami prezydenta Karola Nawrockiego, który tam był, który objął jednego i drugiego, nawet przyciągnął ich do siebie.
4: Moim zdaniem jak najbardziej potrzebny, dlatego że obronność polska to jest taki temat, który powinien być ponadpartyjny, dlatego mnie absolutnie ten obrazek nie razi, ani mi nie przeszkadza. Tym niemniej chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, mianowicie tutaj pani wspomniała o tym, że te F-35 były kupowane na kredyt i znowu jakby związało nas to mocniej z USA. Nie możemy tutaj spoczywać na laurach. Musimy też budować naszą europejską obronność, bo USA jest co prawda sojusznikiem, chociaż ostatnie wydarzenia i prezydentura pana Trumpa pokazuje, że może być to sojusznik niestabilny, więc warto dywersyfikować, warto tutaj szukać też innych opcji. Ale co do zasady jest to dobra informacja.
1: To skoro już jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, to na terenie Białego Domu odbyła się gala MMA, która ma uczcić 250-lecie Stanów Zjednoczonych i przy okazji 80. urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Jednym z gości był prezydent Polski Karol Nawrocki. Wiemy, że była krótka rozmowa między oboma przywódcami. Dobrze, że głowa państwa polskiego jest na miejscu, że prowadzi te rozmowy, uczestniczy w tym wydarzeniu. Jakkolwiek można mieć pewnego rodzaju zastrzeżenia do estetyki samego wydarzenia. Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
3: Przede wszystkim pamiętajmy, że w polityce zawsze warto być przy stole i rozmawiać. I jeżeli ktoś kogoś zaprasza, w tym przypadku prezydent Trump zaprosił prezydenta Polski, pana Nawrockiego, na spotkanie i panowie, jak widzieliśmy też w przekazach medialnych, no, spotkali się, rozmawiali, to dobrze, bo każde spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych jest ważne, bo Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym sojusznikiem i oczywiście możemy rozmawiać o estetyce. Ja sam nie jestem fanem MMA, ale no, panowie widać lubią ten styl i zarówno prezydent Trump, jak i prezydent Nawrocki, więc niech się spotykają na gali MMA, gdziekolwiek mogą się spotykać, niech się spotykają. Ważne, żeby ze sobą rozmawiać, bo gorzej by było, gdyby o sprawach polityki światowej, czy w ogóle też o Polsce, o bezpieczeństwie rozmawiać bez udziału Polski. Dobrze, że Polska uczestniczy w tych spotkaniach, tak jak mówię, prezydent Nawrocki rozmawia z prezydentem Trumpem, premier Tusk rozmawia z kolei na forum europejskim i dzięki temu Polska jest bezpieczna. Mamy bardzo dobrych sojuszników, mówię tutaj o sojusznikach i europejskich, i o Stanach Zjednoczonych, dlatego jesteśmy bezpieczni.
1: Ale nie zabrakło też komentarzy ze strony chociażby właśnie polityków formacji rządzącej, wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w mediach społecznościowych na X-ie pytał, czy prezydent Nawrocki powinien się upomnieć o Ziobrę, czy powinien go przywieźć ze sobą. Już pomijam te komentarze dotyczące tego, czy pan prezydent będzie brał udział w gali jako zawodnik, to już spuśćmy na to zasłonę milczenia.
3: Nie sądzę, żeby prezydent Nawrocki zajmował się Zbigniewem Ziobro, ponieważ no, panowie są z jednego obozu politycznego i myślę, że ciekawostką by było, gdyby może ten Zbigniew Ziobro wystąpił na tej gali.
1: Dobrze, ale chodzi mi o to, czy szef dyplomacji nie powinien jednak trzymać także w sieci nerwów na wodzy, bo wiemy wszyscy, że internet uzależnia i nie zawsze powinniśmy pisać to, co akurat myślimy w danym
3: momencie. Pokazuje, gdzie też leży problem, ponieważ miejsce Zbigniewa Ziobry jest w prokuraturze. On powinien dzisiaj rozmawiać z prokuratorami, pewnie później stanąć przed sądem za te działania, które podejmował jako minister sprawiedliwości. Minister Ziobro ucieka przed odpowiedzialnością, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Najpierw uciekł na Węgry, a potem do Stanów Zjednoczonych. A wydaje się, że chyba lepiej by było, gdyby przyjechał do Polski i w Polsce tłumaczył się ze swoich działań, tych nielegalnych działań z Pegasusem chociażby. Widać się, Ziobro boi odpowiedzialności, dlatego ucieka i oczywiście no, może uciekać do Stanów, być może, nie wiem, osiądzie na Alasce albo pojedzie na Hawaje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Natomiast Polska się będzie oczywiście upominać o każdego, kto łamie przepisy, kto dokonywał jakichś czynów niedozwolonych.
1: I zobaczymy, co powie sąd w tej sprawie, jeżeli będzie miał okazję się ostatecznie wypowiedzieć. Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja.
2: Trudno tutaj się nie zgodzić z przedmówcą. Oczywiście dobrze, że prezydent Karol Nawrocki spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tutaj nie ma co się doszukiwać jakiejś sensacji w tym. To jest bardzo dobra informacja. Bardzo dobrze, że to robi, biorąc pod uwagę, że premier naszego kraju podważa wiarygodność i zdolności obronne NATO, więc bardzo dobrze, że nasz prezydent stara się mimo wszystko utrzymywać dobre relacje z prezydentem USA i nie zaogniać tutaj jakichś sporów dyplomatycznych.
1: Tutaj też przypomnijmy, że Donald Trump swego czasu mówił, że nie jest pewien, czy państwa NATO będą przy Stanach Zjednoczonych, kiedy będzie taka potrzeba, a dotychczas tylko raz został uruchomiony artykuł 5 właśnie na prośbę Stanów Zjednoczonych i sojusznicy odpowiedzieli.
2: Myślę, że tutaj jednak relacje nasze ze Stanami Zjednoczonymi są na tyle zabezpieczone, że nie powinniśmy my jako Polska się spodziewać jakiejś gwałtownej reakcji ze strony Donalda Trumpa.
1: Ale Kurdowie swego czasu też byli sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Tak samo zresztą jak talibowie w Afganistanie. Wiemy, że różnie może wyglądać kwestia lojalności. Jedna z takich ikon dyplomacji nie tylko europejskiej, ale też światowej, Charles de Talleyrand, to był minister spraw zagranicznych Francji, mówił, że zdrada jest kwestią daty. Kajetan Półtorak, Partia Razem.
4: I właśnie to miałem na myśli w poprzedniej wypowiedzi, mówiąc o tym, że USA to jest sojusznik niestabilny, więc absolutnie tutaj z przedmówcami się zgadzam, że to jest dobra rzecz, że prezydent rozmawia z każdym. Mogę krytykować formę, mogę uważać, że forma, jakiej pan Trump się dopuścił, no powiedzmy, że MMA to nie jest coś, co przystoi urzędowi prezydenta, delikatnie mówiąc. Tym niemniej, tutaj z przedmówcami się oczywiście zgadzam, ale tak jak mówię, powinniśmy szukać alternatyw, dlatego że USA wielokrotnie pokazało, choćby ostatnio w Iranie, że nie można na nich zawsze polegać.
1: Znamy wstępne wyniki konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia alkoholowej ciszy nocnej na terenie całej Łodzi. Wiemy już, że od października takie rozwiązanie, w myśl którego nie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych od 22 do 6 działa na terenie 7 osiedli. Według tych wstępnych wyników ankiet internetowych około 2/3 ankietowanych miało się opowiedzieć za wprowadzeniem tego ograniczenia w całej Łodzi. Będzie prohibicja na terenie całej stolicy województwa, czy nie? Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
3: Czas pokaże. Myślę, że najpierw musimy zapoznać się dokładnie z raportem z tych konsultacji. Ja brałem udział w tych konsultacjach i przyznam, że mogę stwierdzić na razie jedno. Te konsultacje nie wzbudziły zainteresowania mieszkańców Łodzi. Na spotkaniach stacjonarnych było niewiele osób. Były też spotkania, na których nie było żadnego łodzianina. Tak było chociażby na Widzewie. A nie przyszła ani jedna osoba na to spotkanie, mimo że te konsultacje były rozpowszechniane. Wydaje mi się, że po prostu nie jest to temat, który dzisiaj jest tematem istotnym dla mieszkańców Łodzi. O ile ten zakaz w centrum wywoływał emocje, bo też wiedzieliśmy, że było dosyć dużo zdarzeń na Piotrkowskiej, w okolicach ulicy Piotrkowskiej, a tam mamy dużo tych restauracji, mamy dyskoteki, bardzo dużo osób kupowało alkohol w sklepach i go spożywało gdzieś tam na ulicy. Troszkę inaczej to chyba wygląda na osiedlach i na osiedlach jest spokojnie. Natomiast cały czas monitorujemy liczbę zdarzeń, jeśli chodzi o Straż Miejską i Policję. Jak tylko jako radni otrzymamy pełen raport z konsultacji i dostaniemy dane z Policji i Straży Miejskiej, to wtedy będziemy dyskutować.
1: A to do końca czerwca się wydarzy? Do końca czerwca?
3: Nie sądzę, żebyśmy do końca czerwca zamknęli ten proces. Wydaje mi się, że to jest proces, który zaczniemy tą dyskusję w wakacje. Ja cały czas liczę, że też mieszkańcy się będą na ten temat wypowiadać, ponieważ jak do tej pory była cisza, co moim zdaniem oznacza, że nie jest to temat istotny i powinniśmy zająć się innymi sprawami.
1: Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja. Alkoholowa cisza nocna w centrum Łodzi się sprawdziła?
2: My jako Nowa Nadzieja w Łodzi protestowaliśmy od samego początku tego pomysłu, już jak on się pojawił w tej formie ograniczonej.
1: Pamiętam, właśnie dlatego pytam, czy...
2: Tak.
1: te pół roku coś zmieniło w pani stanowisku?
2: Nie, absolutnie nic nie zmieniło w moim stanowisku. Dalej się sprzeciwiam temu pomysłowi. Jak tutaj słusznie zostało powiedziane wcześniej, te spotkania konsultacyjne nie cieszą się jakąś dużą popularnością. Również bierzemy jako Nowa Nadzieja w nich udział i sprawdzamy, jakie są nastroje mieszkańców, po prostu co na ten temat mówią. Ja myślę, że mieszkańcy dosyć jednoznacznie się wypowiedzieli już właśnie przy okazji wprowadzania tego poprzedniego ograniczenia, gdzie wspólnie z przedsiębiorcami zbieraliśmy podpisy przeciwko wprowadzeniu tego ograniczenia i uzbieraliśmy tych podpisów ponad 2000 w zaledwie kilka dni. I to jasno moim zdaniem pokazuje, że jednak łodzianie nie chcą tego zakazu. Nie jest to może też temat taki palący, ponieważ moim zdaniem jest on zbyt mało nagłaśniany. I na pewno bardzo wielu łodzian nie zdaje sobie w ogóle sprawy, że są właśnie prowadzone konsultacje w tym temacie. Tak jak mówiłam, ja się osobiście sprzeciwiam temu pomysłowi od samego początku, również cała łódzka Nowa Nadzieja. Nie uważam, że należy karać wszystkich łodzian za to, że jakaś marginalna grupa nie potrafi się w normalny sposób zachowywać, nie potrafi rozsądnie korzystać z alkoholu. Spadek interwencji policji tak naprawdę w tym zakresie zauważalny był rok do roku już od kilku lat. Widzieliśmy takie statystyki pokazujące, że tych interwencji z roku na rok było coraz mniej. Spada ogólne zainteresowanie zakupem alkoholu w Polsce, za to rośnie zainteresowanie napojami bezalkoholowymi, co jasno pokazuje, że gdzieś te trendy w społeczeństwie po prostu samoistnie się zaczęły zmieniać.
1: To jest efekt wieloletniej kampanii edukacyjnej po prostu, tak, która wykształtowała świadomość dotyczącą tego, z czym się wiąże spożywanie alkoholu, nawet nie chroniczne, tylko doraźne. Kajetan Półtorak, Partia.
4: Mnie bardzo zaskakuje, że w tej kwestii nie mówimy jednym głosem. O ile nie jestem zaskoczony, że kwestie zdrowotne nie trafiają tutaj do pani Poredy z Konfederacji, o tyle zaskakuje mnie, że kwestie ekonomiczne tutaj do pani nie trafiają, gdyż koszty przeciwdziałania i leczenia alkoholizmu w Polsce szacuje się na 85 do 135 miliardów złotych, więc uważam, że jako przedstawicielka partii tak zwanej wolnościowej myślę, że to jest dobry argument ekonomiczny, żeby jednak się pod tym pochylić.
2: Jako przedstawicielka
1: to partii wolnościowej.
4: Nie. Chodzi tutaj oczywiście o zakaz. Chodzi o to, że generalnie alkohol jako taki dostępny i ułatwianie dostępności do niego nikomu nie służy, a tylko wzmacnia problemy alkoholowe w społeczeństwie, które kosztują, i to nie tylko, tak jak mówię, chodzi o leczenie alkoholizmu, ale też o wszystkie choroby, nowotwory, chorobę wieńcową i tak dalej. Mógłbym tutaj długo wymieniać. Koszta są namacalne.
1: To Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja, ad vocem.
2: Mam nadzieję, jak że zdaje sobie pan sprawę, jaki jest udział tych kosztów w porównaniu na przykład do kosztów, jakie ponosi opieka medyczna w związku z chorobami, które powoduje niezdrowe odżywianie. Jeśli już jesteśmy tutaj przy zarzucie, że nie interesują mnie argumenty medyczne, to bardzo się pan myli, ponieważ swego czasu zajmowałam się dietetyką i interesują mnie akurat takie argumenty. Natomiast jak słusznie pan zauważył, jestem w Partii Wolnościowej i nie uważam, żeby dorośli ludzie mieli mieć zakazywane coś przez urzędników miejskich.
1: Granica, która jest wytyczona w postaci centrum i poszczególnych ulic, jest w pewien sposób sztuczna. To mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek z Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Radiem Łódź. Pan się zgadza z wiceprezydentem Wieczorkiem?
3: Znaczy oczywiście mamy tą też taką turystykę alkoholową w Łodzi, bo to jest zjawisko, które występuje wszędzie, gdzie jest jakiś zakaz. Czyli tam, gdzie jest ta granica, to zaraz za granicą możemy coś kupić, więc jeżdżą taksówki.
1: No tak, ale ludzi, których stać na to, żeby wysłać taksówkę po małpkę, jest mniej niż ludzi, których stać na małpkę.
3: Znaczy generalnie małpki w ogóle są bardzo drogie, bo to jest alkohol mały, który kosztuje tam chyba około 10 czy 11 zł za 100 ml. No to wydaje mi się, że to jest całkiem sporo tak naprawdę. Natomiast wydaje mi się, że problem, który, o którym mówimy, czyli ten nocny zakaz sprzedaży alkoholu, on nie ograniczy sprzedaży alkoholu jako takiego, bo ten alkohol będzie dostępny, więc jak ktoś będzie chciał kupić, to go i tak kupi przed 22, będzie go sobie miał zmagazynowanego u siebie. Natomiast tu chodzi tylko o to, żeby tego alkoholu nie spożywać w miejscach publicznych, żeby nie pić w parkach, nie pić pod blokiem, nie pić na ulicy. Tam tego alkoholu i tak nie można spożywać. Tam oczywiście możemy wysłać wszędzie patrole policyjne. Natomiast chodzi o pewne o bezpieczeństwo, tak? Natomiast jeśli chodzi o ilość sprzedawanego alkoholu, to oczywiście są prowadzone kampanie, natomiast no, sam piję alkohol i wiem, że to też nie możemy ludziom zakazać, tak? Bo alkohol jest legalny, jak ktoś ma 18 lat, może go wypić. To jest pytanie o ilość, a nie o to, czy w ogóle można ten alkohol spożywać. Okay, natomiast dla mnie problemem na pewno jest kwestia też tej turystyki alkoholowej, bo już wiemy, że w takich miastach jak Warszawa pojawiają się zakupy na aplikacje, tak? Są specjalne aplikacje, gdzie można ten alkohol zdobyć, więc obchodzenie tych zakazów też moim zdaniem świadczy, że gdzieś tam jest na to rynek.
4: To znaczy prawodawstwo to zawsze jest wyścig zbrojeń, tak? Bo zawsze znajdzie się obchodzenie przepisów, jakby i to nie tylko w kwestiach alkoholowych, ale chciałem tutaj zauważyć jeszcze, bo ja się stanowczo nie zgadzam z taką narracją, że jest to zakaz, gdyż, proszę pani, nikt pani nie zabrania kupować alkoholu, po prostu nie jest pani w stanie tego zrobić od 22 do 6 w mieście, ale jeżeli ma pani chęć kupić i 10 litrów wódki i trzymać je w domu i pić, to nikt pani tego nie zabrania. Jest pani dorosłą osobą i może pani samostanowić o sobie. I tutaj myślę, że skończę tę wypowiedź.
1: Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja.
2: To jest znana taka narracja, już też słyszeliśmy, że akcyza to nie podatek. To jest bardzo podobne tłumaczenie. Ja się tutaj nie zgodzę. Przede wszystkim odniosę się do bardziej merytorycznych argumentów. Nie zgodzę się z tym, że to nie wpływa jakby na ilość kupowanego alkoholu i na sytuację finansową jakby przedsiębiorców, którzy prowadzą te sklepy, że jak ktoś będzie chciał sobie kupić, to i tak sobie kupi wcześniej. Jasno, mamy już dowody na to, że wcale tak to nie działa i są już sklepy, które się zamknęły w centrum po wprowadzeniu tego ograniczenia i stało się dokładnie tak, jak uprzedzaliśmy od samego początku, że uderzy to głównie w rodzimych polskich małych przedsiębiorców, Polaków prowadzących malutkie sklepy, jakieś tam monopolowe, dlatego że no, te duże sklepy, one sobie wprowadzą promocje tam, co zresztą cały czas robią, 12 plus 12 tam piw za jakąś super atrakcyjną cenę. I do czego to prowadzi w konsekwencji? Do tego, że alkoholu kupuje się więcej.
1: Ale przy Piotrkowskiej część tych sklepów zaczęła się zmieniać na przykład w kawiarnie.
3: Znaczy ja słyszałem tylko o zamknięciu jednego sklepu w Łodzi, a pewnie otworzyło się wiele i też nie wiemy, czy ten sklep zamknął się ze względu na ten zakaz, czy na inne
2: powody. No ja akurat wiem, bo jestem w kontakcie z
1: to skoro już jesteśmy przy różnego rodzaju zakazach, to przejdźmy do tych, które jako, że zbliżamy się do wakacji niechybnie, prawdopodobnie od 1 września może obowiązywać zakaz korzystania z telefonów na lekcjach i na przerwach przez uczniów, oczywiście z wyjątkami ze względu czy to na wymagania zdrowotne, czy to jeżeli chodzi o to, że nauczyciel pozwoli w ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pytanie, czy to jest rozwiązanie, które da się wyegzekwować skutecznie i czy to jest rozwiązanie, które sprawi, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, parafrazując klasyczkę, zniknie problem telefonów czy social mediów, Kajetan Półtorak.
4: To jest znowu przyklejanie plastra na głęboką ranę. Jest to typowe dla naszej edukacji pójście na łatwiznę, dlatego że to absolutnie nie rozwiąże problemu używania telefonów, gdyż to nie telefon jest problemem. Problemem jest nieodpowiedzialne korzystanie z social mediów i fakt tego, że social media jako takie w tym momencie mają taką inicjatywę, nazwijmy to opiniotwórczą, nie są w żaden sposób demokratyczne, tak? Więc tutaj jeśli o to chodzi, to powinniśmy przede wszystkim skupić się na tym, żeby uczyć dzieciaki korzystania z tego, uczyć weryfikowania informacji, uczyć korzystania z nowych technologii, a nie zakazywać i najlepiej kazać im siedzieć przy świeczkach.
1: Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja.
2: Ja powiem szczerze, jestem w szoku. Zgadzam się tutaj z każdym słowem pana z razem.
1: Konfederazem na naszej antenie, szanowni państwo.
4: Drugi raz.
2: Mam dokładnie taki sam pogląd na to zagadnienie. Otóż uważam, że przede wszystkim to dorośli powinni dawać przykład dzieciom, jeśli chcą od nich wyegzekwować, żeby nie korzystali z telefonów, to sami nie powinni pokazywać im, że cały dzień siedzą w tych telefonach. A już tu przechodząc do tematu samej szkoły, to przecież w samej szkole to jest nagminne, że nauczyciele odbierają telefony na lekcjach, więc to też nie jest przykład dobry dla dzieci, żeby one z tych telefonów nie korzystały. Ja uważam, że na dłuższą metę ten zakaz nie dosyć, że się nie sprawdzi, to jeszcze jest szkodliwe. Uciekamy tak naprawdę od technologii, przed którą nie uciekniemy. Te smartfony będą obecne prawdopodobnie z nami już zawsze. One raczej nie znikną z naszego życia i jest to nasza odpowiedzialność dorosłych osób, żeby się nauczyli dzieci korzystać korzystać odpowiednio z tych smartfonów i pokazywać im, w jaki sposób one mogą z nich skorzystać, że to może być pomoc dla nich do nauki, a nie tylko właśnie narzędzie do przeglądania jakichś tam social mediów.
1: Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
3: Ja też się przyłączę do tego. Oczywiście najlepiej by było, gdyby dorośli, rodzice tak uczyli dzieci, jak korzystać z telefonu, ale jak my tutaj siedzimy wszyscy w studio, to każdy ma przy sobie telefon i z tego telefonu korzysta. Natomiast wydaje mi się, że jednak

0: Myślę, że dzieciaki ze sobą będą rozmawiać, kiedy nie będą korzystały z telefonów, bo naprawdę tak to działa. Ja widziałem wielokrotnie dzieci, które nie miały telefonu, bo nie działa na przykład internet i zaczęły poszukiwać właśnie innych rozwiązań, a tym rozwiązaniem jest chociażby rozmowa. Więc dobrze, gdybyśmy my wszyscy sobie robili taką higienę cyfrową i pewnie każdy z nas ma taki moment, kiedy tą higienę cyfrową robi. Natomiast no, to jest pewna ostateczność. Wydaje mi się, że doszliśmy już do ściany i te zakazy moim zdaniem powinny być prowadzone.
1: Profesor Andrzej Zybertowicz, były doradca prezydenta Dudy, ale też zajmujący się mediami społecznościowymi i transformacją cyfrową, powiedział kiedyś, żebyśmy sobie wszyscy zadali pytanie, jaki procent czasu, który dziennie spędzamy w mediach społecznościowych, poświęcamy naszym bliskim. I tym pytaniem kończymy. Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja, Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska, Kajetan Kultorak, Partia
2: Dziękuję
1: Razem.
2: Bardzo.
1: Kłaniamy się miłego dnia, tygodnia i do usłyszenia przez cały dzień i tydzień na antenie Radia Łódź.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Radio Łódź.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody. Pierwsze namiętności i bite samochody.

Now are you picking this up? Great. I am very open.

Szukam sobie znowu miejsca. Na wypadek zmieniam ciągle klisze. W moim ulubionym kiosku już nie ma moich ulubionych zapalniczek.

dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham.

Kiedy dorosłam.

0: Tu Radio Łódź, minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
2: Dzień dobry. Start przygotowań do remontu estakady przy Łodzi Kaliskiej. Kierowców czekają utrudnienia. Wakacyjna rekrutacja do przedszkoli pod odstrzałem. Łodzianie domagają się wyjaśnień. Koniec obniżonej akcyzy na paliwa. Ceny mogą pójść w górę. W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami słabe przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna do 20 stopni. Zaczynamy jednak od utrudnień na drodze ekspresowej S8 między węzłami Sieradz Wschód i Zduńska Wola Zachód w miejscowości

0: Wyłączone zostaną odcinkowo wewnętrzne pasy ruchu.
1: Prace przygotowawcze mają zakończyć się jeszcze w czerwcu. To da drogowcom zielone światło do tego, by rozpocząć remont estakady na trasie w kierunku Górnej. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
2: Przypomnijmy, w trakcie remontu przejazd estakadą w obu kierunkach zostanie przeniesiony na drugą jezdnię, a ruch pod estakadą ma odbywać się bez zmian. Od dziś przestała obowiązywać obniżona akcyza na benzynę oraz olej napędowy. Oznacza to, że ceny na stacjach powinny nieco wzrosnąć, choć nieznacznie. Zrekompensować podwyżkę akcyzy ma spadek cen na rynkach paliw, wywołany doniesieniami o rozejmie na Bliskim Wschodzie i odblokowaniem ciśniny Ormus. Szczegóły zna Krzysztof Kuczyński.
3: Przywrócenie akcyzy to wzrost o około 30 groszy na litrze. Wicedyrektor działu analiz w XTB Michał Stajniak uważa, że pozytywne nastroje na rynkach paliw powinny sprawić, że Polacy w małym stopniu odczują podwyżkę cen.
4: Te warunki rynkowe powinny doprowadzić mniej więcej do spadku cen na poziomie około nawet 20 groszy na litrze, więc jakby ta sytuacja rynkowa może skompensować przywrócenie akcyzy.
3: Z kolei obniżony VAT z 23 do 8% będzie obowiązywał do końca czerwca. Jeżeli program CPN nie zostanie przedłużony, to jak podkreślają analitycy, kierowcy odczują wzrost cen na stacjach od przyszłego miesiąca.
2: Wczoraj ropa Brent kosztowała około $83 za baryłkę, co jest najniższym wynikiem od 3 miesięcy. Rodzice z Łodzi są oburzeni tegoroczną rekrutacją do przedszkoli. Powstała petycja. Choć na wakacje przygotowano około 15 tysięcy miejsc dla 11 tysięcy dzieci, które w roku szkolnym uczęszczają do placówek, to wielu rodziców informuje, że ich pociechy nie dostały się wcale lub otrzymały miejsca tylko na część wakacji. Kontrowersje budzi też nowy system 3-tygodniowych dyżurów, przez który dziecko może uczęszczać latem nawet do 3 różnych przedszkoli. Rodzice w petycji domagają się wyjaśnień. Zadzwonił do nas słuchacz, który zwraca uwagę, że sytuacja jest absurdalna.
5: W naszym przedszkolu, gdzie jest około setki dzieci, tylko kilkoro dostało jakieś propozycje w okresie lipiec i pierwszy tydzień sierpnia, kiedy nasze przedszkole nie pracuje. Reszta rodziców ma bardzo duży problem.
6: Córka nadal ma problem, żeby się zaklimatyzować w tym jednym przedszkolu po prostu i ją oddać do 3 innych, to w ogóle sobie tego nie wyobrażam, jak ma płakać codziennie.
7: Pani co zrobi ze swoją córką przez 6 tygodni łącznie?
6: Będzie chodziła ze mną do pracy, no bo nie mam innego wyjścia.
2: Urząd Miasta uspokaja, że rekrutacja wciąż trwa. Ostateczne wyniki rekrutacji na okres wakacyjny do łódzkich przedszkoli poznamy 24 czerwca. Ważna inwestycja w Pabianicach odsuwa się w czasie. Po otwarciu ofert na budowę tunelu pod torowiskiem kolejowym w śladzie ulicy Lutomierskiej okazało się, że żaden z oferentów nie zmieścił się w przewidywanym budżecie. Szlaban w tym miejscu jest opuszczany codziennie, czasem nawet co 10 minut, co tworzy korki i utrudnia Pabianiczanom dotarcie do domu czy pracy. Między innymi o tym porozmawiamy dzisiaj z porannym gościem Radia Łódź, a będzie nim prezydent Pabianicy Grzegorz Mackiewicz. Na rozmowę zapraszam o 8.10, a na skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź o 6.30.
8: Coś mi się tutaj nie zgadza. W prognozie pogody sporo chmur, a za oknem pogodnie. Zobaczymy, jak to będzie wszystko dzisiaj wyglądało. Tak czy inaczej, w prognozie także miejscami przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 11 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni, ale spokojnie, przyjdą jeszcze upały. Wiatr umiarkowany, porwisty, wieczorem słabnący z kierunków zachodnich na barometrze 990 hektopaskali.
9: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: 5 minut po godzinie 6:00. My mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, mamy wtorek, to jest 16 dzień czerwca. Rafał Tyluś, Marcin Pośpiech, dzień dobry, dobrego dnia. No i rozpoczynamy muzycznie od takiego oto duetu David Bowie i Mick Jagger.

8 po godzinie 6 słuchamy Radio Usia, audycji imienia Parannej. No i raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, polecamy się do godziny 9. No a już teraz tradycyjnie o tej porze zerkam do naszego kalendarium muzycznego. Gdyby żył, miałby 55 lat. 16 czerwca 1971 roku urodził się jeden z najsłynniejszych raperów w historii, Tupac Shakur, zwany po prostu, najczęściej po prostu Tupakiem. Zmarł 13 września 1996 roku w wieku zaledwie 25 lat.

Prawdaż, bardzo przyjemnie. Tupac Shakur, Tupac i Changes w Radiu Cio Poranku. Teraz na zegarze 13 minut po godzinie 6. Bardzo dziękujemy za poranne wiadomości. Także za mundialowy meldunek od naszego stałego słuchacza, pana Stefana, który pisze, że jak wiadomo, on przynajmniej nie przepada za piłką kopaną, no ale wczoraj akurat miał chęć i ochotę popatrzeć sobie na reprezentację zielonego przylądka. No lubię, jak cwaniacy dostają baty. I mecz był o uczciwej porze. I co? Wyłączyli kablówkę i internet w połowie dzielnicy. Pewnie pan już wie, ale to spotkanie Republiki Zielonego Przylądka z Hiszpanią, czyli z rzeczonymi cwaniakami, jak pan to określił, zakończył się remisem. Zresztą wczoraj i dzisiaj w nocy mieliśmy same remisy, no bo tak, Iran, Nowa Zelandia 2-2, Arabia Saudyjska, Urugwaj 1-1, Belgia, Egipt 1-1, no i wspomniany i przywołany przez naszego słuchacza mecz Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka 0-0. No a dzisiaj ciekawie, Francja-Senegal to dzisiaj o 21:00, no i Irak zagra z Norwegią, ale to o północy. Więcej także o tym, co dzieje się na mundialu w naszych wiadomościach sportowych punktualnie o godzinie 7:00. Teraz na zegarze 15 minut po 6:00.

0: 16 minut po godzinie 6. Krótko o tym, co przed nami do godziny 9. Miało być nowoczesne i wielofunkcyjne boisko. Są zarośnięte trawą bramki, kosze i ławki. Wszystko za ponad 300 tysięcy złotych. Mieszkańcy okolicy Parku Herenów pytają, czy inwestycje z budżetu obywatelskiego wykonano zgodnie z projektem.
1: No jest napisane fajne boisko. Tylko, że jest na razie zarośnięte.
2: Ja bym to zrobiła bez tej trójki, to bym była zadowolona. Pół roku mojej pracy by było.
3: Teraz jakby po prostu więcej trawy jest i tyle w sumie.
0: Poza tym powiemy o problemach z miejscami w łódzkich przedszkolach na wakacje. Naszym gościem po godzinie 8 będzie dzisiaj prezydent Fabianic Grzegorz Mackiewicz.

23 minuty po godzinie 6. Za 7 minut na skrót najważniejszych informacji, także prognozy pogody. Polecamy, proszę zostać z Radiem Łodzi.

0: 28 minut po godzinie 6. Radio
1: Łódź. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Na zegarze 6:30.

0: Czas na skrót najważniejszych informacji w studiu Małgorzata Błażewicz.
1: Od dziś kierowcy muszą liczyć się z nieznacznie wyższymi cenami paliw. Przestała bowiem obowiązywać obniżona stawka akcyzy na benzynę i olej napędowy. Podwyżka nie powinna być jednak mocno odczuwalna, ponieważ równocześnie spadają ceny ropy na światowych rynkach. To efekt informacji o rozejmie na Bliskim Wschodzie oraz odblokowaniu ciśniny Ormus. W poniedziałek baryłka ropy Brent kosztowała około $83, osiągając najniższy poziom od 3 miesięcy. Pełny tekst porozumienia kończącego wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wciąż nie został ujawniony. Obie strony przedstawiają sprzeczne wersje uzgodnionych warunków. Ceremonialne podpisanie dokumentu ma się odbyć w piątek w Genewie. Stany Zjednoczone i Iran w niedzielę zaakceptowały ramowe porozumienie o zakończeniu wojny, jednak urzędnicy po obu stronach wydają sprzeczne oświadczenia na temat jego warunków, a spór dotyczy m.in. opłat za przepłynięcie przez ciśninę Ormus. Waszyngton twierdzi, że tranzyt będzie bezpłatny, a Iran z kolei mówi, że opłaty będą. Najbardziej drażliwe kwestie, takie jak zniesienie sankcji wobec Iranu i ograniczenie irańskiego programu nuklearnego, odłożono do kolejnej rundy rozmów, która ma trwać 60 dni. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska została najlepszym włodarzem dużego miasta w Polsce. Chodzi o gminy powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Hannę Zdanowską wyróżniono w rankingu Perły Samorządu 2026. Prezydent Łodzi, komentując wyróżnienie, mówiła, że stara się odpowiadać na potrzeby mieszkańców, inwestować w transport, mieszkania, edukację, zieleń i przestrzeń publiczną. Kapituła rankingu ocenia m.in. jakość zarządzania, innowacyjność, rozwój usług publicznych oraz działania na rzecz mieszkańców. Nagrodę prezydent Łodzi Hannie Zdanowskiej wręczono w Toruniu podczas uroczystej gali Kongresu Perły Samorządu. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:00.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Za naszym oknem pogodnie, a w prognozie pogody sporo chmur. Tak to ma wyglądać. Miejscami przelotnie na północy przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach nadal mamy 11 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni. Wiatr umiarkowany, porwisty, wieczorem słabnący z kierunków zachodnich. Na barometrze 990 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Na zegarze 28 minut do godziny 7. Gdyby ktoś chciał się z nami skontaktować, no to, oczywiście jest taka możliwość. studio@radiowódź.pl, także telefonicznie 606 78 78 78. Można pisać, można dzwonić, można także przesyłać swoje nagrania głosowe. To oczywiście za pośrednictwem naszego portalu radiowódź.pl. Polecamy, proszę zaglądać. A niebawem poranna prasa.

0: Kasia Stankiewicz. 21 minut do godziny 7 w Radiu Łódź.
1: Przegląd prasy.
0: No i to jest ten moment, kiedy zaglądamy do porannych gazet i na początek prasa lokalna i Dziennik Łódzki. No i ważne informacje dla kierowców. Wspominaliśmy już o tym, Aleja Włókniarzy stanie w korku. Prace nad modernizacją estakady na Alei Włókniarzy w Łodzi zaczną się już dzisiaj i obejmą jej zachodnią część, czyli wiadukt prowadzący w kierunku górnej. Podczas ich wykonywania ruch będzie się odbywał w dwóch kierunkach. Drugim wiaduktem, tym w kierunku Bałut. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Przejazd zachowany zostanie również na dolnych jezdniach, tyle że tam mogą pojawić się punktowe zwężenia. No i to będzie wstęp, bo remont estakady na Alei Włókniarzy w Łodzi zacznie się z początkiem wakacji. Ten właściwy remont, no i potrwa do jesieni 2027 roku. Konstrukcja ma ponad pół kilometra długości, a roboty obejmą każdy jej element. Jest dokładnie 47 zadań do wykonania, od wzmocnień i remontu filarów oraz przęseł po wymianę nawierzchni. Do tego odwodnienie, dylatacje, antykorozyjne zabezpieczenia. Każdy element zostanie wyremontowany lub wymieniony. Takie informacje przekazuje Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. I jeszcze rzut oka do Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, że Stany Zjednoczone i Iran nie chcą już dłużej walczyć. Wstępne porozumienie pokojowe ma być podpisane w piątek w Szwajcarii. Potwierdzili to i Donald Trump, i Irańczycy. Od razu zaczęły spadać ceny ropy. W południe wczoraj baryłka Brent kosztowała około $83. To o prawie 5% mniej niż dzień wcześniej. Dzisiaj o poranku jest jeszcze tańsza. Zdaniem analityków powrót do cen sprzed konfliktu może potrwać miesiące. Konieczne będzie bowiem rozminowanie cieśniny Ormus oraz odbudowa infrastruktury, która w czasie tej 3-miesięcznej wojny została zniszczona lub też uszkodzona. 19 minut do godziny 7 teraz.

0: Tu radio się audycja poranna, teraz na zegarze 12 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: Dobrze znany sygnał. No i zaglądamy do naszego historycznego kalendarza. 16 czerwca 1901 roku arcybiskup warszawski Wincenty Hościak-Popiel poświęcił kamień węgielny pod budowę przyszłej łódzkiej katedry. Komitet budowy powołano w 1895 roku. W jego skład weszli najwięksi łódzcy fabrykanci. Ogłoszony 4 lata później konkurs na projekt wygrała firma Johannesa Wendego i Adolfa Zarskiego, którzy zatrudnili do współpracy architekta Emila Zilmana. Wnętrze zaprojektował wiedeński architekt Siegfried Stern. Świątynię wybudowano w latach 1901-1912. 10 grudnia 1920 roku kościół został podniesiony przez papieża Benedykta XV do rangi katedry. W 1992 roku Jan Paweł II utworzył archidiecezję łódzką i świątynia zyskała miano archikatedry. Łódzka archikatedra jest jednym z najwyższych kościołów w Polsce, ma ponad 104 metry wysokości.

będą stać podarte sztandary łopoczą. Szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta.

0: to promocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radio-łódź.pl.
3: Partnerami biegu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Ach, jak pani milczy. A przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd. Dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
7: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
9: Zbliża się godzina 7 w Radiu Ciebie, czas na pierwszy o poranku raporty drogowe. W studiu Damian Grosicki. Dzień dobry, Damian.
10: Witam.
9: Jak wygląda sytuacja drogowa?
10: No, przypominamy o zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym na drodze ekspresowej S8 między węzłami Sieradz Wschód z Duńska-Wola Zachód w kierunku Warszawy. Tam utrudnienia mogą potrwać do około godziny 9. Co poza tym? Zaczyna się dziać w Łodzi na Jana Pawła i Włókniarzy. Mam tu na myśli estakadę. Od dzisiaj wyłączone zostały odcinkowo wewnętrzne pasy ruchu. Prosimy zatem uważać. Co jeszcze? Gęsto zaczyna się robić na Piłsudskiego między Kinieckiego i Przędzalnianą. To żadne zaskoczenie. Ale też na Drewnowskiej, Zachodniej i Wojska Polskiego. Kolejne informacje drogowe za pół godziny.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
9: Tu Radio Łódź, na zegarze 7. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Bożewicz.
11: Wakacyjny nabór do przedszkoli w Łodzi budzi emocje. Rodzice domagają się zmian. Łodzianie częściej kupują bilety. MPK notuje wyraźny spadek mandatów. Rozejm jest. Szczegółów wciąż nie ma. USA i Iran spierają się o treść ustaleń. Temperatura maksymalna do 20 stopni. Dzisiaj wiatr umiarkowany, porywisty. Problem z łódzkimi przedszkolami w wakacje. 10 czerwca rodzice poznali wstępne wyniki rekrutacji do przedszkoli. Mimo że na wakacje przygotowano prawie 15 tysięcy miejsc na 11 tysięcy przedszkolaków, wielu rodziców zgłasza problemy z przyjęciem pociech. Dlatego napisali petycję. Jak podkreśla jej autorka Paula Poreda z Nowej Nadziei, rodzice pracujący, którzy nie mają komu powierzyć opieki nad swoimi dziećmi, zostali postawieni w bardzo trudnej sytuacji.
12: Z tego, co słyszeliśmy, co mieliśmy okazję przeczytać, odpowiadał za to jakiś algorytm. Nie wiadomo, jaki był to algorytm, skoro z tych przyjęć zostały wykluczone osoby pracujące, samotne matki.
11: Jak wyjaśnia Monika Pawlak z Urzędu Miasta Łodzi, warunki rekrutacji były wcześniej znane i rodzice do tej pory mogą się z nimi zapoznać.
13: Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola mają dzieci, które w czasie roku szkolnego uczęszczały do tego przedszkola. W drugiej kolejności dzieci innych przedszkoli w danej dzielnicy i dopiero jak będą wolne miejsca dzieci z innych dzielnic.
11: Kryteria takie jak samotne wychowywanie dziecka czy niepełnosprawność są brane pod uwagę podczas rekrutacji na rok szkolny, a nie wakacyjny. Ostatecznie

0: Kontrolerzy MPK Łódź wręczyli ponad 80 tysięcy wezwań do dodatkowej zapłaty, a w 2025 było to już niecałe 60 tysięcy.
1: Chciałem kupić bilet w tym automacie, ale on się strasznie zacinał. Gdy już jakby się wyświetliło to, że mogłem kupić bilet, to był mój przystanek, bo ja chciałem tylko jeden przystanek podjechać. Wysiadałem, wtedy mnie złapał, no i no, mandat.
2: Zostałam złapana za nieprzedłużoną migawkę, po czym no zapomniałam znowu ją przedłużyć i tydzień później znowu zostałam złapana, więc w sumie 500 zł mnie kosztowała ta cała impreza.
3: Kazał mi wyjść z autobusu, wyszłam z nim, no i niestety się popłakałam i zadzwoniłam do rodziców.
0: Mówią łodzianie. A czym mniejszą liczbę gapowiczów tłumaczy MPK Łódź, powiem w wiadomościach Radia Łódź za godzinę. Pełny tekst porozumienia kończącego wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wciąż nie został ujawniony. Obie strony przedstawiają sprzeczne wersje uzgodnionych warunków. Ceremonialne podpisanie dokumentu ma się odbyć w piątek w Genewie. Z Waszyngtonu mówi Marek Wałkuski.
4: Stany Zjednoczone i Iran w niedzielę zaakceptowały ramowe porozumienie o zakończeniu wojny. Jednak przedstawiciele obu stron wydają sprzeczne oświadczenia na temat jego warunków. Spór dotyczy m.in. opłat za przepływ przez cieśninę Ormuz. Waszyngton twierdzi, że tranzyt będzie bezpłatny. Iran mówi, że będą opłaty. Najbardziej drażliwe kwestie, takie jak zniesienie sankcji wobec Iranu i ograniczenie irańskiego programu nuklearnego, odłożono do kolejnej rundy rozmów, która ma trwać 60 dni. Od porozumienia zdystansował się premier Izraela Benjamin Netanyahu, który dał do zrozumienia, że nie czuje się nim związany. Zapowiedział kontynuowanie walki w Libanie z Hezbollahem. Na ceremonię podpisania w Genewie mają przybyć ze strony amerykańskiej wiceprezydent J.D. Vance, zięć Trumpa Jared Kushner, a także specjalny wysłannik Steve Witkoff. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Najbardziej drażliwe kwestie, takie jak zniesienie sankcji wobec Iranu i ograniczenie irańskiego programu nuklearnego, odłożono do kolejnej rundy rozmów, która ma trwać 60 dni. Od 1 lipca w Pabianicach przestanie działać porodówka. Pabianickie Centrum Medyczne zlikwiduje oddział z powodu niżu demograficznego. O szczegóły zapytamy porannego gościa Radia Łódź, którym będzie prezydent Pabianicy Grzegorz Mackiewicz. To o 8.10, a na same dobre wiadomości zapraszam o 7.30.
5: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu. W studiu Robert Zwoliński. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Łodzianka Magdalena Fręch przegrała z Chinką Shuai Zhang 0-2 w decydującej rundzie kwalifikacji do tenisowego turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. Fręch była jedyną Polką zgłoszoną do rywalizacji w stolicy Niemiec. A już dzisiaj organizatorzy Wimbledonu mają przyznać dzikie karty na tegoroczny turniej i wśród kandydatek do otrzymania przepustki jest oczywiście Maja Chwalińska, która przy ogłaszaniu listy kwalifikacyjnej była jeszcze w drugiej setce rankingu. Po finale French Open Polka jest już jednak na 21 pozycji. Kolejna siatkarka żegna się z ŁKS-em Comerskon Łódź. Tym razem chodzi o ulubienicę publiczności Angelikę Gajer. W minionym sezonie była ona pierwszą rozgrywającą. Dla Gajer była to też druga przygoda z łódzkimi wiewiórami, a wcześniej z klubem pożegnały się m.in. Daria Szczyrba, Mariana Brambinia czy Tania Fajat. Według nieoficjalnych informacji nowy skład ma być jednak silniejszy niż w minionych rozgrywkach i pozwoli włączyć się do gry o medale Tauron Ligi. I jeszcze raport mundialowy. Wszystkie mecze pierwszej kolejki w grupach G i H zakończyły się remisami. Sensacją był brak goli w spotkaniu Hiszpanii z absolutnym debiutantem na Mistrzostwach Świata, czyli Republiką Zielonego Przylądka. Co ciekawe, zawodnicy z Afryki w całym spotkaniu popełnili też tylko jeden faul. A w drugim pojedynku tej grupy Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1 i takim samym wynikiem zakończył się mecz grupy G pomiędzy Belgią a Egiptem. Z kolei remisem 2-2 zakończyło się spotkanie Iranu z Nową Zelandią. Dwa gole dla Nowozelandczyków strzelił Elia Henry Just i dołączył on do liderów klasyfikacji strzelców z dwoma trafieniami, a są to jeszcze Szwed Yasin Ayari, Amerykanin Folarin Balogun, a także Niemiec Kevin Havertz.
5: Z naszym radiowym oknem już więcej chmur, no i to w ciągu dnia raczej się nie zmieni. Miejscami przelotnie może popadać słaby deszcz, zwłaszcza na północy województwa łódzkiego. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 12 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni. Wiatr umiarkowany, porwisty, wieczorem słabnący z kierunków zachodnich, na barometrze 991 hektopaskali, a więc ciśnienie powoli rośnie.
7: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

Michał Edyta Bartosiewicz, a teraz na zegarze 11 minut po godzinie 7. Z tym panem już rano się słyszeliśmy mniej więcej tak godzinę temu, ale czemu nie? Wróćmy do niego raz jeszcze. Jest okazja, 54 lata temu, a więc 16 czerwca 1972 roku ukazał się piąty studyjny album Davida Bowie zatytułowany The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, lub w skrócie Ziggy Stardust. Z tej płyty, z tego albumu Starman.

0: 16 minut po godzinie 7 to David Bowie, a teraz znaki i zapytania. Nad jedną z inwestycji z budżetu obywatelskiego miało być nowoczesne, wielofunkcyjne boisko za ponad 300 tysięcy złotych. Tymczasem są bramki, kosze, ławki, wszystko zarośnięte trawą. No właśnie, mieszkańcy okolicy Parku Helenów pytają, czy inwestycje z budżetu obywatelskiego wykonano zgodnie z projektem i czy rzeczywiście to, co zrobiono, kosztowało aż tak dużo. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Joanna Karp.
1: To właśnie mieszkańcy zdecydowali, że w ramach budżetu obywatelskiego na lata 2024-2025 w Parku Helenów powstanie fajne boisko. Zgodnie z założeniami projektu miało ono obejmować wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, a także strefę do tenisa stołowego i bieżnie. Inwestycja o wartości ponad 320 tysięcy złotych została odebrana i zaakceptowana w grudniu ubiegłego roku. Jak jednak zauważają mieszkanki okolicy, coś się jednak nie zgadza.
2: Teraz jakby po prostu więcej trawy jest i tyle w sumie.
1: A bramki, ławki, kosze?
2: Ławki były, bramki też były, kosz też był, kosze.
3: No jest napisane fajne boisko. Tylko, że jest na razie zarośnięte. Posiali tu trawę, bo ja tu chodzę tędy, to widzę. Ja, jak to było jeszcze niezasiane, teraz już jest tylko więcej chwastów niż tej trawki, ale trawka też jest. Dobrze.
1: A wie pani, ile to kosztowało?
3: Nie wiem.
1: 320 tysięcy.
3: Matko Boska, taki kawałeczek ziemi. No i te urządzenia, no bo te bramki, prawda, tutaj te kosze do gry, no już jest, to jest.
1: Wie pani?
4: Podziwiałam za taką cenę, ale ja to przeczytałam tydzień temu, to jest po prostu, ja bym to zrobiła bez tej trójki, to bym była zadowolona, pół roku mojej pracy by było. To jest przesada, naprawdę, bo tu ile te ławki, tu dostawione jest kilka nowych, plus posiania, tu tylko wymieniono te bramki. Dostawiono kilka ławek chyba, albo je wymieniono. Jesteśmy przerażeni, wie pani. Ale ja to słucham tydzień temu i czytam. No nie wierzę. Mówię sąsiadce, że 200, bo jak poszłam, to już zapomniałam. I przyszły zobaczyć. Mówi, ty nie 200, tylko 321. Nie wiem, nawet nie widziałam, kiedy to robili. Ale jest to, że...
1: Od niemal 2 tygodni pytamy przedstawicieli miasta, dlaczego wykonana inwestycja różni się od założeń projektu, na co przeznaczono ponad 320 tysięcy złotych i dlaczego obiekt został odebrany bez zastrzeżeń. Otrzymaliśmy odpowiedź z biura prasowego magistratu, jednak nie odnosi się ona do zadanych przez nas pytań.
5: Jesteśmy w kontakcie z wykonawcą prac i został on poinformowany o konieczności dostosowania terenu do stanu umożliwiającego korzystanie z obiektu. Prace zostaną wykonane w najbliższym możliwym terminie.
1: Na pewno ponowimy prośbę o spotkanie z przedstawicielami miasta odpowiedzialnymi za tę inwestycję i będziemy śledzić jej postępy.
0: Zdjęcia Zielonego Boiska można zobaczyć na stronie radiouć.pl. Tam zresztą na bieżące informacje z Łodzi, regionu, także z naszego kraju. Co państwo na to? Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy. Na zegarze 20 minut po godzinie 7.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze, w polityce
5: było...
3: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
11: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Czas na wielki finał sezonu artystycznego Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Sercem jego programu będą pieśni przemijania. Ostatnia symfonia w dorobku Krzysztofa Pendereckiego, oparta na poetyckich tekstach kontemplujących upływ czasu. W pierwszej części wieczoru zabłyśnie gwiazda Shori Kuwahary, japońskiej pianistki, która zdobyła 4. nagrodę ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. Również w Łodzi zagra Chopina. W jej wykonaniu usłyszymy błyskotliwy pierwszy koncert fortepianowy. Do zobaczenia w piątek 19 czerwca. O 19:00.
13: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
14: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
15: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
16: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12:00. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
17: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
1: Po reklamie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
19: Zbliża się 7:30, więc czas na raport drogowy i Damian Grosicki.
20: Ruch na łódzkich ulicach jest coraz większy, co łatwo zauważyć chociażby w centrum, ale wymieńmy kilka z nich. To skrzyżowanie zachodnie z Ogrodową, nawrot z Sienkiewicza, Przędzelniana, dojeżdżając do Piłsudskiego, Nicierniana również. I Sienkiewicza przy Wigury. O Zgierzu jeszcze nie mówiłem, więc powiem, że ciasno jest na Łódzkiej, Łęczyckiej i skrzyżowaniu Piłsudskiego z 1 maja. A w Pabianicach postoimy. Na Lutomierskiej przy przejeździe kolejowym. To samo dotyczy kierowców jadących ulicą Wspólną, Torową i Kilińskiego. Z kolejnym raportem drogowym wracam minutę przed 8:00.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
19: Na zegarze 7:30.
21: Same dobre wiadomości.
19: Studio Małgorzata Błażewicz.
22: Gratka dla fanów serialu Daleko od Szosy. Wracają filmowe spacery po Łodzi. To obietnica m.in. miejskich urzędników w ramach atrakcji Szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO. Będą też podróż zabytkowym autobusem czy spacer poświęcony twórczości Andrzeja Wajdy. Jak podkreśla wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka, rozpoczynamy od 50. rocznicy serialu Daleko od Szosy, który był kręcony w różnych częściach Łodzi.
0: 21 czerwca będzie tutaj pokaz. Oczywiście spotkanie z gwiazdami, otwórcami głównych ról, a później przejazd czerwonym ogórkiem. Takich przejazdów będą jeszcze dwa w lipcu i w sierpniu.
4: Dalsza część naszych atrakcji to spacery śladami aktorów i aktorek. Właśnie role, które powstawały tutaj w Łodzi, będą to role aktorek Agaty Kuleszy, Beaty Tyszkiewicz, aktorów Cezarego Pazury, Bogusława Lindy.
22: Dodaje koordynatorka spacerów i wycieczek, specjalistka z Łódź Film Commission Paulina Szewczyk. Dziś rusza sprzedaż biletów na spacer związany z serialem, który odbędzie się 5 lipca. A cały harmonogram wydarzeń można znaleźć na stronie EC1. Pół wieku działalności świętuje łódzki Aquapark Fala. Z okazji jubileuszu w najbliższy weekend od 19 do 21 czerwca przygotowano szereg atrakcji, a w programie znalazły się rodzinne animacje, gry, zajęcia sportowe, specjalne ceremonie saunowe i nocne pływanie z muzyką. A szczegóły na stronie aquaparklots.pl. Będzie obwodnica łódzkiego Wiskitna. Miasto jeszcze w tym roku poszuka wykonawcy prac. O inwestycji mówi się już od wielu lat. Zabiegali o nią mieszkańcy, bo co dzień ulicami osiedla przejeżdżają setki samochodów ciężarowych. Przebieg trasy wybrano już w 2024 roku. Będzie miała około 2 km. Obwodnica Wiskitna ma mieć po jednym pasie w obu kierunkach, a pierwsze prace mają ruszyć w 2028 roku. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8. Zapraszam.
5: W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami szczególnie na północy województwa słabe przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 12 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 20 stopni. Wiatr umiarkowany porwisty, wieczorem słabnący z kierunków zachodnich. Na barometrze 991 hektopaskali.
23: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Na zegarze 28 minut do godziny 8.

0: 21 minut do godziny 8. Teraz dobre wiadomości dla rowerzystów. Powstanie sieci dróg rowerowych, które połączą Uniejów, Sieradz i Burzenin. W sumie chodzi o 200 km tras. Więcej na ten temat Adam Łożyński.
1: W okolicach Sieradza można bezpiecznie podróżować rowerem, żeby dojechać do różnych ciekawych miejsc?
2: Dojazd do Sieradza nie jest zbyt bezpieczny.
3: Trzeba gdzieś tam bocznymi osiedlami próbować jechać, żeby z dzieciakami bezpiecznie w miarę dotrzeć.
4: Mieszkańcy najbardziej potrzebują bezpiecznych tras rowerowych, m.in. w kierunku Kalisza i Złoczewa. W stronę z Duńskiej Woli jest bezpieczniej, bo tam blisko 20 lat temu powstał szlak dla rowerzystów. Nowa trasa rowerowa Velowarta spowoduje, że dojazd w kierunku miasta Warty będzie bezpieczniejszy.
3: Teraz jedziemy drogą, gdzie poruszają się samochody i inne pojazdy. Nie ma ścieżki rowerowej.
2: Nie ma tutaj żadnego przejścia, żeby przedostać się na drugą stronę, ewentualnie żeby można było bezpiecznie krajówką dojechać czy do jezior, czy do Kłodzka.
4: Inwestycje we współpracy z poszczególnymi samorządami będzie realizował Urząd Marszałkowski, mówi Marcin Sośnierz z Zarządu Dróg Rowerowych.
5: Trasa wykorzystywać będzie przebieg najdłuższej rzeki województwa, czyli rzeki Warty. To ponad 200 km bezpiecznej i wygodnej infrastruktury rowerowej, która na co dzień służyć będzie mieszkańcom województwa, a w weekendy i wakacje będzie wykorzystywana przez turystów i miłośników aktywnego wypoczynku z całej Polski. Będzie sprzyjała temu, aby turyści przyjeżdżali w rejon rzeki Warty i mogli podziwiać walory przyrodnicze i turystyczne tego obszaru.
1: Co ciekawego można zobaczyć, jadąc rowerem nad rzeką Wartą? Czy jakieś takie miejsca ma pani swoje ciekawe?
3: Na przykład w Sieradzu skansen i wzgórze zamkowe. O, ewentualnie tam przystań i Biały Most. Też super tam.
4: Nowa trasa rowerowa będzie przebiegać wzdłuż rzeki Warty. Po drodze można minąć wiele miejsc historycznych, takich jak bunkry w okolicach Sieradza, działo w Krzeczowie, czy pozostałości po niedokończonej elektrowni wodnej w Konopnicy.
1: Jak jedziesz taką główną drogą, na przykład jak tu, to czujesz się bezpiecznie?
6: Z tatą tylko.
1: Samemu to raczej nie bardzo, prawda?
6: Nie.
1: Ruch jest chyba za duży.
7: No to właśnie jak chce się gdzieś do Sieradza pojechać, to też bocznymi osiedlami, tak jak tutaj już było wspomniane. No bo raczej ścieżek nie ma, takich typowo rowerowych, a drogami jest trochę niebezpiecznie jednak.
4: Trwają przygotowania do rozpoczęcia inwestycji.
5: Przystępujemy już do pierwszych prac projektowych. Po wakacjach planujemy zlecić pierwsze dokumentacje i przystępujemy do realizacji inwestycji. Będziemy ją realizować wspólnie z samorządowcami, z gminami i z lokalnymi społecznościami, tak aby uzgodnić odpowiednie przebiegi.
4: Nowa trasa rowerowa będzie przebiegać od Działoszyna przez Osjaków, Burzenin, Sieradz, Wartę i Uniejów. Inwestycja ma być realizowana w ciągu najbliższych lat.
0: To nie jedyny nadrzeczny projekt rowerowy w naszym województwie. Podobna ścieżka ma powstać wzdłuż Pilicy w okolicach Zalewu Sulejowskiego. Na zegarze 18 minut do godziny 8.

0: to grupa Editors. Na zegarze 15 minut do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: I tym razem rzut oka na czołówkę prasy ogólnopolskiej, a konkretnie Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, że lekarze ze wschodu tracą prawo do pracy w naszym kraju. Medycy z Ukrainy i Białorusi masowo oblewają lekarski egzamin weryfikacyjny uprawniający lekarzy spoza Unii Europejskiej do pracy w Polsce. Tegoroczny test zdało zaledwie 8,8% Ukraińców i 31,5% Białorusinów. Eksperci tłumaczą te słabe wyniki różnicami systemowymi. W Polsce obowiązuje rygorystyczny model edukacji typu pruskiego. Za naszą wschodnią granicą dominuje system postradziecki, w którym specjalizacje trwają krócej i nie odpowiadają standardom europejskim. Nostryfikacja dyplomu jako alternatywna ścieżka jest kosztowna i równie trudna. Sytuację cudzoziemców komplikuje także wygasanie przepisów covidowych oraz kwestia barier językowych. Lekarze ze wschodu tracą prawo do pracy w Polsce. Ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej.

0: to promocja.
1: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały...
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu. Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim błębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
10: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
11: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
12: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
13: Zbliża się godzina 8, czas na raporty drogowe, Damian Grosicki.
14: I znów zacznę od Łodzi i o utrudnieniach przy rondzie lotników lwowskich, zarówno na Paderewskiego, jak i Pabianickiej. Coraz więcej samochodów próbuje przejechać skutecznie skrzyżowanie Jana Pawła z Obywatelską. No, próbować zawsze warto. Maratońska też się delikatnie torkuje, zjeżdżając ze S14. Sprawdźmy jeszcze Piotrków Trybunalski, gdzie nieco wolniej pojedziemy z Ulejowską, ale tylko dojeżdżając do ronda Pileckiego. Pamiętajmy też o skrzyżowaniu Słowackiego z Armii Krajowej. To jeszcze na koniec Zduńska Wola i ulica Łaska. Teraz to tyle. Na kolejne informacje z dróg za 30 minut.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
13: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami informacje i Małgorzata Bożewicz.
15: Obława po zabójstwie w Mszanie Dolnej. Policja szuka 19-latka. Łodzianie rzadziej jeżdżą bez biletu. Liczba wezwań do zapłaty spadła o 1/3. Boisko za ponad 300 tysięcy rozczarowało łodzian. Spór o inwestycje z budżetu obywatelskiego. W dzień zachmurzenie umiarkowane miejscami, szczególnie na północy województwa, słabe przelotne opady deszczu. Małopolska policja poszukuje 19-letniego mężczyzny podejrzewanego o zamordowanie swojej byłej partnerki. Do tragedii doszło w Mszanie Dolnej w województwie małopolskim. Policja zbiera wszystkie informacje o możliwym miejscu pobytu poszukiwanego. A więcej wie Aleksander Przoniak.
16: W poszukiwania zaangażowane są znaczące siły policji oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak mówi starszy aspirant Jolanta Batko z limanowskiej policji, do zdarzenia doszło wieczorem.
17: Mężczyzna, będący byłym partnerem 19-latki, przybył do miejsca, w którym przebywała kobieta. Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował ją.
16: Poszukiwania wspierają m.in. drony. Przeszukiwane są w tej chwili rozległe obszary.
17: Działania poszukiwawcze zaangażowani są policjanci, pionu kryminalnego, pionu prewencji, przewodnicy psów, a także grupy poszukiwawcze. Rozstawiono punkty blokadowe. Teren przeszukiwany jest z wykorzystaniem dronów, zarówno policyjnych, jak i GoPro.
16: Policja prosi wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego, o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
15: Pijany wjechał w tył ciężarówki. Do kolizji doszło dziś rano na drodze ekspresowej S8 między węzłami Sieradz Wschód, Zduńska Wola Zachód w kierunku Łodzi, mówi komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
6: Jak wynika z wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, 24

0: pojeździe, jak i poprzez liczne aplikacje. Teraz niemal każda osoba, która ma tylko smartfona i ma gdzieś konto w banku, może taki bilet szybko i sprawnie kupić.
1: A rocznie w Łodzi kontrolerzy przeprowadzają około 230 tysięcy kontroli. Ważna inwestycja w Pabianicach odsuwa się w czasie. Po otwarciu oferty na budowę tunelu pod torowiskiem kolejowym w śladzie ulicy Lutomierskiej okazało się, że żaden z oferentów nie zmieścił się w przewidywanym budżecie. Szaban w tym miejscu jest opuszczany codziennie, czasem nawet co 10 minut, co tworzy korki i utrudnia Pabianiczanom dotarcie do domu czy do pracy. Między innymi na ten temat porozmawiamy już za chwilę z porannym gościem Radia Łódź, a będzie nim prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz. Zapraszam w imieniu Michała Dąbrowskiego już za kilka minut. Mieszkańcy Łodzi niezadowoleni z boiska za pieniądze z budżetu obywatelskiego. Kosztowało 320 tysięcy złotych, ale jak mówią sami zainteresowani, boisko w Parku Helenów znacząco odbiega od projektu. Zamiast wielofunkcyjnego obiektu bieżni i strefy do tenisa stołowego są dwie bramki, dwa kosze do gry i kilka ławek.
2: Teraz jakby po prostu więcej trawy jest i tyle w sumie.
3: A bramki, ławki, kosze?
2: Ławki były, bramki też były, kosz też był. Kosze.
4: No jest napisane fajne boisko, tylko że jest na razie zarośnięte.
3: A wie pani, ile to kosztowało?
4: Nie wiem.
3: 320 tysięcy.
4: Matko Boska, taki kawałeczek ziemi.
1: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Łodzi informuje, że wykonawca ma doprowadzić teren do stanu używalności. Urzędnicy nie odpowiedzieli nam jednak na pytanie dotyczące wydanej kwoty, ani tego, kto i na jakiej podstawie odebrał inwestycje bez zastrzeżeń. Na skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź zapraszam za pół godziny.
5: Wtorek w regionie dość pochmurny, przelotnie może popadać słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, to tutaj bez zmian. Teraz 12 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 19, na morzu 20 stopni. Wiatr umiarkowany, porwisty, wieczorem słabnący z kierunków zachodnich, na barometrze 991 hektopaskali.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: 5 minut po godzinie 8, a niebawem u nas spotkanie z gościem.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Witam serdecznie.
1: Panie prezydencie, inwestycja ważna dla Pabianic z kolejnym opóźnieniem. Chodzi oczywiście o tunel kolejowy w Pabianicach pod torowiskiem w śladzie ulicy Lutomierskiej. Wiemy już, że wszystkie oferty nie mieszczą się w tej kwocie, którą zakłada inwestor, czyli inwestor przewidywał około 8 milionów złotych na ten cel, ale tutaj widzimy już, że te kwoty sięgają kilkudziesięciu milionów.
2: Znaczy osiem brakuje do tej najtańszej oferty, która się pojawiła. Przede wszystkim kwestia opóźnienia może nie jest już tak istotna. Opóźnienie jest kilkudziesięcioletnie. Pierwsze wzmianki o budowie tunelu w tamtym miejscu to są lata międzywojenne. Także Pabianice już prawie 100 lat czekają na bezpieczny przejazd kolejowy pod ulicą Lutomierską.
1: No, można z jednej strony powiedzieć, że rok w te czy we w te przy takiej skali nie robi różnicy, ale myślę, że ludziom, którzy tamtędy przejeżdżają, to każdy dzień robi różnicę.
2: Każdy dzień, nie chciałbym tutaj powiedzieć, że szczęśliwie dla nas opóźnia się również budowa tunelu średnicowego, bo w momencie, kiedy on powstanie, to szlaban będzie zamykany mniej więcej co 8 minut i kompletnie odetnie jedną z dzielnic, czyli Zatorze od serca Pabianic.
1: A już dzisiaj w niektórym takcie bywa, że co 10 minut kursują te pociągi.
2: Dokładnie tak. I te korki są tam bardzo, bardzo pokaźne. Tym bardziej, że tam mamy też Miejski Zakład Komunikacyjny. Kwestia dojazdu karetki, szybkiej pomocy. Ja mogę powiedzieć, że z jednej strony 8 milionów złotych to dużo, z drugiej strony myślę, że dla inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i PKP nie jest to kwota, której by nie mogli pokonać. Do tego wszystkiego my już kilka lat temu jako miasto zdecydowaliśmy się, że mimo iż nie jest to inwestycja miejska, podjęliśmy taką uchwałę o możliwości wsparcia tej inwestycji również środkami budżetu miasta Pabianic. W związku z tym, jeżeli będzie jakaś część brakowała, może akurat nie 8 milionów, ale jakieś parę, jak to się mówi, symbolicznie złotówek, na pewno będziemy z PKP na ten temat i z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad rozmawiać. Do tej pory się z taką propozycją do nas nie zwrócili. Myślę, że będą próbowali to finansowanie wewnątrz własnych jednostek zwiększyć.
1: To jest szansa na to, że do końca kadencji albo do końca bieżącej dekady, do 2030 roku pojadę w śladzie ulicy Lutomierskiej pod torami kolejowymi, a nie będę stał i czekał, aż ten szlaban się podniesie?
2: Powiem tak, że nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.
1: Znaczy szansa zawsze jest oczywiście, tylko pytanie, czy ona jeszcze bardziej nie odjeżdża w kierunku 30 któregoś.
2: Myślę, że ona jest bardzo blisko, biorąc pod uwagę, jeżeli ta oferta najtańsza, która jest dzisiaj, rzeczywiście będzie skuteczna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecyduje się na rozstrzygnięcie tego przetargu. My jako miasto jesteśmy gotowi do rozmowy w zakresie wsparcia również tej inwestycji finansowo.
1: To, co dotyczy każdego mieszkańca i każdej mieszkanki, to nie tylko infrastruktura drogowa, z której każdego dnia korzystamy, ale też infrastruktura zdrowotna, bo zdrowie jest bardzo ważne, o czym już pisano od renesansu. Wiemy, że od 1 lipca w Pabianickim Centrum Medycznym ma przestać funkcjonować oddział neonatologiczny z patologią noworodka. Równocześnie nastąpi też zakończenie świadczeń w dziedzinie położnictwa. Szpital już nie będzie przyjmował porodów. Realizuje się ten scenariusz, o którym mówi część, czy to komentariatu, czy to część mieszkańców, że ta opieka porodowa z niektórych placówek medycznych znika. Tak, to jest miejski szpital, dodajmy.
2: To jest szpital miejski. Kwestia utrzymywania łóżek porodowych i oddziału neonatologicznego tak naprawdę od kilku, może nawet i kilkunastu lat jest wałkowana, bo zawsze to było na pograniczu ilości poradów, która dawała jakikolwiek procent opłacalności utrzymania tej działalności. Natomiast w chwili obecnej, po pierwsze, porodów jest bardzo mało, ale to jest trend ogólnokrajowy. Po drugie, słynna ustawa o konsolidacji służby zdrowia skłania do tego, żeby myśleć właśnie nad konsolidacją tego rodzaju świadczeń. Tym bardziej, że mamy bardzo blisko Centrum Zdrowia Matki Polski, które jest na trzecim stopniu referencyjności, czyli najlepsza opieka medyczna.
1: To jest jeden z najlepszych szpitali w kraju.
2: Dokładnie.
1: To nie ulega wątpliwości.
2: Madurowicz też ma trójkę. CKD też ma stopień referencyjny trójki. Także na pewno dużo lepsza opieka. Przede wszystkim dwie rzeczy, które się na to złożyły. Jeszcze u nas wewnętrznie, no to oddział zdecydowanie wymaga remontu. Jest dzisiaj jeszcze z lat 70. Trzeba byłoby w niego włożyć od kilku do kilkunastu milionów złotych. No i kwestia też bezpieczeństwa dla pacjentek. Jednak personel, który rzadko dokonuje przyjęcia porodów, no jednak traci pewne takie funkcje związane z pewnością wykonywania swojego zawodu. I to wszystko zdecydowało, że podjęliśmy decyzję o likwidacji tego oddziału. Zresztą, tak jak Państwo chyba widzicie, biorąc pod uwagę ilość pacjentek oczekujących, myślę, że bez problemu w Łodzi znajdą się łóżka dla nich i będą miały naprawdę bardzo dobrą opiekę. Takie porozumienie z tymi trzema placówkami zostało między naszym Pamięckim Centrum Medycznym, a właśnie tymi trzema szpitalami podpisane, że to będą te preferowane przez nas jednostki, do których będziemy kierowali nasze pacjentki.
1: To ile pieniędzy uda się zaoszczędzić Pabianicom dzięki temu rozwiązaniu? Bo oczywiście wszyscy wiemy, że akurat jeżeli chodzi o rentowność i przykładanie tych kryteriów rynkowych, opieka zdrowotna jest ostatnim obszarem, do którego powinniśmy to robić, ale niestety no, musi być pewna racjonalizacja też.
2: Musi być racjonalizacja, tym bardziej, że my zastępujemy akurat oddziały nowymi działalnościami. Powstaje oddział geriatryczny. Otrzymaliśmy ponad 40 milionów złotych na rozwój oddziału psychiatrycznego. Kupimy w chwili obecnej nowy rezonans. Mamy już nowy tomograf. W związku z tym cały czas idziemy w kierunku zaspokojenia tych potrzeb, które dzisiaj w Pabianicach się pojawiają, których jeszcze parę lat temu może nie było. A dziś pacjenci oczekują od nas, my też się musimy zmieniać tak, jak zmienia się świat nas otaczający. Co do kwoty, to jest blisko 5 milionów złotych, między 4 a 5 milionów złotych oszczędności.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz. Panie prezydencie, pan już ćwiczy przed niedzielą koszykówkę?
2: No, musimy, nie ma wyjścia. Wszyscy staramy się wypaść jak najlepiej.
1: Tym pytam bardziej nie bez kozery, dlatego że już w niedzielę w Mosirze w Pabianicach odbędzie się wielki mecz charytatywny koszykówki.
2: Wspaniała inicjatywa, myślę, że bardzo szczytny cel. My co roku organizujemy bal charytatywny na rzecz Pabiańskiej Służby Zdrowia. Prezes Teen Challenge, Irek Jeżdżewski, zwrócił się do nas z propozycją, czy nie moglibyśmy czegoś takiego zrobić również na rzecz przystosowanie jednego z budynków, które otrzymali do potrzeb samotnych kobiet i samotnych matek, które potrzebują wsparcia nawet na parę dni, paręnaście dni. Wiemy, że czasami tak jest, że zostają bez dachu nad głową. Jeden taki budynek już został przez fundację wyremontowany. W związku z tym przekazaliśmy również drugi budynek. To jest około 160 metrów kwadratowych. Już jest dach wykonany. Teraz chcielibyśmy, żeby dzięki dobroczynności Pabianiczan również wnętrze tego budynku mogło być przystosowane do potrzeb samotnych matek i samotnych kobiet.
1: Grzegorz Mackiewicz, Dariusz Joński, Marcin Gortat. Kogo jeszcze zobaczymy na tym boisku?
2: Oj, przede wszystkim zobaczymy legendy pabiańskiej koszykówki. Będzie Sylwia Wlaślak, będzie Ela Nowak, będzie Renata Piestrzyńska. Zresztą całą listę tych fantastycznych dziewczyn mam tutaj przed sobą. Będzie Dajwa Jodekajte, będzie Mariola Szymańska, Renata Piestrzyńska, Sylwia Wlaślak, będzie również Edyta Koryzna, Agnieszka Jaroszewicz. To wszystko pod wodzą ich ówczesnego trenera, czyli Mirosława Trześniewskiego. Myślę, że fantastyczna okazja, żeby Pabianiczani mogli zobaczyć te dziewczyny w znakomitej formie, gwiazdy, które dały Pabianicom i kilkukrotne Mistrzostwo Polski i przecież również występy w Eurolidze. A po drugiej stronie politycy, oprócz wspomnianego już jednego też z pomysłodawców tego meczu, Darka Jońskiego, zobaczymy panią poseł Jolę Ziembek-Zik, zobaczymy naszego posła Krzysztofa Habure, będą przedstawiciele powiatu w postaci Marka Grygleskiego, czy Ani Bujacz, no będzie cała ekipa miejska. czyli ja i moi zastępcy, sporo osób radnych, ale i również takie znane osoby jak Este, raper, czy też chociażby Adam Jurga, który jest trenerem naszych brązowych medalistów Mistrzostw Polski właśnie w koszykówce chłopaków U13. Też chcemy ich docenić, chcemy ich pokazać. Myślę, że mecz będzie fantastyczny, super licytacje, zapraszamy wszystkich o godzinie 16. Rozpoczynamy w niedzielę na naszej historycznej już hali Mosiru. A wcześniej o godzinie 14 już zaczynamy też do takiego miasteczka dla dzieciaków, malowanie buziek, przejażdżki, dmuchańce, a po wszystkim, po całym meczu duże wydarzenie, piana patty dla wszystkich.
1: A to wszystko już w najbliższą niedzielę 21 czerwca. Grzegorz Mackiewicz, prezydent Pabianic, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie.
1: Kłaniamy się, życzymy dobrego dnia, tygodnia, do usłyszenia.
2: I zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
6: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
7: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
8: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
9: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
10: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
9: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
10: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
11: To jest teatr komedii i impro w Łodzi. Z trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
12: Mm-hmm. Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
13: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy, Damian Grosicki.
14: Poranne godziny szczytu w Łodzi mają się dobrze, co widać na Konstantynowskiej i Alei Unii, na skrzyżowaniu Traktorowej z Rąbieńską, Złotno i Krakowska przy Rondzie. Jak zwykle jest tam ciasno. Podobnie Solec i chęć kontynuowania jazdy Drewnowską. Nie lepiej jest na Limanowskiego i Aleksandrowskiej przy Szczecińskiej. Zajrzyjmy do Sieradza i w okolicy Ronda Kaczyńskiego, gdzie każdy z dojazdów pełny jest samochodów. To samo dotyczy Jana Pawła w kierunku Krajowej Dwunastki, która również się korkuje przy Rondzie Solidarności Rolników Indywidualnych. A na kolejne wiadomości zapraszam chwilę przed dziewiątą.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
13: Na zegarze 8.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Bożewicz.
15: Więcej zieleni na ulicy Inflanckiej w Łodzi. Chcą tego mieszkańcy osiedla Bałuty Doły. Podczas dawnego remontu Inflanckiej usunięto szpaler dorodnych kasztanowców. O dodatkowe nasadzenia mieszkańcy apelują już od kilkunastu lat. W ubiegłym roku dzięki budżetowi obywatelskiemu wzdłuż Inflanckiej posadzono 56 małych drzew. To zdaniem mieszkańców nie rekompensuje strat i chcą rozwiązań znanych z innych ulic i wymieniają jeszcze trawy ozdobne oraz róże. Miejscy urzędnicy nie odpowiedzieli jeszcze na apel mieszkańców. Innowacyjny transport na życzenie w Zgierzu musi chwilę poczekać. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, miejskie usługi komunikacyjne w Zgierzu przygotowują się do uruchomienia pilotażowego systemu, który ma ułatwić poruszanie się po mieście. W pierwszym etapie na ulicę Zgierza wyjedzie 6 busów. Pasażerowie będą zamawiać przejazdy przez aplikację, która połączy osoby jadące w podobnym kierunku i wyznaczy optymalną trasę. Czas oczekiwania na pojazd ma wynieść około 10 minut, a bilet w okresie pilotażowym będzie kosztował 4 zł. Jednak start systemu opóźnia się z przyczyn technicznych, ponieważ dedykowany aplikacja wciąż czeka na weryfikację w sklepach Google i Apple, a więcej o tej sprawie piszemy na radioloc.pl. Najmłodsi internauci mają zbyt łatwy dostęp do treści erotycznych i reklam alkoholu, wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Prawie co trzecie dziecko w wieku od 7 do 14 lat miało kontakt ze stronami erotycznymi i pornograficznymi. Trafiło także na reklamy piwa alkoholowego lub mocnych alkoholi. Ograniczenia wprowadzane w cyfrowym świecie nie są wyrazem wolności czy braku wolności słowa. Walka z zagrożeniami czyhającymi w sieci na najmłodszych to troska o ich bezpieczne dzieciństwo. Z raportu Internet Dzieci 2026 wynika, że użytkownicy w wieku od 7 do 14 lat dziennie spędzają w sieci prawie 4,5 godziny. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9.
13: Przed nami dość pochmurny dzień. W regionie może popadać słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 12 stopni. W ciągu dnia do 20 stopni. Na barometrze 991 hektopaskali.
16: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 9. Jest problem z miejscami w łódzkich przedszkolach na wakacje. Teoretycznie powinno być ich wystarczająco dla wszystkich. W praktyce wielu rodziców odchodzi z kwitkiem. Szczegóły tej sprawy u nas niebawem.

0: Zgodził się, audycja poranna. Teraz na zegarze 21 do godziny 9 i przed nami kolejny temat. Rodzice łódzkich przedszkolaków interweniują w sprawie miejsc w placówkach na wakacje. Podczas roku szkolnego do przedszkoli miejskich w Łodzi uczęszcza około 11 tysięcy dzieci. Miasto informowało, że podczas letniej przerwy w placówkach będzie 15 tysięcy miejsc. Tymczasem wielu rodziców zgłasza, że ich dzieci nie dostały się w ogóle albo dostały miejsce tylko na część wakacji, a to stwarza poważny problem dla pracujących rodziców, którzy nie mają z kim zostawić swoich dzieci. Powstała petycja w tej sprawie, pod którą podpisują się rodzice. Autorka pisma Paula Poreda z partii Nowa Nadzieja mówi, że zdarzają się sytuacje, w których do przedszkola na wakacje przyjęto tylko jedno dziecko z rodzeństwa, co oczywiście jest absurdem.
1: Sytuacja taka doprowadza tak naprawdę rodzica do ściany, bo z jednej strony rodzic musi chodzić do pracy, z drugiej strony nie ma opieki przedszkolnej dla takiego malucha, bo przypomnijmy, że są to dzieci 3-4-letnie, to są maluszki. Uruchomiłam petycję do pani prezydent Zdanowskiej w tej sprawie. Po pierwsze, chcielibyśmy uzyskać informacje, rzetelne informacje o tym, jak prowadzony był cały ten sposób rekrutacji, bo z tego, co słyszeliśmy, co mieliśmy okazję przeczytać, odpowiadał za to jakiś algorytm, natomiast nie wiadomo, jaki był to algorytm, skoro z tych przyjęć zostały wykluczone osoby pracujące, samotne matki. Czy w ogóle rzetelnie ktoś podszedł do weryfikacji tych informacji, tych potrzeb, kto w rzeczywistości potrzebuje tego miejsca w tym przedszkolu?
2: Monika Pawlak, Urząd Miasta Łodzi. Jeśli chodzi o wakacyjny pobyt dziecka w przedszkolu, to było podane w systemie rekrutacyjnym ta informacja i ona jest tam do tej pory, bo ten system w dalszym ciągu jest dla rodziców, którzy brali udział w rekrutacji otwarty. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola mają dzieci, które w czasie roku szkolnego uczęszczały do tego przedszkola. W drugiej kolejności dzieci innych przedszkoli w danej dzielnicy i dopiero jak będą wolne miejsca, dzieci z innych dzielnic. To, o czym tutaj rozmawiamy, czyli samotne wychowywanie dziecka przez jednorodziców, niepełnosprawność dziecka czy też rodziców, to są kryteria ustawowe, ustalone przez ustawodawcę, obowiązujące w całej Polsce podczas rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny. To są dwie zupełnie różne rekrutacje.
3: Innym problemem jest sama zmiana dotycząca dyżurów letnich w przedszkolach. W poprzednich latach placówki były otwarte przez jeden miesiąc, a w drugim pozostawały zamknięte. W tym roku przedszkola funkcjonują w systemie trzytygodniowym, co oznacza, że rodzic, chcąc posłać swoje dziecko na miesiąc do przedszkola, będzie musiał wysłać swoją pociechę do dwóch różnych placówek.
4: Pani próbowała już posłać córkę do przedszkola na wakacje?
5: Próbowałam, ale moja córka nadal ma problem, żeby się zaklimatyzować w tym jednym przedszkolu po prostu i ją oddać do trzech innych, to w ogóle sobie tego nie wyobrażam, jak ma płakać codziennie.
4: A pani co zrobi ze swoją córką przez 6 tygodni łącznie?
5: Będzie chodziła ze mną do pracy, no bo nie mam innego wyjścia.
3: Otrzymaliśmy telefon od słuchacza, który opisał swoją sytuację. Mimo chęci do zapisania swojego dziecka do różnych placówek w okolicy, nie udało mu się zakwalifikować.
6: W naszym przedszkolu, gdzie jest około setki dzieci, tylko kilkoro dostało jakieś propozycje w okresie lipiec i pierwszy tydzień sierpnia, kiedy nasze przedszkole nie pracuje. Reszta rodziców ma bardzo duży problem. Zwykle to było tak, że osoby, które się zapisały w terminie, miały po prostu zagwarantowane alternatywne przedszkola.
3: Do środy 17 czerwca rodzice dzieci, które zakwalifikowały się, mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia. Oznacza to, że rodzic musi zadeklarować, czy w zakwalifikowanym terminie dziecko będzie uczęszczać do placówki, ponieważ plany mogły ulec zmianie. Wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodniska podkreśla, że rekrutacja nadal trwa.
7: Tak jak w ubiegłym roku, również była sytuacja, że pierwsze wyniki pokazały, że dzieci na wakacyjne turnusy do przedszkoli się nie dostawały, natomiast później po rekrutacji uzupełniającej sytuacja się zmieniła. My to cały czas monitorujemy, obserwujemy, został wysłany mail do rodziców taki uspokojony, że 19 czerwca ruszy rekrutacja uzupełniająca. Będą pokazane wolne miejsca, także prosiłabym jeszcze o cierpliwość, bo ostatecznych wyników tej rekrutacji jeszcze nie znamy.
0: Ja tylko dodam, że rodzice zwracają uwagę, że ostateczny termin ogłoszenia wyników rekrutacji przypada 24 dnia czerwca, a to późno, bo pierwszy turnus w przedszkolach zaczyna się 1 lipca. Jeśli dziecko nie zostanie przyjęte, rodzicom zostanie tydzień na szukanie dla niego opieki na czas, gdy są w pracy. Wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodniska zapewniła w rozmowie z naszym reporterem, że urząd jest elastyczny. Dodała, że terminy rekrutacji co roku są takie same i dotychczas nie było żadnych problemów. Petycja dotycząca rekrutacji do przedszkoli na okres wakacyjny jest dostępna na stronie petycjeonline.com. A tym tematem zainteresował się Kasper Józefowicz. Na zegarze 16 minut do godziny 9.

Mustard, People w Radiu Ciepła Poranku. Teraz na zegarze 8 minut do godziny 9, a to oznacza, że niebawem u nas najważniejsze informacje. Wcześniej kolejny raport drogowy, który prezentuje Damian Grosicki. Także najważniejsze wiadomości Małgorzata Błażewicz. Nie zabraknie także doniesień ze świata sportu i oczywiście informacje dotyczące mundialu także się pojawią. Polecamy. Proszę koniecznie zostać z Radiem Łódź.

0: autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Mija 26 lat od śmierci księdza profesora Józefa Tischnera. O postaci, myśli i przesłaniu tego wybitnego Polaka, myśliciela, filozofa nadziei, rozmawiać będziemy w najbliższym Radiu Nocą z autorem znakomitej biografii Tischnera, pisarzem, poetą, dziennikarzem, publicystą Wojciechem Bonowiczem. Zapraszam Państwa do Radia Nocą Tischner dzisiaj, w czwartek, 18 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
4: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
5: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie Święto Wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18.30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
7: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatryjaracza.pl.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
9: Zbliża się godzina 9, czas na raporty drogowe i Damian Grosicki.
10: I zaczynamy od informacji dla pasażerów łódzkiej komunikacji miejskiej. Mamy zatrzymanie tramwajów na Alei Rodzin Poznańskich przy Kimińskiego w kierunku Piłsudskiego. Linie 4, 9, 12 i 18 kierowane są objazdami. To teraz wyjedźmy na ulicę łódzkie. Rondo Solidarności stoi w Rublewskiego przy Maratańskiej również. Na jednej zmianie świateł możemy nie przejechać Sienkiewicza przez Piłsudskiego, ale też Wólczańską przez skrzyżowanie z Czerwoną. No to jeszcze Tomaszów Mazowiecki i korki na skrzyżowaniu Barlickiego z Warszawską na Nowomiejskiej i Mireckiego. Liczymy na to, że z każdą minutą będzie jeździło się nieco lepiej, a wszystkim życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
9: Tu Radio Łódź, minęła godzina 9. Czas na informację. Serwis przygotowała Małgorzeta Błażewicz.
11: Finał policyjnej obławy. W lesie odnaleziono ciało 19-latka. To prawdopodobnie poszukiwany mężczyzna. To sprawa z województwa małopolskiego. Tunel w Pabianicach droższy niż zakładano. Miasto szuka rozwiązania. Historyczny krok Kijowa. Ruszyły rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Temperatura maksymalna dziś do 20 stopni. Wiatr umiarkowany, porywisty. śmierć młodej kobiety w Małopolsce. Policja znalazła też ciało 19-letniego mężczyzny. Od wczoraj funkcjonariusze szukali 19-latka podejrzewanego o śmiertelne zaatakowanie swojej byłej partnerki w gminie Mszana Dolna w województwie małopolskim. Jak informuje TVN24.pl, dziś rano w lesie odnaleziono ciało młodego mężczyzny. To prawdopodobnie poszukiwany. Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między 19-letnią kobietą a jej byłym partnerem doszło do sprzeczki. Mężczyzna miał zaatakować kobietę, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Mimo podjętej reanimacji życia dziewczyny nie udało się uratować. Po kilku godzinach poszukiwań załoga policyjnego śmigłowca zauważyła ciało młodego mężczyzny na przeszukiwanym terenie. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tej tragedii. Ważna inwestycja w Pawianicach odsuwa się w czasie. Po otwarciu ofert na budowę tunelu pod torowiskiem kolejowym w śladzie ulicy Lutomierskiej okazało się, że żaden z oferentów nie zmieścił się w przewidywanym budżecie. Jakie będą dalsze losy tej inwestycji? O to pytaliśmy naszego porannego gościa, którym był prezydent Pawianic Grzegorz Mackiewicz, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry. Kolej na północy Pawianic przejeżdża przez zbieg ulicy Lutomierskiej i Karniszewickiej. Dziś szlaban na tym skrzyżowaniu jest opuszczany nawet co 10 minut z powodu przejazdów pociągów, co tworzy korki i utrudnienia. Tunel pod torowiskiem ma rozwiązać ten problem, ale w niedawnym przetargu wszyscy oferenci zaproponowali o wiele wyższą kwotę kontraktu niż przewidywało miasto.
12: Szczęśliwie dla nas opóźnia się również budowa tunelu średnicowego, bo w momencie, kiedy on powstanie, to szlaban będzie zamykany mniej więcej co 8 minut i kompletnie odetnie jedną z dzielnic, czyli Zatorze od serca Pabianic.
1: Mówi prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz i dodaje, że tunel ma powstać do końca kadencji. Rozmawialiśmy też o wygaszeniu pabianickiej porodówki, gdzie będą rodziły kobiety z trzeciego największego miasta w województwie. Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
11: Dziś przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy na benzynę i olej napędowy. W efekcie kierowcy mogą spodziewać się niewielkiego wzrostu cen paliw na stacjach. Czy kierowcy odczuli zmiany? Pytał o to nasz reporter Mateusz Czmiel.
13: Dzisiaj jeszcze nie. Myślę, że stacje benzynowe, które wprowadziły kupony na przykład zniżkowe, no to też dużo to zmienia. Natomiast jak akcyza wróciła, chyba i tak cena jest niższa niż w trakcie sytuacji, która była kilka tygodni temu.
14: Akcyza wróciła na paliwo. Odczuła Pani dzisiaj tankując?
15: Nie. Wczoraj było 6,04, dzisiaj jest 5,97, więc jest i tak taniej niż wczoraj.
16: Raczej nie, zawsze za stówkę tankuję, także...
14: Bez względu na wszystko.
16: Bez względu, dokładnie. Wie Pan co, ja zawsze tak zeruję, że muszę później tankować na full, bo bardzo mało jeżdżę. Do żłobka i do pracy.
11: Podwyżka cen powinna jednak być mniej zauważalna z powodu spadków cen na światowych rynkach paliw po informacjach o rozejmie na Bliskim Wschodzie oraz po

0: For us, this is really a Rubicon.
1: Dla nas to jak przekroczenie Rubikonu, to kamień milowy. Przystąpienie do Unii Europejskiej jest jak marzenie.
0: Is our dream.
1: Ale przed Ukrainą teraz trudne negocjacje podzielone na 33 rozdziały i nie będzie drogi na skróty. Ukraina mogłaby wejść do Unii najwcześniej po 2035 roku. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
2: A razem z Ukrainą negocjacje członkowskie rozpoczęła także Mołdawia. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10.
3: A przed nami wiadomości sportowe i Robert Zwoliński.
4: Robert Rogan, nowym trenerem piłkarzy GKS-u Bełchatów, zastąpił na tym stanowisku Mateusza Milczarka, który odszedł po spadku do czwartej ligi. Rogan w latach 90. był piłkarzem brunatnych, a później także koordynatorem do spraw młodzieży GKS-u w tamtejszej akademii i, jak samo sobie mówi, zna klimat, specyfikę miejsca, a także oczekiwania od swojego zespołu. Rogan będzie natomiast wymagał dużego zaangażowania, ale także widowiskowej gry, licząc na szybki powrót do trzeciej ligi. Magdalena Fręch jednak zagra w turnieju WTA 500 w Berlinie. Łodzianka po przegranych kwalifikacjach awansowała do drabinki głównej jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z zawodniczek. Przeciwniczką Fręch w pierwszej rundzie będzie grająca z dziką kartą Niemka Ewa Lis, a początek tego spotkania dzisiaj po godzinie 11. Reprezentacja szkoły podstawowej nr 16 wygrała w finale ogólnopolskich igrzysk młodzieży szkolnej. Dumy z sukcesu swoich piłkarzy ręcznych nie ukrywa trener Krystian Wędrak.
5: Mam cudowną drużynę, cudownych chłopaków, z którymi się z niektórymi spotkałem 8 lat temu i dzisiaj świętujemy takie sukcesy. Ten sezon 2 złote medale, 1 brązowy, 3 dużych imprez. Myślę, że nie mogłem sobie lepiej tego wymarzyć.
4: A przypomnijmy, że maj był bardzo szczęśliwy dla piotrkowskich szczypiornistów, bo brązowe medale zdobyły piłkarki ręczne Piotrkowi w Superlidze. Młodzicy MKS Piotrkowianina zdobyli w Mistrzostwach Polski, a zwycięstwo w ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży też zaliczyli młodzicy Piotrkowianina. Tomasz Fornal został nowym siatkarzem Mistrzów Polski Aluron CMC Warty Zawiercie. Ostatni sezon reprezentant Polski występował w tureckim Ziraci Ankara. Zdobył z nim Mistrzostwo Kraju, a także brąz Ligi Mistrzów. A w ostatnią sobotę Fornal zagrał w meczu koszykówki w drużynie Marcina Gortata przeciwko zespołowi NATO Air Force w łódzkiej Atlas Arenie. Fornal trafiał i spod kosza, i za 3 punkty, co zobaczyć można w filmiku na profilach Radia Łódź, zarówno na Facebooku, jak i Instagramie, a na radioloc.pl fotorelacja z tego wydarzenia.
3: Wtorek dość pochmurny w naszym regionie, przelotnie, zwłaszcza na północy województwa, może popadać deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 13 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 20 stopni. Wiatr umiarkowany, porwisty, wieczorem słabnący z kierunków zachodnich, na barometrze 992 hektopaskale. Siedem minut po godzinie 9. Bardzo dziękujemy za poranek. Rafał Tuluś, Marcin Pośpiech, kłaniamy się nisko. W studiu Paulina Klima-Stasiak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Bardzo, bardzo serdecznie. No i dobrego dnia.
6: I ja również. Dobrego dnia. I zaczynamy pięknym utworem. Michael Jackson.
7: W środku dnia. Z Radiem Łódź.

Michael Jackson na początek i od razu lepiej, a zaraz będzie Monika Brodka, potem Taylor Swift i przejdziemy do kolejnych bardzo przyjemnych rzeczy, no bo oczywiście tutaj coś dla Państwa przygotowałam.

0: Liczę na Państwa kreatywność dzisiaj. Jakim hasłem przywołamy lato? O takie hasła prosiłam już na naszym kanale nadawczym na Facebooku. Proszę również tutaj, a w zamian oferuję nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Po pierwsze Kino Helios, po drugie Dracula w Teatrze Muzycznym. Studio Małpa, Radio Łódź.pl. Jak przywołać lato?

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
8: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
9: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
10: Krótki przekaz dominuje.
11: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
7: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
12: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
10: Świat mediów bez tajemnic.
7: W każdą środę o 10.40.
10: Joanna Karp
7: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
14: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
13: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
14: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
15: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego. Na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
16: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
17: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
0: Po reklamie.
18: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
19: Pierwsze hasła przywołujące lato już trafiają na naszą skrzynkę mailową. Czekam na więcej. studio@radiołódź.pl. Może Olivia Rodrigo nas zainspiruje?

0: Olivia Rodrigo w Radiu Ć. A już teraz zapraszam na stały punkt naszego wtorkowego programu, magazyn Ekonomiczna Migawka.
1: Ekonomiczna Migawka.
2: Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski, witam w audycji Ekonomiczna Migawka. Dziś gościem audycji jest Grzegorz Kowalski, ekspert z Departamentu Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
2: Chciałbym porozmawiać o tym, jak bardzo województwo łódzkie zyskuje na pomocy BGK. Ostatnio w Łodzi odbyła się nawet konferencja na ten temat.
3: Tak, rzeczywiście w ostatnich dniach minionego maja odbyła się konferencja. Mówiliśmy o tym, że szczególnie region województwa łódzkiego jest dla nas ważny. Przedstawiciele zarządu byli tutaj właśnie na konferencji, na której udział brała także pani wojewoda łódzka, przedstawiciele samorządu, urzędu marszałkowskiego, przedstawiciele miasta i rozmawialiśmy o tym, że bank w 2025 roku w województwie łódzkim wsparł wszystkich naszych mieszkańców kwotą rzędu ponad 500 milionów złotych. Były to środki zarówno udzielane z kapitału własnego, jak i także ze środków unijnych, na przykład ze środków zielonej transformacji czy z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Możemy powiedzieć w takim razie, w jaki sposób województwo łódzkie na tym zyskało, bo tam było chyba 20 lokalnych inwestycji z tych środków zielonej transformacji.
3: Tak, rzeczywiście tak było. Na tą sumę ponad 500 milionów złotych bank przeznaczył znaczne środki, bo na przykład 119 milionów na to, aby właśnie w ramach zielonej transformacji miast trafiły pieniądze do szeroko pojętego regionu łódzkiego, bo to są środki, które trafiły na przykład i do Łodzi, i do Uniejowa, czy do Radomska. Dzięki tym pieniądzom, na przykład dodatkowo z funduszu Termo, 14 milionów złotych trafiło jako bezzwrotne wsparcie i to jest kwestia wykorzystania dla blisko 3000 mieszkań, które zyskało lepszą charakterystykę energetyczną czy nowe instalacje OZE. Więc wsparcie naszego banku, banku, w którym ja pracuję, dla województwa łódzkiego było i jest cały czas szerokie.
2: Bank Gospodarstwa Krajowego przecież od dawna współpracuje z samorządem województwa łódzkiego. To nie jest współpraca od wczoraj.
3: Oczywiście, zgadza się. Na przykład w formie kiedyś nazywaliśmy to inicjatywa Jeremy, później Jeremy 2, a wtedy w tej chwili są to środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach trzeciej perspektywy finansowania unijnego. Bank już od kilkunastu lat współpracuje właśnie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, z samorządem naszego województwa nad tym, aby wspierać przedsiębiorców, a w tym ostatnim okresie programowym to grono nie tylko dotyczy przedsiębiorców, ale także innych jednostek, jak na przykład jednostki samorządu terytorialnego, jak lokalne grupy działania, czyli ten wachlarz jest dużo szerszy.
2: Myślę, że nie wszyscy wiedzą, że Bank Gospodarstwa Krajowego jest tak zwanym, powiedzmy, menadżerem funduszu powierniczego. Co to oznacza dla lokalnego przedsiębiorcy z Łodzi, z Zgierza, czy na przykład wspólnoty mieszkaniowej z Sieradza?
3: Tak, rzeczywiście. Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał środki finansowe, właśnie środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego. My współpracujemy z prawie wszystkimi urzędami marszałkowskimi w kraju. Te środki finansowe, środki unijne są przekazywane. My jesteśmy taką jakby czapą, nakładamy ramy programu. Natomiast przedsiębiorcy, czy jak ich nazywamy ostateczni odbiorcy, trafiają poprzez partnerów finansujących, właśnie mogą skorzystać przez nich z finansowania.
2: W Łódzkiem takimi partnerami są na przykład Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego?
3: Tak, jak najbardziej. To są i lokalne firmy, stowarzyszenia czy fundacje, na przykład Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, ale także i Polska Fundacja Przedsiębiorczości, czy na południu województwa Fundacja Rozwoju Gminy Zelów. Tych partnerów finansujących mamy wybieranych wielu. To są podmioty, które często już współpracują właśnie od wcześniejszych perspektyw. Czasami są to nowe podmioty gospodarcze. One udzielają finansowania finansowania zarówno przedsiębiorcom, jak i na przykład w tak zwanych zielonych produktach, tam gdzie mówimy o OZE, o GOZie, udzielają tego finansowania również w tych kierunkach.
2: Mówi pan wsparcie, ale to tak naprawdę jest pożyczka. Jeśli chodzi o pożyczkę, to pewnie przedsiębiorcy od razu liczą koszty.
3: To są pieniądze dla województwa łódzkiego w tej chwili rzędu prawie miliarda złotych w tej obecnej perspektywie, czyli między rokiem 2021 a 2027. I te środki finansowe są oprocentowane na przykład w formule tak zwanej pomocy de minimis już od 2%. Często te programy, które dotyczą właśnie podniesienia efektywności energetycznej GOZ-u czy OZE, są oprocentowane jeszcze niżej. W niektórych przypadkach nie ma w ogóle oprocentowania, jest to zero. Nie ma żadnej prowizji za rozpatrzenie wniosku, nie ma żadnej prowizji za uruchomienie środków. Więc chociażby patrząc pod tym kątem, jest to dużo korzystniejsza oferta.
2: To tyle w tej części ekonomicznej migawki. Teraz naszą rozmowę przenosimy na www.radiołódź.pl.
0: To ja tylko przypomnę, że nasze rozmowy są dostępne również w aplikacji mobilnej Radia Łódź.

Wspólnie przywołujemy dzisiaj lato, a w oczekiwaniu możemy zrobić coś dobrego dla siebie. Jeżeli ktoś ma na przykład wolne popołudnie, to polecam zajrzeć na uroczysko Lublinek. O 18.30 kolejna odsłona akcji Z głową po zdrowie. Wspólne bieganie z Moniką Kaczmarek. Każdy w takim tempie, jakie mu pasuje. W zajęciach można wziąć udział bezpłatnie. Ja zachęcam, bo pogoda dzisiaj do biegania idealna. Zbliżamy się do godziny 10. Za chwilę najnowsze wiadomości w Radiu Łódź.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę. To jest takie odjazdowe. Wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
0: Czasem tak.
1: Psyk 7, Brain Rot, Bro, Fr, Friki.
3: Nie Fr, tylko Fry.
1: Fry.
3: Mamo, no.
1: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
0: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
0: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
1: Justyna Krakowiak,
0: Paulina Klimas-Stasiak. Zapraszamy. Autopromocja. Reklama.
6: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
7: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
8: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
11: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
12: To jest teatr komedii i impro w Łodzi. Trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
13: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie.
1: Tu Radio Łódź na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
14: Po ataku na byłą partnerkę miał uciec poszukiwany w województwie małopolskim 19-latek nie żyje. Bezpiecznie i sprawniej w Tomaszowie budują tunel pod linią kolejową. Coraz mniej urodzeń, oddział do likwidacji. Powiem o zmianach w pabianickim szpitalu. W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami szczególnie na północy województwa słabe przelotne opady deszczu. Policjanci z Małopolski wyjaśniają okoliczności śmierci 19-latki z gminy Mszana Dolna. Po kilkugodzinnej obławie w lesie znaleziono ciało mężczyzny. To najprawdopodobniej poszukiwany w związku z tą sprawą były chłopak ofiary. Po ponad 8 godzinach policja zakończyła poszukiwania 19-latka podejrzanego o morderstwo. W akcji wykorzystywane były psy tropiące, drony, a także policyjny śmigłowiec, mówi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
15: Nasz śmigłowiec policyjny był używany od rana i on namierzył ciało mężczyzny. Najprawdopodobniej jest to sprawca tego wczorajszego zdarzenia.
14: Policja informuje, że 19-latka zginęła wczoraj wieczorem. Były chłopak, również 19-latek, miał zaatakować ją w czasie sprzeczki, a potem uciec. Życia 19-latki nie udało się uratować. Rozpoczęły się prace związane z budową tunelu pod torami i wiaduktem kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim. Teren przy ulicy Warszawskiej jest już w rękach wykonawcy. Inwestycja na tomaszowskich Starzycach zwiększy bezpieczeństwo na styku linii kolejowej oraz drogi krajowej nr 48, a także usprawni komunikację w mieście i regionie. Jak tłumaczy minister infrastruktury Dariusz Klimczak, to inwestycja od lat wyczekiwana przez mieszkańców Tomaszowa.
16: To oznacza koniec stania przed zamkniętymi szlabanami na ulicy Warszawskiej i całkowitą zmianę ruchu w tej części miasta.
14: Budowa tunelu drogowego pod torami w ciągu ulicy Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim ma zakończyć się na początku 2028 roku.
8: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
14: Od lipca przestanie działać pabianicka porodówka. Oddział położniczy w trzecim największym mieście regionu zostanie wygaszony wraz z neonatologią w miejskim szpitalu, czyli w Pabianickim Centrum Medycznym. W naszym mieście rodzi się coraz mniej dzieci, ale podpisaliśmy porozumienie z trzema szpitalami w Łodzi, Centrum Zdrowia Matki Polki, CKD oraz ze Szpitalem Madurowicza, mówi prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz.
17: Musi być racjonalizacja, tym bardziej, że my zastępujemy akurat oddziały nowymi działalnościami. Powstaje oddział geriatryczny, otrzymaliśmy ponad 40 milionów złotych na rozwój oddziału psychiatrycznego. Kupimy nowy rezonans, mamy już nowy tomograf, w związku z tym cały czas idziemy w kierunku zaspokojenia tych potrzeb, które dzisiaj w Pabianicach się pojawiają.
14: A całej rozmowy z prezydentem Pabianic można posłuchać na www.radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Coraz mniej pasażerów w Łodzi jeździ na gapę. Liczba gapowiczów w ciągu 2 lat spadła o 20 tysięcy. Łódzkie MPK podkreśla, że liczba kontroli nie spadła, a wzrosła liczba kupowanych biletów. O szczegółach mówi Michał Dąbrowski.
18: Ponad 500 zł kary można zapłacić w Łodzi za jednorazową jazdę autobusem lub tramwajem bez ważnego biletu. W 2025 roku kontrolerzy łódzkiego MPK średnio wręczali pasażerom około 150 wezwań do opłaty dodatkowej dziennie, co daje niecałe 60 tysięcy takich wezwań rocznie.
19: Chciałem kupić bilet w tym automacie, ale on się strasznie zacinał. Wysiadałem, niestety mnie złapał, no i no mandat.
20: Kazał mi wyjść z autobusu, no i niestety się popłakałam.
18: Mówią pasażerowie gapowicze, których w Łodzi jest coraz mniej, bo ich liczba spadła o około 20 tysięcy od 2023 do 2025 roku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
14: A MPK Łódź odpowiada, że gapowiczów jest mniej dzięki coraz większej świadomości pasażerów oraz liczbie narzędzi, za sprawą których można kupić bilet czasowy lub zapłacić je za liczbę przejechanych przystanków. Wzdłuż rzeki Warty powstanie jedna z najdłuższych tras rowerowych w Łódzkiem. Trasa ma przebiegać w ciągu istniejących już ścieżek i traktów wzdłuż rzeki. Znaczna część z nich znajdzie się na wałach przeciwpowodziowych. Łącznie ma powstać ponad 200 km dróg dla

0: Słońce trochę nas podogrzewało. Miejmy nadzieję, że jeszcze podogrzewa. Temperatura maksymalna do 20 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, ale z każdą godziną ma być coraz słabszy.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: No i z każdym dniem ma być coraz przyjemniej, także przywołujmy to lato. studio@radiołódź.pl. Czekam na propozycje od Państwa na hasła przywołujące lato. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak. Program realizuje Rafał Tyluś.

Takie hasło przysłała nam pani Ania. Bardzo dziękujemy i słonecznie pozdrawiamy. Sporo innych propozycji również w naszej skrzynce mailowej. Wiedziałam, że mogę liczyć na państwa kreatywność. Oczywiście będę te hasła jeszcze dzisiaj w programie prezentować. Przypominam, że mam do rozdania podwójne zaproszenie do kina na dowolny seans, ale też zaproszenie na Drakulę w Teatrze Muzycznym. Wystarczy napisać do mnie na studio@radiouć.pl. Po godzinie 11 te nagrody będę przyznawać, także mamy jeszcze chwilę, proszę kreować, proszę wysyłać propozycje tych haseł. Mówiłam dzisiaj o bezpłatnych zajęciach biegowych, ale mam coś jeszcze jedną taką polecajkę dla państwa. Bezpłatne zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne dla dorosłych i seniorów. To takie cykliczne zajęcia, które odbywają się w różnych częściach naszego miasta i dzisiaj takie zajęcia odbędą się w Parku Abramowskiego o godzinie 13:30. Czerwiec, sierpień, wrzesień. W te miesiące regularnie takie zajęcia w Parku Abramowskiego we wtorki będą się odbywać. Jeżeli ktoś ma ochotę trochę się poruszać, trochę zadbać o siebie, no to gorąco polecam udział w tych zajęciach.

A mogło być tak pięknie, śpiewała nam Reniusis i może być pięknie, tego się trzymajmy. Ja ostatnio ćwiczyłam w domu, jak nie mam czasu wyjść na trening, to po prostu włączam trening w domu i ćwiczę. I akurat trafiłam na świetną trenerkę Martę, która opowiadała o tym, że ludzie pytają ją często, dlaczego zawsze jest uśmiechnięta. Bo tak wybrałam, odpowiedziała. No i tego też się trzymajmy, wybierzmy uśmiech. Czy to nie jest proste? Ja na przykład uśmiecham się, mimo że pan Sebastian testuje moje umiejętności dykcyjne, bo takie hasło właśnie podesłał. Słońce, słońce, nie leć w kulki, wychodź już zza dżdżystej chmurki. No tak, pozdrawiam bardzo gorąco, panie Sebastianie.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18.30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
3: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
4: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
3: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
5: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
6: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
8: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
10: Kochane lato, zamawiam 30 stopni, wskakuj w klapki i nie udawaj już jesieni, pisze pani Marzena. No i ja się pod tym podpisuję.

Mam coś dla tych, którzy mają ochotę na muzyczne doznania. Dzisiaj i jutro w MSK Żubarć będzie można zobaczyć i posłuchać młodych artystów z Łodzi i regionu. Przed nami druga tura koncertów eliminacyjnych New Jazz Music 2026, projektu Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi, wspierającego nowe pokolenie twórców muzycznych. Podczas dwóch koncertowych wieczorów publiczność usłyszy wykonawców reprezentujących bardzo różnorodne muzyczne światy. Na scenie pojawią się uznane już na niezależnej scenie zespoły, ale także obiecujący debiutanci i młodzi twórcy, a wykonawców oceniać będzie jury złożone z uznanych przedstawicieli branży muzycznej w składzie Michał Wiraszko, Waluś Kraksa Kryzys oraz Maciej Werk i Marcin Tercjak, których można na co dzień słuchać w Radiu Łódź. Start koncertów o godzinie 18:00, zarówno dzisiaj, jak i jutro. Wstęp wolny, przypomnę, MSK Żubarć. No to mamy kolejny pomysł na dzisiejszy wieczór.

A jak z planami na pierwszy dzień lata? Bo ja oczywiście mam propozycję dla Państwa i pewnie nie zaskoczę zaproszeniem na nasz radiowy bieg jubileuszowy. 21 czerwca, Park Baden-Powella. Zapisy już zamknięte. Udało nam się zgromadzić 53 sztafety z przeróżnych środowisk, także będzie kolorowo i ciekawie. Na pewno. I ci, którzy się nie zapisali, również mogą do nas dołączyć. Gorąco zachęcam i zapraszam do kibicowania. Przyda nam się Państwa doping. Przypomnę, że startują również radiowe drużyny. O 11.30 biegi dziecięce, o 13.00 bieg główny. Planujemy taki rodzinny piknik, także proszę zajrzeć do nas koniecznie. Będzie sporo atrakcji dla najmłodszych, będzie studio na żywo. No i oczywiście dużo dobrej energii. A uczestnikom przypominam, że mamy super nagrody, także warto powalczyć. Jest jeszcze czas potrenować. Trzy pierwsze miejsca otrzymają od nas bilety na koncerty Lennego Krawica, koncert Mroza i koncert zespołu Europe. Poza tym będzie również 5 voucherów na wynajem auta elektrycznego. No i nagrodzimy również 9. i 5. sztafetę, no bo w końcu świętujemy 95-lecie Radia Łódź. I te sztafety otrzymają z kolei vouchery na zakupy. Oczywiście każdy będzie mógł liczyć na upominek, każdy, kto udział w tym naszym biegu jubileuszowym weźmie. My już nie możemy się doczekać. 21 czerwca, Park Baden-Powella. Bądźcie Państwo z nami.

Wiktoria Kopczyńska, nie jest mi źle. A my zbliżamy się pomału do godziny 11. O pełnej oczywiście wybrzmią najnowsze wiadomości w Radiu Łódź. Przypomnę tylko, że można na bieżąco być z newsami. Można je śledzić na naszej stronie radiołódź.pl, ale również w naszej aplikacji mobilnej. Zachęcam do zainstalowania w telefonie. Po godzinie 11 będą między innymi newsy kulturalne, no i będę przyznawać nagrody naszym aktywnym słuchaczom. Także ostatnia szansa, żeby podesłać hasło przywołujące lato. Studio Małpa, radiołódź.pl.

0: Autopromocja.
1: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
3: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
9: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie. Rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
10: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka, najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie.
11: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze 11. W studiu jest Jarosław Turek. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
12: W serwisie początek prac remontowych na estakadzie przy dworcu Kaliskim. Koniec poszukiwań sprawcy zabójstwa 19-latki na Podkarpaciu i protest w sprawie linii wysokiego napięcia w Tuszynie. W regionie dzisiaj do wieczora pochmurno, możliwy słaby przelotny deszcz na termometrze około 13 stopni. Najpierw o tym, że mamy początek utrudnień na estakadzie przy dworcu Łódź-Kaliska. Drogowcy postawili pierwsze wygrodzenie i rozpoczęli przygotowania do remontu jednego z wiaduktów. Na miejscu prac jest nasz reporter Seweryn Potentas. Powiedz, gdzie można trafić już teraz na utrudnienia i jak to wpływa na ruch?
13: Drogowcy swoje prace rozpoczęli od strony Alei Jana Pawła. Tam wygrodzenia już się pojawiły, przez co o jeden pas zwężone są jezdnie w obu kierunkach na wysokości ulicy Parkowej. To sprawiło, że przy zjeździe ze estakady na trasie od Włókniarzy zrobiło się zdecydowanie ciaśniej i choć ruch jest płynny, to przyda się tu dodatkowa ostrożność. Nieco bardziej spowalnia kierowców przejazd w drugim kierunku, przez co mogą tworzyć się tu zatory, szczególnie w godzinach szczytu. Poza postawieniem wygrodzeń, drogowcy rozpoczęli już także pracę w pasie rozdziału, na którym powstać ma przejazd, który połączy jezdnię w czasie remontu jednej ze stakad. Póki co prace przygotowawcze po drugiej stronie wiaduktu jeszcze nie ruszyły.
12: Prace przygotowawcze do remontu estakady przy dworcu Łódź-Kaliska mają zakończyć się jeszcze w czerwcu i wtedy rozpocznie się naprawa wiaduktu i cały ruch będzie przerzucony na drugą estakadę. Odnaleziono ciało młodego mężczyzny, prawdopodobnie sprawcy zabójstwa 19-latki w Mszanie Górnej. 19-latek mógł targnąć się na swoje życie, a poinformowała o tym rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.
14: Z dotychczasowych wstępnych ustaleń wynika, że wczoraj po godzinie 22 do miejsca zamieszkania młodej kobiety przybył 19-letni mężczyzna, z którym kobieta w przyszłości była w związku. Gdy kobieta wróciła z pracy, mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej. Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła.
12: Sprawca uciekł i był poszukiwany przez całą noc. Na okoliczności śmierci 19-latki wyjaśnia teraz prokuratura rejonowa w Limanowej. Mieszkańcy Modlicy koło Tuszyna protestują przeciwko planowanej trasie linii wysokiego napięcia PGE. Według projektu linia ma przebiegać przez prywatne działki bardzo blisko domów, a na przynajmniej jednej posesji ma stanąć również słup. Mieszkańcy obawiają się spadku wartości nieruchomości i ograniczeń w korzystaniu z gruntów. Twierdzą też, że o inwestycji dowiedzieli się zbyt późno i nie było odpowiednich konsultacji.
15: My rozumiemy, że oni musieli coś zaproponować i oni zaproponowali po prostu stawiając, mam wrażenie, kreski na mapie po skosie, żeby było im jak najkrócej, jak najtaniej. Ale nikt nie konsultował tego z samorządem, z burmistrzem, ani z mieszkańcami. Czyli można powiedzieć, że po prostu ktoś sobie tak założył. No i teraz my musimy bronić tego.
16: Gmina może i powinna pomóc w zabezpieczeniu jak największym interesów mieszkańców obawiających się tego procesu inwestycyjnego.
12: Odpowiada burmistrz Tuszyna Witold Małecki, który przekonuje, że linia ma poprawić bezpieczeństwo dostaw prądu i umożliwić dalszy rozwój gminy. Mieszkańcy chcą wpłynąć na przebieg trasy, zanim zostanie wpisana do planu zagospodarowania przestrzennego. Jeszcze o tym, że Wimbledon ma dzisiaj ogłosić nazwiska zawodników, którzy otrzymają dzikie karty do głównej drabinki turnieju. A wśród tenisistek, które mają szansę na specjalne zaproszenie, wymieniana jest oczywiście rewelacja turnieju French Open, czyli Maja Chwalińska. Mówi o tym więcej Anna Rączkowska.
17: Nazwisko Maji Chwalińskiej pojawia się nie tylko w polskich, ale także brytyjskich mediach. Dziennik The Independent poświęcił Polce osobny artykuł, przypominając, że jej znakomite wyniki przyszły już po zamknięciu listy uczestniczek Wimbledonu. To właśnie dlatego organizatorzy znaleźli się w nietypowej sytuacji. Muszą zdecydować, czy nagrodzić zawodniczkę, która w ostatnich tygodniach stała się jedną z największych rewelacji kobiecego tenisa. Dodatkowym argumentem są opinie ekspertów. Były półfinalista Wimbledonu, Brytyjczyk Tim Henman, ocenił publicznie, że szanse Polki na otrzymanie dzikiej karty są duże. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
12: Komentatorzy sportowi zgodnie podkreślają, że trudno byłoby zignorować zawodniczkę, która w tak krótkim czasie zrobiła tak ogromny postęp. A my w serwisie za godzinę będziemy mówić o tym, co dalej z regulacją cen paliw w Polsce.

Do grzmoty na gorące hity Radia Łódź. Słuchacze nabierają ochoty. Takie hasło zaproponował pan Tomasz. Studio @radiolodz.pl. Można jeszcze się wykazać.

0: sierpnia.
1: Krzysztof Zalewski i Kurier, a w naszym studiu jest już Ania Groblińska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czas na newsy kulturalne.
3: Czas na kulturę.
2: Shiori Kuwahara dzisiaj wystąpi w Łódzkiej Filharmonii. To jest laureatka czwartej nagrody na 19. konkursie chopinowskim. No i utwory Chopina. Oczywiście zagra, repertuar jest zróżnicowany, ale chopinowski o godzinie 19.00 ten recital w Filharmonii Łódzkiej. Zupełnie inne brzmienia dzisiaj na Żubardziu, w filii Miejskiej Strefy Kultury przy ulicy Żubarskiej, bo tam druga tura koncertów eliminacyjnych New Gens Music. To jest inicjatywa Kuby Wandachowicza, a wśród oceniających występy zespołów, które się zgłosiły, bardzo ciekawych zresztą zespołów i różnorodnych, są Marcin Tercjak, Maciej Werk, znani nam doskonale, ale także Waluś Kraksa Kryzys czy Michał Wiraszko. Bardzo

0: interesująco to wszystko wygląda, a nagrodą są sesje nagraniowe w Radiu Łódź dla najlepszych zespołów. Laureat wygra nagranie epki i w dodatku będzie mógł wystąpić na Sound Edit, także bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. Polecamy. Również, mimo że Festiwal Fotografii Międzynarodowy, Fotofestiwal, zaczyna się oficjalnie 18 czerwca, to już czynne są i to już od dłuższego czasu przeróżne w Łodzi wystawy. Jedna z nich, też w filii Miejskiej Strefy Kultury, ale po lesie, przy ulicy Krzemienieckiej 2A, zatytułowana jest Ja Nieskończone. Odbywa się w ramach spin-off fotofestiwalu. 6 artystek zastanawia się nad tym pojęciem ja. Co to tak naprawdę jest? I w ogóle śmiesznie się składa, bo nie tak dawno, bo przedwczoraj z własnym małżonkiem rozmawiałam. Co to jest ja? Czy ja myśli różne? Czy to te myśli określają, kim ja jestem? I takie rozważania też mają na uwadze artystki, które prezentują swoje prace przy ulicy Krzemienieckiej 2A. A jeśli ktoś by chciał się spotkać z autorkami, to finisaż i oprowadzanie 21 czerwca o godzinie 16 się odbędzie. A w bibliotece imienia marszałka Piłsudskiego dzisiaj spotkanie zatytułowane Łódź w cieniu wojny. To będzie spotkanie autorskie z Violettą Filipowską, autorką powieści Ulice, które pamiętały wojnę. I to jest historia, która właśnie podczas II wojny światowej w Łodzi się rozgrywa. Wydawnictwo Filia opublikowało książkę, a rozmowę z autorką poprowadzi Ewelina Kwiatkowska-Tabaczyńska, znana miłośnikom książek jako Zaczytana Ewelka, czyli łodzianka, promotorka literatury, pasjonatka książek. To w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy Gdańskiej 100 przez 120 o godzinie 17. I jeszcze jedno spotkanie autorskie dzisiaj, to z kolei w Domu Literatury. Kornelia Sobczak przyjeżdża z książką Zośka i Rudy o miłości, przyjaźni i Polsce. Marta Zdanowska porozmawia z autorką książki, która w zupełnie nowy sposób interpretuje opowieść o tych ikonicznych postaciach, o Zośce i Rudym, czyli bohaterach Kamieni na Szaniec. W zupełnie nowym świetle stawia ich wzajemną relację, a także inne wątki tej książki. Spotkanie w Domu Literatury o godzinie 18 dzisiaj, przypomnę, ulica Roosevelta 17. No i jeszcze trwa przegląd nowego kina francuskiego. O wszystkich filmach oczywiście nie będę mówić, znaczy o wszystkich, dzisiaj są dwa akurat. Natomiast zwracam uwagę na Wielki Łuk, reżyseria Stéphane Dumoutier. I to jest bardzo ciekawa opowieść fabularna, ale oparta na autentycznej historii, jak to François Mitterrand w 1982 roku ogłosił konkurs na budowę nowego łuku triumfalnego i bardzo różni architekci się zgłosili, ale między innymi szerzej nieznany, anonimowy Duńczyk w średnim wieku i dla niego samego to było zaskoczenie i to opowiada ten film o historii właśnie realizacji tego wielkiego, wielkiego projektu o uwarunkowaniach politycznych, personalnych. Arcyciekawa rzecz, to w kinie Charlie dzisiaj o godzinie 18.
1: No to zapraszamy.

0: Duet Mela Koteluk i Ralf Kamiński w Radiu Ć. A ja dziękuję za Państwa dzisiejszą kreatywność w postaci haseł przywołujących lato. Myślę, że teraz to już lato nie ma wyjścia i na pewno przyjdzie. Nie było to łatwe, ale udało mi się wyłonić zwycięzców, więc czas przyznać nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Zaproszenie do kina wędruje do pani Aleksandry, a do Teatru Muzycznego na spektakl Dracula pójdzie pan Robert. Przypomnę, że zaproszenia są podwójne, więc można komuś sprawić taką przyjemność i zabrać do kina lub teatru. Wysłałam szczegóły w mailach, proszę sprawdzić skrzynkę, a pozostałym polecam zostać z nami. Po 13:00 będzie kolejna szansa na nagrody. Patryk Lewy przejmie stery po godzinie 13:00 i jestem przekonana, że coś dla Państwa przygotujemy.

0: Reklama.
1: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
2: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
3: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
5: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
7: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
8: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatryjaracza.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
9: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: W środku dnia z Radiem Łódź.
11: 11:30 dokładnie na zegarze, a u nas teraz Eric Clapton.

0: Po godzinie 12 tradycyjnie zapraszamy na magazyn To jest temat. Ze mną teraz w studiu Iza Berkowska.
1: Dzień dobry.
0: Izo, i jaki temat dzisiaj?
1: Ano dzisiaj będziemy się budzić ze snu po pandemii, bo pracodawcy, jak się okazuje, znowu wolą, żebyśmy pracowali w firmach i już tak powoli kurczy się taka możliwość elastycznego zatrudniania i pojawia się problem. No bo sporo osób zdążyło się przyzwyczaić do pracy z domu, a teraz trzeba znowu doliczyć czas na dojazdy. Do tego dochodzą takie nawyki, na przykład bycia zawsze online, co oznacza, że po pracy właściwie też pracujemy, no bo musimy odpisywać na maile, cały czas coś sprawdzamy. Z pewnym trudem przychodzi nam praca stacjonarna, a hybrydowa to już w ogóle, no bo jednego dnia w ogóle nie musimy na dobrą sprawę się ubierać, na przykład. Możemy pracować z łóżka w piżamie, prawda? A następnego dnia już tacy wyszorowani, uczesani, przygotowani z lunchem musimy się o 7 na przykład stawić w firmie. No to też chyba nie jest najlepsze. Pytanie, co jest dla państwa najlepsze? Czy państwo woleliby pracować hybrydowo, czy zdalnie, czy jednak stacjonarnie? Jakie są wady, jakie są zalety? Ty spróbujemy to dzisiaj ustalić.
0: A my, Izo, nie mamy tego problemu, bo my zdalnie nie za bardzo możemy.
1: Tak, chociaż pamiętam, że byli dziennikarze telewizyjni, którzy w czasie pandemii prowadzili takie rozmowy ze swoich domów.
0: Nie ja wiem, czy pamiętasz. Podczas pandemii też wspominam to co jakiś czas. Na przykład nagrywałam z szafy.
1: Cudownie, to musiała być świetna
0: Żeby
1: jakość.
0: Było wyciszone chociaż trochę, to zamykałam się w szafie. Tak, tak, to jest takie
1: cudownie.
0: Właśnie pandemiczne
1: no piękne wspomnienie.
0: A my zapraszamy do udziału w tej dyskusji, będzie można dzwonić.
1: Tak, przypominam numery telefonu 606-78-78-78 i 42-678-78-78. Jak gdyby państwo chcieli napisać, to już można.
0: Można już pisać studio@radiouć.pl. No i zapraszamy po godzinie 12.
1: Do usłyszenia.

Lato się zbliża, wakacje się zbliżają wielkimi krokami. No to ja mam teraz propozycję dla najmłodszych, konkretnie dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat. Te nadchodzące wakacje będzie można spędzić w wyjątkowy sposób razem z Akademią Młodego Radiowca w Radiu Łódź. Podczas tej letniej edycji uczestnicy poznają tajniki pracy radiowca i dziennikarza, nauczą się poprawnej emisji głosu i dykcji, dowiedzą się, jak prawidłowo oddychać podczas pracy z mikrofonem, spróbują oczywiście swoich sił w profesjonalnym studiu nagraniowym, ale nauczą się też redagowania informacji, tworzenia materiałów radiowych, no i wezmą udział w zajęciach sportowych oraz ćwiczeniach ogólnorozwojowych. Taki program atrakcyjny przygotowaliśmy dla najmłodszych na te nadchodzące wakacje. Można więcej szczegółów znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. Tam znajdziecie Państwo taką zakładkę Akademia Młodego Radiowca, gdzie szczegółowo opisana jest ta propozycja, którą na wakacje dla Państwa przygotowaliśmy. Liczba miejsc jest ograniczona i z tego co wiem, zostały ostatnie miejsca. Będą 2 turnusy tym razem. Także jeżeli ktoś nie ma jeszcze pomysłu i planu na te nadchodzące 2 miesiące wakacji, no to bardzo gorąco polecam, żeby zajrzeć na naszą stronę radiołódź.pl i zastanowić się nad taką właśnie propozycją.

Jak będziecie Państwo sprawdzać naszą wakacyjną propozycję na radio.pl, to polecam zerknąć na najnowsze wiadomości. Ruszyły prace przygotowawcze przed remontem estakady przy dworcu Kaliskim. Żeby można było rozpocząć remont, drogowcy muszą wykonać tymczasowe łącznice pomiędzy jedną a drugą jezdnią. To oznacza pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Od dzisiaj wyłączone zostały odcinkowo wewnętrzne pasy ruchu ze względu bezpieczeństwa. Wprowadzono także ograniczenie prędkości, także proszę uważać w tym rejonie i proszę obserwować nasze media społecznościowe, bo właśnie nasi reporterzy są tam na miejscu i nagrywają też dla Państwa filmiki, żebyście mogli zapoznać się z tym, zanim w te rejony wyjedziecie. Także zachęcam, żeby śledzić naszego radiowego Facebooka.

O Facebooku radiowym była mowa przed chwilą, to dodam jeszcze, że szykujemy trochę nowości na wakacje w naszych social mediach i na naszym radiowym YouTubie. Będzie nam bardzo miło, jeżeli będziecie tam Państwo z nami. Zachęcam do śledzenia naszych profili. Dużo tam informacji, ale też trochę rozrywki można znaleźć. Na przykład rysunki Jarka Turka. Polecam ostatni, a wiem też z pewnych źródeł, że Jarek tworzy kolejne rysunki, także będzie można je wkrótce na naszym Facebooku podziwiać. Zbliżamy się do godziny 12:00, o pełnej najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, a po godzinie 12:00 magazyn To jest temat.

0: to promocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
12: Partnerami biegu są GAG Dragon Motors Łódź, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Live Nation, Port Łódź.
13: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
14: Nie ma mowy, lecę w Słowackie Tatry.
13: Serio? A co tam takiego?
14: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
13: Brzmi jak wydatek.
14: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
13: No to na co jeszcze czekamy?
14: Lato w Słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
13: Sprawdź na www.vt.sk.
15: Czas na wielki finał sezonu artystycznego Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Sercem jego programu będą pieśni przemijania. Ostatnia symfonia w dorobku Krzysztofa Pendereckiego, oparta na poetyckich tekstach kontemplujących upływ czasu. W pierwszej części wieczoru zabłyśnie gwiazda Shori Kuwahary, japońskiej pianistki, która zdobyła 4. nagrodę ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. Również w Łodzi zagra Chopina. W jej wykonaniu usłyszymy błyskotliwy pierwszy koncert fortepianowy. Do zobaczenia w piątek 19 czerwca. O 19:00.
0: Po reklamie.
16: 12:00 na zegarze.
17: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
16: Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Jarosław Turek.
18: A w serwisie spodziewane podwyżki cen paliw na stacjach, atak ciastem na prezydenta Poznania i ulepszenie aplikacji do śledzenia pojazdów łódzkiego MPK. W regionie do wieczora pochmurny, możliwy słaby deszcz na termometrach dzisiaj do 19 stopni. Uwaga kierowcy, zbliża się koniec obniżek akcyzy na benzynę i olej napędowy, a to na pewno wpłynie na ceny na stacjach paliw. Więcej o tym mówi nasz reporter Damian Grosicki.
19: Na stacjach benzynowych ceny paliw wynikają jeszcze z ustaleń z poniedziałku, kiedy to obowiązywał pełny pakiet CPN, czyli z obniżoną akcyzą. Od dzisiaj można zauważyć wzrost cen na pylonach, ale nie o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową, czyli o 30 groszy za litr, a o 12 groszy za 95 i 7 groszy za olej napędowy. Dopiero na tej podstawie od środy będą określone maksymalne ceny. 95 do 6,10 zł, oleju do 6,45 zł, a 98 do 6,95 zł. Na stacjach benzynowych nie widać jakiegoś wzmożonego ruchu, ten najprawdopodobniej będzie zauważalny pod koniec czerwca, kiedy to powoli przestanie obowiązywać niższy VAT. Damian Grosicki, Radio Łódź.
18: Do 30 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8%. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiek obrzucony ciastem podczas sesji Rady Miasta. Do zdarzenia doszło tuż po wystąpieniu, w którym omawiał raport o stanie miasta. Wtedy na salę weszło kilka osób, a jeden z mężczyzn rzucił ciastem w prezydenta. Mężczyzna został szybko obezwładniony przez Straż Miejską.
20: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Pogrążasz to miasto! Pogrążasz to miasto!
21: Ktoś, kto atakuje fizycznie urzędnika państwowego, to jest przekroczenie wszelkich granic. I można mieć różne poglądy. ale atak fizyczny jest absolutnie przekroczeniem wszelkich granic.
18: Tak mówił obrzucony ciastem prezydent Poznania. Obrady sesji zostały przerwane, a sprawę bada teraz policja. Dwóch Białorusinów zostało zatrzymanych w sprawie strzelaniny w Białej Podlaskiej. Nie żyje 44-letni Rosjanin Robert Kuzowkow, występujący pod artystycznym pseudonimem Semion Skrepecki. Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał 3 strzały. Gdy poszkodowany upadł, mężczyzna oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
2: Doszło do zatrzymania 2 obywateli w Republiki Białoruś. Udział tych 2 mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.
18: Ofiara zamachu miała 5 kul w klatce piersiowej i w głowie. Niezależne rosyjskie media informują o zabójstwie politycznym, ponieważ zastrzelony mężczyzna krytykował politykę Federacji Rosyjskiej i Białorusi. A my na koniec przenieśmy się do Łodzi, bo łodzianie mogą już śledzić opóźnienia i utrudnienia MPK Łódź w najpopularniejszej w Polsce aplikacji transportowej. Po 10 latach położenie, czas dojazdu i odjazdu tramwajów i autobusów są widoczne w aplikacji Jak Dojadę. Jak tłumaczy radny Marcin Chęcz z Koalicji Obywatelskiej, jeśli na przykład jakiś pojazd nie przyjedzie, to system od razu to zauważy.
3: I zaproponuję skorzystanie z innego przystanku, może inną przesiadkę. Tak samo w przypadku różnych opóźnień, czy także jeśli dany pojazd jedzie za szybko i nie będzie możliwości skorzystania z przesiadki.
18: Dzięki temu pasażerowie mogą też łatwiej zorganizować swój dzień i dojazd do pracy albo do domu.
3: Według różnych analiz nawet 1/3 czasu podróży może się skrócić w mieście właśnie dzięki takiemu inteligentnemu planowaniu.
22: My będziemy apelowali także, aby Google Maps, a więc aplikacja, z której korzystają głównie turyści i osoby spoza Łodzi, taką możliwość także posiadała, no bo to jest aplikacja, która jest dostępna dla obcokrajowców.
18: Tak dodaje radny Marcin Gołaszewski, a więcej piszemy o tym również na naszym portalu radiołódź.pl.

To może zacznę od tego, że z każdym dniem pogoda ma być coraz bardziej letnia. No w końcu lato zbliża się wielkimi krokami. Dzisiaj jeszcze tak pół na pół, trochę słońca, trochę chmur, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Wiatr chwilami może być porywisty, ale będzie z każdą godziną coraz słabszy, tak obiecują synoptycy. Temperatura maksymalna dziś to 20 stopni, w nocy spadnie do 10 stopni. Pięć minut po godzinie 12. Ja już Państwu bardzo dziękuję za te 3 godziny. Dziękuję, że pomogli mi Państwo przywołać lato. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Rafał Tyluś, a już za chwilę to jest temat i Iza Berkowska.

0: to jest temat.
1: Praca zdalna czy praca stacjonarna, a może taka hybrydowa? Kto korzysta dzisiaj jeszcze z możliwości pracy w domu? Dlaczego do pokolenia Zetek albo Alf jest to taki wymóg niemal konieczny, a pracodawcy mówią: o nie, nie, nie, teraz to my wracamy do biur, trzeba dokupić biurek, trzeba dokupić krzeseł. Gdyby państwo mogli wybrać, czy wybraliby pracę zdalną? Czy widzą państwo korzyści z takiej pracy, czy też jednak może jakieś wady? 606-78-78-78, 42-678-78-78, studio@radiolots.pl. Iza Berkowska, ja zapraszam do rozmowy wraz z Pauliną Wieczorkiewicz, dyrektor HR w firmie Hash Office. Witaj.
2: Dzień dobry państwu.
1: Ta praca taka zdalna, to dla wielu osób było takie, taka najcenniejsza być może zdobycz z czasów pandemii. Niemal każdy z nas taką pracę przez krótszy czy dłuższy okres wykonywał. No a nawet jeśli nie my, no to na przykład zdalnie uczyły się dzieci nasze. I myśmy też to obserwowali i ja nie wiem, jakie ty miałaś wnioski z takiej pracy, ale można było odnieść wrażenie, że się dzieci niewiele

0: nauczyły, niewiele z siebie dawały. Nie wiem, czy to można odnieść na pracę zdalną, ale no, można się zacząć zastanawiać, czy praca zdalna to nie jest przypadkiem markowanie pracy.
1: No tak, myślę, że już zaczęliśmy z takiego wysokiego z grubej rury i przede wszystkim z bardzo odważnej tezy. Myślę, Iza, że zadałaś pytanie, co, jakby jakie jest moje zdanie na ten temat. Ja chciałabym raczej się odnieść do tego, co mówi rynek, do tego, co mówią wyzwania.
0: Jasne.
1: Przede wszystkim
0: ale
1: dlatego,
0: jakieś swoje
1: że
0: zdanie
1: moje...
0: masz
1: tak,
0: przecież.
1: Tak, naturalnie. Moje zdanie jest raczej bliższe tej tezie, którą ty powiedziałaś. Natomiast staram się zawsze być po środku i staram się zrozumieć obie strony tego zjawiska, tak bym powiedziała. Jesteśmy dzisiaj 3 lata po pandemii. Blisko 3 lata po pandemii. Lata 2020-2023, tak jak słusznie wspomniałaś, to był moment, kiedy praktycznie każdy z nas zetknął się ze zjawiskiem czegoś zdalnego. Pracy zdalnej, szkoły zdalnej, takiej niemożności wyjścia do drugiego człowieka. I też jedni potraktowali to jako ograniczenie, inni z wielkim sukcesem potraktowali to jako benefit. Benefit, który został dany na zawsze i który dzisiaj, jak bardzo słusznie zauważyłaś, jest trudny do zabrania. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście powinniśmy to zabierać, czy powinniśmy to traktować jako benefit, czy jest to pewien standard na rynku pracy dzisiaj. Tych wyzwań, z którymi my jako HR-owcy, jako pracodawcy, jako rynek pracy mierzymy się blisko 3 lata po zakończeniu pandemii, jest bardzo dużo. Jest wiele wniosków, które też przychodzą dotyczące efektywności naszej pracy, dotyczące komunikacji. I myślę sobie, że dotyczące zdrowia psychicznego, dobrostanu, który towarzyszy pracownikom, nierówności na rynku pracy, tak, czyli tego, dlaczego jeden może pracować zdalnie, inny nie może pracować zdalnie. Ale również takich bardzo technicznych, typu cyberbezpieczeństwo, typu rozwój zawodowy versus kultura organizacyjna. Zmiany na rynku pracy szeroko rozumiane w dostępności do kandydatów, nowych miejsc pracy. Także tych wyzwań, z którymi my jako HR-owcy się mierzymy, jest bardzo, bardzo dużo.
0: No i to jest zaskakujące, wiesz, te wyniki badań. Ja właściwie to umawiając się z tobą na rozmowę, pomyślałam najpierw, że w gruncie rzeczy pracodawcy wychodzą naprzeciw tym potrzebom, że pewnie coraz więcej jest propozycji pracy zdalnej, a tymczasem czytamy, że wręcz przeciwnie, że pracodawcy mówią nie, chcemy, żebyście wrócili do biur.
1: Tak, myślę, że w większości pracodawców.
0: Mogę ci zadać jeszcze jedno takie pytanie, bo zaraz wrócimy do tego wątku. Czy było tak, przynajmniej na początku, jak ta praca zdalna tak nas zaczęła kręcić, że wielu z nas udawało, że nie pracuje? Tak jak z dziećmi.
1: Myślę, że dotykasz bardzo dobrego punktu. To znaczy, ja uważam, że największym wyzwaniem, które dzisiaj stoi przed pracodawcą, to jest przede wszystkim zarządzanie pracownikiem i jego produktywnością, jego efektywnością. Co to znaczy? No przede wszystkim jest coraz trudniejsza, w przypadku pracy zdalnej mamy zdecydowanie trudniejszą kontrolę nad postępami pracy. Pracodawca musiał przestawić się, musiał się bardzo szybko skalibrować na konieczność przejścia z oceny czasu pracy na ocenę efektów tej pracy. Wcześniej to się nazywało system pracy zadaniowej, dzisiaj to jest mierzenie nie 8 godzin pracy, pomimo tego, że normy pracy się nie zmieniają. To znaczy kodeks pracy cały czas określa normę dobową, normę tygodniową, normę miesięczną, maksymalne liczby godzin. To się nie zmienia. Ale w praktyce pracodawca musiał się przestawić z kontroli czasu pracy na kontrolę efektów pracy. Czyli na zlecanie zadania i rozliczanie tego pracownika z wykonania tego zadania. Z czym to się wiązało? No, wiązało się to przede wszystkim z ryzykiem nadmiernego monitorowania tej pracy. Pamiętajmy, że jak mamy człowieka obok siebie, mamy go na drugiej stronie biura, widzimy go w tym akcie pracy, tak to nazwijmy, mamy dużo większe zaufanie do tego, co on robi. Nie mając tego człowieka przed sobą,
0: Chociaż są ludzie, którzy potrafią markować pracę także będąc stacjonarnie, czyli jedna kawa, druga kawa, papieros, nie wiem, trochę w mediach społecznościowych posiedzę i bach, 8 godzin minęło.
1: Naturalnie. Natomiast myślę, że dużo łatwiejsza jest ta kontrola, mając człowieka u siebie pod ręką, mając z nim taką codzienną interakcję, mając z nim komunikację. Zresztą za chwileczkę przejdziemy sobie do tych kolejnych wyzwań, bo myślę, że to też jest bardzo ważne. Natomiast jeszcze chciałam zakończyć wątek tej produktywności, ponieważ tutaj, co się pojawiło u pracodawców? Na początku wydawało nam się, że ta efektywność wzrasta. Ta efektywność wzrasta i że to przeflancowanie się na ocenę zadań i efektów pracy jest bardziej cenne niż odsiedzenie tych 8 godzin, tak?
0: No jasne.
1: Natomiast z drugiej strony pracodawca zaczął się też zastanawiać, no to w takim razie, co by się wydarzyło, jeżeli mnie się wydaje, jeszcze raz wydaje, bo to jest często poza kontrolą, to znaczy pamiętamy sytuację z czasów pandemii, kiedy pracownik na pracy zdalnej, proszony o to, żeby się włączyć na wideokola, raptem łączył się z nad jeziora czy z pociągu i był w trasie na wakacje, tak?
0: Jasne.
1: Daleka jestem od generalizowania i też od jakiegoś tam stygmatyzowania tych zachowań. Natomiast no, ile ludzi, tyle praktyk i ile ludzi, tyle case'ów mieliśmy my jako HR-owcy i jako pracodawcy na swoim stole. Natomiast to, co się teraz zmieniło, to to, że pracodawca zaczął się zastanawiać, że jeżeli efektywność wzrosła na pracy zdalnej i wiemy, że nie jest wykorzystane 100% czasu pracy ustawowego, no to w takim razie na ile bardziej my jeszcze możemy wycisnąć tego pracownika, kolokwialnie rzecz mówiąc. To znaczy, jeżeli on by przyszedł i zaczął pracować tak efektywnie 8 godzin, które pracuje dzisiaj zdalnie, no to co jeszcze więcej moglibyśmy zrobić? Co jeszcze więcej moglibyśmy osiągnąć? Ja myślę, że to jest trochę taka spirala, która się samo napędza. Nie zawsze wiemy, czy w dobrym kierunku. Dla mnie kluczem jest znalezienie balansu pomiędzy dobrostanem pracownika, pomiędzy kulturą organizacyjną, realizacją celów biznesowych firmy, ale też takim, powiedziałabym, czynnikiem społecznym.
0: Ale wyjaśnij mi, o co tu chodzi, bo mówimy tak, teraz jesteśmy w miarę efektywni, czy możemy być nawet bardzo efektywni podczas pracy zdalnej. To po co pracodawca chce, żebyśmy wracali do biura? Być może on w tej pracy zdalnej jest bardziej efektywny niż był wtedy, kiedy pracował stacjonarnie. No to po co on ma wracać?
1: Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, dlatego że, tak jak wspomniałam na początku, mierzenie pracy zdalnej jest bardzo trudne. To znaczy, oczywiście mamy dużo firm tych high-techowych, które pokusiły się o przygotowanie narzędzi do mierzenia efektywności. Co więcej, były firmy, które pokusiły się o zbudowanie narzędzi do mierzenia czasu pracy, tak? No i mamy te memy, które latają na TikToku, kiedy to jeździ odkurzacz z rumbą, z myszką na grzbiecie, tak?
0: Natomiast czyli pozory aktywności, tak? Specjalne oprogramowania, które symulowały na przykład ruchy kursora czy wciskanie klawiszy, bo takie rzeczy się działy.
1: Oczywiście.
0: To już dzisiaj, rozumiem, możemy zweryfikować i tutaj już takiego zagrożenia nie ma, chociaż sporo, z tego co pamiętam, pracowników poleciało w różnych firmach na całym świecie w związku z takim właśnie udawaniem pracy.
1: Tak, to prawda. Natomiast ja myślę sobie, że zadałaś pytanie, dlaczego pracodawcy chcą, żeby pracownicy wracali do firm? Ano przede wszystkim, żeby zwiększyć efektywność współpracy. Żeby znowuż postawić atencję na tą komunikację, na budowanie kultury organizacyjnej, na budowanie relacji w organizacji. To wszystko jest bardzo ważne. W przypadku pracy zdalnej stajemy się, do tego wszystkiego jeszcze nie zapominajmy o równym traktowaniu, tak? My mówimy o pracy zdalnej, wspomniałaś o pracy zdalnej dla zetek, dla pokolenia alfa. Natomiast nie zapominajmy o tym, że jest gro jak i nie większość takich zawodów, które nie mogą pracować zdalnie. To znaczy, wyobraźmy sobie pracowników fizycznych. Wyobraźmy sobie pracowników lekarzy, no nie, no, lekarzy na SOR-ze.
0: Tak, tak jest, nawet i dziennikarzy. Chociaż to zależy. Dziennikarz radiowy, tak, raczej musi przybyć do firmy. Natomiast już dziennikarz, nie wiem, podróżnik, niekoniecznie.
1: Niekoniecznie, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie dziennikarza, który relacjonuje pracę, relacjonuje zdarzenie, jakieś zajście. Mhm. To nie jest praca zdalna, to jest wyjazd służbowy, tak? To jest wyjazd
0: służbowy. Praca w terenie, tak.
1: Praca w terenie, tak. My reprezentujemy firmę, która specjalizuje się w wyposażeniu biur. W meblowaniu biur, w przygotowaniu stanowisk pracy. Więc dla nas to jest już w ogóle biznesowo szczególnie ważne, żeby wracać do tych biur. No niemniej jednak nie wyobrażam sobie pracowników produkcji, którzy odpowiadają za uruchamianie maszyn, którzy są operatorami, którzy pracują na magazynie, którzy pracują na montażu. To są osoby, które z natury swojego stanowiska nie mogą zwyczajnie w świecie wykonywać swojej pracy zdalnej. No i teraz pojawia się pytanie,
0: czy to jest sprawiedliwe, prawda? No właśnie, czy to jest sprawiedliwe?
1: Czy to jest równe traktowanie? Mhm. To jest naprawdę jakby znalezienie balansu przez pracodawcę, ale też znalezienie takiego zrozumienia ze strony pracownika, bo dzisiaj jest bardzo dużo oczekiwań dotyczących pracy zdalnej i pewnie w zależności od tego, na jaką grupę społeczną trafiamy, w zależności na to, na jakie pokolenie trafiamy, na kogoś, kto jaką pracę performuje, od tego będzie zależeć, jak ta osoba będzie budowała swoje oczekiwania względem pracodawcy. I rzeczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić, że młody człowiek, który dzisiaj zaczyna swoją karierę zawodową, jest po studiach.
0: I oczywiście chce być informatykiem.
1: No, to myślę, może że to jest w ogóle najlepszy przykład
0: zdalnie,
1: pracy.
0: Tak.
1: Najlepszy przykład stanowisk, które pracują zdalnie. Przede wszystkim bardzo mocno zautomatyzowane procesy. Przede wszystkim wszystko w oparciu o narzędzia pracy elektronicznej, czyli
0: po co ona
1: tutaj
0: nikt nie
1: musi podpisać dokumentu, podstawić stempelka,
0: czyli i taki
1: nadać
0: informatyk
1: listu,
0: będzie przychodził do pracy dlatego, żeby było sprawiedliwie, żebym ja się czuła lepiej na przykład, tak? Bo ja muszę?
1: To wszystko będzie zależeć od tego, co promuje firma. To wszystko będzie zależeć od tego, jakie zasady firma przyjmuje. Nie oszukujmy się, że dzisiaj firmy informatyczne, wielkie share serwisy, one korzystają z tego benefitu. One korzystają z tego benefitu, bo odwracając to lustro, pamiętajmy też, że takiego pracownika jest łatwiej znaleźć. Eliminujemy w ogóle to ograniczenie dotyczące terytorium pracy, tak? Czyli dzisiaj jak chcemy mieć kogoś, kto pracuje zdalnie i ma jakąś kompetencję, nie wiem, programowanie w Oraclu, w SQL-u.
0: No dobrze.
1: Nie ma znaczenia, czy ta osoba będzie dzisiaj w Łodzi mieszkać, czy ona będzie miała swoje biuro na drugim końcu świata, tak?
0: No, teoretycznie tak. Także albo nawet jeśli mamy księgową, prawda, to czy ona załatwi nasze sprawy, nie wiem, tutaj, na miejscu, czy ja się z nią spotkam, czy ona to efektywnie przeprowadzi, nie wiem, nad lazurowym wybrzeżem, tak?
1: Nie ma żadnego znaczenia.
0: Nie ma żadnego znaczenia, no właśnie.
1: Nie ma
0: teraz, no to jest pytanie, proszę państwa, czy to jest w ogóle sprawiedliwe, że jedni mogą pracować zdalnie, a inni nie? Czy w związku z tym, żeby nam było dobrze, tym, którzy muszą pojawiać się w biurze, to sprawiedliwie będzie, jeśli taki informatyk czy taka księgowa też do tego biura dotrze, bo my będziemy się czuli lepiej, że oni też muszą, nie wiem, ponieść koszty na przykład dojazdu i wydłużyć sobie ten czas. Tym bardziej, że zdaje się, był taki mit, że na pracy zdalnej zarabia się mniej, a tymczasem to chyba nie jest zgodne z prawdą.
1: To nie jest zgodne z prawdą. To znaczy, jeżeli mówimy o tym, właśnie o wyzwaniach związanych z zarobkami, rozwojem, karierą zawodową, no to tutaj kodeks pracy bardzo jasno określa, że właściwie czy pracujesz zdalnie, czy też pracujesz stacjonarnie, dostęp i równe traktowanie, dostęp do jakby możliwości promocji, dostęp do podwyżki, dostęp do benefitów, on powinien być identyczny. Mówię, powinien być identyczny, dlatego że, no znowuż, cały czas odbijamy się od tego, kto może pracować zdalnie, a kto nie może tego pracować zdalnie. Bo jeżeli mówimy o tym, że pracownicy zarabiają tyle samo za tą samą pracę, czy też za stanowiska, które są tak samo wycenione. Weźmy sobie przykład dwóch stanowisk. Jest operator maszyn, który musi być przy maszynie i musi być 100% w pracy stacjonarnej. I na przykład dokładnie tak samo wyceniana jest praca marketingowca. Dla przykładu. Tutaj. Mhm. I ten marketingowiec teoretycznie może wykonywać pracę zdalnie. No i teraz pytanie jest zawsze takie. No, jeżeli ten operator musi dojechać do pracy, a ten marketingowiec nie, a zarabiają dokładnie tyle samo.
0: Nie będzie to sprawiedliwe. Tak, tak po ludzku oczywiście.
1: Dokładnie. Z drugiej strony pamiętajmy, że pracodawca też ma swoje obowiązki, jeżeli wyraża zgodę na pracę zdalną pracownika. Pracodawca odpowiada też za zabezpieczenie takiego miejsca pracy. To znaczy my musimy mieć jako pracodawca pewność, że stanowisko pracy zdalnej jest tak samo przygotowane i wyposażone, jak stanowisko pracy w biurze. Mhm. Musimy również, jesteśmy zobligowani płacić ryczałt pracownikowi za ewentualne koszty związane z korzystaniem z prądu elektrycznego, korzystaniem z internetu. Mhm. Także to jest coś, co pracodawca musi uregulować. Oczywiście nie jest nigdy powiedziane, ile tego jest, jaka to jest kwota. Jest to zazwyczaj regulowane na poziomie każdego zakładu pracy, na poziomie każdego pracodawcy. Natomiast no znowuż, pytania od osób, które pracują stacjonarnie są takie, no nie no, nie dość, że może pracować zdalnie, nie dość, że ma to ten przywilej, to jeszcze firma mu musi płacić, tak? Także zawsze ten kij ma dwa końce. Ja myślę, że to też w ogóle bardzo ogranicza takie pro podejście pracodawców do tego, tak? Że firmy, jak sobie myślą o pracy zdalnej jako o beneficie, no to trudno jest im sobie wyobrazić, że jeszcze będą za to dodatkowo płacić, tak? Jakby nie widząc tej drugiej strony, że z drugiej strony mogą mieć mniejsze biura, mają mniejsze koszty zużycia. Potencjalnie to, o czym wspomniałeś, wydają mniej na kawę, wydają mniej na cukier i na herbatę, tak? Także jakby to wszystko zawsze musi się balansować i to wszystko też powoduje, że pracodawca zawsze stoi przed dylematem, co jest, gdzie ta dźwignia się przechyla, w którym kierunku.
0: No jasne, czyli w takiej sytuacji po prostu pewnie łatwiej będzie zaprosić wszystkich z powrotem do biur i nie analizować takich różnych sytuacji, które mogą się pojawiać przy pracy zdalnej. I pytanie wciąż aktualne, także do państwa. Gdyby państwo chcieli się przyłączyć do naszej rozmowy, czy mając taką możliwość, chcieliby państwo korzystać z pracy zdalnej? Czy widzą państwo więcej plusów, czy więcej minusów? Czy to jest sprawiedliwe, że w pewnych zawodach możemy pracować zdalnie i dostaniemy takie samo wynagrodzenie, jak osoba, która musi ponosić koszty dojazdu do pracy? 606-787-878, 42-678-78-78, studio@radiolotsy.pl. W ten sposób można się z nami skontaktować, a może państwo już sobie w ogóle nie wyobrażają na przykład pracy stacjonarnej. Wszystkie zalety i wady dzisiaj spróbujemy przeanalizować, a wracamy do rozmowy za krótką chwilę.

0: Praca zdalna, czy jesteśmy na tak, czy na nie? Jakie są plusy, jakie są minusy? 606-787-8-7-8. Pani Magda jest z nami. Witamy, Pani Magdo.
1: Dzień dobry. Ja o pracy zdalnej, ale z troszeczkę innej perspektywy. Ja jestem osobą, która pracuje fizycznie. Wychodzę rano z domu, po drodze mogę wejść do sklepu, pogadać ze znajomymi, zrobić zakupy, wracając to samo. Też jadę na drugi koniec miasta, więc mogę sobie po drodze zajrzeć do różnych sklepów. Moja córka, która mieszka w tym samym domu, w tym samym czasie wstaje, siada do komputera, ma przerwę półgodzinną, kiedy albo zdążę coś ugotować i jej wetknąć szybciutko w ręce do pokoju, żeby zjadła, albo nie zdążę. A ona sama też nie jest w stanie sobie ugotować, więc co można jeść przez cały czas? Ja akurat jestem zwolenniczką tego, że jest praca zdalna, ponieważ osoby, które nie lubią kontaktów międzyludzkich, one się świetnie w tym sprawdzają. Natomiast nie można generalizować, że to jest coś na plusie dla ludzi. To jest zupełnie inny typ pracy. Ja nigdy nie zamieniłabym swojego wyjścia z domu między ludzi na siedzenie w czterech ścianach, a moja córka nigdy nie zamieniłaby swojego siedzenia przed komputerem na wyjście do ludzi. To są dwie różne rzeczy. No ja akurat z tego punktu widzenia chciałam się wypowiedzieć.
0: Mm-hmm. Bardzo dziękuję, Pani Magdo. Pozdrawiamy. Wszystkiego
1: dzięki
0: dobrego. Pozdrowienia dla córki również. 606-787-8-7-8 studio@radioloc.pl i 42-678-78-78. Szukamy dzisiaj plusów i minusów pracy zdalnej. Czy wolimy tak, czy wolimy jednak między ludźmi być? Przypominam, że naszym gościem jest Paulina Wieczorkiewicz, dyrektor personalna w firmie międzynarodowej. Pomyślałam o tym, że też mnóstwo ludzi myśli sobie, że to takie jest fajne, ta praca zdalna, a zapewne nie zawsze. I chyba trzeba by zacząć od tego, że też warto by mieć warunki do tego, żeby w ogóle taką pracę móc prowadzić we własnych domach. Bo jak ja sobie wyobrażam taki dom, w którym jest dużo małych dzieci. Te dzieci są głośne, te dzieci są absorbujące, są foniczne, jak doskonale wiemy. A do tego my często nie mamy nawet jakiegoś własnego biurka, tylko gdzieś, nie wiem, sprzątamy po obiedzie i na tym samym stole, gdzieś kuchennym, kładziemy laptopa i pracujemy. Jednocześnie wszyscy nas rozpraszają. To w gruncie rzeczy, żeby pracować zdalnie, to też trzeba mieć warunki.
2: Oczywiście. Tutaj dotykamy też elementu mniej HR-owego, a bardziej elementu BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy, ale w takim bardzo szerokim rozumieniu, bo po pierwsze...
0: No to pracodawca ci tego nie zweryfikuje tak do końca.
2: A nie, aczkolwiek prawo pracy bardzo jasno to definiuje. To znaczy pracodawca przede wszystkim ma obowiązek zapewnić narzędzia i materiały niezbędne do pracy, pokryć koszty związane z pracą zdalną, czyli to, o czym już sobie powiedzieliśmy chwilkę temu, energia elektryczna, internet, wypłacić odpowiedni ekwiwalent za to, ale również zapewnić wsparcie techniczne, chronić dane i bezpieczeństwo informacji, ale również pracodawca nadal odpowiada za bezpieczne warunki pracy. W ograniczonym zakresie, natomiast
0: jak on mi zapewni bezpieczeństwo pracy, jak ja mam, nie wiem, powiedzmy trójkę małych dzieci i w jaki sposób on miałby tutaj zweryfikować
2: dotykamy
0: to?
2: Dotykamy przede wszystkim każdy praca zdalna to jest coś, na co się umawia pracownik i pracodawca. Mhm. I teraz w zakresie tego BHP pracownik musi podpisać oświadczenie, że warunki, które ma do pracy, spełniają te wszystkie wymogi BHP, ale również dają mu możliwość pracy zdalnej w sposób mentalny, czyli to, o czym powiedziałaś. Oczywiście pracodawca może, bo kodeks też definiuje to, że pracodawca może w każdej chwili, może nie w każdej chwili, z uprzednim poinformowaniem pracownika, może wejść i zrobić kontrolę tego miejsca pracy. Tak? Natomiast Natomiast czy możemy jako pracodawcy zareagować na to, że mamy płaczące dziecko, tak jak powiedziałaś,
0: no
2: że czy my mamy naprawdę wpływ na to, czy ktoś pracuje z ogródka na słońcu z parasolką, czy ktoś pracuje przy biurku, to jest deklaratywne.
0: Czy na kuchennym stole.
2: Tak. To jest deklaratywne. No i tutaj wracamy do punktu wyjścia, to znaczy jak mierzymy efektywność, bo jeżeli ktoś w tym całym chaosie, który opisałaś, jest
0: pomiędzy
2: w stanie,
0: zagniataniem klusek tak. na zupę, tak?
2: I to jest największy, chyba ja myślę, że to jest największy też taki kłopot mentalny pracodawcy, a z drugiej strony też te przypadki, te przykłady, które pracodawcy mieli z czasów pandemii, ograniczają zaufanie do tego pracownika bardzo mocno. Więc ja myślę, że...
0: Myślę, że to, co może sprawdzić, to pewnie to, czy na przykład pracownik jest trzeźwy, chociażby.
2: Czy pracownik jest trzeźwy? Czy pracownik jest w miejscu, które deklarował? Bo pamiętajmy, że jeżeli umawiamy się na pracę zdalną, to pracownik deklaruje, gdzie jest. Czyli to nie jest tak, że powiem, że pracuję z domu, a jestem w tej chwili nad jeziorem gdzieś. Muszę, powinnam to zgłosić swojemu pracodawcy, tak? Więc
0: no jasne.
2: To wszystko działa. Natomiast chciałabym jeszcze, jeżeli Iza mogę, chciałabym wrócić do naszego gościa, który się wdzwonił, bo tutaj padła bardzo fajne... Przede wszystkim zgadzam się całkowicie z tym, co pani Magda powiedziała, że nie ma lepszego, gorszego wyboru. Każdy ma swój indywidualny wybór. Natomiast jeżeli chodzi o pracę zdalną i o ten przykład, który podała pani Magda
0: ja miałam wrażenie z wypowiedzi pani Magdy, że córka przy pracy zdalnej miała mniej czasu niż
2: tak.
0: ona.
2: A z drugiej strony
0: to właśnie,
2: zbierała
0: to akurat
2: tak?
0: zdumiewające. Tak, tak,
2: tak. Ale tak rzeczywiście jest, bo też wróćmy sobie troszeczkę do zdrowia psychicznego i do tego dobrostanu. Jeżeli chodzi o pracę zdalną, no to cały czas mówimy o tym, że jest poczucie jakiejś tam izolacji społecznej, tak? Czyli bardzo mi się podobał ten przykład, bo ja sama jestem, ja jestem zwolennikiem pracy w biurze, bo sama też mam blisko do niego, mamy fabrykę. Rola HR-u oznacza też bycie blisko tych ludzi, w takim i mentalnym, i fizycznym, znanie ich.
0: No jesteś osobą kontaktową tego, też przy okazji tak, w porządku.
2: Z kim ja
0: to, że
2: rozmawiam,
0: masz blisko, też
2: tak.
0: nie jest bez znaczenia, tak jak
2: ja
0: powiedziałaś.
2: Ja lubię wiedzieć, z kim ja rozmawiam, kogo tak. mam po drugiej stronie. Tak, tak. Spojrzeć mu w oczy, uścisnąć mu dłoń. Mówimy o izolacji społecznej, czyli ten przykład pani Magdy, że ona jedzie rano tramwajem, ona porozmawia z panią w warzywniaku, to są te relacje, to są te kontakty społeczne. To jest to, co też buduje jakby naszą pozycję, nie tylko na rynku pracy, ale w ogóle buduje nasz światopogląd, buduje naszą postawę wobec świata, tak? Jeżeli ktoś jest cały czas zdalnie, to on nie dość, że jest właśnie wyizolowany ze społeczeństwa. Ma bardzo dużą trudność z oddzieleniem życia zawodowego od prywatnego. To jest też takie dużo większe ryzyko wypalenia się zawodowego, bo masz takie poczucie, że jesteś 100% dostępny, że cały czas jesteś online, że cały czas ktoś może od ciebie oczekiwać tej odpowiedzi. Oczywiście wracamy do tego punktu.
0: Czyli oddzielanie życia prywatnego od zawodowego
2: jest
0: staje się
2: ważne.
0: Bardzo trudne, ale też staje się bardzo,
2: bardzo
0: trudne przy pracy online.
2: Zdecydowanie, zdecydowanie. Jesteś cały czas ze swoim telefonem, jesteś cały czas z komputerem, który jest włączony. Oczywiście dzisiaj staramy się już ograniczać, dużo mówimy o wyłączaniu tych dystraktorów, to znaczy już te zegarki, które nam cały czas pikają i widzisz, kto do ciebie dzwoni, tak? Widzisz, co za chwilę się wydarzy. Ten telefon, który cały czas dzwoni, komunikatory, które co chwila pinkają. Staramy się to ograniczać, natomiast przy pracy zdalnej właściwie nie ma takiej sytuacji, że wychodzisz z biura, zamykasz laptopa i zapominasz o tej pracy. Więc dla zdrowia psychicznego
0: no
2: to jest bardzo ważne.
0: No i mało tego, jeszcze pomyślałam o tym, że ta praca zdalna może nam w wielu sytuacjach zastępować urlopy, bo my możemy wskazać tutaj pracodawcy, że ja będę przez czas jakiś pracować z kawiarni w Rzymie.
2: Bardzo
0: czyli tak na
2: zjawisko.
0: Dobrą sprawę, ja w ogóle nie wypoczywam, tylko zabieram tę pracę. No, ale możemy też nie chorować na przykład. Czyli w gruncie rzeczy ja się źle czuję, czyli biorę sobie pracę zdalną.
2: No myślę, że jak tutaj siedzimy, wszyscy wiemy o tym, że to jest w ogóle bardzo często używane dzisiaj, tak? W przypadku choroby tu jestem troszkę bardziej liberalna, tak bym powiedziała, dlatego że to też zależy od percepcji drugiego człowieka. Czasem zdarza się tak, że rzeczywiście przy tym katarze lepiej nie przyjść do tego biura, a nadal mam siłę, żeby performować tą moją pracę, żeby wykonywać tą moją pracę, więc myślę, że tutaj korzystają absolutnie wszyscy. Ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o tym urlopie, to myślę, że na tym tracą wszyscy. Pracodawca traci na tym, że pracownik markuje pracę. Pracodawca traci na tym, że pracownik nie wybiera tego urlopu, który mu się należy i koszt, który jest z nim związany cały czas jest. A z drugiej strony pracownik też traci, bo on nie ma takiego poczucia uczciwości wobec pracodawcy i nie ma też takiego poczucia pełnego relaksu, tak bym powiedziała, bo cały czas jest na tym stand-by'u, cały czas zastanawia się, czy ten pracodawca go nie wywoła, no bo w końcu nie jestem na tej kawie w Rzymie, tylko jestem w pracy, tak przynajmniej deklarowałem i tak zgłosiłem mojemu pracodawcy.
0: No, ale to, że się przy okazji opalam, to jest, prawda, taki dodatkowy bonus.
2: Tak, tak, tak. Natomiast też myślę, że warto zwrócić jeszcze na jeden element.
0: Ale o tym to powinnyśmy podkreślić, że jeśli ja nie będę pracowała z tego miejsca, które wskazałam, czyli tak, z domu, to muszę o tym poinformować pracodawcę. To nie jest tak, że ja sobie jeżdżę po świecie i codziennie melduję się w innej tak, stolicy europejskiej.
2: Tak, to jest regulowane prawem pracy. I tutaj też głównie
0: ale istnieje
2: to jest
0: ryzyko. Przyznasz, że oczywiście możemy nie odróżniać urlopu od pracy zdalnej pod tytułem wyjeżdżam i pracuję z Rzymu.
2: 3 lata pandemii bardzo zatarły tą linię. Od 3 lat w tej chwili już po pandemii zaczynamy wracać, bo to co powiedzieliśmy, te tezy, które na początku padły, pracodawcy zaczęli się zastanawiać, tak, bo to nie jest tylko kwestia efektywności pracy, ale to jest kwestia napędzania biznesu również. Jeżeli ktoś siedzi 24 godziny na dobę na pracy zdalnej, no to co powiedzieliśmy, nie rozwija się rynek biur, nie rozwija się rynek wyposażenia biur. Ktoś nie wydaje na paliwo, bo siedzi w domu, tak? Także ta koniunktura rzeczywiście też zwolniła. My mówimy, że ona zwolniła, bo była pandemia, ale to jest pochodna pewnych decyzji, które były wdrażane wtedy, żeby
0: czyli
2: zabezpieczyć
0: nasze bezpieczeństwo.
2: Nam się coś
0: opłaca, ale społecznie to się ogólnie nie opłaca, bo się pewne branże nie rozwijają
2: tak,
0: i nie czerpią zysków. Zajrzymy do maila. Pan Krzysztof napisał, żona pracuje zdalnie i sobie bardzo chwali, bo nie marnuje czasu na dojazdy. Wyjątkiem są poniedziałki i wtorki, bo wtedy musi być fizycznie obecna w budynku firmy, ale jak twierdzi, to nawet fajnie, bo ma urozmaicenie. Czyli to jest praca hybrydowa, tak?
2: Tak, hybrydowa.
0: Myślę, że jest to dobre rozwiązanie przy pracownikach biurowych, bo praca jest wykonywana, a i w domu coś się zrobi, na przykład jakiś szybki obiad. Ja natomiast jestem pracownikiem fizycznym i niestety maszyny przemysłowej nie wstawię do pokoju. Pewnie też bym tak chciał, ale jest to na razie niemożliwe. Jestem za pracą zdalną i taki układ powinien zostać. Fakt, przy dzieciach jest to niemożliwe. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również.
2: Pozdrawiamy
0: miłego dnia,
2: serdecznie,
0: panie Krzysztofie.
2: To jest w ogóle świetny komentarz, bo to dotyka pracy hybrydowej, która dzisiaj jest pewnym środkiem pomiędzy oczekiwaniami pracodawcy, oczekiwaniami biznesu i oczekiwaniami pracowników. Niemniej jednak cały czas z tego maila mogę tylko potwierdzić, że przy pracy fizycznej nie ma takiej opcji, żeby pracować zdalnie, bo fizycznie muszę być na swoim miejscu pracy. Z drugiej strony zadaję sobie pytanie, czy praca zdalna jest po to, żeby ugotować obiad.
0: No, ale tak jak czytamy, to przy okazji coś się zrobi, tak?
2: Tak, i ja też uważam, że w tym nie ma nic złego, tak? Bo myślę, że każdy z nas, jeżeli ma uczciwe podejście do pracy, to potrafi znaleźć czas na to, żeby ugotować, obrać ziemniaki, w cudzysłowie, rozwiesić pranie, a z drugiej strony zorganizować sobie dzień pracy tak, żeby on w tych 8 godzinach był maksymalnie efektywny.
0: Ja tu widzę rozdźwięk między tym, co powiedziała pani Magda telefonicznie, zwróć uwagę, bo tutaj był brak czasu u córki, prawda? Brak czasu nawet, żeby sobie coś przygotować do zjedzenia. A tutaj mówimy o sytuacji, w której ja mogę coś właśnie zrobić dodatkowo, czyli ja mogę zrobić ten obiad.
2: No to wszystko zależy od kultury organizacyjnej firmy. Od tego, jak bardzo są mierzone efekty, jak bardzo jest mierzony czas pracy. To wszystko zależy od, bardzo często od indywidualnych preferencji szefa. To znaczy, czy ten szef ma zaufanie. Wezmę przykład mojego zespołu. Ja wiem, że mój zespół, pracując zdalnie, jest bardziej efektywny. Bo rzeczywiście nie ma tego czasu na ten small talk, nie ma czasu na kawę, a z drugiej strony zadania są realizowane. Ile ludzi, tyle przypadków, ile szefów, tyle przypadków i ile organizacji, tyle przypadków. Ja myślę sobie, że dużo też zależy od kultury organizacyjnej. Korporacje międzynarodowe, gdzie są struktury międzynarodowe, gdzie właściwie tylko jest możliwość łączenia się zdalnie, bo łączysz się z ludźmi z różnych zakątków świata, tam to podejście do pracy zdalnej jest dużo bardziej liberalne. Pewnie pójdę jakimś tam stereotypem. Jeżeli mam małą firmę, 10 osób i rzeczywiście każda złotówka jest obrócona i obejrzana kilka razy, wtedy to zaufanie do naszych zespołów jest odrobinę mniejsze i wtedy dużo mniej swobodnie podchodzimy do pracy zdalnej. Wydaje nam się, że mając ludzi na miejscu, przykutych do biurka 8 godzin pracy,
0: no mam
2: jest
0: nad tym kontrolę.
2: Bardziej efektywne. Mm-hmm. Wszystko zależy od człowieka, od jego stylu zarządzania, od tego, co promuje, jaką politykę promuje firma. Komunikacja, zaufanie do drugiego człowieka, zbudowanie, takie utrzymanie w ogóle zaangażowania pracownika, jego zdrowie psychiczne, to są te wyzwania, które są jakby najważniejsze dzisiaj, jeżeli chodzi o rynek pracy.
0: Jasne. Ja sobie tak pomyślałam jeszcze, że bardzo trudnym chyba wyzwaniem jest nauczenie się takiej higieny codziennego dnia. Nie mam na myśli higieny pod tytułem, czy my się umyjemy, czy nie, chociaż być może to też przy pracy zdalnej, bo jak sobie wyobrażamy, kiedy rzeczywiście musisz się przygotować na tą godzinę siódmą, powiedzmy, do pracy i ty musisz być wyszykowana, prawda? Ty musisz się uczesać, kobieta pewnie trochę umalować, tak. Prawda? Nie przygotować sobie jakieś ubrania, musisz przygotować sobie coś do jedzenia. Tutaj, no właściwie istnieje duża szansa, że ty nie wstaniesz z łóżka jednak. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze tak to wygląda. Na pewno tak było w czasie pandemii i o tym mówiliśmy, że były problemy z higieną. Ja pamiętam nawet, że miałam okazję rozmawiać z adwokatem i z sędzią. Rozmawialiśmy o tym, że oni ubierają się na rozprawy, bo rozprawy też były online, tylko od góry. Było to dosyć
2: chyba znany
0: zabawne.
2: Przykład jednego z naszych ministrów, który to nie włączył. Włączył kamerę przez przypadek.
0: Więc są plusy, są minusy. Nie o wszystkim da się nam powiedzieć. W ogóle nam się już nic właściwie nie da opowiedzieć, bo zostało nam pół minuty. Możemy tylko powiedzieć, że wbrew temu, czego można by się było spodziewać, że ta praca zdalna stanie się taką normą dla nas, to po tych kilku latach okazuje się, że pracodawcy od tego odchodzą, zapraszają nas z powrotem do biur i to przestaje być standard. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Paulina Wieczorkiewicz, dyrektor personalna Hush Office. Bardzo dziękuję. Iza Perkowska. Do usłyszenia. Do jutra w południe.
2: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18.30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
8: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatryjaracza.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
10: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
9: Tak wcześnie?
10: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
9: I co powiedzieli?
10: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
9: Bezcenne.
10: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
11: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 13. Czas na wiadomości. Jarosław Turek.
13: A w serwisie tramwaje łódzkiego MPK opóźnione po awarii trakcji. Zapowiedź remontu estakady przy dworcu Łódź Kaliska i zwiększenie praw pasażerów latających samolotami. W regionie do wieczora pochmurno, ale z przejaśnieniami. Dzisiaj do 19 stopni Celsjusza. Uwaga, pasażerowie łódzkiego MPK, z powodu zaniku napięcia w sieci trakcyjnej mieliśmy zatrzymanie ruchu tramwajów po Alei Kościuszki przy Zamenhofa. W obu kierunkach przewoźnik uruchomił też autobusową komunikację zastępczą. Awaria została usunięta i tramwaje, najpierw kierowane na objazdy, wróciły już na swoje właściwe trasy, ale trzeba się liczyć z tym, że pojazdy mogą być opóźnione i wypadły z rozkładu jazdy. Remont estakady przy dworcu Łódź-Kaliska coraz bliżej. Od dzisiaj na kierowców czekają pierwsze utrudnienia. Zanim zamknięta zostanie estakada prowadząca w kierunku górnej, drogowcy muszą przygotować przejazd łączący oba kierunki jazdy. To dlatego w trakcie remontu cały ruch prowadzony będzie drugim z wiaduktów. W związku z tym drogowcy zajęli już po jednym wewnętrznym pasie po stronie Alei Jana Pawła II. Kierowcy podkreślają, że nie powoduje to na razie jeszcze dużych utrudnień, ale obawiają się zamknięcia estakady.
14: Ja obstawiam, że jak zamkną, to nie będzie już fajnie.
15: Niech mnie pan nie straszy, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało ze względu na to, że do tej pory są duże korki. Jak oni to zamkną, to nie wiem, chyba trzeba będzie się na komunikację miejską przenieść.
16: Wyremontować muszą. Nie? No, po tylu latach trzeba to przetrwać.
13: Łącznica będzie powstawać także po stronie Alei Włókniarzy, a wygrodzenia pojawią się na wysokości ulicy Struga. Przygotowania do remontu estakady zakończą się w czerwcu, a po nich część estakady zostanie wyłączona z ruchu. Maja Chwanińska dostała dziką kartę na turniej w Wimbledonie. Nasza tenisistka nie będzie więc musiała przebijać się przez kwalifikacje do najbardziej prestiżowego turnieju świata. To oznacza, że swój występ na londyńskiej trawie rozpocznie bezpośrednio od pierwszej rundy. Mówi o tym Anna Rączkowska.
17: To jedna z najbardziej wyczekiwanych decyzji przed rozpoczęciem zawodów, bo stawką było uniknięcie trzyrundowych kwalifikacji i pewne miejsce w gronie najlepszych tenisistek świata. Przyznanie dzikiej karty nie było przesądzone. Wimbledon od lat bardzo ostrożnie rozdaje zaproszenia, a decyzje organizatorów często wywołują dyskusje w tenisowym środowisku. W ubiegłym roku bez dzikiej karty pozostała nawet półfinalistka Roland Garros, co pokazało, że klub z Church Road w Londynie nie kieruje się wyłącznie wynikami sportowymi. Teraz pozostaje już tylko czekać na losowanie, które pokaże, z kim Maja Chwalińska zmierzy się w pierwszej rundzie Wimbledonu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
13: A tegoroczny turniej w Wimbledonie rozpocznie się 29 czerwca. Jeszcze ważne informacje dla turystów lotniczych. Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie, które wzmacnia prawa pasażerów linii lotniczych. Nowe przepisy mają ułatwić ubieganie się o odszkodowania w przypadku opóźnień. Mówi o tym łódzki europoseł Dariusz Joński.
18: Żadnych pośredników nie będzie. W ciągu 96 godzin tak de facto linia lotnicza musi Cię poinformować, dlaczego się spóźnił, a w ciągu 14 dni ma wypłacić bądź odmówić wypłatę, jeśli się nie należy. I to jest kolosalna zmiana.
13: Dariusz Joński mówi Radiu Łódź, że nowe przepisy zakazują również rozdzielenia rodziców i dzieci podczas podróży.
18: No, jak ma rodzic siedzieć z dzieckiem, które ma 5-6 lat w innym rzędzie bądź w innym miejscu? Teraz koniec z tym, rodzice będą siedzieli razem, wspólnie i nie będzie żadnego dodatkowego naliczania.
13: Nowe regulacje utrzymały dotychczasowe zasady dotyczące odszkodowań dla pasażerów. Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy i wynosi 250 euro dla lotów do 1500 km, 400 euro dla tras od 1500 do 3,5 tysiąca km oraz 600 euro dla pozostałych połączeń. A informacje z Łodzi regionu jak zawsze na bieżąco na naszym portalu radiołódź.pl.
12: Po południu oraz wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami, szczególnie na północy województwa, słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj do 20 stopni. Aktualnie termometry w Łodzi i regionie pokazują jednak tylko 15, choć temperatura odczuwalna zdecydowanie niższa, więc proszę ubrać się nieco cieplej. Wiatr umiarkowany, porywisty, a wieczorem słabnący z kierunków zachodnich. Jutro pogodniej do 20 stopni, a w kolejnych dniach jeszcze cieplej. W weekend gorąco, z temperaturą nawet do 31 stopni.
19: W środku dnia z Radiem Łódź.
12: 5 minut po godzinie 13 i choć pogoda nie rozpieszcza, to my w Radiu Łódź postaramy się to popołudnie Wam rozpogodzić. Program realizuje Rafał Tyluś, a przed mikrofonem Patryk Lewy. Zapraszam do 16.

Wiosna i Organek to przed momentem w Radiu Łódź. To audycja w środku dnia, we wtorek 16 czerwca, a w tej godzinie przed nami na pewno konkurs, w którym do wygrania będą bilety do kina, a oprócz tego zajrzymy na pewno na radioloc.pl i porozmawiamy o tym, na co zwrócić uwagę i co warto przeczytać. A poza tym świetna muzyka, przed nami na pewno Scary Pockets, Z czy Vito Bambino. Myślę, że śmiało można podgłośnić radio.

0: 15 minut po godzinie 13. W naszej audycji sporo się dzieje, bo za szybą u realizatora mamy nawet wycieczkę i kto wie, może tam będą przyszli radiowcy. A w moim studiu Filip Stachowicz z redakcji Nowych Mediów. Cześć.
1: Cześć, ja jestem obecny, chyba radiowcem.
0: No, ty jesteś radiowcem jak najbardziej.
1: Trzeba chwalić.
0: No to opowiedz, co warto przeczytać na radiolots.pl i w naszej aplikacji.
1: Zacznę może od tematu bardzo bieżącego, ponieważ jak wiemy, trwają już prace przy estakadzie na dworcu Łódź-Kaliska, która gdzieś tam jest znaczącym elementem w funkcjonowaniu tej układanki, która się nazywa Ruch Drogowy Łodzi. Trwają już prace przygotowawcze. Piszemy na stronie o tym, czy te prace wpływają jakoś na ten ruch w okolicach Alei Włókniarzy. Przepytujemy ludzi, więc zachęcamy do zobaczenia, co tam się dzieje na naszej stronie. Są też zdjęcia z tych prac przygotowawczych właśnie.
0: A na Facebooku, Instagramie i w naszych mediach społecznościowych jest także nagranie z tego, jak te prace przebiegają, więc można i zobaczyć zdjęcia, i nagranie. Zachęcamy, żeby tak tam nas odwiedzić.
1: Tak jest. Ja jeszcze tutaj zostanę troszeczkę w Łodzi, ponieważ mieszkańcy Bałut, konkretnie ci okolic z ulicy Pojezierskiej, walczą o utrzymanie tak zwanego ich słynnego blaszaka. Ten nie był remontowany od 50 lat, natomiast mieszkańcy chcieliby, żeby został on gruntownie wyremontowany, a niekoniecznie zburzony. Obecnie w blaszaku mieszkańczą się jakieś pojedyncze pawilony handlowe, natomiast stan świetności blaszaka jest już zdecydowanie za nami, ale może będzie znowu przed nami. Zdjęcia tego blaszaka również na radio.pl są.
0: Miejmy nadzieję, że coś tam się zmieni, ale że faktycznie ta forma obecna tych usług pozostanie, bo często jest tak, że wiesz, te blaszaki, one się zamieniają, ale zamieniają się w zupełnie inne miejsca,
1: zgadza
0: gdzie
1: się.
0: Nie ma tych lokalnych
1: zgadza
0: punktów,
1: się.
0: Tylko
1: zdecydowanie,
0: są
1: zdecydowanie, ponieważ na przykład opłaty zarastają i trzeba, wymieniają się lokalobiorcy, że tak powiem.
0: No, trzymamy kciuki, żeby się udało wszystko.
1: Lokal. Tak, ja jeszcze wspomnę tutaj o jednym temacie z województwa, konkretnie z Tomaszowa Mazowieckiego, ponieważ tam miasto szykuje rewolucję w nazwach przystanków autobusowych. 100 przystanków zostanie zmienione, oznaczenia i nazwy tychże stopów. Miasto tłumaczy to tym, żeby było wszystkim łatwiej, a konkretnie najbardziej przyjezdnym. Mieszkańcy mówią różnie, jedni mówią, że troszeczkę to utrudni, ponieważ się nauczyli tych nazw przystanków. Jedni mówią, że trzeba zaakceptować tę decyzję. Szczegóły oczywiście na Radio Łódź.pl niezmiennie zapraszamy. W naszej aplikacji.
0: I w naszej aplikacji. Mówimy o Łodzi w tym ostatnim temacie, bo się trochę wyłączyłem.
1: W Tomaszowie, okej. Tak, to jest informacja z województwa.
0: Okej, w porządku. To więcej tych informacji z województwa, z Łodzi, regionu i okolic oczywiście na radioloc.pl. Zachęcamy też do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych. Tam również pojawiają się codziennie rolki od naszych reporterów, którzy zajmują się ważnymi sprawami. O tych ważnych sprawach na pewno w programie do godziny 16 będziemy jeszcze rozmawiać, ale teraz zagramy Vito Bambino i utwór Podpalmy to.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
6: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
5: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
8: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
9: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
8: Serio? A co tam takiego?
9: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
8: Brzmi jak wydatek.
9: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
8: No to na co jeszcze czekamy?
9: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
8: Sprawdź na www.vt.sk.
10: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
11: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
0: Po reklamie.
12: W środku dnia z Radiem Łódź.
13: Na zegarze już prawie 13.30, przed nami muzycznie m.in. Miley Cyrus czy Zuta, a dzień dobry mówią Rafał Tyluś i Patryk Lewy. Polecamy się do słuchania do godziny 16.00.

Obiecałem nagrody w naszym programie, więc w Radiu Łódź czas na pierwszy konkurs. Ja zerkam kątem oka na prognozy długoterminowe i w Łodzi od piątku do poniedziałku od 29 do 33 stopni, więc może warto wybrać się gdzieś na weekend. Stąd pytanie, szybki weekendowy wyjazd nad morze czy w góry? Proszę napisać, która forma wypoczynku bardziej Wam odpowiada, a zgłoszenia przyjmuję pod adresem studio@radiolot.pl. Przypomnę pytanie. Jeśli weekendowy wypad, to nad morze czy w góry? Proszę napisać, a muzycznie teraz 17 Going Under i Sam Fender.

0: świat.
1: 15 minut do 14, a w naszym konkursie jak na razie zdecydowanie przeważa morze. Piszecie o długich spacerach, które uwielbiacie, a także o ciekawostkach. Jedną z takich ciekawostek podzielił się z nami pan Mariusz, który napisał do nas, że dla niego zdecydowanie króluje weekendowy wypad nad morze do Wolińskiego Parku Narodowego, by odwiedzić, uwaga, trójłapego wilka kamyka, który tam przebywa. Ciekawie, przyznam szczerze. Nie wiedziałem, że mamy tam takie stworzenie. A na studio@radioloc.pl ja dalej czekam na odpowiedzi. Weekendowy wypad nad morze czy w góry? I oczywiście poproszę o krótkie uzasadnienie, dlaczego właśnie takie miejsce. Podwójne zaproszenie czeka na zwycięzcę. Podwójne zaproszenie oczywiście do kina. A ja Państwu się szczerze przyznam, że góry mnie jakoś prywatnie nie urzekają, ale może do tego dojrzeję. U mnie na weekendowy wypad zawsze króluje Trójmiasto i przynajmniej raz w roku się tam wybieram. Piękna Starówka w Gdańsku, rzeka w środku miasta i bliskość do morza. Oj, zdecydowanie to uwielbiam i nawet muzycznie nam się to ułożyło, bo już za chwilę Holiday Road, właśnie w Radiu Łódź.

0: W naszym konkursie dominuje morze, ale jest jedna wiadomość na przemian o górach, która była najciekawsza, więc warto kogoś nagrodzić.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Charlie. www.charlie.pl.
0: A dwuosobowe zaproszenie właśnie do Kina Charlie powędruje do pana Łukasza, który dość ironicznie stwierdził, że morze jest super do momentu, aż nie spędzi się weekendu w korku na Hel, a potem na parawanowej wojnie. A góry to dla pana Łukasza czysta wolność i prawdziwa przygoda. Uwielbia ten moment, kiedy pakuje plecak i rusza w nieznane. I weekend w górach to przede wszystkim dla niego łapanie wschodu słońca na szczycie, później zasłużona szarlotka w schronisku i co najważniejsze, te nieplanowane zwroty akcji, jak wtedy, gdy nagła ulewa zmusza do szybkiego biegu w dół, a przemoczone buty suszy się potem śmiejąc się z ekipą przy ognisku. Dla pana Łukasza w górach każdy krok to nowa historia, a zmęczenie, które daje niesamowitą satysfakcję i widoki, których nie da się kupić za żadne pieniądze. I właśnie do pana Łukasza wędruje podwójne zaproszenie do Kina Charlie. Gratuluję i pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu było Kino Charlie. www.charlie.pl

0: Autopromocja. Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
5: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
8: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
9: Słuchają Państwo Radia Łódź. Mamy już 14. Wiadomości Jarosław Turek.
10: W serwisie zapowiedź podwyżek cen paliw na stacjach. Proces 23-latki o znęcanie nad własnym psem i napięcie w gminie Tuszyn z powodu linii wysokiego napięcia. W regionie do wieczora dzisiaj pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na termometrze dziś do 19 stopni. Od dzisiaj przestała obowiązywać obniżona akcyza na benzynę i olej napędowy. Rezygnacja z obniżki akcyzy w ramach programu CPN, czyli ceny paliw niżej, nie spowodowała jednak drastycznej podwyżki cen paliw, zauważył premier Donald Tusk i zaznaczył, że stabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie powoduje spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych.
11: Podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem powinno spowodować wyraźny spadek cen paliw na giełdach światowych i dzięki temu mamy decyzję, że jutro paliwo na stacjach benzynowych będzie mniej więcej w tej samej cenie, w jakiej było wtedy, kiedy nie pobieraliśmy akcyzy.
10: I to są dobre informacje dla kierowców, a premier dodał, że rząd planuje jeszcze wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Spodziewany wyrok w głośnej sprawie znęcania się nad zwierzętami i śmierci psa. Dzisiaj Sąd Rejonowy w Zgierzu ma podjąć decyzję o losie 23-latki, której jest oskarżono o znęcanie się nad zwierzętami. Łączymy się teraz z naszym reporterem Michałem Dąbrowskim, który jest w sądzie. Dzień dobry, Michale.
12: Dzień dobry, kłaniam się, jestem.
10: Michale, jaka kara grozi oskarżonej?
12: Do 5 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, choć sąd może podjąć decyzję o zmianie kwalifikacji czynu, co zmniejszyłoby maksymalny wymiar kary do 3 lat więzienia. Ta straszna historia wydarzyła się prawie rok temu. W lipcu mieszkanka miejscowości Nakielnica, wówczas 22-letnia, dziś 23-letnia Anna K. w gminie Aleksandrów Łódzki wyjechała na wakacje i zostawiła w domu psy bez wody, jedzenia i opieki. Ciężarna suka zmarła, a wychudzony pies cudem ocalał, bo sąsiedzi mieszkali. mieszkania poczuli odór i zaalarmowali służby. Rozprawa ma się rozpocząć już za chwilę.
10: To był Michał Dąbrowski, bardzo dziękuję. Do rozprawy w Zgierzu będziemy jeszcze wracać. Mieszkańcy Modlicy w gminie Tuszyn protestują przeciwko planowanej trasie linii wysokiego napięcia PGE. Linia ma przebiegać przez ich prywatne działki. Chociaż do budowy jeszcze daleko, właśnie teraz mogą zapaść decyzje, które przesądzą o przebiegu inwestycji. O szczegółach mówi nasza reporterka Joanna Karp.
13: Mieszkańcy Modlicy z dnia na dzień dowiedzieli się, że linia wysokiego napięcia ma przebiegać przez ich prywatne działki i bardzo blisko domów. Na części posesji mogą stanąć też słupy energetyczne.
14: Wszystkie działki, przez które ta linia będzie przechodzić i działki w bezpośrednim sąsiedztwie, no to drastycznie spadnie ich wartość.
13: To właśnie teraz mogą jeszcze działać, dlatego że trwa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teraz gmina zdecyduje, czy wpisać tę trasę do planu i jak będzie ona przebiegać. Burmistrz Tuszyna Witold Małecki zapewnia, że gmina działa w interesie mieszkańców i zapowiedział spotkanie z inwestorem i z wykonawcą, tak żeby mieszkańcy mogli przedstawić swoje postulaty i porozumieć się ze wszystkimi stronami. Joanna Karp, Radio Łódź.
10: Mieszkańcy domagają się przeanalizowania alternatywnych wariantów trasy. Sama procedura planistyczna i projektowa może jednak potrwać jeszcze kilka lat. Jeszcze o tym, że zmienią się nazwy części przystanków w Tomaszowie Mazowieckim. Miasto aktualizuje nazwy i oznaczenia 100 przystanków, aby ułatwić pasażerom orientację i lepiej dopasować nazewnictwo do rzeczywistych lokalizacji. Wprowadzane zmiany nie wiążą się z likwidacją przystanków, to zaznacza Agata Wolska, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
15: Naszym celem było stworzenie bardziej przejrzystego systemu, który ułatwi korzystanie z komunikacji miejskiej zarówno mieszkańcom, jak i osobom odwiedzającym nasze miasto.
16: To jest kwestia przyzwyczajenia, proszę pana, i tak powinno zostać.
17: Bardziej utrudni dla tych, którzy Tomaszowie, może jak przyjadą nowi, no to może dla nich, ale dla starszych osób, jak dla nas mieszkańców, no to jest utrudnienie będzie.
18: Ja wiem, że się wszystko zmienia i nie mam na to wpływu, więc ja zawsze akceptuję wszystkie zmiany.
10: Tak mówią mieszkańcy Tomaszowa w rozmowie z naszym reporterem. Nowe nazwy na tomaszowskich przystankach zaczną obowiązywać od 1 lipca. Piszemy o tym więcej także na naszym portalu radiołódź.pl.
9: Termometry w Łodzi i regionie pokazują aktualnie 16 stopni, jednak temperatura odczuwalna to tylko 9, maksymalnie dziś do 19 stopni. Popołudnie i wieczór z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami dużym, miejscami, szczególnie na północy województwa, słabe przelotne opady deszczu, wiatr umiarkowany, porywisty, wieczorem słabnący z kierunków zachodnich, jutro do 20 stopni, a w kolejnych dniach jeszcze cieplej, w weekend nawet gorąco. Termometry pokażą do 31 stopni.
7: W środku dnia z Radiem Łódź.
9: 5 minut po godzinie 14. Godzinę temu mówiłem, że my postaramy się, żeby było trochę pogodniej. I jak faktycznie wyglądam za nasze okno na radiostacji, to słońce wyszło. Do godziny 16 są z wami Kuba Janik i Patryk Lewy. To program W Środku Dnia. Zapraszamy.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 14, tu Radio Łódź i audycja w środku dnia, a teraz będzie trochę o tym, co w naszym programie Słuchasz i Wiesz, który od poniedziałku do piątku po godzinie 16 na naszej antenie. Jest z nami wydawca programu Maciej Trojanowski.
1: Dzień dobry.
0: O czym dzisiaj nasi dziennikarze będą mówić, jakimi sprawami będą się zajmować.
1: Ważne informacje dla naszych kieszeni, a konkretnie dla kieszeni kierowców, dlatego że od jutra mogą pójść w górę ceny paliwa. Mogą, dlatego że kończy się obniżona akcyza na paliwo. No ale pamiętajmy, że na przykład nastroje na rynku są inne, to znaczy po zapowiadanym porozumieniu między USA a Iranem jest szansa na to, że spadek cen ropy zrekompensuje nam tą podwyżkę. Jak będzie? I na przykład, czy łodzianie już szykują się na to, czy łodzianie, sieradzanie, czy tomaszowianie szykują się na tą podwyżkę, to sprawdzimy. Będziemy na stacjach w regionie łódzkim. Będziemy wyjaśniać, o ile może zdrożeć, czy zdrożeje. Proszę nas słuchać. Będziemy też w Zgierzu właśnie o tej porze, o 14:00 powinien zapadać wyrok w sprawie 22-latki, która wyjechała na wakacje i zostawiła dwa psy. Można się domyśleć, co z tymi psami się stało. Informowaliśmy już wiele razy o tej sprawie na naszej antenie. Jaki będzie finał? Proszę słuchać po godzinie 16. Będziemy na ulicy Pojezierskiej w Łodzi. Tam mieszkańcy walczą w obronie starego blaszanego centrum handlowego, domu handlowego, nie wiem jak to nazwać, ale myślę, że łodzianie doskonale o tym wiedzą. Zresztą nie tylko łodzianie, jak to wygląda, bo tych takich blaszaków jest całkiem sporo. Tam ma blaszak być zlikwidowany, ale mieszkańcy tak się do niego przywiązali, że postanowili o niego zawalczyć. Czy to się uda, czy skutecznie, czy będą mieli gdzie robić zakupy, też będziemy o tym mówić. No i będziemy w Modlicy, to pod Łodzią, niedaleko Tuszyna. Tam niedaleko przebiega S8, ale okazuje się, że właścicieli działek, przez który przebiega ta S8, to nie koniec nieszczęść dla właścicieli działek, ponieważ tam ma też przebiegać linia wysokiego napięcia. No i rozpoczął się protest. Mieszkańcy zgłosili się do burmistrza z prośbą o pomoc, z prośbą o to, żeby zmienić przebieg tej linii wysokiego napięcia. Chyba nikt by nie chciał pod takimi słupami mieszkać. No i jeszcze na koniec zaproszę oczywiście także słuchaczy z okolic Sieradza, z Duńskiej Woli, do naszego programu Słuchasz i Wiesz nad Wartą. Tam będziemy rozmawiać o przyszłości targowiska w Sieradzu. Czy nie przydałby się czasami tam remont, odświeżenie, jakiś lifting? Zapraszam serdecznie. Będziemy o tym rozmawiać.
0: O tym będziemy mówić oczywiście po godzinie 16. Polecamy się do słuchania, bo w Radiu Łódź, jak zawsze, najważniejsze i najciekawsze wiadomości.

Sprawdzimy teraz, co jeszcze w tej godzinie w Radiu Łódź. Jak zawsze będzie trochę dobrej muzyki. Między innymi utwór Watch That Girl, piosenka Ojciec, muzycznie też Zalia czy Piotr Rogucki. Ale to nie wszystko. Zajmiemy się też sprawami związanymi z poprawną polszczyzną. Dzisiaj powiemy o pisowni nazwę wielką i małą literą. O tym więcej o 14.40 w programie Nawiasem Mówiąc, a na zegarze już 20 minut po godzinie 14.00. Tu oczywiście Radio Łódź i audycja W Środku Dnia. One, two.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później, może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Czasem jest tak?
8: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
7: Czasem tak.
9: Psyk 7, Brainrot, bro, fr, friki.
10: Nie fr, tylko fry.
9: Fry.
10: Mamo, no, to mamo, no.
7: Albo tak.
11: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
7: Ale co byśmy bez nich zrobili?
12: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
7: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym. A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10.40. Justyna Krakowiak, Paulina Klimas-Stasiak. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
14: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
15: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
16: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
17: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
16: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
17: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
18: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
19: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
20: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków, ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
21: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
22: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
1: Do 16 jesteśmy z Wami w składzie Patryk Lewy i Kuba Janik, który nasz program realizuje. Polecamy się do słuchania, a na zegarze mamy już 29 minut do 15.

A za kilka minut w naszym programie audycja Nawiasem Mówiąc i można powiedzieć, że czeka nas małe dyktando. Nie będzie, co prawda, pisowni łącznej i rozdzielnej, ani pułapek ortograficznych. Powiemy za to, kiedy używać wielkiej, a kiedy małej litery. Fakt faktem, nie każdy dyktanda w podstawówce kochał, ale myślę, że każdy kocha wolność. Zagrają chłopcy z Placu Broni.

0: Doktor Izabela Ruzycka, językoznawczyni, Małgorzata Warzecha. Witamy zgodnie z obietnicą. Dzisiaj o zmianach w ortografii, zmianach, które obowiązują już od stycznia, chociaż mamy kilka lat na ich przyswojenie, dotyczących stosowania wielkich, dużych lub małych liter, przede wszystkim w nazewnictwie. Mniej więcej wiemy, kiedy piszemy nazwy dużą lub małą literą, ale tam się w tej chwili dla mnie zrobił taki trochę mały chaos.
1: No, myślę, że właśnie ta reforma miała uprościć pewne rzeczy, ujednolicić. Czy wyszło, to zaraz spróbujemy się temu przyjrzeć. No, jak wspominałyśmy podczas właśnie naszego poprzedniego spotkania, wprowadzone zmiany w pisowni dotyczą niektórych reguł stosowania wielkich i małych liter i pisowni łącznej i rozłącznej. Zacznijmy od tych wielkich liter. Pierwsza zmiana ujednolica pisownię nazw mieszkańców. Do tej pory nazwy mieszkańców planet, kontynentów, państw czy regionów pisaliśmy wielką literą, czyli wielką literą musieliśmy napisać ziemianin, marsjanin, Europejczyk, Azjata, Australijczyk, Polak, Francuz, Kanadyjczyk, Wielkopolanin, Kaszub, Ślązak i podobne.
0: Ziemianin jako mieszkaniec ziemi, a nie ziemianin jako właściciel ziemski.
1: Tak jest. Natomiast nazwy mieszkańców miast i wsi, czy dzielnic, osiedli i tak dalej, były pisane małą literą, czyli łodzianin, zgierzanin, widzewiak pisaliśmy małą literą. Odtąd wszystkie te ostatnie także nazwy piszemy wielkimi literami.
0: Ważne do zapamiętania.
1: Tak. No jak widać, jest to zmiana moim zdaniem słuszna, ponieważ to rozróżnienie było trochę sztuczne, prawda? No, mieszkaniec to mieszkaniec, niezależnie od tego, jak duży jest obiekt, w którym się mieszka. Druga zmiana także dotyczy wprowadzenia jednolitej pisowni, tym razem wielką literą, zarówno nazw firmowych, nazw marek poszczególnych produktów przemysłowych, jak i poszczególnych egzemplarzy danej marki. Na przykład Fiat czy Renault jako nazwa firmy i Fiat czy Renault jako nazwa, no, na przykład mojego samochodu stojącego na ulicy. Czy na przykład nazwa Adidas, nazwa firmy i Adidasy, no, buty, które mam na nogach. Do tej pory nazwy firmowe były pisane wielkimi literami, a nazwy poszczególnych egzemplarzy wytworów tych firm były pisane małymi literami. Co tak szczerze mówiąc, nie w każdym kontekście dawało się odróżnić. I teraz mamy regułę, wszystkie piszemy wielkimi literami.
0: Czyli jeżeli ja przyjdę tutaj do studia w butach firmy Adidas i powiem, że jestem w Adidasach, to muszę je napisać dużą literą.
1: Tak jest. Trzecia reguła także wprowadza jednolitą pisownię, ale tym razem małą literą wszystkich przymiotników utworzonych od nazw osobowych. Do tej pory trzeba było odróżniać, czy taki przymiotnik jest przymiotnikiem jakościowym, czyli odpowiada na pytanie jaki. Na przykład rok Mickiewiczowski, gdzie zajmujemy się twórczością, prawda, tego Mickiewicza. Czy ogródek Jordanowski, czyli taki jak stworzył doktor Jordan, porównanie homeryckie, czyli takie jak było u
0: Homera. Coś od nazwiska, imienia, tak.
1: I wtedy te były pisane małymi literami. Natomiast jeżeli przymiotnik odpowiadał na pytanie czyj, czyli wskazywał na autora, twórcę, właściciela, to wtedy były te nazwy, te przymiotniki pisane wielkimi literami. Na przykład dramat szekspirowski, czyli dramat Szekspira, jego autorstwa. Sabałowe bajania, te opowieści Sabały. Zosina lalka, czyli lalka należąca do Zosi. No i znowu, tu nie w każdym kontekście było to jasne. Ponieważ różnica była właśnie nieostra, wprowadzenie zasady, że wszystkie piszemy małą literą, jest chyba słuszne i pożądane.
0: Doktor Izabela Ruzycka, Małgorzata Warzecha.
2: Szesnaście minut do 15:00. Muzycznie dość ciekawy utwór w Radiu Łódź. Zalia i Piotr Rogucki to przed nami. Swoją drogą powiedzieliście kiedyś tak, że muszę się oduczyć cię?

Back in Love to przed chwilą muzycznie w Radiu Łódź, a teraz ważna informacja dla tych, którzy lubią spacerować. Mianowicie, barszcz Sosnowskiego wyrósł na jednym z podwórek przy ulicy Piotrkowskiej. Co ważne, kontakt z tą rośliną może być bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia. Roślina wyrosła zaledwie kilkadziesiąt metrów od ulicy, którą na co dzień przechodzą tysiące pieszych. Okaz ma około 170 cm i rośnie na jednej z podwyższonych rabat tuż za hotelem przy Piotrkowskiej 157. Roślina została ogrodzona taśmą przez Straż Miejską, ale jak podkreślają mieszkańcy, ta roślina powinna zostać usunięta. Co ważne, sam kontakt z barszczem Sosnowskiego może być groźny dla naszego zdrowia. Dotknięcie rośliny może powodować oparzenia, które często wymagają nawet interwencji lekarza, a w upalne dni może dojść do tego nawet do poparzeń poprzez unoszące się w powietrzu olejki eteryczne. Jak będzie dalej, będziemy to monitorować. Więcej informacji oczywiście na naszej stronie na radioloc.pl. I w wiadomościach Radia Łódź, które o godzinie 15 na naszej antenie, czyli już za kilka minut, będzie także prognoza pogody. Sprawdzimy, jak to się wszystko nam pogodowo ukształtuje, a muzycznie teraz coś, co dobrze znacie i coś, co lubicie, czyli Vogue i Madonna.

0: Radio Łódź. Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
5: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
6: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12:00. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
8: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
2: Jest 15:00. Czas na serwis informacyjny. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
11: A w serwisie kontrola zarobków lekarzy pracujących w szpitalach, walka mieszkańców o handlowy blaszak na łódzkich Bałutach i trująca roślina w samym centrum Łodzi. W regionie do wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami na termometrze mamy teraz 18 stopni. Na początek informacja z ostatniej chwili. 1,5 roku więzienia za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Sąd rejonowy w Zgierzu wydał taki właśnie wyrok w sprawie 23-latki, która prawie rok temu wyjechała na wakacje i zostawiła w domu 2 psy bez jedzenia, picia i opieki. Jedno ze zwierząt tego nie przeżyło. A więcej o wyroku i procesie powiemy w naszym serwisie za godzinę. Rząd chce wprowadzić kontrolę zarobków lekarzy pracujących w szpitalach, poinformował o tym premier Donald Tusk. Przyjęcie projektu ustawy w tej sprawie to reakcja na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 zł.
12: Wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć.
11: Swoje zarobki Dawid Kacprzyk wykazał w oświadczeniu majątkowym. 29-letni lekarz bez specjalizacji pełni funkcję kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego w placówce podległej prezydentowi Warszawy. Mieszkańcy łódzkich Bałut walczą o zachowanie handlowego Blaszaka. Spółdzielnia Pojezierska rozważa likwidację popularnego pawilonu handlowego przy ulicy Pojezierskiej i rozpoczęła w tej sprawie konsultacje. Rozważany jest gruntowny remont Blaszaka albo jego wyburzenie i budowa nowego obiektu. Mieszkańcy i najemcy są przeciwni takim propozycjom, a więcej wie o tym nasz reporter Kacper Józefowicz.
13: Popularny Blaszak znajduje się w tym miejscu od około 50 lat i do tej pory nie przeszedł gruntownego remontu. Zarówno mieszkańcy, jak i spółdzielnia zgadzają się, że remont jest konieczny, jednak najemcy obawiają się o przyszłość swoich biznesów. Jak mówi pani Monika, która prowadzi w tym miejscu działalność, jeśli remont nie zostanie przeprowadzony etapami, to sklepy, które będą musiały się na czas prac zamknąć, w większości już nie wrócą.
14: Naszym postulatem jest to, żeby odrzucić propozycje, które daje spółdzielnia i żeby na walnym zgromadzeniu przegłosować remont z realną wyceną w realnych kosztach.
13: Walne zgromadzenie w tej sprawie odbędzie się w najbliższą sobotę.
11: Największe obawy spółdzielnie budzi piwnice znajdujące się pod częścią pawilonu. Stropy w tym miejscu są w bardzo złym stanie technicznym z odsłoniętym zbrojeniem, co budzi poważne obawy o bezpieczeństwo. Niebezpieczna roślina w samym centrum Łodzi. Barszcz Sosnowskiego wyrósł na jednym z podwórek przy ulicy Piotrkowskiej, a kontakt z tą rośliną może być niebezpieczny dla naszego zdrowia. Roślinę jako pierwszy zauważył Dziennik Łódzki. Na miejscu jest nasz reporter Seweryn Potentas. Powiedz Sewerynie, jakie rozmiary ma ta roślina i co na to wszystko mieszkańcy?
15: Roślina wyrosła zaledwie kilkadziesiąt metrów od ulicy, którą na co dzień przechodzą tysiące pieszych. Okaz ma około 1,70 m i rośnie na jednej z podwyższonych rabat tuż za hotelem przy Piotrkowskiej 157. Roślina została odgrodzona taśmą przez Straż Miejską, ale mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że powinna zostać usunięta. Przypomnijmy, że sam kontakt z barszczem Sosnowskiego może być groźny dla naszego zdrowia. To dlatego, że dotknięcie jej może powodować oparzenia, które często wymagają nawet interwencji lekarza. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
11: Rośliny należy nie tylko nie dotykać, ale warto ją w ogóle omijać szerokim łukiem. To dlatego, że w upalne dni do poparzenia może dojść nawet poprzez unoszące się w powietrzu olejki eteryczne. Jeszcze o tym, że mieszkańcy się radzą, narzekają na targowisko miejskie w tym mieście, które od lat wymaga remontu. Brakuje parkingu, oświetlenia, a podczas deszczu woda tworzy rozległe kałuże. Lokalni sprzedawcy narzekają też na rdzewiejące, blaszane stanowiska handlowe.
16: Tu jest nic nie zrobione przez 30 lat. Obiecują, że ma być zrobiony parking, że oświetlenie to już jest porażka totalna.
17: Mi się wydaje, żeby utwardzić tylko, no, żeby ludzie się nie potykali.
18: Tak trochę po macoszemu jest targowisko traktowane. Myślę, że mnóstwo też okazji utraconych do pozyskania środków na modernizację tego targowiska.
11: Tak mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu Michał Pabich. Jak dodaje, pieniądze na remont można by uzyskać na przykład z Urzędu Marszałkowskiego, ale pierwszy ruch należy do miasta, które musi stworzyć plan i kosztorys ewentualnej modernizacji targowiska. Tyle w tym serwisie, a kolejny w Radiu Łódź za pół godziny.
19: Osiemnaście stopni na termometrach aktualnie na radiostacji, maksymalnie dzisiaj do 20. W większości województwa pogodnie, z zachmurzeniem umiarkowanym, jednak na północy regionu niewykluczone przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany i porywisty, przez co temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Pod wieczór ten wiatr będzie już słabszy. Jutro pogodnie, temperatura również do 20 stopni, jednak wiatr słabszy niż dzisiaj, więc jest szansa, że będzie nieco cieplej. W czwartek i piątek opad deszczu i odpowiednio 23 i 27 stopni maksymalnie. Weekend za to przepiękny, pogodny i upalny, nawet do 32 stopni.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.
19: 6 minut po godzinie 15. Kuba Janik nasz program realizuje, przed mikrofonem Patryk Lewy. Zapraszamy do godziny 16, a muzycznie w tej godzinie m.in. Wiraszko, The Strokes czy Ania Rusowicz. Będzie dużo dobrej muzyki, będą także konkursy, więc warto jeszcze do tej 16 z nami pozostać z Radiem Łódź.
20: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości,

9 minut po godzinie 15, jak już wam państwu wspominałem, w niedzielę będzie przepięknie, cały weekend będzie piękny, dlatego mamy coś specjalnego. Jak wiedzą państwo, świętujemy 95-lecie i z tej okazji mamy bieg jubileuszowy o nazwie 5 do setki. I już w niedzielę zapraszamy wszystkich miłośników aktywności, dobrej energii i wspólnego świętowania na wyjątkowe właśnie na to wydarzenie, bo chcemy uczcić jubileusz rozgłośni razem z wami, czyli mieszkańcami Łodzi, regionu, naszymi słuchaczami i wszystkimi przyjaciółmi Radia Łódź, oczywiście w ruchu, na świeżym powietrzu i w rodzinnej atmosferze. To wydarzenie, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Główny punkt programu to bieg sztafetowy dla dorosłych. Tam drużyny będą mogły wspólnie pokonać trasę, rywalizując i jednocześnie świetnie się bawiąc. Są jeszcze miejsca. Do udziału zapraszamy zarówno zespoły firmowe, instytucje, organizacje, jak i po prostu grupę przyjaciół czy rodzin. Nie zapominamy też o młodzieży i najmłodszych uczestnikach. W ramach tego wydarzenia odbędą się także biegi dziecięce na różnych dystansach, dostosowanych oczywiście do wieku uczestników, więc to doskonała okazja, aby najmłodsi mogli spróbować swoich sił w tej sportowej rywalizacji i poczuć atmosferę prawdziwego wydarzenia biegowego. Na miejscu także strefa zabaw dla dzieci. Tam najmłodsi będą mogli aktywnie spędzić czas, bawić się i korzystać z przygotowanych atrakcji. Chcemy po prostu, by było to wydarzenie, na które można przyjść z całą rodziną i wspólnie z Radiem Łódź spędzić ten radosny dzień. Więc zapraszamy wszystkich, biegaczy, rodziny z dziećmi, kibiców i słuchaczy. Stwórzmy wyjątkową atmosferę i pokażmy, że nasz jubileusz można świętować w ruchu i z uśmiechem. Bieg w parku Baden-Powella przy hali sportowej Mocir Łódź. Trasa biegu poprowadzona będzie po terenach zielonych i parkowych alejkach. Pętla poprowadzi też przez dobrze znaną biegaczom górkę. Bieg sztafetowy rozegrany zostanie na dystansie 5 km w formie sztafety pięcioosobowej, co oznacza, że każdy z uczestników przebiegnie jedną pętlę o dystansie nieco ponad kilometra. Oczywiście trasa biegów dla dzieci będzie nieco prostsza, ale to nie tak tylko, że my ten bieg organizujemy, bo będziemy mieli także nagrody, bilety na przykład na koncert Lenego Krawica, na koncert Mroza i wiele różnych gadżetów radiowych i nie tylko. Zapraszamy do udziału, jeszcze można się zgłaszać. No i powiem państwu szczerze, że obiecałem sobie, że będę przed tym biegiem trenować, bo faktycznie biegnę w niedzielę, ale jeszcze nie zacząłem, więc proszę trzymać kciuki, by faktycznie moje treningi doszły do skutku.

Do 16 mam jeszcze dla Was podwójne zaproszenie do kina i pozostaniemy w klimacie tej przepięknej pogody na weekend. Na studio@radioloc.pl proszę napisać, jakie mają Państwo plany właśnie na ten weekend. Najciekawszą odpowiedź oczywiście nagrodzę, a muzycznie już teraz iść w stronę słońca i Ania Rusowicz.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 megapaskali. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
3: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9:30. Zapraszam, Damian Grosicki.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu. Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
12: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
13: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
14: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
15: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
14: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
15: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
16: Ach, jak pani milczy. A przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd. Dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
17: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
18: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
19: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
18: Serio? A co tam takiego?
19: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
18: Brzmi jak wydatek.
19: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
18: No to na co jeszcze czekamy?
19: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
18: Sprawdź na www.vt.sk.
20: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
21: To jest teatr komedii i impro w Łodzi. Z trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
22: Mm-hmm. Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
23: Na drogach coraz więcej remontów, a wakacje dopiero przed nami, dlatego warto wiedzieć, których ulic unikać. Naszym przewodnikiem jest dziś Seweryn Potentas.
24: Zaczynamy od utrudnień na trasie S8 niedaleko Łasku. Tuż przy węźle Róża, na drodze od strony Łodzi, auto wjechało w bariery ochronne. Na miejscu zdarzenia zablokowany jest lewy pas, przez co mogą tworzyć się zatory. Dłuższe postoje czekają także w Łodzi. Blokują się już wyjazdy na trasę WZ. Sienkiewicza stoi co najmniej od Tuwima, a Nieciarniana od ronda przy CKD. Poza tym 5 minut stracić można też na ulicach Przędzalnianej i Kopcińskiego. Utknąć można także przy Parku Śledzia, a przede wszystkim na ulicy Północnej. Ta korkuje się jeszcze przed skrzyżowaniem ze Sterlinga. Uwaga także przy estakadzie przy dworcu Łódź Kaliska. Na Alei Jana Pawła przy ulicy Parkowej droga jest zwężona, przez co blokować może się zjazd z wiaduktu. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
23: Jest 15:30. Na skrót wiadomości Radia Łódź zaprasza Jarosław Turek.
2: Rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej, będzie wygaszany, a od dzisiaj obowiązuje wyższa akcyza. Tylko do końca czerwca VAT na paliwo będzie jeszcze obniżony z 23 do 8%. Ale to nie oznacza, że na początku lipca od razu zapłacimy za paliwo na przykład o 30 groszy więcej za litr. To dlatego, że hurtowe ceny na światowych rynkach spadają z powodu rozejmu USA z Iranem i obniżenia politycznego napięcia w cieśninie Ormus. Jest wyrok 1,5 roku więzienia za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Sąd rejonowy w Zgierzu taką karę zasądził wobec 23-latki, która prawie rok temu wyjechała na wakacje i zostawiła w domu dwa psy bez jedzenia, picia i opieki. Ciężarna suka tego nie przeżyła. Drugiego psa z trudem odratowano. Na razie wyrok nie jest prawomocny i obie strony procesu mogą się od niego odwołać. Łodzianie mogą już śledzić opóźnienie i utrudnienia MPK Łódź w najpopularniejszej w Polsce aplikacji transportowej. Po 10 latach położenie, czas dojazdu i odjazdu tramwajów i autobusów są wreszcie widoczne w aplikacji Jak dojadę. Teraz jeśli na przykład jakiś pojazd nie przyjedzie, to system od razu to zauważy i zaproponuje inny pojazd lub przesiadkę. Dzięki temu można lepiej reagować na niespodziewane zmiany w komunikacji miejskiej. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem podczas sesji Rady Miasta. Do tego zdarzenia doszło tuż po wystąpieniu, w którym omawiał raport o stanie miasta. Wtedy na salę weszło kilka osób, a jeden z mężczyzn rzucił tortem w prezydenta. Mężczyzna został obezwładniony przez Straż Miejską. Obrady zostały przerwane, a sprawę bada teraz policja. A więcej informacji z Łodzi regionu jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
23: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami szczególnie na północy regionu słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 20 stopni, wiatr umiarkowany i porywisty, chociaż wieczorem słabnący z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, a temperatura minimalna od 8 do 10 stopni.
0: W środku dnia z Radiem Łódź.
23: 27 minut pozostało do godziny 16. Patryk Lewy, Kuba Janik, mówimy dzień dobry raz jeszcze. Do godziny 16 jesteśmy z wami, a teraz King i T-Love.

0: Sheryl Crow i Sweet Child O' Mine to przed momentem w Radiu Łódź. Ja przypomnę, że trwa nasz konkurs. Mam już kilka zgłoszeń. Napisała do nas na przykład pani Agata, która na najbliższy weekend zamierza wybrać się ze znajomymi do jakiegoś kulturalnego miejsca. Nie ustalili jeszcze, gdzie dokładnie chcieliby się udać, ale myśli, że ich wybór padnie na wyjście do kina. Oprócz tego w ten pogodny weekend zamierza przygotować się jeszcze do egzaminu, który czeka ją w tej sesji letniej. I tu pani Agata pisze, że wyjście do kina mogłoby być taką małą przerwą pomiędzy tymi przygotowaniami do egzaminu, a tym, co będzie dziać się w weekendowe dni. Pani Agato, ja mam dla pani taką propozycję, bo jeszcze nie tak dawno ja sam studiowałem i ja wiem, jak kończą się przygotowania do egzaminu w momencie, gdy można zdobyć jakąś nagrodę albo zrobić coś fajniejszego. To umówmy się tak, jeżeli jeszcze kiedyś będzie nas pani słuchać i akurat ja będę prowadzić audycję, to jeśli napisze pani tak ciekawego maila jak ten albo podobnego, to wtedy pani wygra te bilety, ale jeszcze nie dzisiaj. Ja jednak trzymam kciuki za ten egzamin, ale jestem zdania, że najpierw lepiej się nauczyć i mieć to z głowy, niż później żałować, że poszło się do kina, no i mieć egzamin poprawkowy w sesji we wrześniu. Sam tak kiedyś miałem, więc naprawdę to jest moja szczera dla pani porada. I mam nadzieję, że jeszcze pani kiedyś się do mnie zgłosi do konkursu i wtedy może uda się coś wygrać. Jeszcze nie dzisiaj, ale oczywiście trzymam kciuki za ten egzamin.
1: W Radiu Łódź gramy po...

0: 12 minut do godziny 16. Czas rozdać teraz kolejne bilety do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A z nami na linii jest nasza słuchaczka, pani Maja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To proszę opowiedzieć o tych planach na weekend, skoro taka piękna pogoda się zapowiada.
2: No, na szczęście zapowiada się właśnie piękna pogoda. Śledzimy ją nieustannie z mężem. W planach mamy zrobienie imprezy niespodzianki dla naszego starszego syna, który kończy 18 lat.
0: Oj, to już poważny wiek.
2: Poważny wiek i zaprosiliśmy właśnie na działkę jego znajomych, o czym on nic nie wie.
0: I jak go zwabicie, żeby na tę działkę się, na tej działce się pojawił?
2: Zwabimy go pod pretekstem konieczności skoszenia trawy. I kiedy już wejdzie na posesję z domku, w planach jest, że wyskoczą właśnie jego znajomi z tortem, z okrzykiem wszystkiego najlepszego 100 lat, a później już tylko będzie dobra zabawa przy ognisku i dobra muzyka.
0: Czyli szykuje się dosyć długa impreza urodzinowa.
2: No, jak to na 18 przystało.
0: Jak to na 18 przystało, a dużo osób bierze udział w tej niespodziance?
2: Zaproszonych jest 20 osób.
0: Oj, no to faktycznie szykuje się naprawdę, naprawdę ciekawa impreza. Tylko właśnie, jak to zrobić? Bo napisała pani, że to będzie wielka tajemnica. No i teraz właśnie, jak my tę tajemnicę, co my z nią zrobimy, skoro już powiedzieliśmy?
2: Ale mam nadzieję, że syn je właśnie teraz nie słucha radia.
0: To miejmy nadzieję, że syn nas teraz nie słucha. Oczywiście pani Maju serdecznie pozdrawiamy i do Radia Łódź zapraszamy po odbiór nagrody. To jest dwuosobowe zaproszenie na dowolny spektakl w kinie Helios. No a skoro syn nas nie słyszy, to raczej go nie pozdrowimy, ale pozdrawiam za to panią. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18.30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
3: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
4: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
3: Serio? A co tam takiego?
4: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
3: Brzmi jak wydatek.
4: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
3: No to na co jeszcze czekamy?
4: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
3: Sprawdź na www.vt.sk.
5: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatryjaracza.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
8: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
9: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
8: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
10: Minuta pozostała do godziny 16. W Radiu Łódź ponownie zaglądamy na drogi. Prowadzi Seweryn Potentas.
11: Już nie tylko wyjazd na łódzką trasę WZ, ale także przejazd nią wymaga coraz więcej cierpliwości. Tunel w kierunku Retkini blokuje się na wysokości Piotrkowskiej. Co najmniej 5 minut zostawić można też na Alei Piłsudskiego, jadąc od Targowej do skrzyżowania Marszałków. Gęściej jest też na Teofilowie. Aleksandrowska blokuje się na odcinku od Szparagowej do Szczecińskiej. Uwaga też na trasie do C centrum. Dojazd do Włókniarzy może blokować się tuż za Bielicową. Poza tym trudniej także o wyjazd z Łodzi. Blokuje się Brzezińska, Maratońska i Pabianicka. Na koniec uwaga na Krajowej 12 między Sieradzem a Błaszkami. Prowadzone są tam dziś prace związane z naprawą nawierzchni. Miejscami przejazd może być utrudniony. A na kolejny raport z dróg zapraszam za pół godziny.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
10: Słuchają Państwo Radia Ucie, zbliża się 16. A wiadomości przygotował i przedstawi Jarosław Turek.
12: W serwisie kolejny wyrok więzienia za znęcanie się nad zwierzętami, koniec parasola ochronnego nad cenami paliw i strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W regionie do wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami do 19 stopni Celsjusza. Półtora roku więzienia za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Sąd rejonowy w Zgierzu wydał wyrok w sprawie 23-latki, która prawie rok temu wyjechała na wakacje i zostawiła w domu dwa psy bez jedzenia, picia i opieki. Ciężarna suka tego nie przeżyła, drugiego psa cudem udało się uratować. O całej sytuacji służby zostały poinformowane przez sąsiadów, a los zwierząt w ogóle nie interesował oskarżonej. Tak mówiła w sądzie Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
13: Wyobraźmy sobie kilka tygodni w czterech ścianach, w odchodach, we własnym moczu, bez spacerów, bez jedzenia, bez picia, dwa zamknięte psy. Oskarżona zatrzasnęła drzwi i zamknęła je na co najmniej dwutygodniowe tortury.
14: Pomimo moich uwag, aby nie używać tego rodzaju stwierdzeń typu tylu kilka tygodni, że oskarżona dobrze się bawi, nadal te argumenty się pojawiają na sali bez żadnego potwierdzenia, zarówno materiale dowodowym, jak i chociażby wyjaśnienia na sali, skąd te informacje wynikają.
12: Tak odpowiadał pełnomocnik oskarżonej Damian Grabarski. Obie strony mogą odwołać się od wyroku.
6: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Kierowcy muszą się liczyć z tym, że ceny paliw pójdą w górę. Rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej, będzie wygaszany, a od dzisiaj obowiązuje już wyższa akcyza. Tylko do końca czerwca VAT na paliwo będzie jeszcze obniżony z 23% do 8%. Jak mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex, wyższa akcyza, która będzie wynosiła około 30 groszy netto, nie oznacza, że od razu zapłacimy o te 30 groszy więcej.
15: Ze względu na sytuację zewnętrzną, czyli spadek cen ropy naftowej i paliw gotowych, to przełożenie wyższej akcyzy nie będzie takie 1:1, ponieważ ze względu na spadek notowań hurtowe ceny spadają, kompensując częściowo wzrost podatku akcyzowego.
16: No ostatnie tankowanie gdzieś tam zrobię do pełna, samochód, który gdzieś tam dostawczy mam, też zatankuję do pełna i będę po prostu już później czekał, no co się będzie działo.
12: Na razie mało zauważam. Na podwyżka ma związek z informacjami o rozejmie na Bliskim Wschodzie i odblokowaniu cieśniny Ormus. Będzie strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Strajk dotknie placówki w całym kraju, w tym także w Łodzi, Piotrkowie, Tomaszowie, Bełchatowie, Radomsku, Opocznie i Skierniewicach. Osoby planujące jutro rano wizytę w placówkach ZUS powinny przygotować się na możliwe utrudnienia. Rzeczniczka prasowa Związku Zawodowego Pracowników ZUS Marta Markun mówi Radiu Łódź, że strajk ma pokazać determinację pracowników w walce o poprawę warunków pracy, a przede wszystkim zarobków.
17: To jest naprawdę bardzo wysoko wykwalifikowana kadra. To, że ponad połowa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zarabia nawet średniej krajowej, no to jest to sytuacja dość przykra.
12: W czasie trwania protestu obsługa klientów będzie niemal całkowicie sparaliżowana, a akcja planowana jest jutro od 8 do 10. 8 pijanych kierowców w ciągu 6 godzin, 6 kolejnych w stanie po użyciu alkoholu. To jest efekt poniedziałkowej akcji Trzeźwa Autostrada. Policyjne kontrole odbywały się na A1 od Gdańska do Łodzi. Głównym celem było namierzenie kierowców jadących pod wpływem alkoholu, mówił komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
18: Podczas 4-godzinnych działań policjanci przebadali na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 10 599 kierujących pojazdami. Kontrole wykazały, że aż 8 osób prowadziło w stanie trzeźwości, natomiast 6 kierujących znajdowało się w stanie po użyciu alkoholu.
12: Pijani kierowcy to plaga polskich dróg. Policjanci przypominają, że nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na koncentrację, refleks i zdolność oceny sytuacji na drodze. A kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
10: Maksymalną przewidywaną temperaturę na dziś, czyli 18 stopni, już osiągnęliśmy, choć przypomnę, że warto ubrać się cieplej, bo temperatura odczuwalna jest zdecydowanie niższa. Spowodowane jest to głównie silnym wiatrem, który na szczęście będzie słabnąć. Jutro podobnie, temperatura również do 20 stopni, jednak wiatr słabszy niż dzisiaj, więc jest szansa, że będzie cieplej. W czwartek i piątek opady deszczu i odpowiednio 23 i 27 stopni. Weekend za to pogodny i upalny, nawet do 32, więc pogoda w sam raz na nasz jubileuszowy bieg.

0: Słuchasz i wiesz.
1: 5 minut po godzinie 16 w naszym studiu Monika Czerska, która również w naszym niedzielnym biegu bierze udział.
2: Tak, zdecydowanie szlifuje formę. Mam nadzieję, że ten upał nam nie pokrzyżuje planów, bo to tak do końca nie jest dobra pogoda dla biegaczy. Rozpoczynamy magazyn reporterów, a ty zmykasz?
1: A ja zmykam, ale jutro z naszymi słuchaczami ponownie o 13 będę się słyszeć. Więc dziękuję za wspólne popołudnie i zostawiam Państwa w najlepszych rękach, czyli rękach Moniki Czerskiej.
2: A ja zapraszam na spotkanie do 17 w imieniu reporterów Radia Łódź, a także wydającego program Macieja Trojanowskiego i realizującego audycję Kuby Janika. Będziemy dziś mówić o ważnych sprawach, zresztą jak każdego dnia w naszej reporterskiej popołudniówce. Temat numer jeden to koniec obniżek akcyzy na benzynę i olej napędowy. Rząd powoli wygasza programy ceny paliw niżej. A to konsekwencja stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dobra informacja jest taka, że jeszcze do 30 czerwca obowiązywać będzie niższy, bo 8-procentowy VAT na paliwa.
3: W przyszłości, po całkowitym wycofaniu się z pakietu CPN, ceny detaliczne będą już uwzględniały wyższy podatek i to wówczas ceny mogą wzrosnąć bardziej.
4: Szykuje się pani na podwyżkę cen paliw?
5: Czy ja się szykuję? Ja jestem zawsze przygotowana.
2: Oj, chyba trzeba być zawsze przygotowanym, bo jak się chce jeździć samochodem, to coś do niego czasami trzeba wlać, niezależnie od ceny. A ile kosztować będzie paliwo po zamknięciu programu CPN? Spróbujemy to ustalić dosłownie za kilka chwil. W magazynie reporterów Radia Łódź powiemy też o proteście mieszkańców łódzkich Bałut, którzy walczą o swój pawilon handlowo-usługowy. Popularny blaszak działający przy ulicy Pojezierskiej już kilkadziesiąt lat. Przyszłość kompleksu stoi pod znakiem zapytania.
6: My pracujący, no jeżeli tutaj się coś zadzieje złego, no to potracimy pracę.
7: Wszystko jest. Fryzjer, jest kiosk, jest apteka, spożywcze.
8: Tu się naprawdę nic, jak to się mówi, potocznie na głowę nie wali. I można by było to remontować sukcesywnie, bez zamykania naszych po prostu działalności.
2: Co dalej z blaszakiem przy Pojezierskiej w Łodzi? O tym w naszym programie po godzinie 16.30. Będziemy także w Modlicy niedaleko Tuszyna, bo tam także nerwy mieszkańców zostały wystawione na próbę. W okolicy ma powstać linia wysokiego napięcia PGE, a o inwestycji ci, którzy mają tam domy i działki, dowiedzieli się całkiem przypadkiem.
9: Oni zaproponowali, po prostu stawiając, mam wrażenie, kreski na mapie po skosie, żeby było im jak najkrócej, jak najtaniej.
10: W terenie, gdzie jedyną mamy działkę taką, że tak powiem, do zabudowy, to de facto właśnie w tym odcinku będzie stał słup.
11: Gmina nie jest po przeciwnej stronie, działa w ich interesie i do tego jest powołana.
2: Czy da się w tej sprawie jeszcze coś zrobić? To ustalała nasza reporterka i jej relacja przed godziną 17 w Radiu Łódź. Powiemy także o wyroku, jaki zapadł przed sądem w Zgierzu. Na 1,5 roku więzienia została skazana 23-latka za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. To dość głośna sprawa kobiety, która beztrosko wyjechała sobie na wakacje.

0: popołudniówka Radia Łódź, 12 minut po godzinie 16.
1: Słuchasz i wiesz.
0: To już chyba wszyscy wiedzą. Koniec obniżek akcyzy na benzynę i olej napędowy. Do 30 czerwca jeszcze będzie obowiązywał niższy, bo 8% VAT. Rząd powoli wygasza program ceny paliw niżej. Czyłodzianie, słysząc, że akcyza nie ulegnie już obniżce, zaczęli tankować paliwo na zapas. Rozmawiał z nimi Damian Grosicki.
2: Paliwa drożeją i nie ma co się oszukiwać.
3: No słabe to jest.
2: Od dzisiaj przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy na benzynę i olej napędowy.
4: Urszula Cieślak, analityk rynku paliw, biuro Reflex. Ceny hurtowe od wtorku drożały odpowiednio dla benzyny 95-oktanowej o około 12 groszy netto na litrze. W przypadku oleju napędowego jest to podwyżka o około 7 groszy na litrze netto.
5: Szykuje się pan na podwyżkę cen paliw?
3: Nie.
5: Czyli zawsze za 50 zł.
3: Dlaczego zawsze za 50 zł?
5: Nie, taki był kiedyś kawał, nie? Że nieważne ile będzie kosztowało paliwo, tak, zawsze tankuję za 50 zł.
3: Zobaczymy, no miejmy nadzieję, że gdzieś tam ten konflikt, który się teraz podobno ma zakończyć, tak? Z tego co wiadomo, już dwie strony jakby gdzieś tam zadeklarowały, no to sprawią, że ta baryłka gdzieś tam pójdzie w dół i może te ceny się jakoś unormują, miejmy nadzieję.
4: Ta maksymalna cena dla benzyny Euro Super 95 od środy może wzrosnąć w okolice 6,10 zł dla oleju napędowego 6,45 zł. Jeśli chodzi o cenę maksymalną dla benzyny 98-oktanowej,

0: Tutaj wzrost będzie największy i ta cena może wzrosnąć w okolice 6 zł 75 groszy.
1: Program CPN, słyszał pan pewnie o nim.
2: Coś było w radiu dzisiaj, no?
1: Płaciliśmy mniej za paliwo.
2: Tak, tak, i co?
1: Będzie pan tankował na zapas?
2: Nie, ja to na bieżąco, tak czy tak.
0: Ta zmiana, którą będziemy obserwować i z którą będziemy się mierzyć w tym tygodniu, to jest przywrócenie wyższej stawki podatku akcyzowego, około 30 groszy na litrze netto. Natomiast ze względu na sytuację zewnętrzną, czyli spadek cen ropy naftowej i paliw gotowych, to przełożenie wyższej akcyzy nie będzie takie 1:1.
3: Nie no, nie szykuję się, liczę, że ceny będą spadać jednak.
1: Szykuje się pani na podwyżkę cen paliw?
4: Czy ja się szykuję? Ja jestem zawsze przygotowana.
1: Zawsze, czyli na zapas nie będzie pani tankowała?
4: Nie.
1: Jak już ten program CPN nie przestanie działać?
4: Nie, normalnie.
1: Żeby każdy miał tyle radości przy tankowaniu.
0: Nasze ceny detaliczne, ceny na stacjach będą jeszcze niższe. O tą różnicę wynikającą ze stawki podatku VAT 8% i w przyszłości po całkowitym wycofaniu się z pakietu CPN ceny detaliczne będą już uwzględniały wyższy podatek i to wówczas ceny mogą wzrosnąć bardziej.
5: Chyba temat nie do przeskoczenia.
6: No, pewnie nie, bo jak się chce jeździć, to trzeba tankować niezależnie od ceny. Wiemy już, koniec obniżek akcyzy na benzynę i olej napędowy, ale jeszcze do końca czerwca będzie obowiązywał niższy 8% VAT na paliwa. A to była relacja przygotowana przez reportera Radia Łódź Damiana Grosickiego.
7: Słuchasz i wiesz.
6: 16 minut po godzinie 16. Teraz u nas Mysłowic w piosence Prędzej, później, dalej.

0: Mamy gorącą informację ważną dla kierowców podróżujących 72. Konkretnie w Brzezinach doszło do dachowania samochodu osobowego. Trasa jest zablokowana, chociaż jak czytam tutaj, ruch odbywa się wahadłowo. Na pewno są spore utrudnienia. To świeżutka informacja, bo do tej kolizji doszło o 16:15. Na razie trudno powiedzieć, jak długo potrwają te utrudnienia. Proszę na siebie uważać. 72, Brzeziny, dokładnie 124 kilometr tej trasy. A my w naszym magazynie przenosimy się teraz do Zgierza.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Półtora roku więzienia za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Sąd rejonowy w Zgierzu podjął decyzję w sprawie 23-latki, która prawie rok temu wyjechała z miejscowości Nakielnica w gminie Aleksandrów Łódzki. Na wakacje kobieta zostawiła w domu dwa psy bez jedzenia, picia i opieki. Niestety ciężarna suka nie przeżyła, a drugiego psa cudem udało się uratować. W sądzie jest nasz reporter Michał Dąbrowski. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się, jestem.
0: Michale, jak sąd uzasadniał wyrok?
2: Sędzia Agnieszka Zakrzewska stwierdziła, że 23-letnia Anna K. owszem jest winna znęcaniu się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, ale nie robiła tego dla żartu czy też czerpiąc przyjemność z krzywdzenia psów, a za jej czyn prawo przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a 1,5 roku więzienia mieści się w tym zakresie. Ta straszna historia zaczęła się prawie rok temu. W lipcu 2025 roku mieszkanka miejscowości Nakielnica w gminie Aleksandrów Łódzki wyjechała i zostawiła w domu dwa psy bez wody, jedzenia czy opieki. Ciężarna suka zmarła, a wychudzony pies cudem ocalał, bo sąsiedzi mieszkania poczuli odór i zaalarmowali służby. Prokurator Hubert Wrzawiak rozważa odwołanie od wyroku, ale najpierw chce zapoznać się z pisemnym uzasadnieniem.
3: Ja jako autor aktu oskarżenia nie zgadzam się z tą argumentacją, natomiast takie pełne odniesienie się do tej kwestii na pewno zostanie wyrażone po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia pisemnego.
4: To było narażenie zwierząt na śmierć z wycieńczenia, śmierć głodową, która trwała kilka tygodni.
2: Dodaje pełnomocnik Stowarzyszenia Animal SOS Katarzyna Topczewska.
4: To jest wyjątkowo okrutne. Sąd tutaj stwierdził, że są różne formy, gdyby ktoś działał dla żartu. Tylko dla żartu uśmierca się zwierzęta na przykład w ciągu chwili. A tutaj mieliśmy do czynienia z powolnym umieraniem. Ja na sali sądowej podałam przykład pozbawienia wolności człowieka, kobiety ciężarnej. Tak? Czy to również wtedy uznalibyśmy, że w zasadzie no, to jest taka lekka forma zabicia człowieka? Jest to dla mnie absolutnie, ja tutaj nie zgadzam się z tym, aczkolwiek mówię, sąd bardzo ładnie uzasadnił, dlaczego uznał to za szczególne okrucieństwo, natomiast w ogóle w mojej ocenie nie uzasadnił, dlaczego zastosował taką karę.
2: 23-letnia Anna K. nie stawiła się na rozprawie. Obu stronom od wyroku przysługuje odwołanie.
0: A na ogłoszeniu wyroku w Sądzie Rejonowym w Zgierzu był nasz reporter Michał Dąbrowski. Michale, bardzo dziękuję za te relacje.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A więcej o tej sprawie piszemy także na portalu radiołódź.pl. 24 minuty po godzinie 16, niebawem w naszym programie kolejny raport z dróg, a także skrót najważniejszych informacji.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: Sprawdzamy sytuację na drogach. Seweryn Potentas.
2: Zaczynamy od dużych utrudnień na wjeździe do centrum Brzezin. Na Krajowej 72 na wysokości cmentarza doszło do kolizji. Przejazd blokuje się w obu kierunkach, ale szczególnie uwaga na wjeździe od Paprotni. Tu strata wynosi nawet do 20 minut. Kolejne utrudnienia pojawiają się także w Łodzi. Zapełniać zaczęła się Aleja Włókniarzy, w tym odcinek między ulicami Pojezierską a Limanowskiego. Pierwsze korki także na Zdrowiu. Poczekać trzeba już na Drewnowskiej, jadąc od Alei Unii, czy w okolicach Mani, gdzie stoją ulice Siewna i Biegunowa. Poza tym blokować zaczyna się też Rondo Solidarności. Tu problemy są jednak jedynie na Źródłowej i Uniwersyteckiej. A na drogi Łodzi i regionu wrócimy jeszcze za pół godziny.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: Jest 16:30. W Radiu Łódź czas na skrót najważniejszych informacji. Jarosław Turek.
3: Półtora roku więzienia za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Sąd rejonowy w Zgierzu podjął dzisiaj taką decyzję w sprawie 23-latki, która prawie rok temu wyjechała na wakacje i zostawiła w domu dwa psy bez jedzenia, picia i opieki. Jedno, że ze zwierząt tego nie przeżyło, drugie z trudem odratowano. Będzie strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Strajk dotknie placówki w całym kraju, w tym w Łodzi, Piotrkowie, Tomaszowie, Bełchatowie, Radomsku, Opocznie i Skierniewicach. Osoby planujące jutro rano wizytę w placówkach ZUS-u powinny przygotować się na możliwe utrudnienia. Akcja odbędzie się od 8 do 10. Pracownicy ZUS-u walczą o wyższe wynagrodzenia. Rząd chce wprowadzić kontrolę zarobków lekarzy pracujących w szpitalach. Przyjęcie projektu ustawy w tej sprawie to reakcja na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali ponad 1,5 miliona złotych. Proponowana ustawa pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL. Mieszkańcy Modlicy koło Tuszyna protestują przeciwko planowanej linii wysokiego napięcia. Według projektu linia przesyłowa ma przebiegać przez prywatne działki bardzo blisko domów. Mieszkańcy obawiają się spadku wartości nieruchomości i ograniczeń w korzystaniu z gruntów. Burmistrz Tuszyna przekonuje, że linia ma poprawić bezpieczeństwo dostaw prądu i umożliwić dalszy rozwój gminy. Rewelacja tegorocznego French Open. Maja Chwalińska dostała dziką kartę na turniej w Wimbledonie. Nasza tenisistka nie będzie więc musiała przebijać się przez kwalifikacje do najbardziej prestiżowego turnieju świata. Swój występ na londyńskiej trawie rozpocznie bezpośrednio od pierwszej rundy, a turniej w Wimbledonie rozpocznie się 29 czerwca. Więcej informacji z Łodzi regionu, jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
1: Teraz słów kilka o pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie w łódzkiem umiarkowane, okresami duże, miejscami, szczególnie na północy województwa możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. W Łodzi teraz dokładnie 19 stopni. Ciśnienie wynosi 992 hektopaskale. Wiatr dziś umiarkowany, porywisty, wieczorem słabnący z kierunków zachodnich.
4: Słuchasz i wiesz.
1: Za kilka chwil przejedziemy na łódzkie Bałuty pod Blaszak przy ulicy Pojezierskiej. Tam dziś odbył się protest mieszkańców. Szczegóły w relacji reportera Radia Łódź. Ale chciałabym powrócić do tematu, który pojawił się w serwisach Radia Łódź. Informowaliśmy o tym, że barszcz Sosnowskiego, bardzo niebezpieczna roślina, pojawiła się w centrum Łodzi i w tej sprawie dodzwonił się do nas nasz słuchacz.
5: Chcę powiedzieć, że to jest bardzo groźna sprawa i służby, które tam pojechały, nie wystarczy tego to ogrodzić wstążką i uważać, że sprawa jest załatwiona. Bo barszcz Sosnowskiego działuje również bez dotykania go, a dodatkowo może się jeszcze rozsiać i w naszym mieście będziemy mieli bardzo, bardzo duży problem.
1: to apel do włodarzy miasta, żeby coś z tym problemem zrobili. Ten barszcz urósł w okolicach ulicy Piotrkowskiej, konkretnie w Alei ZHP, czyli tej uliczce, która odchodzi od Pietryny między dawnym Pałacem Ślubów a hotelem Hilton. Barszcz sosnowskiego to gatunek bardzo niebezpieczny dla zdrowia. Przypomnę, że kontakt z tą rośliną może doprowadzić do poparzeń drugiego i trzeciego stopnia. 606 78 78 78 to telefon do Radia Łódź w każdej sprawie.

0: Popołudniówkę reporterów Radia Łódź, 23 minuty do godziny 17.
1: Słuchasz i wiesz.
0: To zgodnie z obietnicą teraz o tym, że mieszkańcy łódzkich Bałut walczą o pawilon handlowo-usługowy. Popularny blaszak, który od kilkudziesięciu lat działa przy ulicy Pojezierskiej. Jego przyszłość stoi teraz pod znakiem zapytania. Decyzje mają zapaść na walnym zgromadzeniu spółdzielni Pojezierska. A są trzy propozycje. Dwie z nich zakładają zburzenie blaszaka i budowę czegoś zupełnie nowego. Natomiast jedna przewiduje kompleksowy remont, który ma kosztować niemal 40 milionów złotych, a mieszkańcy i najemcy są zaniepokojeni całą tą sytuacją.
2: My pracujący, no jeżeli tutaj się coś zadzieje złego, no to potracimy pracę.
3: I ludzie starsi z bloku w mojej klatce to jest chyba 7-8 kalekich ludzi.
4: Jakie sprawy pani tutaj załatwia w tym blaszaku? Jakie tu są sklepy?
3: Super, wszystko jest. Fryzjer, jest kiosk, jest apteka, spożywcze, mięsne, warzywniaki. Wszystko jest.
5: Tutaj jest bar, gdzie można zjeść dobry obiad. Tutaj jest miejsce wspólnych spotkań. Dom seniora. To jest po prostu takie serce osiedla.
4: Załóżmy ten najgorszy scenariusz, że ten blaszak zostałby wyburzony.
5: Dla młodszych osób to nie będzie problem pójść, nie wiem, do Kauflanda, Biedronki.
4: A bo jest niedaleko?
5: Bo to są duże markety, ale dla takich starszych osób to jest klęska.
6: Magdalena Banasiak, jestem prezesem spółdzielni Pojezierska. Od 50 lat, od momentu kiedy powstał, gruntownych remontów na tym pawilonie nie było. W tamtym roku bardzo dużo pojawiło się tak zwanych awarii. Głównie właśnie w ulubionym państwa naszych wszystkich mieszkańców lokalu spożywczym, handlowym. Był wyciek kanalizacji trzykrotnie. Wcześniej mieliśmy również awarię, ponieważ ten budynek ma rynny schowany w środku. Również w tym samym niestety lokalu zarwał się sufit. Naszym głównym problemem generalnie jest to, znajdująca się pod nami piwnica na części, że tak powiem, pawilonu, no jest też w złym stanie.
7: Tu się naprawdę nic, jak to się mówi potocznie, na głowę nie wali. I można by było to remontować sukcesywnie, bez zamykania naszych po prostu działań.
8: Awarie się zdarzają, ale no to wszędzie się zdarzają. Ale to nie jest tak, że co chwila coś tutaj się złego dzieje, prawda? Tak jak pan widzi, no nic się tu na głowę ludziom nie wali. No.
9: Jestem najemcą od 27 lat.
4: Zbiera pani podpisy?
9: Zbieramy podpisy, ale to wszędzie zbieramy podpisy, w każdym jednym punkcie. Te podpisy są po to, żeby nie pozwolić po prostu o rozbiórkę tego pawilonu, bo to jest serce całego osiedla.
4: No i jeden z planów spółdzielni zakłada remont tego blaszaka.
9: Tak, ale żadna z tych trzech opcji, które proponuje nam administracja, spółdzielnia, nie wchodzi w grę. Z uwagi na to, że przy całkowitym remoncie i tak nas usuną.
4: To jaka jest państwa propozycja? Co się tu powinno zadziać?
9: Najlepszym rozwiązaniem jest systematyczny remont, żeby nie koligowało to z naszą pracą.
4: A skąd wzięły się te koszty? 38 milionów za
10: tak,
4: sam remont?
10: Tak, mówią o tym mieszkańcy.
4: Mówią o tym mieszkańcy,
6: proszę państwa,
4: że nie wiedzą,
6: bo to nie będzie remont na zasadzie malowania elewacji, tylko tak naprawdę ten budynek będzie prawdopodobnie musiał być rozebrany do zera.
4: Ale mają państwo jakąś wycenę? Nie wiem, już były rozmowy z jakimiś firmami, czy to jest tak
6: To jest szacowany koszt, czyli zdjęcie, pozbycie się azbestu, wymiana całej kanalizacji, wymiana instalacji elektrycznych, bo jak państwo zobaczycie tutaj, rozejrzycie się, wszystkie instalacje tutaj są niestety na zewnątrz, co nie powinno mieć miejsca, tak?
11: Z mapy Łodzi w ostatnich latach zniknęło wiele osiedlowych blaszaków, ponieważ ich remont często okazuje się droższy niż wyburzenie i budowa nowego obiektu. Przykładem jest pawilon handlowy na rogu ulic Przybyszewskiego i Przędzalnianej, należący do spółdzielni mieszkaniowej Zarzew, gdzie rozważane jest jego wyburzenie. Kilka lat wcześniej podobny los spotkał blaszak przy ulicy Franciszkańskiej. W jego miejscu powstał nowoczesny, mniejszy pawilon połączony z budynkiem mieszkalnym.
6: Na tą chwilę walne zadecyduje, taka jaka będzie wola walnego, tak, zarząd wykona.
0: A to walne, na którym rozstrzygnie się los blaszaka z ulicy Pojezierskiej w Łodzi, odbędzie się już w najbliższą sobotę. My oczywiście będziemy wracać do tej sprawy. A te relacje przygotował reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
1: Słuchasz i wiesz.
0: W sprawie blaszaka z Pojezierskiej napisał pan Maciek na studiomałparadio.pl. Ten blaszak to prawdziwa historia okolicy. Ja sam osobiście w latach 80. naprawiałem tam u miejscowego zegarmistrza swój zegarek. Ten zegarmistrz nieprzerwanie do tej chwili tam cały czas działa, pisze nasz słuchacz. Teraz zegarki naprawia syn owego zegarmistrza sprzed lat. Mam wielki sentyment do tego miejsca i ten blaszak musi tam pozostać, pisze pan Maciek. 606-787-8778 i studiomałparadio.pl.
10: W Radiu Łódź gramy po łódzku.
12: Ciągle czuję twoje czary. Trudno uciec z ich puszystych granic. A może nic się nie stało? Zapomnisz mnie, aniołowie tak nas podziwiali. Czułe słowa słodko tańcowały. I pewnie nic się nie stało.

0: Ależ to piękna piosenka, od czasu do czasu warto sobie przypomnieć takie skarby. To oczywiście grupa Rezerwat, czyli w Radiu Łódź gramy po łódzku.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A my teraz przenosimy się do modlicy niedaleko Tuszyna, bo tam także nerwy mieszkańców zostały wystawione na próbę. Otóż mieszkańcy sprzeciwiają się planowanej trasie linii wysokiego napięcia PGE. Chcą wpłynąć na jej przebieg, zanim zapadną ostateczne decyzje. Z mieszkańcami, którzy o planowanej inwestycji dowiedzieli się całkiem przypadkiem, rozmawiała nasza reporterka Joanna Karp.
2: My rozumiemy, że oni musieli coś zaproponować i oni zaproponowali po prostu stawiając, mam wrażenie, kreski na mapie po skosie, żeby było im jak najkrócej, jak najtaniej. Ale nikt nie konsultował tego z samorządem, z burmistrzem, ani z mieszkańcami, czyli można powiedzieć, że po prostu ktoś sobie tak założył, wymyślił, no i teraz my musimy bronić tego. Myślę, że w takich inwestycjach powinno być odwrotnie. Najpierw rozmawiamy, no ale wiadomo, że rozmowa jest dużo trudniejsza. No łatwiej jest postawić kreski, liczyć, że się coś uda zrobić, niż wcześniej porozmawiać z nami. I stąd jest też ta duża niezgoda.
3: Mieszkańcy obawiają się, że ich nieruchomości stracą na wartości, a korzystanie z działek będzie ograniczone.
4: W terenie, gdzie jedyną mamy działkę taką, że tak powiem, do zabudowy, czyli gdzie plan zagospodarowania gminy pozwala wydobyć sobie mieszkanie, to de facto właśnie w tym odcinku będzie stał słup. I wzdłuż tej naszej wąskiej 24-metrowej działki będą kable nad całą działką szły, plus jeszcze po drugiej stronie, tam gdzie mieszkamy, też będą szły przewody. Nikt ze mną nie rozmawiał, nie powiedział, że oni chcą to odkupić, oni chcą wydzierżawić, to tam nic. Na razie tylko powiedzieli, że chcą zrobić odwierty geologiczne.
3: A pan sobie to wyobraża?
4: No ja sobie nie wyobrażam. Ja już im pisemnie odpisałem, że całkowicie nie wyrażam zgody.
5: Wszystkie działki, przez które ta linia będzie przechodzić i działki w bezpośrednim sąsiedztwie, no to drastycznie spadnie ich wartość.
3: Spór nie dotyczy jeszcze budowy linii, ale zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To teraz mieszkańcy chcą zgłosić swoje postulaty i wpłynąć na przebieg planowanej trasy.
2: Opcją najlepszą było, żeby to puścić wzdłuż pasów drogowych. Jeżeli nie ma tej zgody, no to puśćmy to wzdłuż pasów drogowych linią kablową, ale to jest, że tak powiem, naokoło, więc to po prostu bardzo zwiększa koszt tej inwestycji, więc z góry jest to skazane na niepowodzenie. No trzecią, tą ostateczną opcją jest droga kablowa, tak jak jest teraz. Wtedy na pewno nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni, chyba że jeszcze nad tym się tak zastanowią, żeby tą linię w ziemi kablem puścić na przykład na granicach działek, żeby wtedy te działki nie zostały aż dotknięte w 100%, bo są takie działki, które są pokryte w 100% jakby zajęciem przez tą pas.
3: Burmistrz Tuszyna Witold Małecki zapewnia, że gmina będzie bronić interesów mieszkańców.
6: Gmina nie jest po przeciwnej stronie, działa w ich interesie i do tego jest powołana. Natomiast gmina może i powinna pomóc w zabezpieczeniu jak największym interesów mieszkańców obawiających się tego procesu inwestycyjnego.
3: Mieszkańcy mają swoje postulaty. Wydawałoby się, że chodzi o to, żeby te linie po prostu nie szły nad ich domami, głowami, a słupy nie stały na ich działkach.
6: Tutaj decyzję oczywiście musi podjąć inwestor i zaplanować to w oparciu o możliwości finansowe, jakimi dysponuje. Natomiast w dokumentach planistycznych, które dotyczą gminy, ważne jest, aby plan zagospodarowania przestrzennego, który otworzy drogę do uzyskania pozwolenia na budowę, był w takim kształcie sporządzony, wyłożony, żeby w maksymalnym stopniu godził interesy zarówno mieszkańców, jak i inwestora.
3: Czy w modlicy ta linia wysokiego napięcia, ona jest potrzebna?
4: My nie odczuwamy na razie tego, że jest potrzebna, ale głównie to Tuszyn podobno ma się rozwijać i to głównie jakby do Tuszyna było potrzebne.
0: Nasza reporterka Joanna Karp ustaliła, że burmistrz zapowiedział spotkanie z mieszkańcami, znaczy mieszkańców z przedstawicielami PGE i inwestora. Podczas tego spotkania mają zostać omówione możliwe rozwiązania i uwagi dotyczące przebiegu inwestycji. Czyli mamy kolejną sprawę, do której będziemy wracać.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Nasza popołudniówka jeszcze przez 10 minut do 17:00.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
11: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
12: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
13: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
14: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
15: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
16: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
17: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
0: Po reklamie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
19: Po raz kolejny wyjeżdżamy na drogi. Raport przygotował Seweryn Potentas.
20: Poważny wypadek w Brzezinach. Co najmniej kilkanaście minut stracić można na wjeździe do centrum miasta. Na drodze krajowej 72 na wysokości cmentarza dachowało auto z dwoma osobami w środku. Ruch blokuje się w obu kierunkach, a na miejscu cały czas pracują służby. Za to w Łodzi duże utrudnienia utrzymują się w okolicy Parku Śledzia. Gęsto jest na zachodniej, wschodniej, ale przede wszystkim na północnej. Ta blokuje się nawet w okolicy ulicy Sterlinga. Nie zmniejsza się też ruch na trasie WZ. Przejazd tunelem i aleją Mickiewicza do Włókniarzy to co najmniej 5 minut straty. Tyle samo stracić można też przy skrzyżowaniu Piłsudskiego-Niciarniana. Uwaga także na wylotówkach z miasta. Najgorsza sytuacja jest w Nowosolnej, ale blokuje się też Pabianicka i Zgierska. Dziękuję i do usłyszenia.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
19: Tu Radio Łódź, minęła 17. Zapraszamy na kolejne wiadomości. Radio Łódź, Jarosław Turek.
21: W serwisie śledztwo w sprawie zabójstwa na Podkarpaciu. Protest w sprawie linii energetycznej pod Tuszynem i walkę o pawilon handlowy na łódzkich Bałutach. W regionie sporo rozpogodzeń. Przed nami pochmurna noc, ale bez opadów i z ochłodzeniem do 7 stopni. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śmierci dwóch 19-latków w gminie Mszana Dolna w Beskidzie Wyspowym. 19-latka zginęła wczoraj wieczorem w Mszanie Górnej, zaatakowana przez byłego chłopaka, również 19-latka. Sprawca uciekł, a po kilku godzinach poszukiwań policja znalazła jego ciało. O szczegółach mówi Paweł Pawlica.
3: Przez ponad 8 godzin mężczyzny poszukiwała policja, ale też strażacy i ratownicy GOPR. W akcji wykorzystywane były psy tropiące, drony, a także policyjny śmigłowiec, mówi Jolanta Batko, rzeczniczka limanowskiej policji.
4: Załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do tych działań, ujawniła po godzinie 7 ciało mężczyzny w masywie leśnym.
3: Na miejscu śledczy nie stwierdzili udziału osób trzecich w śmierci 19-latka, mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
22: Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Przy zwłokach mężczyzny ujawniono również prawdopodobne narzędzie zbrodni.
3: 19-latka zginęła wczoraj wieczorem od ciosów zadanych w szyję i klatkę piersiową. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
21: Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a życia 19-letniej kobiety nie udało się uratować. Mieszkańcy Modlicy w gminie Tuszyn protestują przeciwko planowanej trasie linii wysokiego napięcia. Linia ma przebiegać przez ich prywatne działki tuż obok domów. Sprawa jest teraz na kluczowym etapie, bo trwa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a to właśnie teraz mieszkańcy chcą przedstawić swoje postulaty i wpłynąć na przebieg trasy, zanim zostanie ostatecznie ten przebieg zatwierdzony.
23: Tu byśmy chcieli, żeby jakoś te przewody może puścić inną trasą.
24: Opcją najlepszą było, żeby to puścić wzdłuż pasów drogowych. Jeżeli nie ma tej zgody, no to puśćmy to wzdłuż pasów drogowych linią kablową, ale to jest, że tak powiem, naokoło, więc to po prostu bardzo zwiększa koszt tej inwestycji, więc z góry jest to skazane na niepowodzenie. Tą ostateczną opcją jest droga kablowa tak, jak jest teraz. Wtedy na pewno nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni, bo są osoby, których działki będą poszkodowane.
21: Władze gminy podkreślają, że stoją po stronie mieszkańców. Burmistrz Tuszyna Witold Małecki zapowiedział spotkanie mieszkańców z przedstawicielami PGE i inwestora, podczas którego mają zostać omówione możliwe rozwiązania i wątpliwości dotyczące przebiegu planowanej inwestycji. A mieszkańcy łódzkich Bałut walczą o zachowanie handlowego blaszaka. Spółdzielnia Pojezierska rozważa likwidację popularnego pawilonu handlowego przy ulicy Pojezierskiej i rozpoczęła w tej sprawie konsultacje. Rozważany jest gruntowny remont blaszaka albo jego wyburzenie i budowa nowego obiektu. Mieszkańcy obawiają się braku miejsc do robienia zakupów, a najemcy o przyszłość swoich biznesów ze względu na długi czas remontu. Prezes spółdzielni Magdalena Banasiak podkreśla, że budynek nie był remontowany od 50 lat.
25: W tamtym roku bardzo dużo pojawiło się tak zwanych awarii. W ulubionym państwa naszych wszystkich mieszkańców lokalu spożywczym, handlowym był wyciek kanalizacji trzykrotnie. Tym samym niestety lokalu zarwał się sufit.
21: Mimo to mieszkańcy i najemcy zbierają podpisy przeciwko wyburzeniu blaszaka. Pani Małgorzata prowadząca tam działalność uważa, że remont jest konieczny, ale możliwy bez zamykania lokali.
26: Najlepszym rozwiązaniem jest systematyczny remont etapami, żeby nie koligowało to z naszą pracą, żeby nas nie usuwali stąd.
27: Naprawdę da się z nami dogadać.
21: Wszystko zależy teraz od decyzji mieszkańców. O przyszłości blaszaka zdecydują już w najbliższą sobotę podczas walnego zgromadzenia członków spółdzielni. I na koniec niebezpieczny barszcz Sosnowskiego w centrum Łodzi. Roślina wyrosła niedaleko na jednej z rabat przy alei ZHP między dawnym pałacem ślubów a hotelem Hilton. Kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym co dzień przechodzą tysiące łodzian. Mieszkańcy mówią, że powinna zostać jak najszybciej usunięta.
28: Może powinni go jakoś wyciąć.
29: Jest to roślina niebezpieczna.
28: Jak jest ogrodzona, no to o czymś tam świadczy. A
29: ponieważ dużo ludzi przechodzi, ma styczność z tą rośliną. Można by usunąć po prostu.
30: W centrum miasta nie powinno coś takiego na pewno być.
21: Roślina została odgrodzona taśmą przez strażników miejskich. Barszcz Sosnowskiego to jest gatunek niebezpieczny dla zdrowia. Kontakt z nim może doprowadzić do poparzeń drugiego i trzeciego stopnia. Niebezpieczne może być nawet przechodzenie obok rośliny, bo w upalne dni jej olejki eteryczne unoszą się w powietrzu. Tyle w tym serwisie, a więcej informacji z Łodzi Regionu jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
19: W Łodzi i regionie sporo słonecznych przejaśnień, ale są też chwile, gdzie chmur jest więcej i wtedy możliwe jeszcze słabe opady deszczu, głównie na północy województwa. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni, wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, wieczorem słabnący z kierunków zachodnich. W nocy w Łódzkiem już nie powinno padać, zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane, a temperatura spadnie minimalnie do 8-10 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Kuba Janik, Bartosz Florczak, witamy serdecznie w tym składzie do godziny 19:00 popołudniowe muzyczne spotkanie w Radiu Łódź.

Chyba nie przesadzę, mówiąc, że to legendarny utwór zespołu The Verve, Bittersweet Symphony. No i jak ktoś zauważył, to jest The Last Time Rolling Stonesów w zwolnionej wersji. Potem się to wszystko skończyło w sądzie. Nawet nie z inicjatywy muzyków, ale wydawcy, który ma prawa do wczesnych piosenek Rolling Stonesów. Po latach Mick Jagger, Keith Richards stwierdzi, że oni nie potrzebują pieniędzy z tantiemu właśnie z tego utworu. Odpisali się od zespołu The Verve, no i teraz wszystkie wpływy z tytułu prezentacji piosenki Bittersweet Symphony trafiają do Richarda Ashcrofta jako kompozytora. No pewnie u akurat Jaggera i Richardsa finansowo najgorzej nie jest. Misia Furtak, teraz pojawi się artystka, której też kibicujemy właściwie od samego początku. W towarzystwie Nosowskiej w nowym utworze Nie bój się.

przypominam sobie moją pierwszą rozmowę z misią, kiedy wtedy jako świeża laureatka paszportu polityki przyjechała ze swoimi kolegami z takiego międzynarodowego składu Trebe. No i wydawało się, że to będzie taka grupa na latach. Tymczasem ich drogi się rozeszły, i misia rozpoczęła karierę solową. Konsekwentnie, trzeba powiedzieć, nagrywa, prezentuje nowe utwory. Była tutaj kiedyś w studiu imienia Henryka Debicha, nagrywała między innymi przepiękną wersję

jednej z piosenek Ricardy Parasol, właśnie z Ricardą i z Melą Koteluk. Wczoraj na Stadionie Narodowym koncert zespołu Foo Fighters w strugach deszczu. Frekwencyjnie może nie było rewelacyjnie, ale muzycznie podobno znakomicie. No więc Foo Fighters teraz z nowej płyty, a za chwilę historia pewnej piosenki z udziałem jednego z muzyków Foo Fighters.

0: historia pewnej piosenki.
1: Lata 50., 60., 70. XX wieku pełne były muzycznych odkryć, zwrotów akcji, pojawiania się nowych, ikonicznych artystów. Później stawało się to coraz mniej powszechne. Oczywiście pojawiały się takie postacie jak Michael Jackson czy Prince, ale muzycznych rewolucji nie było już tak wiele jak wcześniej. Początek lat 90. to właściwie ostatni jak do tej pory globalny przewrót w gitarowej muzyce. Wszystko za sprawą Nirwany i jej przeboju Smells Like Teen Spirit. Zespół miał już jednak na koncie płytę i kilka lat grania. Związany ze sceną grunge ze Seattle odegrał epokową rolę w przywracaniu gitarowego hałasu na listy przebojów. Kurt Cobain miał ogromny talent do pisania genialnych, prostych melodii. Właśnie z tym zamiarem komponował Smells Like Teen Spirit. Miała to być wręcz piosenka pop, chociaż w stylu The Pixies, których Cobain uwielbiał. Kathleen Hanna, wokalistka zespołu Bikini Kill, podsunęła Cobainowi tytuł piosenki, malując sprayem napis Kurt Smells Like Teen Spirit na ścianie jego sypialni po nocy spędzonej na piciu alkoholu i malowaniu graffiti w okolicach Seattle. Przed Courtney Love Cobain spotykał się z wokalistką Bikini Kill, Toby Vail, ale ta go rzuciła. Vail używała dezodorantu Teen Spirit, a Hanna sugerowała, że Cobain został naznaczony jej zapachem. Cobain nie wiedział, że Teen Spirit to marka dezodorantu reklamowana wśród młodych dziewcząt. Myślał, że Hanna komplementuje go za buntowniczą naturę. Po sukcesie piosenki sprzedaż kosmetyku gwałtownie wzrosła, mimo że w tekście przecież nie ma o nim ani słowa. Tekst to raczej luźne skojarzenia Cobaina dotyczące apatii młodego pokolenia oraz krytyka ogólnego konformizmu. Piosenka stała się wielka dzięki teledyskowi, który wygląda jak zapis wideo szkolnego koncertu w sali gimnastycznej. Rzeczywiście statyści byli fanami Nirwany, którzy pojawili się na koncercie w Los Angeles 2 dni przed kręceniem zdjęć. Zaproszono ich na plan teledysku, warunkiem było wcielenie się w rolę nastolatka z liceum pod jakąkolwiek postacią. Pojawiły się też cheerleaderki zwerbowane z lokalnego klubu ze striptizem. 10 września 1991 roku Smells Like Teen Spirit wydano na singlu. 2 tygodnie później ukazała się płyta Nevermind, która odmieniła muzyczne oblicze lat 90. Posłuchajmy hymnu tamtej dekady, oto Nirvana.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
1: Autopromocja.
2: Pytania o sprawy najważniejsze.
3: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
4: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
2: I najważniejszych ludzi świata.
5: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
2: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
6: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
2: I dla świata.
7: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
2: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
9: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
10: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
11: 21 czerwca spotykamy się w Głownie. Od godziny 12 folkowe łódzkie święto wsi. Pełne muzyki, smaków i rodzinnych atrakcji. Będą koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, regionalne specjały, atrakcje dla dzieci i warsztaty z Karolem Okrasą oraz ekipa Radia Łódź. Wieczorem od 18.30 na scenie kabarety Zdolni i Skromni i Czesław. Partnerem plenerowego Studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
12: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
13: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
12: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
13: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
14: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
15: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
16: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
1: Po reklamie.
17: Tu Radio Łódź, na naszym zegarze jest 17.30. A więc czas na skrót wiadomości. Swój dyżur rozpoczyna Beata Janowska.
18: Dzień dobry. 1,5 roku więzienia za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Na taką karę skazał sąd rejonowy w Zgierzu 23-latkę z gminy Aleksandrów Łódzki, która prawie rok temu wyjechała na wakacje i zostawiła w domu dwa psy bez jedzenia, picia i opieki. Ciężarna suka nie przeżyła, a drugiego psa cudem udało się uratować. Strony mogą odwołać się od wyroku. Sąd wygasił część programu CPN, ceny paliwa niżej. Do hurtowej ceny paliw znowu wliczana jest wyższa akcyza, co przekłada się na ceny w detalu. Natomiast nadal do końca czerwca obowiązuje obniżona stawka VAT i ustalane przez ministra energii ceny maksymalne. Zdaniem analityczki rynku paliw Urszuli Cieślak z łódzkiego biura Reflex, w kolejnych dniach ceny paliw nie powinny rosnąć, a to w związku ze spodziewanymi spadkami cen ropy po doniesieniach o rozejmie na Bliskim Wschodzie i odblokowaniu cieśniny Ormus. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla, że wyjaśnienie zabójstwa Simona Skrepeckiego to także sprawa bezpieczeństwa państwa polskiego. Zastrzelony przedwczoraj w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był artystą krytykującym działanie Władimira Putina. Szef BBN-u Bartosz Grodecki napisał w mediach społecznościowych, że jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami, a Polska nie może stać się przestrzenią dla takich działań. W związku ze zbrodnią zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Ich związek ze zdarzeniem jest nadal weryfikowany. Do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Jutro strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby planujące wizytę w placówce ZUS-u powinny przygotować się na możliwe utrudnienia. Między 8 a 10 strajkować będą pracownicy ZUS-u w całym kraju, także w województwie łódzkim. Jeśli ktoś chce załatwić swoją sprawę w tych godzinach, powinien skorzystać z portalu e-ZUS i z aplikacji mobilnych. Protestujący domagają się wyższych płac i zwiększenia zatrudnienia. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.
17: Najpierw zerkamy na termometr. 19 stopni w Łodzi regionie, na barometrach 992 hektopaskale. Dzisiaj temperatura oczywiście już nie będzie wyższa, będzie spadać w nocy od 8 do 10 stopni. Wiatr, który na razie wciąż jeszcze miejscami jest porywisty, będzie coraz słabszy. W nocy będzie słaby, głównie wiejący z zachodu. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jutro szykuje nam się przyjemny dzień z temperaturą od 20 do 22 stopni przy umiarkowanym zachmurzeniu i w słabym wietrze.
0: Popołudnie bez pośpiechu.
17: Na naszym zegarze w tym momencie 33 minuty po godzinie 17. Teraz zespół The Stranglers, jego muzyk, legendarny członek Hugh Cornwell, odwiedził Łódź jesienią podczas festiwalu Sound Edit. Czy sięgnie po ten utwór? A pewnie tak.

0: Skin Deep z zespołu The Stranglers, lata 80. Jeden z wielkich przebojów Stranglersów. Mieli ich kilka, to nie tylko przecież Golden Brown czy Midnight Summer Dream, a jeszcze chociażby Strange Little Girl czy właśnie Skin Deep. Te piosenki robiły swego czasu furorę na listach przebojów. No, trzeba będzie wyprasować ładnie ten singielek 12-calowy, może nie samą płytę winylową, ale okładkę, włożyć jakiś plastik, żeby się nie pogięło, no i pewnie Hugh Cornwell będzie podpisywał płyty. Tak to jest na festiwalu Sound Edit, który w tym roku obchodzi swoją osiemnastkę. Doskonale pamiętam, bo i Radio Uzi, ja też od samego początku na tym festiwalu jesteśmy. Jeszcze wtedy nawet nie jako młody dziennikarz, ale po prostu młody chłopak z jakąś taką nagrywarką, dyktafonem. Tam poruszałem się po zapleczu tego festiwalu, obserwując to wszystko, co się dzieje i rodzi. No a ta pierwsza edycja była niezwykła, bo przyjechał Daniel Lanois, przecież producent chociażby Boba Dylana, U2, Petera Gabriela. No i miałem okazję wtedy widzieć nie jeden, a trzy jego występy, bo raz, że przyjechał dzień wcześniej i zagrał taką otwartą próbę dla kilkudziesięciu osób, może stu, może tyle się przewinęło. Później była próba dźwięku i też właściwie pełen koncert, no a potem był ten koncert właściwy, który widzieli wszyscy już chętni, którzy wybrali się wtedy na pierwszą edycję festiwalu. Niezwykłe wydarzenie, które trwa w Łodzi, które trzeba doceniać, bo naprawdę gościliśmy tu przez te 18 lat fenomenalnych absolutnie muzyków, producentów, ludzi kultury, którzy też czasami pokochali wręcz Łódź, wracają do niej z wielką przyjemnością i to są ludzie, którzy też bardzo pozytywnie o mieście, o festiwalu, o tej muzyce wypowiadają się na całym świecie. Doceńmy to i wspierajmy. Patrycja Krzyczman teraz, artystka związana z Łodzią, jej nowa piosenka.
1: Czas

Spływaj to Patrycja Krzyczman i jej nowa piosenka. Zespół Ten Thousand Maniacs, trochę mam wrażenie już zapomniany, a swego czasu bardzo popularny, zwłaszcza na początku lat 90. Nawet przecież byli zaproszeni do koncertu MTV Unplugged. Natalie Merchant, liderka, wokalistka tego zespołu, też swego czasu była popularna, znakomita, i płyta Tiger Lily osiągała sukcesy. No ale my posłuchamy jednego z największych przebojów Maniaków. To będzie utwór Candy Everybody Wants, pod tą taką lekką, bardzo zwiewną i pogodną piosenką kryje się jednak dosyć poważna treść, bo Natalie śpiewa o tym, że to media sprzedają nam rzeczy, które sami kreują, same kreują i które no po prostu zawsze znajdują odbiorców, czyli przede wszystkim seks, przemoc, to co widzimy wszystko w wiadomościach. No więc pod takim hasłem cukierka ukryła te treści właśnie Natalie w tekście do utworu Candy Everybody Wants. Ale piosenka przepiękna i zawsze jakoś tak dobrze nastrajająca. Może niekoniecznie wsłuchujemy się w ten poważny dosyć tekst, bo sama melodia jakoś do tego nie skłania, aby myśleć o tym utworze w tych kategoriach. Przypomnijmy sobie o to Ten Thousand Maniacs.

Zespół Muchy w nagraniu Lato 2010. Wtedy miał miejsce Mistrzostwo Świata w Republice Południowej Afryki. Teraz mamy mistrzostwa w trzech krajach: Meksyk, Stany Zjednoczone, Kanada. Mówiłem Państwu, że średnio jakoś tak jestem podekscytowany, ale im więcej meczów za nami, im więcej sensacyjnych wyników, tym jakoś z większą przyjemnością siadam do telewizora i oglądam. Przebiśniegi teraz i Maria Montel i w Radiu Łódź będzie 18:00.

0: Radio Łódź. W każdej chwili.
1: Autopromocja.
0: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
4: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
5: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
6: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
7: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
8: Czas na wielki finał sezonu artystycznego Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Sercem jego programu będą pieśni przemijania. Ostatnia symfonia w dorobku Krzysztofa Pendereckiego, oparta na poetyckich tekstach kontemplujących upływ czasu. W pierwszej części wieczoru zabłyśnie gwiazda Shori Kuwahary, japońskiej pianistki, która zdobyła 4. nagrodę ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. Również w Łodzi zagra Chopina. W jej wykonaniu usłyszymy błyskotliwy pierwszy koncert fortepianowy. Do zobaczenia w piątek 19 czerwca. O 19.
9: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
1: Po reklamie.
10: Jest 18.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: W naszym programie pora na najnowsze wiadomości. Beata Janowska.
11: A we wiadomościach prokuratorski zarzut dla ojca chłopca, który stał na parapecie trzeciego piętra i mógł wypaść oknem. Wzrost cen paliw, wróciła wyższa akcyza i rządowy projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie danych dotyczących wynagrodzeń medyków. Na wieczór i noc zapowiadane jest częściowe zachmurzenie. Temperatura spadnie nad ranem do 9 stopni. Ojcu trzylatka, który w niedzielę stał na parapecie trzeciego piętra, przedstawiono zarzut. Do zdarzenia doszło na ulicy Podrzecznej w Łodzi. Maluch w samej pieluszce stał na parapecie i zrzucał z okna różne przedmioty. Zawiadomiono policję. W domu nikogo poza dzieckiem nie było. Na szczęście drzwi były otwarte. Podczas policyjnej interwencji ojciec chłopca wrócił do domu. Prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi poinformował Radio Łódź, że dzisiaj 38-latek usłyszał zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
12: W trakcie wyjaśnień przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy trzylatek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania. Podejrzany wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze.
11: Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, grozi mu do 5 lat więzienia. Ceny paliw w górę. Rząd wygasił część programu CPN. Ceny paliwa niżej. Do ceny hurtowej znowu wliczona jest wyższa akcyza, co przekłada się na ceny w detalu. Natomiast nadal do końca czerwca obowiązuje obniżona stawka podatku VAT i ustalane przez ministra energii ceny maksymalne. Czy kierowcy w Łódzkiem odczuwają dzisiejszy wzrost cen? Sprawdzał reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
13: Na stacjach benzynowych w Łodzi podwyżki cen paliw są dostrzegalne, ale nie uszczuplają mocno naszych portfeli. Nie wszyscy zwracają uwagę na wzrost cen na pylonach.
14: No zauważyłem.
15: Nie. Tyle co jeżdżę, to nie patrzę na cenę.
14: Okay. Znaczy na razie nie zwróciłem uwagi. Mam zatankowany samochód i dopiero przede mną. Zresztą to akurat auto służbowe.
13: Służbowe czy nie, tankować trzeba, jeśli chce się jeździć. Wyższa akcyza, która będzie wynosiła około 30 groszy netto, nie oznacza, że od razu zapłacimy o 30 groszy więcej. We wtorek nie, ale w środę wszystkie paliwa przekroczą 6 zł. Damian Grosicki, Radio Łódź.
11: Zdaniem analityczki rynku paliw Urszuli Cieślak z Łódzkiego Refleksu w kolejnych dniach ceny paliw nie powinny rosnąć, a to w związku ze spodziewanymi spadkami cen ropy po doniesieniach o rozejmie na Bliskim Wschodzie i odblokowaniu cieśniny Ormus.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Rząd chce wprowadzić kontrolę zarobków lekarzy pracujących w szpitalach, poinformował o tym premier Donald Tusk. To reakcja na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 zł. 29-letni lekarz bez specjalizacji pełni funkcję kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego w placówce podległej prezydentowi Warszawy. Swoje zarobki wykazał w oświadczeniu majątkowym. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski uważa, że zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL nie rozwiąże problemu kominów płacowych. Jak powiedział, obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji już posiada informacje dotyczące kosztów pracy i zarobków.
16: Zbieranie tych danych na PESEL nie wnosi nic z perspektywy pacjenta czy możliwości kształtowania wynagrodzeń w systemie. To jest tak jakby alibi na to, że oni nie wiedzą, co zrobić z wycenami, bo już w tej chwili jest tak, że pewni pacjenci są wycenieni, że się opłaca ich leczyć, a innych się nie opłaca leczyć.
11: Rząd dzisiaj przyjął projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie danych dotyczących wynagrodzeń medyków. Planowana przeprowadzka Urzędu Miasta Łodzi może się opóźnić. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, urząd ma się przenieść z wielu budynków do jednego nowoczesnego biurowca przy ulicy Wólczańskiej. Pierwsze oddziały miały się przeprowadzić już za kilka miesięcy, ale przenosin nie widać. Co dalej? O to pyta radny Kosmany Kiel, a sekretarz miasta Wojciech Grosicki odpisał mu, że sugeruje powstrzymanie się od zadawania takich pytań. To oburzające, mówi radny Kiel.
17: To są standardy z czasów najkrótszego PiSu tak naprawdę. Gdyby teraz prezydent Łodzi był z PiSu i radnemu taka odpowiedź byłaby przekazana, no to byłby skandal na całą Polskę.
18: Radny jako organ nadzoru nadzoruje Urząd Miasta, więc radny ma prawo interesować się każdą rzeczą, która interesuje jego w imieniu mieszkańców.
11: Dodaje radny Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej. Urząd Miasta poinformował nas, że kończy się formalny etap poprzedzający przeprowadzkę przed podpisaniem umowy. Po jej zawarciu będą realizowane kolejne działania. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź 19.
10: Temperatura w Łodzi regionie cały czas 19 stopni, na barometrach delikatnie w dół, teraz 991 hektopaskali. W nocy temperatura do 8 do 10 stopni, zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane przy słabym wietrze. Jutro również zachmurzenie małe i umiarkowane, ale też okresami duże. Temperatura od 20 do 22 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Prawie 6 minut po godzinie 18 na naszym zegarze. Do 19 jeszcze popołudniowe muzyczne spotkanie w Radiu Łódź, które w tej drugiej godzinie rozpoczniemy od zespołu, na którego oczy całego rockowego świata, można by powiedzieć, były zwrócone przez ostatnich kilka dni.

To znowu ja, czyli Matt Vesota, jego utwór wcześniej Sail Away i Lucy Rose. Na zegarze mamy 18 minut po godzinie 18. No, sprawdzam, co też dzisiaj wydarzy się na Mistrzostwach Świata, które, tak jak powiedziałem Państwu, wydają się naprawdę bardzo interesujące. I to nawet nie te mecze potencjalnie z dużymi gwiazdami, z takimi firmami rozpoznawalnymi, ale właśnie te drużyny dla nas trochę może egzotyczne robią największe niespodzianki. Fantastycznie się na razie prezentują. A więc dzisiaj Francja, Senegal o 21:00, o północy Irak, Norwegia, no a o 3:00 w nocy Leo Messi i jego Argentyna zmierzą się z Algierią. Na koniec tego dnia piłkarskiego coś dla koneserów, czyli Austria, Jordania. Początek jutro o godzinie 6:00. Przekażę Marcinowi Pośpiechowi, żeby sobie włączył i jednym okiem podglądał, jak tam Jordańczycy ogrywają Austriaków. Ha, może tak się zdarzyć. Paul McCartney, jego najnowsza płyta numer 1 w Wielkiej Brytanii. Który to już numer 1 Paula?

0: Miejscami mocno nostalgiczna płyta Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane, numer jeden w Wielkiej Brytanii. To kilka tygodni temu była nasza płyta tygodnia, a co jest nią w tym tygodniu? Marcin Tercjak.
1: Płyta tygodnia.
2: Słuchamy w tym tygodniu krążka zatytułowanego Roses, duetu Widow Speak, który tworzą Molly Hamilton i Robert Earl Thomas. To ich siódma płyta, ukazała się 5 czerwca. Materiał został zarejestrowany zimą, poza sezonem turystycznym, w studiu, które nosi nazwę Old Carpet Factory, ponieważ kiedyś w tym budynku mieściła się manufaktura dywanów na greckiej wyspie Hydra. To jest wyspa, z którą wiąże się wiele niezwykłych opowieści i historii też związanych chociażby z Leonardem Cohenem. Dlaczego w takim miejscu postanowili nagrać płytę? No pewnie dlatego, żeby oderwać się od swojego codziennego kontekstu, pewnie dlatego, żeby móc spokojnie nad albumem pracować w ciszy, w miejscu, które właściwie wymusza skupienie. A dlaczego? O tym jeszcze zdążymy w tym tygodniu powiedzieć. Tymczasem wróćmy do muzyki. Teraz posłuchamy nagrania, które całość otwiera. To kompozycja zatytułowana The Hook.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Mija 26 lat od śmierci księdza profesora Józefa Tischnera. O postaci, myśli i przesłaniu tego wybitnego Polaka, myśliciela, filozofa nadziei, rozmawiać będziemy w najbliższym Radiu Nocą z autorem znakomitej biografii Tischnera, pisarzem, poetą, dziennikarzem, publicystą Wojciechem Bonowiczem. Zapraszam Państwa do Radia Nocą Tischner dzisiaj, w czwartek, 18 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radiolot.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
10: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
11: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
12: To jest teatr, komedia i impro w Łodzi. Trochę śmiechu, nikomu nie zaszkodzi. Mm-hmm.
13: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do teatru komedii impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do teatru komedii impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Fake newsy, manipulacja, propaganda. Czy wiesz, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy ulegają radykalizacji? Wejdź do laboratorium neuropolityki i znajdź antidotum na chaos informacyjny. Zobacz teatr, który walczy o prawdę. Spektakl Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht już od 19 czerwca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Bilety w kasie teatru i online na teatrjaracza.pl.
0: Po reklamie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
16: Na naszych zegarach 32 minuty po godzinie 18. Pytają Państwo, studio@radiolot.pl, jeszcze raz o płytę tygodnia. Widows Peak i Roses. To jest nasza płyta tygodnia. Marcin Tercjak prezentuje. Do piątku, chociaż te pierwsze piosenki już pojawiały się kilka tygodni temu i od razu odnotowaliśmy nową płytę i nową muzykę tego fantastycznego zespołu. No to teraz zagramy Maja Kleszcz, Eon, a za chwilkę w studiu pojawi się Michał Dąbrowski.

0: Maja Kleszczy i Eon to przed chwilą, a po godzinie 19 w Radiu Łódź, jak zwykle wieczór samorządowy, odwiedził nas człowiek sukcesu, Michał Dąbrowski.
1: Dobry wieczór, serwus, kłaniam się, tylko mam taką koszulkę, to no, dla pozoru.
0: Wiesz, jak nosisz taką koszulkę z takim napisem, to licz się, z tym, że będziesz tak tytułowany.
1: Bardzo pozdrawiam moich kolegów z innej pomarańczowej stacji radiowej, bo od nich ją dostałem, nawet pasuje, bo jest 98 rocznik na niej i to jest mój rocznik.
0: Czyli... Wręczyli ci tę koszulkę, kiedy przechodziłeś do tego radia.
1: Tak.
0: Jako sukces to tak odnotowali. No bardzo
1: i
0: miło z ich
1: to strony. Też tak odnotowuję. Cieszę się bardzo, że tu jestem z tobą, z państwem.
0: Panie Michale, co tam dzisiaj dobrego w programie?
1: Porozmawiamy na pewno o ostatniej awanturze, o Las Łagiewnicki, która rozgorzała nie tylko na sesji Rady Miejskiej w Łodzi, ale też w sobotę odbyła się pikieta protestująca przeciwko zmianom w łódzkich Łagiewnikach. Przypomnijmy, to jest największy kompleks leśny w granicach miasta w Europie i miasto planuje rozbudować, rozwinąć, zmodernizować, dostosować do współczesności funkcjonującą już tam infrastrukturę. Chodzi między innymi o remont ulicy Wycieczkowej, stworzenie tam drogi rowerowej, odnowienie już istniejących w lesie ścieżek, ale to wszystko z zachowaniem, jak twierdzi miasto, jeżeli chodzi, to wszystko z zachowaniem szacunku dla przyrody.
0: No to pytam, gdzie minusy?
1: Jak się okazuje, ludzie się obawiają tego, że część tych prac może uszkodzić drzewostan, który jest wyjątkowy w Łagiewnikach. Chociażby jest tam plan zbudowania ścieżki w koronach drzew. To jest rozwiązanie, które funkcjonuje czasami nawet w parkach, czy to krajobrazowych, czy narodowych. Ale jak chociażby w piątek mówił poranny gość Radia Łódź Magdalena Gałkiewicz z partii Zieloni, nie da się zbudować ścieżki w koronach drzew bez ingerencji jakiejkolwiek, czy to w system korzeniowy, czy to w drzewa. Więc o tym porozmawiamy, to jest temat numer jeden, ale też postarałem się, żeby były jakieś pozytywne informacje. Coraz mniej pasażerów w Łodzi jeździ bez biletu, bo jak się okazuje, w ciągu 2 lat liczba wezwań do opłaty dodatkowej w Łodzi spadła o niemal 1/3, konkretnie o 20 tysięcy. W 23 to było ponad 80 tysięcy. W ubiegłym roku ponad 57, mniej niż 60 tysięcy. Na pewno zastanowimy się wspólnie.
0: No ciekawe, czy to jest wynik bardzo wysokich kar, czy pewnie jakiejś może już świadomości społecznej, że jednak to jest nasze wspólne.
1: MPK Łódź odpowiada, że i tego, że pasażerowie są coraz bardziej świadomi, że komunikacja miejska kosztuje, że jeżeli oni nie płacą, to płaci ktoś inny, a poza tym i tak płacą w podatkach, ponieważ nawet nie jesteśmy zbliżeni do tego poziomu 50% budżetu MPK z biletów, reszta z budżetu miasta, ale to też wynika z tego, że jest coraz więcej narzędzi, z których można skorzystać, żeby ten bilet po prostu kupić. Dzisiaj każdy, kto ma smartfon w Łodzi, może kupić bilet z marszu, z miejsca.
0: Czyli już nie ma wymówek, że kiosk był zamknięty, albo że pani na chwilę okienko zamknęła.
1: Jest też taryfa przystankowa, można zapłacić za jeden przystanek, jeżeli ktoś rzeczywiście jedzie tylko ten jeden przystanek, a liczba sprzedanych biletów, jak mówi miejski przewoźnik, rośnie. Porozmawiamy też o alkoholowej ciszy nocnej, bo jak ustaliło Radio Łódź, większość uczestników internetowej ankiety w ramach konsultacji społecznych opowiedziała się za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych od 22 do 6, już nie na terenie tylko 7 osiedli, jak to działa teraz, ale też na terenie całego miasta. I o tym wszystkim porozmawiamy z radnymi Rady Miejskiej w Łodzi, z Agnieszką Wieteską z Nowej Lewicy, Marcinem Chęczem z Koalicji Obywatelskiej, Markiem Michalikiem z Prawa i Sprawiedliwości oraz Kosmą Nykielem z Łodzi Całej Naprzód.
0: Zapraszamy więc serdecznie. Bardzo dziękujemy Michałowi. Jak zwykle na pewno to będzie interesująca dyskusja. Różne punkty widzenia, więc proszę być z nami, słuchać. Będzie zawsze możliwość napisać i zadać pytanie?
1: Zachęcam. Polecamy się. studio@radiolodz.pl.
0: Także można też skomentować dyskusję w studiu na żywo. Bardzo dziękujemy. Michał pojawi się w studiu za mniej więcej 25 minut.

A tak ładnie gra nasz polski zespół The Bull's Eyes, If Heaven Exists. 10 minut pozostało nam do końca spotkania. Po 19 wieczór samorządowy, po godzinie 20, a więc wojna. Marcin Pośpiech, dzisiaj jego gościem będzie Tomasz Grzywaczewski, a więc tematyka międzynarodowa. Po godzinie 21 Adam Kołaciński, oczywiście kołatanie przedsionków. No i po 23 Iza Berkowska, woda nie tylko święcona. Zespół Depeche Mode teraz pojawi się z mojej ukochanej płyty Songs of Faith and Devotion. Mniej troszeczkę używany, uczęszczany utwór Depeszów, ale przecież to jest jeden z tych największych wokalnych momentów Dave'a Gahana.

Condemnation, zespół Depeche Mode, no a ten niesamowity głos, tę partię wokalną David Gunn zarejestrował w garażu posiadłości, zdaje się, gdzieś w Hiszpanii, gdzie zespół nagrywał tę płytę. Tam kafelki podobno sprawiły, że był niesamowity pogłos, niesamowity dźwięk, no i przeniesiono mikrofony i tam właśnie Dave zaśpiewał tę niesamowitą partię. Prawie wszystko dzisiaj. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Usłyszymy się także jutro po godzinie 17. Już teraz gorąco zapraszam. Proszę zostać z nami z Radiem Ucia. Na koniec jeszcze pozostaniemy przy takich ciepłych klimatach w średnim tempie. Pretenders i to wszystko w dzisiejszym popołudniowym muzycznym spotkaniu bez pośpiechu. Bartosz Florczak, do usłyszenia.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
3: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.

0: coast, the day the music died, and they were singing, bye bye, Miss American Pie.
1: Tu Radio Łódź, minęła 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich poszukiwania zabójcy z Białej Podlaskiej. Ofiarą jest artysta, który krytykował Putina. Łatwiejsze planowanie podróży komunikacją miejską po Łodzi i start kolejnej odsłony akcji charytatywnej Czas na Lover. Noc będzie pogodna i dość ciepła. Temperatura spadnie do 9 stopni.
2: Mieszkańcy Białej Podlaskiej.
1: Trwają poszukiwania zabójcy rosyjskiego artysty, który otwarcie krytykował politykę Władimira Putina. Do zabójstwa doszło wczoraj w Białej Podlaskiej. Dzisiaj zatrzymano dwie osoby, nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
2: Mieszkańcy Białej Podlaskiej mówią o strachu.
3: Pojrzałem na dół, patrzę. Leży człowiek. Pierwszy raz go na oczy widziałem.
4: Słyszałam strzały, byliśmy przerażeni. Troszeczkę strach mamy, bo to nie wiadomo co będzie.
2: Ale służby zapewniają.
5: Myślę, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać.
2: Mówi rzecznik lubelski policji podinspektor Andrzej Fijołek.
5: Jedyną rzeczą, która teraz interesuje ewentualnego sprawcę tego zdarzenia, jest ucieczka z miejsca i dalej gdzieś tam ucieczka być może poza teren naszego kraju.
2: Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreśla, że polskie służby wcześniej chciały już chronić ofiarę.
6: Służby też były w kontakcie wcześniej z zamordowanym. Miał propozycję bycia też osobą, która byłaby objęta ochroną, ale czuł się niezagrożony, nie chciał takiej ochrony.
2: Policja apeluje o informację o zabójstwie i przejrzenie zapisów własnych kamer samochodowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Zatrzymani do tej sprawy to dwaj obywatele Białorusi. Ich związek ze zdarzeniem jest weryfikowany. Podróże komunikacją miejską po Łodzi łatwiej jest teraz zaplanować. W największej polskiej aplikacji transportowej można już zobaczyć lokalizację i realny czas przyjazdu autobusu czy tramwaju. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
7: Łódź jako jedno z pierwszych miast wprowadziła lokalizatory w pojazdach komunikacji miejskiej i jako jedna z ostatnich metropolii dołącza do grona miejscowości, w których w aplikacji Jak Dojadę sprawdzimy rzeczywistą lokalizację pojazdu, na który czekamy.
8: Podróżowanie komunikacją miejską często jest sporym wyzwaniem, nie tylko ze względu na spóźniające się tramwaje i autobusy, często także ze względu na ich brak.
7: Przypomina radny Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej, a dzięki inteligentnemu planowaniu podróży czas przejazdu może się skrócić nawet o 1/3. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
1: W ostatnim rankingu Jak dojadę.pl MPK Łódź zostało ocenione najgorzej w zestawieniu miejskich przewoźników w stolicach województw. Mieszkańcy okolic ulicy Pojezierskiej w Łodzi walczą o zachowanie handlowego blaszaka. To popularny pawilon handlowy. Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierska zastanawia się nad jego przyszłością. O zdanie chce zapytać mieszkańców podczas walnego zgromadzenia. Przedstawiono trzy propozycje. Dwie z nich zakładają zburzenie blaszaka i budowę nowego obiektu, natomiast jedna proponuje kompleksowy remont. Mieszkańcy obawiają się, że w przypadku długotrwałych prac remontowych lub budowlanych nie będą mieli gdzie robić codziennych zakupów, a najemcy martwią się o przyszłość swoich biznesów w takiej sytuacji.
9: My pracujący, no jeżeli tutaj się coś zadzieje złego, no to potracimy pracę.
10: Tutaj jest bar, gdzie można zjeść dobry obiad. Tutaj jest miejsce wspólnych spotkań, dom seniora. To jest po prostu takie serce osiedla.
9: Tu się naprawdę nic, jak to się mówi, potocznie na głowę nie wali. I można by było to remontować sukcesywnie, bez zamykania naszych po prostu działalności.
1: Walne zgromadzenie, na którym będzie omawiana przyszłość blaszaka, odbędzie się w najbliższą sobotę. Do tematu będziemy wracać.
11: Więcej na radiołódź.pl.
1: Czas na Lover. Od dzisiaj amatorzy jazdy na dwóch kółkach mogą wkręcić się w pomaganie dzieciom chorym na raka. Na boisku AZS-u Uniwersytetu Łódzkiego zainaugurowano kolejną, już szóstą edycję akcji. Mówi wiceprezes Fundacji Krwinka Agnieszka Piętera.
12: Ten pomysł od 6 lat udowadnia nam, że pomoc może być wielowymiarowa. Może zacząć się od przejechania kilometra, od uczestnictwa w akcji,

0: Wieczór samorządowy.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze samorządowe rozmowy w Łódzkiem wieczorem. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami radni Rady Miejskiej w Łodzi, Agnieszka Wieteska-Nowa, Lewica.
2: Witam serdecznie.
1: Marcin Chęcz, Koalicja Obywatelska.
3: Dzień dobry.
1: Marek Michalik, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Dzień dobry.
1: Kosmany Kiel, Łódź cała naprzód.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
1: A zaczynamy od gorącej i coraz gorętszej dyskusji o lesie łagiewnickim i jego przyszłości. Przypomnijmy, że w sobotę na pikiecie kilkadziesiąt łodzian protestowało przeciwko rozbudowie, modernizacji, budowie nowej, niepotrzebne skreślić infrastruktury turystycznej, ale także tej drogowej w Łagiewnikach. Przypomnijmy, Las Łagiewnicki w Łodzi to jest największy w Europie kompleks leśny położony w granicach miasta. Odnowione tam mają zostać drogi, parkingi i infrastruktura komunikacji zbiorowej wokół Łagiewnik. W tym samym lesie przybędzie też atrakcje oraz odnowione zostaną trakty leśne dla pieszych, rowerzystów. Mają się pojawić wiaty, ławki, stojaki, a także ścieżka w koronach drzew oraz wieża widokowa, ale to nie w samym Lesie Łagiewnickim, tylko na Górce Rogowskiej. Na sesji Rady Miejskiej w Łodzi rozgorzała bardzo intensywna i gorąca dyskusja na ten temat. Część radnych domagała się konsultacji. Miasto odpowiadało, że to jeszcze nie jest ten moment, ale posłuchajmy, jak to wyglądało.
6: Nie chodzi o tylko i wyłącznie mieszkańców tej okolicy. To jest miejsce wszystkich łodzian i o konsultacje z łodzianami, bo myślę, że to by zaoszczędziło nam wielu w tej chwili spekulacji.
7: Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu sami Państwo też będziecie pilnować tego, żeby te durne informacje rozedrganych niektórych ludzi, którzy po prostu źle życzą miastu, były dementowane.
8: Łagiewniki cierpią na suszę. Wysychają źródła, wysychają stawy i nie za bardzo potrafię sobie intelektualnie powiązać tematu bioróżnorodności ze ścieżkami w koronach drzew, ścieżkami rowerowymi.
7: Ja panią słucham, choć to czasem bywa trudne. Prosiłbym o to samo. Odpowiadałem na to pytanie 3 razy na tej sali. Można zajrzeć sobie do protokołu.
1: Odpowiadał radnym najpierw Beacie Bilskiej z Zielonych Koalicji Obywatelskiej, a później Izabeli Kaczmarskiej, radnej niezrzeszonej, prezydent Łodzi, wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Spoglądam na Marcina Chęcza z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczącego Komisji Transportu. Jest się czego bać? Rzeczywiście? Czy może jest tak, że po tej gorącej dyskusji, którą mieliśmy na temat dżungli 360, która się jeszcze nie zakończyła, narasta kolejny balonik, który może pęknąć?
3: Znaczy, troszkę mam problem, jak do tego tematu podejść. Z prostej przyczyny, że ja jako radny dowiedziałem się z konferencji, że coś takiego ma być realizowane. No i oczywiście byłem od razu zaciekawiony, no bo jak to? No przecież jako radny powinienem coś o tym wiedzieć. I ja rozumiem, że dzisiaj jak komuś minie nagłówek, szybko przegląda internet, czyta

0: taki komunikat, no to może się czuć zaskoczony, może się czuć zaniepokojony, no bo to jednak są wartościowe bardzo tereny. Ale w gruncie rzeczy, jak słuchałem tej dyskusji na sesji Rady Miejskiej, no jednak, to trzeba przyznać, większość tych zarzutów, które badało w internecie, jak choćby betonowanie alejek, jak choćby to, że ulica Wycieczkowa no, nie będzie uspokojona, to, że...
1: Zaraz do pana radnego wrócimy. Niestety mamy problem minimalny tutaj z dogłośnieniem. Marek Michalik, Prawo i Sprawiedliwość.
2: O, to niedobrze, bo chciałem posłuchać Platformy Obywatelskiej.
1: To zaraz wrócimy do Platformy Obywatelskiej, jak tylko przejdą wichry i burze, by znowu budować nowy dzień. Marek Michalik, Prawo i Sprawiedliwość. Pan się obawia tej modernizacji Arturówka infrastruktury w Arturówku, w Łagiewnikach, niepotrzebne skreślić, bo miasto podkreśla, że nie będzie betonowania, nie będzie cementowania, nie będzie tam Disneylandu, nie będzie Luna Parku.
2: Tak, ja przede wszystkim byłem na tej pikiecie w sobotę. I tutaj ta informacja, że była kilkadziesiąt osób, no to jest informacja nieprawdziwa, bo tam na pewno było ponad 100 osób i na pewno było wiele organizacji pozarządowych reprezentowanych i wielu przyrodników, społeczników, którzy tam przyszli, no jakby wiedzeni jedną rzeczą, żeby chronić Las Łagiewnicki, żeby zaprotestować i powiedzieć ręce precz od Lasu Łagiewnickiego.
1: Tylko pytanie, czy jest się czego obawiać? Czy nie ma w tej dyskusji więcej emocji?
2: Nie, takie pytanie.
1: Pytanie, czy jest się czego obawiać? Czy no w tej dyskusji nie jest więcej emocji niż faktów?
2: No to ja chcę powiedzieć, że ja mogę oczywiście odpowiedzieć na to pytanie, czy tu jest więcej emocji, prawda, i czy jest się czego obawiać? Jest się czego obawiać, ale pytanie powinno być inne. Kto prosił Platformę Obywatelską o to, żeby przygotowywała taki projekt dotyczący Lasu Łagiewnickiego. Bo ja nie wiem, kto prosił.
1: To piłka jest wystawiona do Marcina.
2: Bo ja nie słyszałem o żadnej organizacji pozarządowej. Co? Nie słyszałem o żadnych radnych, którzy by wnosili. Nie słyszałem, żeby Komisja Ochrony Środowiska zgłaszała ten projekt. Kto prosił Platformę Obywatelską o to, żeby wchodziła do Lasu Łagiewnickiego z projektem?
1: Marcin Chęcz, Koalicja Obywatelska. Już wszystko działa.
3: Cieszę się. Do tego, co zacząłem mówić, chciałem tylko dodać, że po prostu dziwię się troszkę tej sytuacji, że polityka informacyjna nie została od początku inaczej zawiązana. Jednak co chciałbym Państwa uspokoić i to także mnie uspokaja, to nie jest tak, że jest jakiś projekt, jest jakaś inwestycja, tylko póki co miasto składa wnioski o dofinansowanie i jak to dofinansowanie uzyska, no to wtedy będzie przestrzeń dokładnie do dyskusji, do przyjrzenia się tym projektom i tutaj mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy i radni dostaną komplet informacji, będą brać udział w konsultacjach i to zostanie rzeczywiście przeprowadzone tak, żeby nie było złą inwazją w Łagiewniki. A co do tego pytania, kto prosił? No, mam wrażenie, że żyję w mieście, w którym łodzianie oczekują od tego, że wszystkie tereny zielone są poddawane konserwacji, że sypiące się alejki są utrzymywane, że dziurawa ulica jest naprawiana. No i więc to jest dla mnie rzecz oczywista, że także Łagiewniki, które przypomnę, one nie są żadnym dzikim lasem, bo zostały odpowiednio już wcześniej sformatowane. Te alejki tam nie są naturalne, one są także ubijane. To jest dawna przestrzeń w ogóle, jeszcze z czasów Heinzla, wtedy ucywilizowana, przecież tam są korty, tam jest Arturówek, tam jest ośrodek dzikich zwierząt. To jest absolutnie naturalne, że miasto musi także utrzymaniowo pewne rzeczy przeprowadzać.
1: Agnieszka Wietyszka, Nowa Lewica, 27 milionów ma kosztować ten projekt, z czego 17 milionów, jak dobrze pamiętam, ma pochodzić z funduszy zewnętrznych, przyznawanych przez Urząd Marszałkowski z funduszy europejskich, ale państwo jako radni wyraziliście zgodę na zmiany w wieloletniej prognozie finansowej przewidujące właśnie te inwestycje. Agnieszka Wietyszka, Nowa Lewica. Pani jest bliżej do protestujących, czy do budujących? Na razie koncepcyjnie na papierze.
4: Mnie jest na razie bliżej do nie tyle budujących, co remontujących. Natomiast słowa o obronie lasów i ochronie środowiska w ustach pana radnego z PiS-u, no to jednak brzmią jak kiepski żart. Partia, która w 2017 roku wycięła 200 tysięcy drzew w Puszczy Kampinoskiej. I kto was o to prosił? Partia, która w ramach Lex Szyszko, deweloperzy wycięli 3 miliony drzew w kraju. Także, panie radny, no po prostu szuka pan burzy politycznej, a nie ochrony środowiska. Dlaczego pan nie protestował, jak wycinali puszczę, albo deweloperzy wycinali zdrowe drzewa?
2: Proszę
4: pana. Dlaczego pan wtedy nie protestował?
1: Z tego, co pamiętam, akurat chyba w przyszłości był wiceministrem klimatu i środowiska.
2: Co pani opowiada za bzdury?
4: No jakoś nie przeszkadzało wycinanie drzew.
2: Niech pani się zajmie jej łodzią, a nie bzdury opowiada o tym, co się działo w kraju.
4: Ja się zajmowała, panie radny, czym będę chciała.
1: Kosma Nykiel Łódź cała naprzód siedzi cierpliwie. Czeka. Czy rzeczywiście to jest burza w szklance wody, jak niektórzy mówią, czy może szklanka w burzy?
5: Ja bym po pierwsze nie przechodził do nawalanki politycznej, a pana partia w 2017 to wycięła pół Puszczy Kampinoskiej, czy tam 200 tysięcy drzew, tylko spójrzmy na to, co tutaj faktycznie się dzieje i bez wycieczek ad personam. Myślę, że kluczowe jest to, że łodzianie nie mają zaufania do tego, co robi miasto w kwestii terenów zielonych. Mamy przykład ogrodu botanicznego i singapurskiej dżungli 360, która została w taki sposób procedowana, że rozgorzały olbrzymie protesty i opór społeczny i w tym momencie nawet sami radni w podobny sposób, jak w przypadku dżungli 360 zostali zaskoczeni tym i no w tym momencie już całkiem dużo pracy jest wykonanej. Dzisiaj byłem w Miejskim Centrum Inwestycji, aby uzyskać wgląd w ten wniosek, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie unijne. Nie uzyskałem wglądu, gdyż nie wiadomo co, natomiast to, czego się dowiedziałem, to, że przygotowany już jest program funkcjonalno-użytkowy, czyli cała ta inwestycja już jest opisana, jak ma wyglądać i co ma w niej być i tak naprawdę, kiedy już to PFU jest, to można ogłaszać przetarg, głównie w formule zaprojektuj i wybuduj.
4: Ale żeby złożyć w tym wniosek, momencie, musiało to być przygotowane.
5: Tak, oczywiście, tylko zostało to już przygotowane ponad głowami łodzian. Szczególnie wydaje mi się, że z jednej strony mamy tą wieżę widokową na górce śmieciowej na Rogach i to był projekt złożony do budżetu obywatelskiego i również w tym budżecie obywatelskim zwyciężył. Natomiast mamy takie projekty obce, jak wysypywanie ścieżek w lesie tłuczniem, co z perspektywy użytkownika lasu nie jest optymalne, bo to ani nie jest wygodne, żeby po tym chodzić pieszo, ani nie jest wygodne, żeby jeździć rowerem. Część ścieżek została wysypana tłuczniem kilka lat temu i to wcale nie poprawia komfortu. No i przede wszystkim to, co najbardziej bulwersuje łodzian, to jest ta ścieżka w koronach drzew. Co najgorsze,
1: ja widziałem tą prezentację ad vocem do kropki.
5: Ja widziałem tą prezentację, którą zaprezentowano radnym, widziałem materiały w internecie. Nie ma wskazanej lokalizacji tej ścieżki w koronach drzew. Stąd również dzisiaj przyszedłem się do MCI, żeby zobaczyć, gdzie ona ma się znajdować.
1: Agnieszka Wietecka, Nowa Lewica się zgłasza.
4: Znaczy, będzie zawsze się podoba, jak politycy, samorządowcy zawsze się powołują łodzianie. Łodzianie. 100 osób to jeszcze nie są łodzianie. To jest ta sama grupa osób, która protestowała w przypadku Botanika, czy w przypadku odwodnienia Błoni w zeszłym roku. Wszyscy się zgłaszali, jaka to tragedia będzie na Błoniach. Co się okazało? Po usunięciu gruzów, które gdzieś tam zalekały, nagle się okazało, że woda nie stoi, tylko normalnie wsiąka w glebę, tak? Że ten proces melioracyjny przebiegł jak najbardziej dobrze i naprawdę trochę więcej zaufania do miasta, bo ani w przypadku Botanika nie stała się żadna tragedia środowiskowa, tak samo w przypadku Błoni. I tutaj też nic nie będzie. Żaden nowy kawałek lasu nie zostanie zagospodarowany przy tej inwestycji. To są remonty tylko istniejących. Tak jak pan radny nawet tutaj o tym tłuczniu mówił, to też jest uzupełnienie tłucznia na tych drogach, które są już nim wysypane. Nowe ścieżki nie będą wysypywane.
1: Argument, który dotyczy liczby osób, które biorą udział włącznie w procesie decyzyjnym, czy to jest 100, czy 1000 osób, może się okazać bronią obosieczną, bo zaraz też możemy sprawdzić, ile osób głosowało chociażby właśnie za tą wieżą na Górce Rogowskiej. Marek Michalik.
2: Będziecie lekceważyć 100 osób, 100 społeczników, to zobaczycie, że będzie ich za chwilę 1000, bo ten protest się będzie rozwijał. Ja to wiem, bo ja tam byłem, ja to słyszałem. Poza tym jest takie bardzo głębokie przekonanie, że w sprawie Lasu Łagiewnickiego no naprawdę nie wolno wam wszystkiego robić. Nie wolno wam decydować po prostu samym. To nie jest inwestycja Platformy Obywatelskiej, to jest sprawa wszystkich mieszkańców Łodzi. I ja chcę wziąć udział w tym, co tam się będzie działo i inni chcą wziąć udział. I nie ma naszej zgody, nie ma zgody mieszkańców też i różnych osób na to, żebyście tam wchodzili po prostu, bo wy w tej chwili rządzicie w Łodzi. Nie.
1: Ale konsultacje są zapowiadane na kolejnych etapach tej inwestycji.
2: Poza tym jedna sprawa bardzo ważna, jeżeli chodzi o ten, bo też niektórzy mówią, tak, pozyskaliśmy środki unijne. Naprawdę, mnie to nic nie obchodzi. Wydajcie te środki unijne na parki, które są niedofinansowane, na drogi, gdzie trzeba te pieniądze wydać, a weźcie, odczepcie się od tego lasu łagiewnickiego.
1: Panie radny, ale pan dobrze wie, że środki unijne są bardzo często znaczone i je można wydać na określony cel, określone zadanie. Jeżeli tak, one są przypisane do puli.
2: Palmiarnia potrzebuje, żeby tutaj, zrobić dużą inwestycję. Naprawdę, w Palmiarni trzeba zrobić dużą inwestycję.
1: Marcin Chęcz, Koalicja Obywatelska.
3: Ja pamiętam, jak z zeszłej kadencji składaliśmy taki bardzo duży projekt do marszałka dofinansowania remontu Parku Ilianowskiego, całej Doliny Rzecznej, Sokołówki, tutaj ratowania. No i wtedy no, też ktoś mógłby powiedzieć, a dlaczego wy się tym interesujecie? No i w sumie tak nam marszałek wtedy powiedział i ten wniosek odrzucił i do dzisiaj park nie jest dofinansowany, jest w stanie jakim jest. Nikt tutaj nie kryje, że tych inwestycji w zieleń w Łodzi trzeba bardzo dużo parków trzeba odnawiać.
2: Ale nie w lesie.
3: Ale to nie jest taki zupełnie dziki las i dobrze o tym wiemy, bo do niego mam nadzieję, że każdy no, często odwiedza, spaceruje. Ja akurat bardzo często po nim jeżdżę na rowerze. I ja chciałem tylko powiedzieć tyle, że ja rozumiem ludzi, którzy się poczuli zaniepokojeni, ja sam się poczułem zaniepokojony. Uważam, że tutaj miasto no, zrobiło pewne faux pas z informacją o tym, jak z ludźmi o tym porozmawiać, ale z drugiej strony no, dostrzegam, że zarówno prezydent, jak i wiceprezydent tutaj już deklarują, że na tych kolejnych etapach absolutnie o wszystkim będą decydować wspólnie urzędnicy z mieszkańcami.
1: Postarałem no i sam się, też żeby fakt, że te jedna pewne, pozytywna informacja
3: że
1: była
3: te
1: w dzisiejszej
3: elementy,
1: edycji.
3: Jak choćby właśnie ścieżka drzew w koronach drzew nie jest określona, gdzie ona ma występować, to też pokazuje to, że tak naprawdę urzędnicy nie podjęli jeszcze decyzji na twardo, tylko chcą naprawdę o tym porozmawiać z ekspertami, chcą porozmawiać z mieszkańcami i jako radny obiecuję, że będę się temu przyglądał, żeby tam nie było żadnych
1: konfliktów. Kosmany Kieluć, cała naprzód, domykamy dyskusję o łagiewnikach, bo przejdźmy do chociaż jednego pozytywnego tematu, a przynajmniej pozytywnie odbieranego, tak myślę, bo tutaj widzimy, że jest konflikt i on przybiera na temperaturze.
5: Ja uwielbiam konsultacje społeczne i dobrze przeprowadzone mogą być bardzo, są bardzo wartościowym narzędziem kształtowania miasta, ale spójrzmy, jak wyglądają konsultacje społeczne dotyczące Ogrodu Botanicznego i Dżungli 360. To są spotkania konsultacyjne organizowane o 12 w południe. To jest ankieta, w której nie pada kluczowe pytanie, czy pani jest za budową pawilonu tropikalnego w ogrodzie botanicznym. Więc niestety w naszym mieście się zdarza, że te konsultacje społeczne nie są prowadzone zupełnie fair. Jakkolwiek bardzo się cieszę, że urzędnicy zapowiadają konsultacje społeczne w sprawie lasu łagiewnickiego, to obawiam się, że te złe praktyki, które zostały tutaj pokazane przy okazji konsultacji dżungli 360, mogą być powtórzone.
1: Do konsultacji jeszcze no, przejdziemy w dzisiejszej tak było, no. audycji. Przechodzimy do informacji, która myślę, że wielu łodzian cieszy, chociaż niektórych może trochę mniej, bo się okazuje, że coraz więcej osób w Łodzi płaci za przejazdy pojazdami MPK Łódź i mamy coraz mniej gapowiczów, bo w ciągu 2 lat, czyli od 2023 do 2025 roku, liczba wezwań do opłaty dodatkowej spadła o niemal 1/3, konkretnie o 20 tysięcy. Przedstawiciele miejskiego przewoźnika mówią, że to efekt zmiany świadomości pasażerów, ale też nie tylko, a gapowiczów mimo wszystko wciąż w Łodzi nie brakuje.
6: Chciałem kupić bilet w tym automacie, ale on się strasznie zacinał. Gdy już jakby się wyświetliło to, że mogłem kupić bilet, to był mój przystanek, bo ja chciałem tylko jeden przystanek podjechać. Wysiadałem, wtedy mnie złapał, no i no, mandat.
1: Kontrola kulturalnie przebiegła gładko.
6: Na tyle, ile to możliwe, myślę, że się zachowali profesjonalnie.
7: Bardzo miła, na tyle, na ile można. Wprawdzie no nie da się ukryć tej lekkiej satysfakcji kanara, gdy cię złapie w oczach. No widać to. Zostałam złapana za nieprzedłużoną migawkę. Dostałam oczywiście mandat, po czym no zapomniałam znowu ją przedłużyć i tydzień później znowu zostałam złapana, więc w sumie 500 zł mnie kosztowała ta cała impreza.
8: Jak wjeżdżałam do Aleksandrowa Łódzkiego i miałam migawkę, ale nie kupiłam biletu i no niestety złapał mnie w tamtej chwili, kazał mi wyjść z autobusu, wyszłam z nim, no i niestety się popłakałam i zadzwoniłam do rodziców.
1: Mówią pasażerowie gapowicze, których w Łodzi jest coraz mniej, bo ich liczba spadła o około 20 tysięcy miesięcy od 2023 do 2025 roku. Z czego to wynika? Na to pytanie odpowiada Piotr Wasiak z MPK Łódź.
9: Ludzie mają coraz większą świadomość, że no, za komunikację miejską trzeba płacić, bo zarówno kosztuje paliwo, jak i wynagrodzenie dla pracowników, więc myślę, że też ta świadomość mieszkańców Łodzi jest coraz większa. Poza tym jest coraz łatwiej kupić bilet, więc ta możliwość zakupu biletu zarówno w punktach handlowo-usługowych, w biletomatach, które znajdują się w każdym pojeździe, jak i przez liczne aplikacje, czy to aplikacje Łódź.pl, Midapka, czy różnego rodzaju aplikacje bankowe. No teraz niemal każda osoba, która ma tylko smartfona i ma gdzieś konto w banku, może taki bilet szybko i sprawnie kupić, więc jest zarówno ta świadomość, jak i coraz większa możliwość i łatwość zakupu tego biletu sprawia, że faktycznie tych opłat dodatkowych jest wystawianych coraz mniej przy takiej samej liczbie kontroli. Zauważamy również wzrost sprzedaży biletów, więc widać, że to wszystko jedno drugie zamyka. Nie jest to, że przeprowadzamy mniej tych kontroli, tylko po prostu mniejsza liczba kontroli wynika z tego, że coraz więcej biletów sprzedajemy.
1: Widzimy, że tych biletów rzeczywiście jest coraz więcej sprzedawanych, jeżeli nawet porównamy rok do roku. Czy to jest trend, który się będzie utrzymywał, czy może też jest coś w tym, że oprócz tego, że jest coraz więcej narzędzi do kupowania tych biletów, też kontrole są czymś, co może odstraszać. Agnieszka Wieteska, Nowa Lewica, na początek.
4: Myślę, że tutaj kilka takich rzeczy składowych, właśnie te, o których pan redaktor wspomniał, czyli łatwość dostępu do biletów, ale też takie ostratyzm społeczny, że nie ma już przyzwolenia społeczeństwa do jeżdżenia na gapę. No bo powiedzmy sobie szczerze, jeżdżenie na gapę to jest nic innego jak okradanie innych łodzian. To tak samo jakby ktoś podjechał na stację benzynową, zatankował paliwo i za nie, nie zapłacił. To jest mniej więcej podobna rzecz. Wsiadasz do środka komunikacji miejskiej i nie płacisz, więc potem uzupełniają luki w MPK wszyscy mieszkańcy. Także no to jest po prostu okradanie współmieszkańców i myślę, że taka ogólna świadomość, że jednak za te bilety trzeba płacić, sprawia, że coraz mniej osób decyduje się na jazdę na gapę.
1: Marek Michalik, Prawo i Sprawiedliwość.
2: No, ja tutaj nie mam tak do końca zdania. Uważam, że jeżeli dobrnęliśmy do takiej sytuacji, że coraz więcej jest osób, które dostaje te kary za jeżdżenie bez biletu.
1: Nie, jest coraz mniej, ta liczba spada.
2: No tak, ona spada, ale wiemy wszyscy, że ta kara jest bardzo wysoka. Tak?
1: No ponad
2: 500 zł. Ona jest bardzo wysoka. Gdzieś tam kiedyś czy słyszałem też jakąś dyskusję, że to jest jedna z wyższych kar, jakie są
4: nakładane. Może to odstrasza właśnie.
2: No dobrze, ale to mieliśmy kiedyś taką sytuację w Szwecji, że tak, byli złodzieje rowerów, no to żeby ich odstraszyć, to im ręce ucinano, nie? I odstraszono bardzo skutecznie. Ja zmierzam ku temu, że jeżeli jest kara i dochodzimy do takiej sytuacji, że osiągnęliśmy to, co chcieliśmy osiągnąć, a zakładam, że właśnie o to chodziło, tak? Żeby tych kar było mniej i żeby częściej kupowali łodzianie i inni bilety i nie jeżdżono na gapę, no to może to już jest ten moment do tego, żebyśmy obniżyli te kary, tak? Bo one są jednak bardzo, bardzo dokuczliwe. To są wysokie, w szczególności dla ludzi młodych, którzy tam niewiele zarabiają, a są zmuszeni korzystać z komunikacji miejskiej.
1: Ale mogą kupić bilet za 4,40.
4: Albo migawkę.
2: Tak. No, w porządku. No oczywiście, można to zawsze wytłumaczyć tym, że mają migawkę, ale na przykład mają słaby samochód i raz się psuje, a raz jeżdżą komunikacją miejską. Mówię o takich sytuacjach. Chciałbym, żebyśmy dożyli takich czasów, żebyśmy mieli takiego prezydenta, który jest prezydentem oświeconym i który po analizie dochodzi do wniosku, że należy te kary obniżyć.
1: Marcin Chęcz, Koalicja Obywatelska.
3: My doszliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy, bo 5 lat temu ZDIT podjął pewne sensowne kroki na wielu płaszczyznach. I wtedy był ogromny opór społeczny na to, były dyskusje, ale ZDIT w kwestii MPK-u często mu różne rzeczy nie wychodzą, to trzeba przyznać, że mu im wyszło. Wtedy powiedziano wprost, w Łodzi musi być jak najwięcej aplikacji do sprzedaży biletów, w skali kraju. Musi być biletomat w każdym pojeździe. To najlepiej oczywiście sprawny, choć tutaj no, nie zawsze się udaje.
1: A tak się składa, że aplikacji, w których można kupić bilety okresowe, jest już
3: mniej. Okresowe, ale jak spojrzymy na pozostałe, to naprawdę Łódź w pewnym momencie miała tych aplikacji, zdaje się, 7 i to był rekord, bo inne miasta miały po 2.
4: Większość banków ma na swoich profilach.
3: Weszliśmy tak naprawdę do wielu sklepów, także ze sprzedażą, biletomaty stojące na przystankach, a dodatkowo właśnie te wysokie kary. I tak naprawdę, jak 5 lat temu miasto to zaczęło realizować przy dużym oporze, przy tych dyskusjach, przy tym fotografowaniu drzwi tramwaju, na których jest ta wysoka kara i ludzie się czepiali, jak tak można wybierać takie kary, nagle się okazuje po 5 latach, że ten problem się znacząco udało ograniczyć. Dodatkowo także oczywiście bywały różne problemy z pracownikami, którzy robią te kontrole, ale to także MPK ułożyło, bowiem ci pracownicy są dzisiaj odpowiednio ubrani, mają kamery, także udało się ten proces ucywilizować i jak często jest za co skarżyć się na łódzki transport publiczny, to wydaje mi się, że w tym temacie naprawdę została pracowa odrobiona.
1: Kosmany Kiel Łódź cała na przykład.
5: Ja nawiążę tylko do wypowiedzi radnego Chęcza, że ci kontrolerzy są ubrani tylko jeśli są pracownikami MPK, bo są również kontrolerzy, którzy
1: są współpracownikami
5: albo są pracownikami firm zewnętrznych i oni tego wymogu nie mają. Natomiast zupełnie szczerze przyznam, ja jeżdżę bardzo regularnie komunikacją miejską i w ciągu ostatniego pół roku kontrola spotkała mnie tylko raz. Stąd może akurat na moich trasach ci kontrolerzy nie jeżdżą.
1: To mnie 3 razy w ciągu poniedziałku i wtorku, wczoraj i dzisiaj. To
5: no mnie też chyba...
1: Przykłady anegdotyczne, to znaczy jak wyjdę przez okno i nie widzę kanara, tak. To wcale nie znaczy, że kanar nie istnieje.
5: Stąd...
1: Kontroler, przepraszam.
5: Przy czym zobaczymy, jak będą wyglądały wyniki za 2026 rok, bo to, o czym mówimy z panem redaktorem, no to są wyniki za ten rok. Tak czy inaczej uważam, że kontroli powinno być cały czas całkiem dużo, bo to jednak ta nieuchronność kary powoduje to, że ludzie... No, kasują. Ci, którzy rozważają nieskasowanie biletu, to go kasują, szczególnie, że kara za brak ważnego biletu to jest równowartość, nie wiem, 3 miesięcy migawki, więc naprawdę nie opłaca się nie kasować tych biletów.
2: No, ale kara jest za wysoka.
5: Ale kara jest...
4: Ale ma odstraszać. No, no, traci ten walor.
1: Nie ma walor odstraszającego w tym temacie, że to jest tak mało kontrowersyjne.
3: O odwróconej percepcji. A bo to Prawo i Sprawiedliwość w parlamencie przecież grzmi za wszystko, chciałoby najlepiej dawać karę dożywocia.
2: Nie, właśnie odwrotnie.
1: Ale jesteśmy na niższym szczeblu niż ten krajowy, niż parlament i bardzo nam tutaj wszystkim dobrze. Obiecywałem, że porozmawiamy jeszcze o konsultacjach społecznych, bo jak ustaliło Radio Łódź, większość jest za nocną prohibicją w całej Łodzi, a konkretnie większość uczestników konsultacji społecznych, których przedmiotem było rozszerzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu z 7 osiedli, tak jak to obowiązuje dziś, od października konkretnie, na całe miasto od 22 do 6 w sklepach, na stacjach benzynowych. Za takim ograniczeniem miało się opowiedzieć około 2/3 uczestników ankiet internetowych.
10: Granica, która jest wytyczona w postaci centrum poszczególnych ulic, jest w pewien sposób sztuczna. Na pewno jednym z argumentów ze strony mieszkańców, które jest podnoszone, to spokój, cisza, brak różnych zdarzeń, które mogą towarzyszyć spożyciu alkoholu w godzinach nocnych.
11: Być może tego problemu na osiedlach nie ma. Ten problem dotyczył wyłącznie centrum. Skłaniałbym się ku temu, żeby zostawić tą obecną sytuację tak, jak to wygląda dzisiaj.
1: Mówili wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek z Koalicji Obywatelskiej i w innym trochę tonie wypowiedział się Tomasz Kacprzak, radny Rady Miejskiej w Łodzi, także z Koalicji Obywatelskiej, a Marcin Chęcz w tej formacji co odpowiada? Rozszerzać czy nie rozszerzać?
3: No, ja oto jest pytanie. Powiem, że koalicja akurat tej kwestii jest podzielona pół na pół. Zresztą mam wrażenie, że tak naprawdę te podziały w Radzie Miejskiej przebiegają po całej Radzie, nie klubami. Różne osoby w różnych formacjach się różnie deklarują. Ja akurat od samego początku byłem zwolennikiem. I no, sam, no, ja często podróżuję po polskich miastach, także można powiedzieć, że to dotknęło także parokrotnie mnie, że chciałem gdzieś pójść ze znajomymi wieczorem jeszcze kupić butelkę wina i nie mogłem, przeżyłem. Także ja nie rozumiem tego przedstawienia takiej rzeczywistości, że to jest ograniczenie mojej wolności i że to jest jakieś, że to grozi jakiś upadek całego gospodarczy miasta. Ja wręcz uważam, że skutki Skutki mogą być tylko pozytywne, bo w Polsce miejsc sprzedaży alkoholu jest zbyt wiele. Te miejsca wykosiły różne małe sklepiki z warzywami, różne usługi. Tak naprawdę na każdym rogu teraz powstaje zielony sklep, w którym można kupić alkohol. I czy my chcemy takie miasto? No wydaje mi się, że nie. A te wszystkie argumenty, które płyną ze Straży Miejskiej, które już po pierwszym miesiącu było widać, że jest spokojnie, jest ciszej, do mnie przemawiają i zasadniczo potwierdziły to, co widzieliśmy z innych miast. Także ja jak najbardziej się cieszę, jak będzie głosowanie, ja deklaruję z góry, że ja jak najbardziej na tak.
1: To pytanie, czy będzie oczywiście Kosmanek i Łódź sama na przykład?
5: Ja również, zarówno ja, jak i moje stowarzyszenie byliśmy zwolennikami wprowadzenia alkoholowej ciszy nocnej w mieście i bardzo się cieszę, że w tych konsultacjach społecznych również wyszło, że mieszkańcy Łodzi chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy na terenie całego miasta, chociaż zastanawiam się, jaki był cel tych konsultacji, szczególnie, że zdaje się, że rok temu też pytaliśmy łodzian o to, czy chcą takich restrykcji na terenie całego miasta i również około 2/3 mieszkańców i mieszkanek Łodzi stwierdziło, że tak. Ja się bardzo cieszę, bo to pokazało, że żadne straszliwe scenariusze, które gdzieś przeciwnicy tej regulacji wieszczyli, się nie ziściły, no bo nie mam melin na każdym rogu, nie poupadały masowo sklepy. Te zielone sklepy, które są czynne do 23 cały czas w większości są czynne, tylko po prostu nie sprzedają alkoholu. A ja widzę z perspektywy radnego reprezentującego w dużej mierze Śródmieście Łodzi, mieszkańcy z mojego okręgu zgłaszają mi, że jest po prostu ciszej i spokojniej. Jeśli chcemy przyciągać łodzianki, łodzian do tego, żeby mieszkali w Śródmieściu, rewitalizujemy, no to muszą za tym iść również inne działania. Natomiast na samej Piotrkowskiej zauważyłem, faktycznie zamknęły się 2 sklepy z alkoholem, które były nakierowane na nocną sprzedaż alkoholu i te 2 lokale niemal od razu, w jednym powstał sklep z maczą, w drugim dubajskie perfumy. Ja się bardzo cieszę, bo uważam, że Piżo Piotrkowska na tym zyskała. Zamiast sklepów z wódą mamy coś trochę bardziej przystającego do naszej wizytówki.
1: Agnieszka Wieteska, Nowa Lewica.
4: No Lewica to od początku była za tym, żeby taki zakaz obowiązywał w całym mieście, a nie tylko w ścisłym centrum, bo było to troszeczkę niesprawiedliwe i troszeczkę było też fikcję, bo można było przejść na drugą stronę ulicy, być już na innej dzielnicy i ten alkohol kupić. Inne miasta, które ten zakaz powprowadzały wcześniej, od samego początku bazowaliśmy na danych, które pokazywały, że to jest spadek przemocy domowej, spadek awantur na ulicach, także same
1: interwencji
4: pozytywne...
1: Policji i Straży Miejskiej ogółem, ale tak, też związanych z tym spożyciem alkoholu.
4: Tak, zmalały i w ogóle... Mnie od samego początku dziwi ta dyskusja i przeciwnicy tego zakazu. Ja nie wiem, że nikt nie protestuje, że na przykład sklepy z mlekiem dla dzieci są w nocy zamknięte. Że to nikomu nie przeszkadza, że jak się dziecku w nocy mleko skończy, to nagle nie mam gdzie tego mleka kupić. I tego tematu nikt nie podnosi, a martwią się wszyscy przepraszam za kolokwializm, pijaków, którzy nie będą mieli gdzie kupić sobie alkoholu, żeby się dopić. No nie tędy droga. No. Także jesteśmy jak najbardziej za. Jeśli będzie to na Radzie Miejskiej, to Lewica oczywiście będzie głosować za zakazem.
1: Marek Michalik, Prawo i Sprawiedliwość. Pan był podczas głosowania nad alkoholową ciszą nocną rodzynkiem w swoim klubie, bo duża część Prawa i Sprawiedliwości była przeciw.
2: Ale też z uporem maniaka ja przypominam jednak sytuację, bo to jest dla mnie takie dzielne rozwiązywanie problemów, które samemu się stworzyło. Mówię tutaj o pani prezydent Zdanowskiej. Bo ja jestem tutaj akurat chyba najstarszym radnym i w 2014, bądź może to było w 2015, zostało podwyższony limit zezwoleń na koncesji na alkohol, bo ich brakowało. No wtedy w tej dyskusji ja podnosiłem głos i mówiłem o tym, że to właśnie tym sposobem, to jest najlepszy sposób do tego, żeby regulować sprzedaż alkoholu i dostępność alkoholu, bo zgadzam się tutaj z radnymi, że tych miejsc sprzedaży alkoholu jest zbyt wiele. I teraz w tej chwili próbuje się ten problem rozwiązać właśnie poprzez zakaz nocnej sprzedaży. Ja oczywiście za każdym razem zagłosuję za tym, bo dla mnie to jest oczywiście argument. Przede wszystkim ten medyczny, ten
1: zdrowotny.
2: Tak, ten zdrowotny. Myślę, że to tak jest. No, co nie oznacza też, że jestem przeciwnikiem w ogóle picia alkoholu, wręcz powiedziałbym, może nie wręcz przeciwnie, ale jestem, nie jestem po prostu przeciwnikiem.
1: I 40 uważam, minut to walczyliśmy, żeby zgoda była przy tym stole.
2: No jest
1: w końcu
2: zgoda.
1: Jest
2: zgoda,
1: temat,
2: tylko,
1: w którym tylko,
2: że bardziej się łączy, tylko po co Platforma stworzyła ten problem, żeby go teraz w ten sposób rozwiązywać?
1: Kosmanek i Lubica naprzód się zgłasza.
5: Słuchając radnego Michalika, zastanawiam się, czy kolejnym etapem starań o zdrowszych Łodzian i spokojniejsze miasto nie powinno być faktycznie ograniczenie liczby tych koncesji na sprzedaż alkoholu, bo eksperci również wskazują na to, że ilość miejsc sprzedaży alkoholu również ma znaczenie. Przyznam, że w ogóle w Polsce, to nie jest tylko problem Łodzi, ale całej Polski, każdego miasta w Polsce, mamy olbrzymią ilość sklepów, gdzie można kupić alkohol. To jest w porównaniu nawet do krajów bałtyckich, do innych krajów regionu, u nas można kupić alkohol wszędzie i w każdym na przykład w zielonym sklepie, jest to alkohol, który stoi zaraz za ladą, za sprzedającym, więc jest jakby w eksponowanym miejscu. Myślę, że my w Polsce mamy jeszcze bardzo dużo do zmiany, czy zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, coś, co powinno być absolutnym minimum cywilizacyjnym, czego co jest akurat kwestią rządową. Natomiast to, co my możemy zrobić w Łodzi, to możemy, myślę, pomyśleć nad ograniczeniem liczby koncesji na sprzedaż alkoholu w naszym mieście.
1: Agnieszka Wietecka jest na tak, jeżeli chodzi o limit wydawanych koncesji na sprzedaż alkoholu w Łodzi?
4: Myślę, że ten rynek się już tak nasycił, że nie ma sensu stawiać większej ilości sklepów. Myślę, że jednak powinniśmy walczyć o apteki w Łodzi, żeby ich było więcej, a nie sklepy monopolowe.
1: Marcin Chęcz, Koalicja Obywatelska.
0: Wydaje mi się, że jako społeczeństwo dojrzeliśmy do tego tematu, że rzeczywiście, że można by spojrzeć na tą politykę kształtowaną jeszcze 20, no wcześniej troszkę, ale no, Polacy zaczęli mniej spożyć alkoholu, zdrowiej żyją. Wydaje mi się, że to prawo powinno jednak pójść także w tą stronę, że właśnie ograniczenia na stacjach benzynowych, jak najbardziej mniejsza ilość sprzedaży, punktów sprzedaży, ale także myślę no, różnych tak naprawdę innych ograniczeniach, no bo mamy na przykład spory zasób lokali komunalnych, usługowych, które są sprzedawane, które są wypożyczane pod sklepy spożywcze, które jest alkohol. Możemy zacząć od tego, że po prostu się przyjrzymy polityce i w tych lokalach na przykład będzie preferencja do tego, żeby taki lokal udostępnić jakiejś pani, która, nie wiem, robi szycie, a nie żeby ktoś prowadził tam sklep spożywczy ze sprzedażą alkoholu.
1: To na koniec. Można pytanie po prostu też otwarte do państwa radnych. Czy ktoś z państwa radnych wie, co dalej z przeprowadzką Urzędu Miasta Łodzi do nowego budynku przy ulicy Wólczańskiej, z Piotrkowskiej 104 i nie tylko, także z innych.
4: Pytam,
1: nie bez kozery, właśnie radny dlatego, że radny Nykiel pytał o to w interpelacji Urzędu Miasta Łodzi, którą i właśnie sekretarz miasta Wojciech Rosicki odpisał w odpowiedzi, że sugeruje powstrzymanie od zadawania się takich pytań. Poprosiliśmy także Urząd Miasta Łodzi o odpowiedzi na pytania, co dalej z tą przeprowadzką, czy istnieją może jakieś trudności obiektywne, problemy przy realizacji tego zadania, kiedy może on nastąpić. Jacek Tokarczyk z magistratu przesłał Radio Łódź oświadczenie.
12: Obecnie kończy się formalny etap poprzedzający przeprowadzkę Urzędu Miasta Łodzi. Jesteśmy tuż przed podpisaniem umowy. Po jej zawarciu będziemy mogli przejść do realizacji kolejnych działań związanych z przygotowaniem i organizacją przeniesienia. O kolejnych etapach przedsięwzięcia będziemy sukcesywnie informować. Przeniesienie całego magistratu to jedno z największych przedsięwzięć organizacyjnych realizowanych przez miasto. Wymaga ono przeprowadzenia szeregu formalności oraz odpowiedniego przygotowania organizacyjnego i logistycznego. Proces ten jest czasochłonny, jednak wynika ze skali i złożoności całego przedsięwzięcia, a nie z nadzwyczajnych trudności. Priorytetem jest sprawne i bezpieczne przeprowadzenie całego procesu przy zachowaniu ciągłości obsługi mieszkańców. Odpowiedzi na pytania radnych są każdorazowo przygotowywane do konkretnych pytań oraz zagadnień i odnoszą się do poruszanych przez nich kwestii.
1: Już pan wie? Kosmanek i Łódź stała naprzód.
5: Jak słucha się rzecznika prasowego Urzędu Miasta Łodzi, to jest niezwykła sztuka, żeby powiedzieć tyle słów, żeby w nich nie było absolutnie żadnej treści. No lanie wody pierwszorzędne. Nic, nadal nie wiemy, co jest z przenosinami Urzędu Miasta Łodzi. Podejrzewam po dość takich agresywnych słowach sekretarza Rosickiego, że sugeruje, żebym nie zadawał więcej pytań w temacie, no to te przenosiny muszą iść bardzo źle. Z tego, do czego udało mi się dotrzeć, przedstawiać, to Wydział Komunikacji na ulicy Smugowej, umowa najmu od PKS-u, który jest właścicielem tego budynku, właśnie została przedłużona o kolejne 2 lata. A Wydział Komunikacji miał być jednym z wydziałów, który miał się przenieść do nowego biurowca przy ulicy Wólczańskiej. I wiemy, że przynajmniej przez te najbliższe 2 lata się nie przeniesie, więc w tym momencie wiele więcej nie wiemy. Myślę, że nawet z perspektywy mieszkańców, czy nas samych radnych, tak? Fajnie by było, jakbyśmy wiedzieli, gdzie i kiedy będziemy chodzić do którego wydziału.
1: Marcin Chęcz, panu się podoba taki styl komunikacji? Może pan się czuje uspokojony po wypowiedzi rzecznika Tokarczyka?
3: Znaczy cóż, troszkę się zdziwiłem, rzeczywiście ostatnio było cicho o przenosinach czy Urzędu Marszałkowskiego, czy Urzędu Miasta, a z tego co wiem, bo się podpytywałem, Urząd Marszałkowski się przenosi zgodnie z planem i tam nie ma żadnych opóźnień. No a tutaj te informacje, które no, wyszły zupełnie przypadkiem, no, w odpowiedzi na interpelację sprawiają wrażenie, no, że jest jakiś problem i w takiej sytuacji zupełnie nie rozumiem, dlaczego nie jesteśmy o tym informowani jako radni. Zwłaszcza, że ja pamiętam te różne dyskusje, które się toczyły w momencie, kiedy wyrażaliśmy zgodę na ten proces. I wtedy wielu urzędników mówiło, że rok, dwa to jest nierealne na przeniesienie takiej ilości pracowników, takiej ilości dokumentów, że tak naprawdę mówimy o przestrzeni raczej 4-5 lat.
1: Czyli pan też może potwierdzić, że ta przeprowadzka się opóźni. No, że w listopadzie bieżącego roku nie przeprowadzą się pierwsze jednostki.
3: Te bardziej krytyczne słowa części urzędników były bardziej zgodne z prawdą.
1: Marek Michalik, krótko.
2: No ja rozumiem, że ona się już opóźniła, tak? Bo zdaje się, że już powinna...
1: Nie, w listopadzie bieżącego roku miały nastąpić przenosiny pierwszych.
2: No dobrze, no to trzymamy kciuki, ale następne pytanie oczywiście powinno być to, bo jak rozumiem, ta firma, która wynajmuje to urzędowi, no na pewno ma podpisaną umowę. Z tytułu tej umowy no na pewno są jakieś koszty także po stronie miasta, więc trzeba zapytać też o te koszty, które ponosi w związku z tym, że istnieje tak zwana dostępność, tak? To rozumiem, że firma jest gotowa do tego, żeby tam się przeprowadzać.
1: Ja pozwolę sobie zacytować odpowiedź z biura prasowego. Obecnie kończy się etap formalny i jesteśmy tuż przed podpisaniem umowy. To dodam. Agnieszka Wietyska-Nowa-Lewica musi...
3: Ale której umowy? Na przenosiny czy na budynek?
4: Z tego, co ja wiem, to problem nie leży po stronie Urzędu Miasta, tylko po stronie wynajmującego. Tam udziałowcem jest kapitał węgierski i były jakieś zawirowania tutaj z tej strony i te opóźnienia będą wynikały ze strony wynajmującego, a nie ze strony Urzędu Miasta.
1: Tak, a wiemy, jakie będą te opóźnienia?
4: Nie, takiej wiedzy niestety nie mam.
1: Agnieszka Wietyska, Nowa Lewica. Kosmanykiel Łódź, Cała Naprzód. Marek Michalik, Prawo i Sprawiedliwość. Marcin Chęcz, Koalicja Obywatelska. Michał Dąbrowski, Radio Łódź. Bardzo
4: dobranoc.
1: Państwu dziękujemy. Kłaniamy się dobrego dnia, tygodnia, weekendu i do usłyszenia przez cały dzień i tydzień na antenie Radia Łódź.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Ach, jak pani milczy. A przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd. Dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
3: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
5: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
6: Czas na wielki finał sezonu artystycznego Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Sercem jego programu będą pieśni przemijania. Ostatnia symfonia w dorobku Krzysztofa Pendereckiego, oparta na poetyckich tekstach kontemplujących upływ czasu. W pierwszej części wieczoru zabłyśnie gwiazda Shori Kuwahary, japońskiej pianistki, która zdobyła czwartą nagrodę ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. Również w Łodzi zagra Chopina. W jej wykonaniu usłyszymy błyskotliwy pierwszy koncert fortepianowy. Do zobaczenia w piątek 19 czerwca o 19.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
8: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
9: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
10: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
11: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
12: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
13: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
14: Ty też możesz nam pomóc!
13: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
15: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
13: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
16: Tu Radio Łódź, jest 20. Przed mikrofonem Beata Janowska. Zapraszam na wiadomości. W nich zarzut dla ojca trzylatka, który stał na parapecie okna i mógł wypaść z trzeciego piętra. Strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i wyróżnienie dla prezydent Łodzi, perła samorządu. Noc będzie pogodna, jutro sporo słońca, tylko chwilami więcej chmur. Trzyletni chłopiec stał na parapecie okna trzeciego piętra w domu. Nie było nikogo dorosłego. W takiej sytuacji łódzcy policjanci interweniowali w niedzielę na Bałutach. Dziś prokuratura postawiła zarzut ojcu malucha. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
17: 38-letni ojciec tłumaczył, że syn spał, gdy on wyszedł na spacer z psem i drugim dzieckiem. Nie potrafił jednak wyjaśnić, w jaki sposób okno w mieszkaniu zostało otwarte. Jak informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi, podejrzany wyraził wolę dobrowolnego poddania się.
18: Dzisiaj w bałuckiej prokuraturze przedstawiono 38-letniemu mężczyźnie zarzuty narażenia podopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
17: Decyzją prokuratora zastosowano wobec ojca trzylatka dozór policji.
16: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Jutro strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rano przez 2 godziny nie załatwimy w placówkach ZUS-u swoich spraw. Strajkować będą pracownicy w całym kraju, w tym w Łodzi, Piotrkowie, Tomaszowie, Bełchatowie, Radomsku, Opocznie i Skierniewicach. O szczegółach nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
19: Od godziny 8 do 10 pracownicy zapowiadają 2-godzinny strajk ostrzegawczy. Organizatorzy zaznaczają, że nie jest on skierowany przeciwko klientom zakładu.
20: Jeżeli ktoś może swoje sprawy codzienne załatwiać drogą elektroniczną, ewentualnie przełożyć wizytę na godzinę 10:02, to bardzo serdecznie zapraszamy i będziemy go obsługiwać.
19: Mówiła Marta Markun, rzecznik prasowy Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Pracownicy domagają się podwyżek i tłumaczą, że ich wynagrodzenia nie odpowiadają zakresowi obowiązków i ponoszonej odpowiedzialności.
20: To, że ponad połowa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zarabia nawet średniej krajowej, no to jest to sytuacja dość przykra.
19: Związkowcy alarmują również, że niskie płace skłaniają doświadczonych urzędników do odchodzenia z pracy, co może prowadzić do dłuższych kolejek i pogorszenia jakości obsługi. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
16: Strajk ostrzegawczy to przewidziany prawem etap sporu zbiorowego, tym samym jest legalny, może być przeprowadzony tylko raz.
21: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
16: Rosyjski okręt miał oddać strzały na kanale La Manche. Załoga brytyjskiego jachtu twierdzi, że z rosyjskiej fregaty admirał Grigorowicz padły strzały ostrzegawcze, gdy obie jednostki mijały się na kanale w odległości około 500 metrów. Pociski miały wpaść do wody w pobliżu jachtu. Brytyjskie służby badają okoliczności zdarzenia, do którego miało dojść przed południem, a dzień wcześniej brytyjscy komandosi zatrzymali rosyjski tankowiec należący do tzw. floty cieni, czyli sieci statków wykorzystywanych przez Rosję do transportu ropy mimo zachodnich sankcji. Według władz w Londynie admirał Grigorowicz, należący do floty czarnomorskiej, regularnie pojawia się w pobliżu brytyjskich wybrzeży i eskortuje tankowce należące do floty cieni. Łódź doceniona w rankingu Perły Samorządu 2026. Prezydent miasta Hanna Zdanowska zajęła pierwsze miejsce w kategorii włodarze gmin miejskich powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
22: Ta nagroda to tak naprawdę nagroda dla z jednej strony tych, którzy wspólnie ze mną, moich współpracowników, pracowników urzędu i jednostek zależnych bezpośrednio od urzędu za ich pracę na rzecz mieszkańców. Z drugiej strony nagroda dla mieszkańców za to, że dają szansę na zmiany w Łodzi.
16: Prezydent Hanna Zdanowska dodała, że dla niej nagroda to przede wszystkim zobowiązanie do dalszej pracy. Policjanci ruchu drogowego walczą o tytuł najlepszego. Ogólnopolski konkurs w tym roku odbywa się w województwie łódzkim, a zaczął się dzisiaj w Sieradzu. Kluczem do sukcesu jest wszechstronność, mówi dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Michał Gogolewski.
23: Dziś konkurencje motocyklowe, w czwartek konkurencje samochodowe. Oprócz tego jeszcze policjanci będą konkurowali w szeregu innych dyscyplinach.
24: Przyjeżdżając na ten konkurs nie można być najlepszym tylko w jednej konkurencji. Trzeba być wszechstronnym, czy to z testu wiedzy, czy z techniki kierowania pojazdami, czy też z udzielania pierwszej pomocy.
16: Dodaje jeden z zawodników, który przyjechał z Dolnego Śląska. Dzisiaj policjanci sprawdzili się w jeździe służbowym motocyklem. Jak słyszeliśmy, przed nimi jeszcze jazda sprawnościowa samochodem, bieg czy kierowanie ruchem na skrzyżowaniu, a w tej ostatniej konkurencji zobaczymy ich jutro w Łodzi, na skrzyżowaniu Konstantynowskiej z Krzemieniecką i Krakowską. Najlepszych policjantów ruchu drogowego poznamy w piątek. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
25: Maja Chwalińska zagra w tenisowym turnieju głównym tegorocznego Wimbledonu. Organizatorzy przyznali polskiej tenisistce dziką kartę. 24-latka zachwyciła ostatnio we French Open, gdzie jako kwalifikantka dotarła aż do finału. Przegrała tam dopiero z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Ten życiowy sukces dał Polsce ogromny awans w rankingu WTA. Chwalińska przesunęła się ze 114 na 21 miejsce na świecie. Mimo tak wysokiej lokaty zawodniczka nie miała zagwarantowanego startu w Londynie. Lista zgłoszeń zamknęła się bowiem jeszcze przed jej sukcesem w Paryżu, a to zmusiłoby ją do grania w kwalifikacjach. No i w tej sytuacji kluczowa okazała się chyba presja na organizatorów. Oficjalny wniosek o przyznanie Polsce specjalnej przepustki złożył m.in. Polski Związek Tenisowy. Presja, jak się okazało, przyniosła skutek. Chwalińska uniknie eliminacji, a wielkoszlemowy Wimbledon rozpoczyna się już 29 czerwca. No a wszyscy, którzy chcą grać na londyńskiej trawie, teraz biorą udział w turniejach właśnie na kortach trawiastych. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy. W takim turnieju w Halle w meczu 1/16 finału Hurkacz wygrał z Rosjaninem Andrzejem Rublowem. Natomiast Magdalena Frenk przegrała z Iwą Lis na otwarcie tenisowego turnieju w Berlinie. Polka odpadła wcześniej w kwalifikacjach tej imprezy. W dramice głównej znalazła się jednak jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się innej tenisistki. 19-letnia Julia Wysocka przeniesie się z VBW Gdynia do Łodzi, by w przyszłym sezonie reprezentować w ekstraklasie koszykarek barwy Widzewa. Rozgrywająca zadebiutowała w ekstraklasie w poprzednim sezonie i pokazała się z dobrej strony. Jest także młodzieżową reprezentantką Polski. To jest czwarta potwierdzona koszykarka przez Widzew ze składu na przyszły sezon. Wcześniej klub poinformował o przedłużeniu umów z Natalią Chałupką i Martą Sawicką, a także o pozyskaniu z Wisły Kraków Zuzanny Krupy. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
16: Przez całą noc będzie pogodnie, temperatura nad ranem spadnie do 9 stopni, jutro też przeważnie pogodnie, sporo słońca, chwilami tylko zachmurzenie będzie wzrastać do dużego, ale padać nie będzie. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie.

0: Konflikty, które wstrząsnęły światem.
1: A więc wojna.
0: Co zdecydowało o ich wybuchu?
2: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
0: Starcie geopolitycznych interesów?
3: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
0: Walka o pieniądze i ziemię?
4: We shall never surrender.
0: A może ambicje jednostek?
5: Deutschland! Sieg Heil!
1: Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
0: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
6: A z nami pisarz, dziennikarz, korespondent wojenny, na co dzień obserwujący świat z perspektywy Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku najczęściej, w którym mieszka, Tomek Grzywaczewski z nami. Witam cię bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
6: Donald Trump, jak się zdaje, zrobił sobie i światu prezent na swoje 80. urodziny, które świętował w niedzielę. Jest porozumienie ramowe USA z Iranem, które oficjalnie podpisane ma być pod koniec tygodnia w Szwajcarii. Strony dają sobie 60 dni na wynegocjowanie chociażby kwestii związanych z programem nuklearnym Iranu. Cieśnina Ormus ma zostać otwarta, walki mają się zakończyć. Stany Zjednoczone mają odmrozić 25 miliardów zablokowanych irańskich aktywów. Kto w twojej ocenie wygrał tę wojnę?
7: Myślę, że mamy remis. I to taki remis, który będzie w przyszłości skutkował dogrywką. Stany Zjednoczone nie zrealizowały swoich celów strategicznych, choć dodajmy, że tak naprawdę te cele nie zostały nigdy w jasny sposób wyartykułowane przez Waszyngton. To znaczy, oczywiście oficjalnie chodziło o zlikwidowanie irańskiego programu nuklearnego, ale w mojej ocenie ciężko uwierzyć, że to był ten prawdziwy cel Stanów Zjednoczonych. W mojej ocenie Donald Trump rozpoczął tę wojnę po to, żeby spacyfikować Iran jako element chińskiego łańcucha sojuszniczego. Takiego nieformalnego, rzecz jasna, ale no Chiny konsekwentnie budują swoje wpływy w różnych częściach świata. Iran jest głównym chińskim aktywem, jeżeli chodzi o rejon Zatoki Perskiej, szerzej Bliskiego Wschodu. Zobaczmy, że tutaj jest pewnego rodzaju logiczny ciąg wydarzeń. Najpierw mieliśmy kwestię Wenezueli i zatrzymania, pojmania, inni powiedzą porwania dyktatora Nicolasa Maduro, który no cały czas oczekuje na proces
6: w Nowym Jorku.
7: Na proces w Nowym Jorku, znajduje się w areszcie śledczym na Brooklinie. Nie doszło do takiej gwałtownej zmiany reżimu w Caracas. To nie jest tak, że Stany Zjednoczone przyniosły Wenezuelczykom wolność. Natomiast rzeczywiście pełniąca już obecnie funkcję prezydenta była pani wiceprezydent Delcy Rodriguez, prowadzi taką politykę koncyliacyjną, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Przywracane są relacje handlowe i to rzeczywiście widać. Nawet ostatnio miałem okazję spotkać się z moim kolegą inwestorem, który, jak zobaczyliśmy się na konferencji w Nowym Jorku, to właśnie przedstawił mnie swojemu koledze z Wenezueli, wenezuelski biznesmen, który razem z nim przyszedł do Caracas, bo najpierw ten mój kolega Amerykanin poleciał do Caracas, tam się spotkali.
6: Czyli interesy się rozkręcają.
7: Dokładnie, czyli te interesy się rozkręcają. Coś, co jeszcze w zeszłym roku byłoby nie do pomyślenia, to już się w tym momencie dzieje.
6: Chociaż z tym wątkiem wenezuelskim ciekawe jest też to, że za tymi interesami nie idą zmiany demokratyczne, tak? I to chyba też o to chodzi, prawda? Że to jest, nastąpiła do pewnego stopnia zmiana reżimu, chociaż ci ludzie z tego reżimu pozostali, ale to są ludzie, z którymi Stany Zjednoczone mogą się dogadywać i pewnie mogą ich sterować, mogą nimi sterować.
7: Tak, właśnie tego powiedziałem, że Stany Zjednoczone nie przyniosły wolności, czy nie przyniosły demokracji Wenezuelczykom, bo i nie o to chodziło. Tutaj chodziło o taką zmianę reżimu, czy pewnego rodzaju modyfikację reżimu, no bo to jest
6: ten sam
7: nowy,
6: reżim.
7: Stary reżim, prawda?
6: Tak.
7: Ale taki, który będzie rozmawiał i załatwiał interesy ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z Moskwą i Pekinem. I to jest bardzo jasne w polityce amerykańskiej. Znaczy, Amerykanie jednoznacznie zerwali z projektem globalnej demokratyzacji pod rządami Donalda Trumpa. Ja zaryzykuję nawet stwierdzenie, że to jest szersza zmiana w amerykańskim establishmencie. To znaczy, nawet jeżeli w wyborach w roku 28 do władzy dojdzie kandydat, jakiś kandydat partii demokratycznej, to moim zdaniem nie będzie już powrotu do tej takiej polityki tego internacjonalistycznego,

0: hemisfera jest wyłączną strefą amerykańskich wpływów. Stąd też zaczynamy od pacyfikowania Wenezueli, co w dużej mierze się udało.
1: Kuba następna.
0: Kuba. Mamy trwającą blokadę Kuby. Sytuacja na Kubie jest tragiczna. Tak, ludzie, Kubańczycy w zasadzie cierpią już głód. Są regularne przerwy.
1: To jest klęska humanitarna. Tak. Czyli tam kryzys gospodarczy to trwa od nie wiadomo kiedy, od ponad 30 lat.
0: Tak, oczywiście, ale to jest jak powiedziałeś, to już jest klęska humanitarna, to są problemy z dostępem do żywności, przerwy w dostępie do energii elektrycznej.
1: Nawet, przepraszam za taki wtręt, ale rozmawiałem ze znajomym Kubańczykiem i jak do tej pory, przez te ostatnie lata na Kubie panowała gigantyczna bieda, to jednak te pieniądze przesyłane przez rodzinę chociażby z Florydy rozwiązywały jakieś problemy, to znaczy za te dolary można było na Kubie kupić chociażby leki. Obecnie pieniądze nie rozwiązują problemów, to znaczy po prostu tych towarów nie ma.
0: Tak, znaczy półki są sklepowe są puste i to jest celowa polityka Stanów Zjednoczonych mająca doprowadzić znowu niekoniecznie do pełnej demokratyzacji Kuby, ale do takiej zmiany reżimu, że Kuba przestanie być wysuniętym przyczółkiem chińsko-rosyjskim w basenie Morza Karaibskiego, a stanie się, jak to przecież bywało w przeszłości, amerykańskim protektoratem. Tutaj też dodajmy, że Kuba jest ważna, myślę, z takich przyczyn osobistych, jeżeli chodzi o sekretarza stanu Marco Rubio, który przecież jest potomkiem kubańskich.
1: No tak, jego rodzice w 1956 roku, zdaje się, wyemigrowali z Kuby do Stanów Zjednoczonych.
0: Zgadza się, tak, więc on ma osobiste porachunki z reżimem rodu Castro. Pamiętajmy też, że Kubańczycy mieszkający, czy Amerykanie kubańskiego pochodzenia generalnie są konserwatywni i głosują na republikanów. Tutaj na tym tle odróżniają się od innych Amerykanów, no, tak szeroko rozumianego tego latynoskiego pochodzenia, że zawsze byli prokubańscy. Nawet ja pamiętam, jak byłem z półtora roku temu w Palm Beach na Florydzie, jechałem Uberem. Wiem, że taka anegdotyczna opowieść, ale kierowca właśnie był z Kuby, uciekł z Kuby. I on mówi, o, jesteś z Polski, to ty rozumiesz, co to jest komunizm, co to jest socjalizm. Ja nienawidzę komunistów, to jest najstraszniejsza rzecz na świecie. Modlę się każdego dnia, żeby ten reżim upadł. I mówi, ja tutaj będę, on powiedział właściwie wprost, że ja tutaj będę popierał republikanów, no bo oni zawsze mieli tą taką twardą rękę względem komunistów. Inna historia. Ostatnio też spotkałem się z takimi młodymi ludźmi na Yale University, jedna z najlepszych uczelni amerykańskich, którzy założyli kilka miesięcy temu pierwszy na Yale oddział organizacji Turning Point USA. To jest organizacja zamordowanego w zeszłym roku Charlie'ego Kirka o profilu bardzo konserwatywnym.
1: Tak.
0: I tutaj taka ciekawostka. Prezes, to są młodzi ludzie, 20-latkowie, bo to są studia licencjackie, a więc prezes tego oddziału jest Amerykaninem kubańskiego pochodzenia. Jego rodzice również uciekli z Kuby. Z kolei wiceprezes jest Amerykaninem meksykańskiego pochodzenia. Jego rodzice wyjechali z Meksyku. Wyemigrowali z Meksyku. To mówię jako ciekawostkę, bo to pokazuje, że preferencje polityczne w Stanach Zjednoczonych też ulegają pewnego rodzaju przesunięciu i potrafią przekraczać takie tradycyjne
1: podziały partyjne, ideologiczne.
0: Partyjne, ideologiczne, również etniczne. Więc mamy Kubę, ale wracając do Iranu, więc jakby zachodnia hemisfera ma być strefą wpływów amerykańskich. Iran jest ważny, no bo daje Chinom wyjście na Bliski Wschód. Pamiętajmy też, że większość, tam około 80% irańskiej ropy było kupowane przez Chiny. Stany Zjednoczone w ramach swojej strategii próbują odciąć dostęp Chin do surowców strategicznych. Nie tylko surowce energetyczne, oczywiście również metale ziem rzadkich. Stąd w tym momencie cały czas trwają intensywne zabiegi dyplomatyczne po to, żeby zbudować z udziałem państw Azji Południowo-Wschodniej, Azji Wschodniej, taki kordon sanitarny krajów, które będą związane, jeżeli chodzi o kwestie dostaw metali ziem rzadkich ze Stanami Zjednoczonymi, będą starały się tworzyć kordon sanitarny wobec Chin, które no, przejęły kontrolę nad tym absolutnie kluczowym obszarem dzisiejszej gospodarki. Więc ja uważam, że taki był jednak cel tego ataku na Iran. Oczywiście wpływy izraelskie, bez wątpienia niezwykle ważne. No, wpływy również lobby izraelskiego w Stanach Zjednoczonych, którego nie można lekceważyć. Ale myślę, że to jednak, moim zdaniem, to nie jest tak, że to izraelski ogon macha amerykańskim psem, tylko że te interesy do pewnego stopnia były zbieżne. Oczywiście Izrael chciał kontynuować ten konflikt. I to my nagrywamy się w poniedziałek, no jeszcze w niedzielę, były informacje, że Iran przygotowuje się do ataków na Izrael w związku z tym, że Tel Awiw kontynuował działania militarne w Libanie.
1: Minister obrony Izraela dzisiaj nad ranem mówi o tym, że Izrael

0: nie wycofa się z terenów zajętych w południowym Libanie. I że żadna presja zagraniczna, czytaj, amerykańska, tutaj nic nie zmieni.
1: I to będzie bardzo ciekawy punkt sporny w kolejnej turze negocjacji, tych 60-dniowych, o których wspomniałeś. No bo na razie mamy takie wstępne porozumienie pokojowe i mamy okres...
0: Porozumienie urodzinowe Trumpowe.
1: Taki prezent urodzinowy.
0: Tak jest.
1: Taki prezent na...
0: Od ajatollahów.
1: Od ajatollahów. Natomiast mamy kolejne 2 miesiące, kiedy te negocjacje będą trwały, ale jednak trzeba zauważyć, że Donald Trump w ostatnich tygodniach, no... dyscyplinował Netanyahu. Było kilka rozmów telefonicznych. Zresztą Trump powiedział wprost, że on tam doprowadził go do porządku, go obsztorcował, trochę go podregulował Netanyahu, no, że po prostu mówiąc mu, że bez Stanów Zjednoczonych to on w ogóle nie tylko by nie prowadził żadnych skutecznych operacji wojskowych, ale w ogóle by władzy nie utrzymał. Także tutaj widać, że Stany Zjednoczone zobaczyły, że no, Izrael próbuje się rozpychać, że poczuł się bardzo mocny i że trzeba go doprowadzić do pionu. A dodajmy, to jest bardzo ważna zmiana w amerykańskiej nie tylko polityce, ale w nastrojach społecznych, że wśród młodych Amerykanów rosną nastroje antyizraelskie. I to nie tylko po lewej stronie, ale również po prawej stronie sceny politycznej. Około 70% najmłodszych republikańskich wyborców pokolenia Z jest przeciwnych interwencji w Iranie. To jest bardzo duży odsetek. Gwałtownie rośnie też właśnie niechęć do Izraela po stronie młodych konserwatystów. Dotychczas ten problem izraelski...
0: Mieli demokraci.
1: Bardzo poważny problem, który zresztą znalazł odzwierciedlenie podczas wyborów.
0: No wcześniej mieliśmy chociażby protesty na amerykańskich uniwersytetach, no i tutaj Joe Biden musiał i jego administrację musiał się wić między z jednej strony bogatymi donorami z Nowego Jorku chociażby, którzy wsparli partię demokratyczną i jego samego między no, liberałami, a właśnie tą demokratyczną, lewicową młodzieżą zrewoltowaną, która no jednak chociażby tematu ludobójstwa w Strefie Gazy odpuścić nie chce.
1: Tak, i to myślę, że by było popłoch w establishmencie demokratycznym, tych takich klasycznych liberałów z partii demokratycznej, którzy nie są aż tak bardzo lewicowi, nie są tak bardzo progresywni. Oni raczej wierzą w taki liberalny, zglobalizowany porządek lat 90. i 2000, w ramach którego oczywiście poparcie dla Izraela było czymś
0: naturalnym.
1: I nagle się okazało, no, że ci liberałowie na swojej piersi wyhodowali żmije, tak to rozumiem z ich perspektywy oczywiście, w postaci młodych, o wiele bardziej zradykalizowanych osób po poglądach lewicowych, no, które jasno domagają się wolnej Palestyny, tak, from the river to the sea, Palestine will be free, i domagają się no, powstrzymania ich zdaniem trwającego ludobójstwa prowadzonego przez Izrael. To myślę, że mogło mieć pewien wpływ na wynik wyborów zresztą. I to był wtedy problem dla demokratów w 2024 roku. Okazuje się, że ten problem rozlał się na republikanów. Bo dzisiaj młodzi ludzie o tych najbardziej radykalnych poglądach zdecydowanie są antyizraelscy. Na tym między innymi swój taki kapitał polityczny, kapitał wpływów budują radykałowie po prawej stronie. Tacy ludzie jak na przykład Nick Fuentes, człowiek bardzo młody, tam przed 30, który ma miliony followersów w mediach społecznościowych. Jest on, ja staram się naprawdę nie nadużywać tego słowa, ale on jest białym supremacjonistą. Zresztą w trakcie wywiadu Tuckera Carlsona na jednym wdechu powiedział, że o, Hitler no, dużo złego zrobił, ale też trzeba zauważyć, że zrobił pewne dobre rzeczy.
0: No to tak, autostradę budował.
1: Nie jest taką jednoznaczną postacią, prawda? Po czym dodał, że tam za kilka czy tam kilkanaście dni jest dla niego ważna data urodziny takiego prawdziwego, silnego przywódcy. Józefa Stalina. I on się, Nick Fuentes, jednoznacznie odciął się od Trumpa. Więcej, po rozpoczęciu inwazji na Iran zaapelował do swoich zwolenników, obserwujących, żeby w najbliższych wyborach głosowali na demokratów. Ponieważ republikanie Donald Trump zdradził ruch MAGA, właśnie zamieniając America First na Israel First. I to jest nie tylko on. On jest najbardziej radykalny, ale to jest całe grono. Mamy Tuckera Carlsona,
0: no właśnie,
1: jest Candace Owens.
0: Tomek, ale na ile to jest... poważny podział. Jak tutaj te proporcje się rozkładają? Bo możemy powiedzieć, że jest pęknięcie w ruchu MAGA, więc już nawet nie wśród samych republikanów, ale w tym jądrze popierającym Donalda Trumpa, w tym ruchu, którego Trump jest uosobieniem, czyli Make America Great Again. Ale właśnie, jak te proporcje się rozkładają? Bo mówiąc o tym, że mamy pęknięcie, to nie wiemy tak naprawdę, czy mówimy o tym, że 5% osób z ruchu MAGA, właśnie Tucker Carlson, przywołany przez ciebie, radykalnie sprzeciwia się tej interwencji w Iranie i mówi, że tak jak wcześniej powiedzieliście, że w twojej opinii tak nie jest, że ogon kręci psem, że to Izrael steruje Stanami Zjednoczonymi. Czy też to jest mniej więcej po połowie? Jak to wygląda? Czy możemy w ogóle takie proporcje określić? Bo one są kluczowe także z punktu widzenia prowadzenia polityki.
1: To nie jest tak, że ruch, bo jest dużo też takich opinii, że ruch MAGA już przestał istnieć, że on się zdezintegrował. To tak nie wygląda.
0: No właśnie.
1: Natomiast no, widać pewnego rodzaju proces. To znaczy zaczynaliśmy od kilku procent, a idziemy w stronę kilkunastu procent. Na to oczywiście nakłada się jeszcze poważniejszy problem związany z tą interwencją. Już nie związany stricte z Izraelem. Ten Izrael oczywiście bardzo wybrzmiewa w debacie publicznej, on narasta. Natomiast to jest kwestia wzrostu kosztów życia. Prezydent Donald Trump obiecał, że te koszty życia spadną. Generalnie Amerykanie byli głęboko rozczarowani polityką gospodarczą Joe Bidena, a naprawdę Amerykanie głosują portfelem. Ja w ogóle mam wrażenie, że kwestie ekonomiczne mają większe znaczenie niż w wyborach w Polsce. To znaczy to, jak się ludziom żyje, naprawdę dosyć szybko przekłada się na decyzje polityczne. I Joe Biden poległ nie tylko dlatego, że nie kontrolował masowej imigracji, ale też dlatego, że gospodarka po prostu...
0: No mieliśmy po-covidową inflację chociażby.
1: Tak. I on sobie z tym nie poradził. On te wybory przegrał. Donald Trump obiecywał, że to się zmieni. Obiecał, tak mówiąc najbardziej obrazowo, obiecał galon paliwa, benzyny za tam $2 z hakiem. Mhm. I rzeczywiście przed inwazją, te ceny spadły do, tak uśredniając, bo to pomiędzy Stanami są bardzo duże różnice, ale uśredniając, do tam 2,99 i miały spadać dalej. W tym momencie średnią mamy tam 4,02. No, czyli co? Czyli miało spadać, a zaczyna być tak jak za Bidena. Oczywiście, po ogłoszeniu tego porozumienia cena baryłki ropy na światowych rynkach gwałtownie spadła i Donald Trump zdaje sobie sprawę z tego, że mu się kończy okno czasowe. Po prostu są za chwilę wybory midterms i kwestia kosztów życia będzie absolutnie kluczowa. Tutaj ciekawy przykład z polityki lokalnej, ale wybory do Senatu stanu Floryda, gdzie w okręgu Palm Beach, gdzie znajduje się na Florydzie, gdzie znajduje się posiadłość Trumpa, Mar-a-Lago, wygrała kandydatka demokratów, pokonując kandydata republikanów. No i można powiedzieć, że tylko wybory lokalne, no ale w miejscu bardzo
0: prestiżowym.
1: Wydawało się również, że jednak w bastionie republikanów, a ona wygrywała, jak ona prowadziła kampanię, nie na kwestie ideologiczne, gender, nie gender, jakieś tego tam typu rzeczy, tylko ona mówi, nie, to nie są tematy dzisiaj debaty. Dzisiaj my musimy rozmawiać o cenach. My musimy rozmawiać o tym, że zwykłych Amerykanów nie stać na podstawowe produkty. Że ta kwestia właśnie affordability, czyli właśnie kosztów życia, no zagraża amerykańskiej klasy średniej. O tym rozmawiajmy. To my jako politycy musimy takie problemy rozwiązywać. I ona na tych hasłach była w stanie wygrać te wybory.
0: I chyba Floryda też jest, przepraszam, ty to pewnie lepiej wytłumaczysz, ale Floryda też jest o tyle ważna, że to jest miejsce, do którego przenosi się wielki biznes w dużej mierze z Nowego Jorku. To nie jest tak, że Nowy Jork pustoszeje i że Wall Street zniknie, ale wiele tych firm, funduszy inwestycyjnych swoje siedziby także otwiera na Florydzie, więc to też tworzy się jakiś taki biznesowy hub i ważny.
1: Tak, bardzo celna uwaga. Dzisiaj no, Floryda jest jednym z kluczowych stanów, jeżeli chodzi o amerykańską gospodarkę. Szczególnie, no, bo to jest pewnego rodzaju brama na całą Amerykę, na basen oczywiście Morza Karaibskiego i całą Amerykę Łacińską. To jest też stan, który no, w ostatnich 20 latach przesunął się w stronę republikanów, jest dzisiaj stanem czerwonym, konserwatywnym, więc takie wyniki wyborów w takich miejscach no są jednak lampką ostrzegawczą, także Donald Trump po prostu musi patrzeć na kwestie gospodarcze. Zresztą mamy też bardzo dziwną sytuację w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy gospodarczo, gdzie mamy rozgrzaną do czerwoności giełdę, mamy hossę na giełdzie,
0: tak jest,
1: tam była korekta tam z półtora tygodnia temu, ale rzeczywiście giełda radzi sobie świetnie, co jest wynikiem przede wszystkim doskonałych wyników spółek technologicznych związanych z trwającym boomem AI. Pytanie, czy ta bańka nie pęknie. Myślę, że no, będzie
0: kiedyś pęknie. Problem.
1: Kiedyś pęknie. Na razie giełda radzi sobie fenomenalnie. No, Donald Trump jest zachwycony, bo Donald Trump zawsze bardzo uważnie obserwuje giełdę i on pewną istotną część swoich komunikatów wypuszcza w stosunku do giełdy, po to, żeby stymulować giełdę, ale też on reaguje na zachowania giełdy w swojej polityce. Czyli okej, mamy giełda radzi sobie świetnie, ale są słabe nastroje konsumentów. I to jest ten rozdźwięk, czyli z jednej strony wielki biznes, super, idziemy do przodu, przed nami kolejna rewolucja przemysłowa.
0: To the moon.
1: Tak, to the moon. A konsumenci mówią, zaraz, zaraz, ale ja po prostu nie mogę samochodu do pełna zatankować, już tak trochę przerysowując.
0: Jasne.
1: I to, ten problem Trump musi rozwiązać, jeżeli myśli o wygraniu wyborów, które są już w listopadzie.
0: A czy on w ogóle myśli o wygraniu tych wyborów? Czy on jeszcze ma szansę na zwycięstwo w tych wyborach listopadowych, połówkowych? Bo on zdaje się w czasie tych przedłużających się negocjacji z Iranem na jednej z konferencji rzucił takie zdanie, no takie trumpowskie, więc nie możemy się do niego do końca przywiązywać, bo być może on chwilę później powiedział coś zupełnie innego, ale że jego te wybory tak naprawdę listopadowe nie obchodzą, że on ma czas i że Iran go nie przeczeka. On jakby to w tym kontekście mówił.
1: Myślę, że to był, komunikat skierowany przede wszystkim do Teheranu. To znaczy oczywiście Donald Trump dzisiaj, używając języka już chyba nie tak młodzieżowego, przynajmniej jak ja byłem młodszy, się mówiło YOLO. Prawda? Żyje się tylko raz. No, on rzeczywiście już ma niewiele do stracenia. No, trzeci raz myślę, że kandydować nie będzie. Konstytucja tego zabrania. Właśnie obchodził 80. urodziny. Dodajmy, że Donald Trump był w momencie objęcia urzędu prezydenta najstarszym amerykańskim prezydentem. Więc no, można powiedzieć, że on rzeczywiście po prostu może iść na całość. Z drugiej strony, jeżeli Republikanie przegrają te wybory, to Donald Trump będzie blokowany skutecznie przez kongres. Więc ta bitwa jednak jest bardzo poważna. Ja rozmawiałem z politykami partii republikańskiej, którzy są zaniepokojeni tym i to bardzo poważnie, no bo z jednej strony jest interes Trumpa, ale z drugiej strony jest interes tysięcy polityków partii republikańskiej. W tym wszystkim mamy jeszcze manipulowanie okręgami wyborczymi, tak zwany gerrymandering, czyli zmiana okręgów wyborczych tak po to, aby...
0: Przycinanie pod siebie.
1: Tak. I to się na przykład udało przyciąć właśnie na Florydzie, gdzie Republikanie prawdopodobnie zyskają więcej mandatów poprzez zmianę okręgów wyborczych. Demokraci też to robią, dodajmy. Przeprowadzili taką zmianę w stanie Virginia i to po referendum. Mieszkańcy się na to zgodzili, ale ostatecznie tę zmianę zakwestionował Sąd Najwyższy stanu Virginia. To jest w ogóle praktyka bardzo stara. To nie jest wymysł współczesnych polityków. To jeszcze z XIX wieku tam gubernator stanu Massachusetts tak manewrował.
0: Stary wynalazek.
1: Stary wynalazek. Nieszczególnie moim zdaniem demokratyczny, ale przyjęty w amerykańskiej polityce. W każdym razie, więc ta bitwa jest istotna. Natomiast no, Donald Trump, o czym myślę, że te komunikaty kierował przede wszystkim do Teheranu, no po to, żeby Ajatollahowie nie uważali, że go przeczekają. No tylko, że Teheran doszedł do wniosku, że on po prostu może. To znaczy, oczywiście ta blokada morska kosztowała Teheran miliardy dolarów.
0: Ale co mieli do stracenia?
1: Więc tak podsumowując, ja myślę, że pewien zamysł strategiczny, który mógł stać za tym ruchem, w pewien sposób myślę, że mógł być słuszny. Znaczy, cele mogły być słuszne, jeżeli chodziło o powstrzymanie Chin, zniwelowanie chińskich wpływów na Bliskim Wschodzie. Też pamiętajmy o tym, że dzisiaj rytm amerykańskiej polityce zagranicznej nadają tacy ludzie, jak chociażby Elbridge Colby, który jest wiceszefem Pentagonu, którzy od lat twierdzą, że Stany Zjednoczone nie są w stanie prowadzić globalnej wojny na kilku teatrach działań wojennych. Muszą się skupić de facto na jednym teatrze, czyli na teatrze indo-pacyficznym. W pozostałych miejscach należy rozstawić swoich sojuszników. Europa niech się zajmie Rosją. Wzmocniony Izrael przy osłabionym Iranie niech się zajmie Bliskim Wschodem. No, założenie w zasadzie słuszne, tylko problem z realizacją. No, okazało się, że tak przeprowadzona kampania nalotów powietrznych i pewne nadzieje na zmianę tego reżimu, nawet jeżeli nie na demokratyzację Iranu, no to właśnie taką podmiankę trochę jak w Wenezueli, w tym wypadku się nie sprawdziła. To znaczy, wydaje się, że Biały Dom nie docenił siły tego reżimu, jego wewnętrznej spójności i że to nie było tak jak w Wenezueli, że ten reżim wisiał na jednym dyktatorze, prawda?
0: I znajdą się chętni, żeby tego dyktatora zamienić,
1: tak,
0: i zastąpić.
1: Zastąpić. Tutaj reżim irański to jest bardzo mocna, rozbudowana struktura, mająca silnie zakorzenione ideologiczne, mająca jednak poparcie pewnej istotnej części Irańczyków, bo oczywiście mamy ogromną rzeszę Irańczyków, którzy się przeciwko reżimowi buntują, płacą za to życiem, te masowe protesty, masowe represje. Przy tym ja mam okazję spotykać takich Irańczyków w Nowym Jorku, którzy wyemigrowali z Iranu i oni nienawidzą Ajatollahów. To jest jakby absolutna jasność. Natomiast jest też część Irańczyków, w szczególności na prowincji, no, która gdzieś podąża za tą ideologią państwa.
0: No tak, rozmawialiśmy tym z profesorem Robertem Czuldą w tym podcaście i właśnie też mówiliśmy o tym, że gdyby zapytać takiego przeciętnego Irańczyka gdzieś na prowincji, czy chce, żeby na skutek takiej rewolty i właściwie dojścia do władzy nie wiadomo kogo do końca i rządów Stanów Zjednoczonych, ich kraj wyglądał jak chociażby Syria, no to wielu Irańczyków by powiedziało, że jednak ten reżim ajatollahów jest lepszym rozwiązaniem. Jaki on by nie był, ale to jednak jest spokój i gwarancja przynajmniej jakiejś pracy i trwania.
1: Tak, szczególnie, że właśnie doświadczenia innych państw bliskowschodnich, tych rewolt, pokazują, że one...
0: I interwencje amerykańskie.
1: I interwencje amerykańskie, że to się kończy nie demokratyzacją i poprawą jakości życia, tylko wojną domową i kompletnym chaosem. Ja tu jestem absolutnie przekonany, że profesor Czulda ma ogromną wiedzę na temat Iranu, jest świetnym ekspertem, zresztą chętnie sam go słucham, żeby dowiedzieć się czegoś o Iranie. Natomiast patrząc właśnie z tej amerykańskiej perspektywy, bo ja mówię, nie chcę tutaj udawać, że jestem ekspertem od Iranu, bo nie jestem, ale że Amerykanie po prostu przeszacowali, to znaczy... Oni nie docenili siły reżimu i przecenili swoją moc sprawczą.
0: Ale Tomek, to był efekt czego? To znaczy, to były jakieś rozgrywki wewnątrz amerykańskiej administracji, chociażby między sekretarzem wojny, czy też sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem, a nie wiem, J.D. Vance'em, a Marco Rubio i prezydentem Donaldem Trumpem i do tego jeszcze swoje 3 grosze dorzucił, nie wiem ile tych groszy było, Benjamin Netanyahu, no bo to nie jest tak, że Stany Zjednoczone nie posiadają analityków i dla amerykańskiej administracji, dla amerykańskiego wywiadu, wszystko to, o czym my mówimy na temat Iranu, jest jakąś wiedzą tajemną. No to było rozbrajające, kiedy Donald Trump powiedział, że to jest naprawdę nie fair, że my wygrywamy wojnę, a Iran nam blokuje ciśninę Ormus. No przecież były analizy wcześniej, już przed tą wojną, pojawiające się no, w ogólnym dostępie, chociażby Foreign Affairs o tym pisał i to też piórem byłej urzędniczki, byłej analityczki Pentagonu, że Iran coś takiego zrobi. Co więcej, sam Teheran zapowiadał, że jeżeli dojdzie do interwencji, to dojdzie do blokady ciśniny Ormus. I nagle Donald Trump wychodzi i mówi, że on jest zaskoczony.
1: Znaczy zaskakujące jest to, że Donald Trump jest zaskoczony.
0: Tak.
1: Oczywiście... Mamy te wewnętrzne napięcia wewnątrz administracji. Wiceprezydent J.D. Vance był od początku przeciwnikiem tej interwencji. On jest w ogóle przeciwnikiem takiego interwencjonizmu Stanów Zjednoczonych. Marco Rubio, myślę, że on jest bardzo sprawnym politykiem, który lawiruje i przychyla się do tej opcji, która aktualnie wygrywa. Pamiętajmy, myślę, że to są istotne dwie rzeczy. Po pierwsze, Pete Hegseth. Jestem ciekawy, czy on w ogóle dotrwa do końca kadencji Donalda Trumpa, bo wydaje się, że jego kontrola nad Pentagonem jest coraz bardziej iluzoryczna. Znaczy, on nie ma kompetencji po prostu, żeby sprawować tak wysokie stanowisko. I jeszcze jedna ciekawa kwestia. On jest też religijna, ponieważ no, on jest mocno osadzony w takim ewangelikalnym nurcie protestantyzmu amerykańskiego, gdzie istnieje bardzo mocne przekonanie o tym, że w pewien sposób Izrael jest wręcz katechonem powstrzymującym apokalipsę, na którym zasadza się przyszłość całej chrześcijańskiej cywilizacji i w związku z tym obowiązkiem chrześcijan jest wspieranie Izraela. I Pete Hegseth...
0: Czyli to jest podbudowa religijna, a nie polityczna, nie geopolityczna.
1: To jest podbudowa taka religijno-ideologiczna, która stoi za Pete'em Hegsethem i która może mieć... Może nie wiem, czy decydujący, nie siedzimy w jego głowie, ale myślę, że wpływa na jego decyzję. No wreszcie myślę, że jego takie przekonanie o tej sprawczości amerykańskiej armii...
0: A może on jest po prostu żołnierzem, który lubi wojnę?
1: Myślę, że on jest żołnierzem, który lubi wojnę. Pamiętajmy, on służył w Afganistanie, służył w Iraku. On ma duże doświadczenie... Właśnie to jest to. On nie ma dużego doświadczenia jako wysokiej rangi dowódca, natomiast ma duże doświadczenie jako dowódca, nazwijmy to polowy.
0: Polowy.
1: Czyli w ogniu walki, prawda? I myślę, że to rzutuje na jego perspektywę, ale też wróćmy do Donalda Trumpa, który od lat powtarzał, że Iran po prostu, ten reżim należy zniszczyć, spacyfikować. To jest jego idea fix, którą on powtarzał od dziesięcioleci w zasadzie.
0: Ale to jest wątek, który przewija się od lat w amerykańskiej polityce, tylko że żaden z prezydentów do tej pory się na to nie decydował, wiedząc, że tak jak mówimy o, w cudzysłowie, libańskim bagnie z punktu widzenia Izraela, czyli wojnie, z której trudno się wygrzebać, tak samo kolejni amerykańscy prezydenci wiedzieli, że z Iranem łatwo nie pójdzie. Dopiero Donald Trump powiedział tak i wcisnął ten guzik.
1: Tylko Donald Trump no właśnie ma przekonanie o swojej w zasadzie nieograniczonej sprawczości. I myślę, że tutaj leży też bardzo poważny problem. Tego, że mu dosyć łatwo jest przeszacować swoje siły.
0: No bo wszystko mu się udaje.
1: To dlaczego Iran miałby mu się nie udać? No ponadto on oczywiście chce się zapisać w historii jako największy amerykański prezydent. No, już tam się, on już do Waszyngtona, prawda, nie ma, że porównuje tam Lincoln to gdzieś tam daleko, prawda? No, załatwienie kwestii Iranu rzeczywiście zapisałoby go w historii, no bo to jest problem nierozwiązywalny od lat, prawda, od końca lat 70. No taka rzeczywista porażka polityki Cartera przy innych jego zasługach, no to ten Iran jest amerykańską bolączką. Myślę, że tutaj miały istotny wpływ kwestie ambicjonalne po stronie Donalda Trumpa, bo pamiętajmy, że po stronie takich przywódców ambicje mają znaczenie, prawda, przy podejmowaniu tego typu decyzji. Także ja mam wrażenie, że to połączenie z jednej strony Pita Hexeta, takiego twardego żołnierza z pola bitwy, którym nie, no za nami są po prostu siły amerykańskiej armii, my możemy wszystko, z przekonaniem Trumpa o tym, że jest w stanie ten problem rozwiązać. Wreszcie wpływy oczywiście izraelskie, bo one niewątpliwie miały znaczenie. Pamiętajmy, że cały czas jest duża część republikanów i również środowisk opiniotwórczych konserwatywnych w Stanach, które są jednoznacznie proizraelskie. No podajmy na przykład chociażby przykład Free Press, nowego medium powstałego zaledwie kilka lat temu, ale bardzo wpływowego po stronie elit konserwatywnych, które konsekwentnie wspierało tę narrację o potrzebie rozwiązania problemu irańskiego. Mamy też polityków, takich jak chociażby senator Lindsey Graham, taki jastrząb wśród republikanów, który on właściwie jeszcze ja czytałem jego najnowszą wypowiedź z wczoraj, gdzie on jest cały czas sceptyczny wobec tego porozumienia, bo on był zwolennikiem tego, że po prostu należy kontynuować ataki na Iran. Co ciekawe, Lindsey Graham też uważa, że należy do skutku dociskać Rosję. On jest jednym z głównych architektów. W końcu ten projekt nie wszedł, tej ustawy, która miała nakładać sankcje wtórne na państwa kupujące ropę naftową i gaz ziemny od Rosji. Także on jest takim jastrzębiem w zasadzie na wszystkich polach polityki zagranicznej. Także ja myślę, że cały szereg tego typu czynników mógł zadecydować o tym, że ostatecznie te analizy, które mówiły hola hola, naprawdę Iran to nie jest Wenezuela, zostały odłożone na dalszy plan, a jednocześnie ta szeroka wizja strategiczna myślenia o tym, dobra, musimy odciąć Iran i to wszystko przeważyło, prowadząc do po prostu nietrafionych, do decyzji opartych na nietrafionych kalkulacjach i do odsunięcia na bok tych sceptyków, którzy mówili, no słuchajcie, zastanówmy się, jak to się może skończyć, bo po prostu Iran zablokuje ciśnienie na Hormuz.
0: Tomek, dopytam o to, bo ty zacząłeś od tego, że ta wojna, przynajmniej na tym etapie, bo być może ona zaraz rozgorzeje, oby nie, ale tak może się stać i to jest realny scenariusz. Powiedzieli, że ona się w twojej ocenie na ten moment kończy remisem, no ale patrząc tak z boku, no to tak, reżimu ajatollahów nie udało się obalić, cieśnina Ormus ma zostać odblokowana, ale ona przed tym wybuchem wojny była odblokowana, więc wracamy jakby po tych 3 miesiącach walk, tysiącach osób zabitych do stanu sprzed wojny, chociaż nie do końca, bo świat się dowiedział, że Iran w każdej chwili może zablokować cieśninę Ormus i narazić światową gospodarkę, bo to jest miejsce strategiczne, jak wiemy, tam 20% ropy z Zatoki Perskiej płynie. Udało się zredukować, to na pewno, jakiś potencjał militarny Iranu, ale ten potencjał można odbudować. To pewnie nie będzie problem. A jeżeli chodzi o te kluczowe kwestie, czyli chociażby kwestie programu nuklearnego, które będą negocjowane przez te 60 dni od podpisania tego porozumienia, no to mamy znowu gigantyczne rozbieżności, no bo Stany Zjednoczone mówią, że ten wzbogacony uran ma zostać wywieziony z Iranu i zutylizowany, zniszczony przez Stany Zjednoczone lub też pod nadzorem Stanów Zjednoczonych, a Iran z kolei mówi, że on może zostać rozcieńczony i pozostać w Iranie, więc znowu te stanowiska są nie do pogodzenia.
1: Tak, a to ja powiedziałem o remisie, ponieważ my nie mamy cały czas tego finalnego porozumienia. Mamy ten prezent urodzinowy w postaci tego tymczasowego porozumienia i dalszych 60 dni.
0: Rozmów.
1: Tak, 60 dni rozmów. Jeżeli okazałoby się, że ten rzeczywiście ten uran zostanie zlikwidowane, te zapasy wzbogaconego uranu zostaną zlikwidowane, że ten że cały program nuklearny irański zostanie ograniczony i poddany kontroli międzynarodowej, jak rozumiem, również amerykańskiej, no to to będzie pewnego rodzaju...
0: Remis.
1: To będzie pewnego rodzaju remis. Bo rzeczywiście, to, jak powiedziałem, to ja nie wierzę w to, że chodziło tylko o program nuklearny. Natomiast to nie jest tak, że to był też tylko pretekst. To znaczy Amerykanie bardzo poważnie traktują wszelkiego rodzaju zagrożenia nuklearne. To jest temat, który jest zawsze obecny w amerykańskich kalkulacjach geopolitycznych. Między innymi prawdopodobnie dlatego Joe Biden jesienią 2022 roku nie wsparł w większym stopniu Ukrainy, umożliwiając Ukraińcom kontynuowanie kontrofensywy, ponieważ analizy wskazywały, że istnieje ponad 50% szansa, ryzyko użycia przez Rosję taktycznej broni nuklearnej. I to była czerwona linia. O tym pisze między innymi Bob Woodward, jeden z najbardziej weteran, legenda amerykańskiego dziennikarstwa, człowiek, który ujawnił aferę Watergate. On opisuje to w swojej książce, najnowszej książce Wojna. Więc to byłby pewien remis. Pytanie jest też, jak będzie wyglądała kwestia kontroli nad cieśnią Ormus. Tu pojawiły się takie doniesienia, że ona miałaby być sprawowana przez Iran razem z Omanem. Mhm. Nie jest trudno uwierzyć w to, żeby Teheran chciał się podzielić taką kontrolą. No ale gdyby do tego doszło, no to rzeczywiście, no Oman...
0: Tylko wiesz, to też jest złamanie prawa międzynarodowego, bo istnieje coś takiego jak wolność żeglugi. I nie można sobie po prostu tej cieśniny tak zablokować. Więc gdyby faktycznie było tak, że Stany Zjednoczone godzą się na to, że jakieś kontrybucje czy jakieś opłaty pobierane są za tranzyt cieśniną z Zatoki Perskiej, no to też jest porażka Stanów Zjednoczonych, no bo nie są w stanie narzucić swojej woli.
1: To prawda, przy czym tutaj chyba nie chodzi, bo to są bardzo niejasne doniesienia, tutaj nie chodzi tyle o kontrybucję, co jakby pewnego rodzaju zabezpieczanie wolności przepływu przez te dwa państwa. Chociaż wcześniej rzeczywiście pojawiały się takie informacje, że miałby
0: pobierane
1: opłaty.
0: No ale sam słyszysz, że zabezpieczanie wolności przepływu przez reżim ajatollahów nie brzmi dobrze.
1: No nie brzmi dobrze. Nie brzmi dobrze, chociaż jak się okazało, już wcześniej ta wolność żeglugi była zabezpieczana przez ajatollahów, tylko my o tym nie wiedzieliśmy. Mm-hmm. Znaczy, inaczej, wiedzieliśmy, że ona potencjalnie istnieje i ta możliwość się zrealizowała. Także poczekajmy na to ostateczne porozumienie. Niewątpliwie zredukowany został potencjał wojskowy Iranu, chociaż jak wspomniałeś, no, jego rzeczywiście można dosyć sprawnie odbudować. Także no, w najlepszym razie to będzie taki pewnego rodzaju remis, jak powiedziałem, przed kolejną dogrywką, bo to nie rozwiąże w żaden sposób problemu Iranu. No ale to jest najlepszy scenariusz dla Stanów Zjednoczonych. W tym najgorszym scenariuszu to w zasadzie nie uda się ani zlikwidować irańskiego programu nuklearnego, a na dodatek ta trwająca wiele miesięcy konflikt, który nie tylko kosztował, jak powiedzieli, żeby to szacunki są różne, mówi się tam od 12 do 18 tysięcy ludzi, którzy zginęli w wyniku tego konfliktu, no co najwyżej przywróci status quo i co gorsza, pokaże brak sprawczości Stanów Zjednoczonych, bo myślę, że to jest jeszcze bardzo poważny problem. Pokaże realne ograniczenia amerykańskiej potęgi. I to będzie jasny sygnał wysłany do adwersarzy, chociażby do Chin, że Stany Zjednoczone po prostu nie są w stanie już dzisiaj zabezpieczać swoich interesów w kluczowych miejscach na świecie. I to będzie dla Amerykanów bardzo duży problem.
0: Tomku, wywołałeś Ukrainę, która gdzieś tam się pojawiła w naszej rozmowie. Trudno uciec od tego tematu. Ty przez wiele lat zajmowałeś się Wschodem, zajmowałeś się Ukrainą. Byłeś korespondentem wojennym na Ukrainie. Relacjonowałeś także te pierwsze miesiące pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę. Jak ty, być może trochę z oddali i z Nowego Jorku, patrzysz na te polsko-ukraińskie relacje, które mamy obecnie? Czekamy na decyzję prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Podobno ta zwłoka wynika z tego, że prezydent chce też dać szansę Zełenskiemu na jakieś wycofanie się, czyli w rozumieniu polskim zmianę decyzji o nadaniu tej ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy imienia bohaterów UPA, co też wydaje się być raczej mało prawdopodobne, że Zełenski tutaj zmieni zdanie i ta jednostka inaczej będzie się nazywała.
1: To jeszcze dodajmy, zanim odpowiem na to pytanie, że w nocy przed naszą rozmową doszło do potężnego ataku rosyjskiego na Kijów. Między innymi jeden z dronów uderzył w Ławrę Peczerską. Mhm. Najważniejszą świątynię prawosławną na Ukrainie. Absolutny zabytek, nie tylko ważne miejsce duchowe, ale też obiekt o ogromnym znaczeniu historycznym i kulturowym. Uszkodzona została jedna z cerkwi. To jest takie symboliczne uderzenie, pewne serce ukraińskiej tożsamości, no jednak rzecz bezprecedensowa. To znaczy Rosjanie niszczą dziedzictwo kulturowe Ukrainy, ale powstrzymywali się przed atakami w tak symboliczne miejsca, szczególnie w ukraińskiej stolicy. To oczywiście jest zbrodnia wojenna, no bo to jest niszczenie dziedzictwa kulturowego.
0: I przekroczona kolejna granica.
1: Przekroczona kolejna granica. Oczywiście nie wiadomo, czy to nie jest tak, że po prostu ten dron przypadkowo uderzył. To, tego nie można wykluczyć, ale też nie można wykluczyć, że no właśnie Rosja eskaluje ten konflikt, wysyła taki sygnał, że jest gotowa do eskalacji konfliktu, pomimo trudnej sytuacji wojsk rosyjskich na froncie wschodnim, na Donbasie. Natomiast wracając do już twojego pytania, no ja nie ukrywam, że jestem niezwykle krytyczny wobec decyzji prezydenta Zełenskiego, ponieważ ona pokazuje dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze pokazuje, że Zełenski i jego administracja nie liczy się z Polską. To jest już to jest w warstwie symbolicznej, ale to już wcześniej obserwowaliśmy w warstwie politycznej. Kijów uznał, że Warszawa nie jest Ukrainie w tym momencie do niczego potrzebna, że swoje żywotne interesy można załatwić w Berlinie, można załatwić w Paryżu. Warszawa jest po prostu zbędna. I to jest bardzo zła wiadomość. Bo nawet jeżeli to nie było celowe działanie Zełenskiego, że on tutaj chciał, prawda, Polaków w jakiś sposób upokorzyć, to on po prostu nie liczy się z Warszawą. Znaczy uznaje, że z punktu widzenia jego interesów w polityce wewnętrznej, bo pamiętajmy, że to jest też decyzja podyktowana polityką wewnętrzną. Mhm. Zełenski znajduje się w trudnej sytuacji politycznej. W więzieniu już znajduje się były szef jego kancelarii, Andrii Jermak, który jeszcze 2 lata temu był uznawany za, magazyn Time umieścił go na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Niektórzy mówili, że on jest ważniejszy od Zełenskiego. To jest naprawdę upadek Boga z tego Olimpu. No ale to też oznacza, że wokół Zełenskiego zacieśnia się pętla oskarżeń, niejasne powiązania, być może również korupcyjne. Jego sytuacja polityczna nie jest dobra.
0: I te oskarżenia wracają, to nie jest pierwszy raz. Te śledztwa NABU, czyli tej służby antykorupcyjnej ukraińskiej, niektórzy mówią, że kontrolowanej przez Amerykanów i pewnie wiele w tym jest prawdy, to jest kolejne śledztwo.
1: To jest kolejne śledztwo.
0: I kolejne zatrzymania.
1: Przypomnijmy, że prezydent Zełenski próbował ukręcić łeb tej służbie korupcyjnej, wycofał się z tych decyzji.
0: Bo Ukraińcy mimo wojny wyszli na ulicę.
1: Ukraińcy wyszli na ulicę, protestowała Unia Europejska i Zełenski musiał zrobić krok w tył. Ale on ewidentnie próbował tę służbę zlikwidować, zdając sobie sprawę, że jej działania grożą ludziom z jego otoczenia. Nie wiemy, czy być może nie jemu. No i tylko w związku z tym Zełenski podejmuje decyzję, która z jednej strony uderza w Polaków, pokazuje, że z Polakami po prostu nie trzeba się liczyć, ale moim zdaniem jest też absolutnie szkodliwa dla samej Ukrainy. Już widać komentarze w mediach, nie tylko polskich, ale również szeroko rozumianych europejskich, o tym, że Ukraina idzie w stronę kultu zbrodniarzy, zbrodniarzy nacjonalistów. No to jest coś, co jednak w Europie jest nieakceptowalne, a to się zaczyna przebijać do świadomości w państwach Europy Zachodniej.
0: A na ile ten kult banderyzmu, bo ty akurat jesteś doskonałą osobą, żeby o to zapytać, bo ty po prostu tam byłeś, rozmawiałeś z tymi ludźmi, znasz tych ludzi, znasz żołnierzy, na ile to jest żywe, na ile to jest prawdziwe i na ile to rośnie, ten kult banderyzmu?
1: I to jest, powiem szczerze, mój największy zarzut wobec władz ukraińskich. To znaczy, tak naprawdę, historycznie rzecz biorąc, kult Bandery był obecny na Ukrainie Zachodniej. W zasadzie do linii rzeki Zbrucz, czyli do dawnej granicy II Rzeczypospolitej. Pamiętajmy, że UPA operowała przede wszystkim na tym terenie. Tam są te korzenie tego nacjonalizmu ukraińskiego, który był nieobecny na terenach, które przed II wojną światową wchodziły w skład Związku Sowieckiego. Ukraina ma, bo to jest też taki podnoszony argument, że Ukraina nie ma innych bohaterów, to musi sięgać po UPA. To nie jest prawda. To znaczy Ukraina centralna, Ukraina wschodnia mają zupełnie inne tradycje historyczne. Tradycje kozaków zaporowskich. Mają pamięć o ludobójstwie Wielkiego Głodu. Jest ileś wydarzeń historycznych, do których można się odwoływać. UPA to jest tożsamość zachodniej Ukrainy. Ja nawet pamiętam doskonale taką opowieść starszej pani, która została z zachodniej Ukrainy deportowana pod Odessę. To był taki ostatni, powiedziałbym, akord deportacji II wojny światowej po korekcie granic z początku lat 50., kiedy Rosja zabrała nam Sokalszczyznę, oddała tereny w Bieszczadach, to zanim dała te tereny, znaczy oni nam zabrali bogate tereny węgiel, a dali puste góry, a one były puste, bo tych ludzi, którzy tam mieszkali, to Sowieci jeszcze wcześniej wysiedlili pod Odessę. I ta staruszka opowiadała mi, że ona pamięta jako dziecko, że jak trafiła pod Odessę, to Ukraińcy, którzy tam mieszkają, wyzywali ją od banderówek. Bo dla tamtych Ukraińców, no tam jeszcze była oczywiście kwestia propagandy sowieckiej, ale to w ogóle Bandera nie był żadnym bohaterem. Absolutnie tak nie było. Dodajmy więcej, przecież w łonie samego ruchu szeroko rozumianego, bardzo szeroko właśnie rozumianego UPA były pęknięcia, byli tak zwani bulbowcy. Tarasa Bulby z oddziałów na Polesiu, którzy sprzeciwili się dokonywaniu mordów czystek etnicznych przez banderowców, za co banderowcy zamordowali żonę dowódcy tej Syczy Poleskiej Tarasa Bulby, a same te rozdziały rozbili. To była wewnętrzna walka w oddziałach ukraińskich, gdzie po prostu zwolennicy masowych mordów i czystek etnicznych zlikwidowali te oddziały podziemia ukraińskiego, które się temu sprzeciwiały. To ja przepraszam, to czemu nie mówi się, skoro już musimy kogoś wybrać, to może wybierzmy Tarasa Bulbę w takim razie, który będzie mniej i bulbowców, którzy są o wiele mniej kontrowersyjni. Ukraina podejmuje decyzję, że bierze na sztandary ludobójców, bo to należy, ja uważam, że to trzeba jasno powiedzieć, niestety, w tym wypadku.
0: Ale też pojawiają się głosy wysokich rangą ukraińskich dowódców, czy też intelektualistów, którzy mówią, że Rosjanie byli naszymi wrogami i ich niszczyliśmy. I tak samo Polacy byli osadnikami, byli wrogami i my mieliśmy prawo do ich zniszczenia.
1: To są głosy absolutnie niedopuszczalne. To jest absolutnie skandaliczne, dlatego że przede wszystkim to mówimy o tym, że UPA dokonywała mordów na ludności cywilnej. To znaczy dokonywała czystek etnicznych. W ocenie państwa polskiego dokonywała ludobójstwa. Znaczy tego nie można porównywać z walką z oddziałami regularnymi armii sowieckiej oraz NKWD. Także to są rzeczy nieprzystające. Pan to, jeżeli takie głosy dochodzą z Ukrainy, to w takim razie Ukraina, przepraszam, będzie toczyła wojnę na dwóch frontach i z Rosją, i z Polakami. Będzie zrównywała Polaków z Rosjanami dzisiaj, po tym, co Rosjanie zrobili Ukrainie.
0: To dlaczego Ukraina dobiera sobie takich, a nie innych bohaterów?
1: Moim zdaniem to jest niestety podyktowane właśnie interesem politycznym, gdzie podjęto decyzję, że to będzie służyło mobilizacji społecznej i w związku z tym ten kult UPA z zachodniej Ukrainy dzisiaj przeszczepia się w pewien sposób na całą Ukrainę. To się oczywiście zaczęło już nie tylko za czasów Zełenskiego. No, Poroszenko prowadził podobną politykę przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek refleksji i chęci zmierzenia się z demonami własnej przeszłości.
0: No dobrze, ale ten ogromny koszt, bo ten koszt to jest odwrócenie się od Polski. To znaczy, my tak czy siak w którymś momencie będziemy im jeszcze potrzebni, chociażby przy negocjacjach związanych z Unią Europejską. I czy to jest taka krótkowzroczność, aż taka? Czy to jest takie proste wytłumaczenie?
1: Myślę, że jest to, że to wytłumaczenie jest dosyć proste. Znaczy, to jest głęboko zakorzenione przekonanie, że Polacy w pewnym sensie niby tutaj pomogli, ale jednak też jesteśmy gdzieś wrogami. Poza tym no, najłatwiej będzie przekierować negatywne emocje właśnie w stronę Polaków. No bo nie możemy ich przekierować, jeżeli ta wojna nie zostanie wygrana. Znaczy ta wojna skończy się jakimś zgniłym kompromisem. Zaczną się rozliczenia, dlaczego utraciliśmy dużą część Donbasu.
0: Albo dlaczego z wierchuszki ukraińskiej kradły w czasie wojny.
1: Wrócą setki tysięcy żołnierzy z frontu. Ponadto Ukraina dalej będzie państwem, które będzie musiało się mierzyć z perspektywą kolejnej rosyjskiej agresji. Jak nie za rok, to za 10 czy za 20 lat. Polacy w tym wszystkim stają się takim trochę łatwym chłopcem do bicia.
2: Pełna wersja podcastu Marcina Pośpiecha, a więc Wojna, do odsłuchania na radioloc.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 21. Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich wyrok więzienia za znęcanie się nad zwierzętami, ważne zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim i o tym, co czeka publiczność jubileuszowego fotofestiwalu w Łodzi. Noc będzie pogodna, jutro na ogół słonecznie i ciepło, do 22 stopni. Półtora roku więzienia za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Na taką karę skazał sąd rejonowy w Zgierzu 23-latkę z gminy Aleksandrów Łódzki, która prawie rok temu wyjechała na wakacje i zostawiła w domu dwa psy bez jedzenia, picia i opieki. Ciężarna suka nie przeżyła, drugiego psa udało się uratować. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
12: Sąd rejonowy w Zgierzu stwierdził, że 23-letnia Anna K. owszem jest winna znęcaniu się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, ale nie robiła tego dla żartu czy też czerpiąc przyjemność z krzywdzenia tych psów, a za popełniony przez nią czyn prawo przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Półtora roku więzienia mieści się w tym zakresie.
13: Ja jako autor aktu oskarżenia nie zgadzam się z tą argumentacją.
12: Mówi prokurator Hubert Wrzawiak i dodaje, że rozważa odwołanie się od wyroku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
11: 23-latka usłyszała też 12-letni zakaz posiadania zwierząt. Sąd orzekł również, że ma wpłacić 8 tysięcy złotych na rzecz stowarzyszenia Animal SOS.
14: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Były prezes klubu piłkarskiego w Ostrołęce i znany działacz sportowy Tomasz M. oskarżony o seksualne wykorzystywanie dzieci. Akt oskarżenia wpłynął do sądu w Ostrołęce. 39-latek odpowie za szereg przestępstw, w których poszkodowane zostały dwie osoby małoletnie poniżej 15 roku życia, mówi rzeczniczka tamtejszej prokuratury okręgowej Elżbieta Łukasiewicz.
15: Były to przestępstwa zgwałcenia, wykorzystania stosunku zależności w celu dopuszczenia się wobec nich innych czynności seksualnych i wykonanie innych czynności seksualnych, prezentowanie małoletnim treści pornograficznych.
11: Oskarżony miał dopuszczać się tych czynów w Ostrołęce i Warszawie, nie przyznał się do winy. Zatrzymany został pod koniec zeszłego roku, od tego czasu pozostaje w tymczasowym areszcie, grozi mu kara więzienia, nawet dożywotniego. Pasażerowie komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim muszą przygotować się na zmiany. Miasto aktualizuje nazwy i oznaczenia około 100 przystanków. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
16: Chodzi o to, by ułatwić orientację w sieci autobusowej i lepiej dopasować nazwy przystanków do ich rzeczywistego położenia, tłumaczy Agata Wolska z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
17: Naszym celem było stworzenie bardziej przejrzystego systemu, który ułatwi korzystanie z komunikacji miejskiej zarówno mieszkańcom, jak i osobom odwiedzającym nasze miasto.
16: Opinie pasażerów są jednak podzielone.
18: To jest kwestia przyzwyczajenia i tak powinno zostać.
19: Bardziej utrudni dla tych, kto Tomasz Janek.
20: Ja wiem, że się wszystko zmienia i nie mam na to wpływu, więc ja zawsze akceptuję wszystkie zmiany.
16: Nowe nazwy tomaszowskich przystanków zaczną obowiązywać 1 lipca. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
11: Tomaszowscy urzędnicy podkreślają, że nazwy się zmienią, ale żaden z przystanków nie zostanie zlikwidowany. Zbliża się jubileuszowa edycja fotofestiwalu. Łódź po raz 25 będzie gościć wystawy artystów z Polski i całego świata. W programie znajdzie się ponad 30 wystaw i dziesiątki wydarzeń towarzyszących, takich jak koncerty, pokazy filmowe czy projekty dla całych rodzin. Nie zabraknie stałego elementu fotofestiwalu, jakim jest program otwarty, mówi reprezentująca organizatorów Marta Szymańska.
9: Konkurs fotograficzny dla artystów i artystek z całego świata i co roku wybranych zostaje 6 projektów. W tym roku ten wybór jest naprawdę międzynarodowy. Mamy artystów z Jordanii, z Meksyku, z Brazylii. Fantastyczne projekty i bardzo aktualne tematy.
21: Tkanka łódzka, wspaniałe łódzkie fabryki, pałace, parki stanowią scenografię do tegorocznej edycji festiwalu.
11: Dodaje Krzysztof Candrowicz z fotofestiwalu. Wystawy można będzie oglądać m.in. w Pałacu Bidermana, kamienicy Hilarego Majewskiego czy w Art Inkubatorze przy ulicy Tymienieckiego. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższy czwartek i potrwa 10 dni, a już teraz można zobaczyć, jak wyglądają przygotowane ekspozycje na naszej stronie radiołódź.pl. Kolejne wiadomości o 22. Przez całą noc będzie pogodnie, temperatura nad ranem spadnie do 9 stopni, jutro przeważnie pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, jednak chwilami wzrastającym do dużego. Padać nie będzie, a termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie.

0: Kołatanie przedsionków.
1: Zgubił się, nie ma go, podobno nie ma go wszędzie, podobno nie ma go nigdzie, podobno widziano go jutro. Ruszamy jego śladem.

Czas na naszą radiową podróż, w której dźwięki nakładają się na słoneczną poświatę. A wyobraźnia lubi płatać figle. Tak będzie przez najbliższe 2 godziny. Kuba Janik realizuje. Prowadzi jak zwykle Adam Kołaciński. Kołatanie przedsionków. I dziś zabieram was w nietypowy pościg. Nasz cel? Legendarny uciekinier, człowiek widmo, radiowy potwór z Loch Ness, pan Wendal, niejaki. Poszukiwania zaczęliśmy w knajpie gdzieś na obrzeżach świadomości, tam gdzie powietrze jest gęste od dymu, czas płynie wolniej, ale spotkaliśmy tylko tańczącą Salmę Hayek, dokładnie jak w filmie Od zmierzchu do świtu Rodrigueza. Skoro tam potrafiły dziać się rzeczy nie z tego świata, to i nasz pan Wendal mógł tu zostawić swój cień. W drodze do radia przyszedł mi do głowy konkurs, który ogłosiłem na fejsie. Ewelina jako 10. odpowiedziała prawidłowo właśnie, że to Od zmierzchu do świtu. Za tydzień kolejny konkursik na fejsie, więc warto przed audycją zajrzeć. Ewelina, daj znak, czy z Łodzi, to umówimy się co do odbioru w rozgłośni. Nie wiem jeszcze jaka płyta, jakby coś. Wymyśliłem chwilę temu, więc coś wymyślę. Jest pewna poszlaka, jeśli chodzi o pana Wendala. Mógł przybrać zupełnie nowy pseudonim. Jak z dzisiejszej piosenki, z kącika piosenek Tadzika Szakszuka.

0: się je.
1: Myślę, że Tadzik powiedziałby, że śledztwo najlepiej zacząć od śniadania. Poszukiwania zacząć od śniadania. Ładnie się rymuje. Nawet jeżeli to jest prawie środek nocy. No nie, no środek wieczoru. Bo jak szukać uciekiniera z pustym żołądkiem, ranko ukulele mistrzyni życiowego ciepłego humoru i zawsze bez pretensjonalnych dźwięków małego instrumentu zaserwowała nam nową piosenkę, która potrafi przyczepić się do języka szakszuka. Napisałem wczoraj do ranko, dostałem szakszukę z komentarzem tylko uważaj, bo może ugryźć albo przynajmniej poparzyć. No jeśli o mnie chodzi, to ja już się poparzyłem i nie mogę przestać nucić, no bo przyczepia się do języka. Może pan Wendel też skusił się na zapach pomidorów? W tekście obok strzyk, skrzekaczy i Geralda mamy też babę Ganosz, mama łygę i kartacze, bo jak się okazuje, wiele nazw potraw brzmi zaskakująco groźnie. Smacznego szakszuka, a może imię pana Wendala już zupełnie inne, bo on trochę jest jak wielka stopa, inaczej Yeti.

0: Skąd to wszystko się bierze? I czy dotyczy to tylko mnie?
1: Yeti, czyli wielka stopa. Jakoś tak się stało, że serwis streamingowy wśród nowości najpierw Shakshuka, później Yeti i tak to się ładnie połączyło, bo przecież są potwory, które z takim cudownym sznytem

śpiewają różne rzeczy, także piosenki o potworach, a sznyt idealnie pasuje do słodko-gorzkiego smaku naszego śledztwa. Wiemy już coś więcej, ale pan Wendel wciąż wymyka nam się z rąk. Dostaliśmy cynk. Ktoś widział postać nad rzeką.

0: Była taka płyta sprzed lat, Paryż, Wiedeń, Łódź, nagrana w studiu imienia Henryka Debicha, tu na dole w Radiu Łódź. Oczywiście przez Ziemka Kosmowskiego, legendę łódzkiej sceny nowofalowej, płynę do ciebie z tej właśnie płyty, choć nie jestem pewien, czy to wersja właśnie ta, która w końcu trafiła na ten krążek, czy to nie jakiś rarytas z moich archiwów osobistych. Słuchaliśmy kiedyś Ziemka już w roli lidera kultowych Braku, Randewu czy formacji Ziemek. Artysta łódzki o wielu twarzach. Dzisiaj w bardziej akustycznych wcieleniach, bo oddał nam zupełnie nową piosenkę przed jesienną premierą nowej płyty. Prapremiera zdaje się, że odbyła się w piątek u Maćka Werka. Dzisiaj ponownie Ziemek, tym razem jako K2, bo z żoną w duecie. Oto ona, Dom i ty.
1: Tu był dom, tu płot, tu klomp, tu pień, dalej staw na skos, pole traw, był dzień. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Stanął blok i sklep i szkoły gmach, zniknął staw i pień, pole traw, był cień. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Nawet wtedy, gdy byłem chwilę sam, nawet wtedy ty byłaś tam. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Wezwał świat i dał nową moc i styl, inny dom i staw, w innej mowie sny. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były

Ναι, τροχέτα. Βυραστράλ, ναι, τροχέτα. Wir miłości jak nie tak. Wiatr nadziei zawsze tak. Dzisiaj to

0: Jesteście, jestem ja i są dni. To jest dom, nasz dom, dom i ty. Wir banalny, trochę tak. Wir astralny, trochę tak. Wir miłości, jak nie tak. Wiatr nadziei, zawsze tak. Popatrz, ciemny las, już pod same drzwi. Oddech ciemnych mas i liderów krzyk. Jestem ja, jesteś ty, jestem ja i są dni. To jest dom, nasz dom, dom i ty.
1: Dom i ty, K2. Ziemek i Agata, zapowiedź płyty, która jesienią pod tytułem Ciężkie pudło i ma być to folk, jak słyszymy. Wystąpią także, chociaż może to Ziemek, na festiwalu Sound Edit. Wtedy ta premiera. Ziemek odbiera Nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem w tym roku. Jeszcze na pewno do prezentacji masa muzyki tego artysty z ostatnimi jak do tej pory albumami, bo jeszcze nie graliśmy ani Wedy, ani tej ostatniej Kosmowski Live. Ten nasz trop urywa się pod drzwiami Domu Państwa Kosmowskich. Poszukiwania trwają. Poza gospodarzami zastaliśmy tam tylko tlący się kominek i zapach snu. I nie mogę odmówić sobie i wam piosenki Ziemka sprzed kilku lat, która kiedyś mocno mną zakręciła.

Hipnotyzujący, oniryczny anioł sen. Ziemek Kosmowski, tym razem jako Jan Szary. Czy Mr. Wendel to tylko projekcja naszej wyobraźni? Czy jakiś sen, a może anioł stróż, który odwiedza nas tylko późnym wieczorem? Nagle trzask. Ktoś wyskoczył przez okno i zostawił nam zielony banknot.

Oj, tak to, Jack White, geniusz współczesnego rocka, człowiek, który potrafi wykrzesać ogień z każdej struny, który kocha surowe, analogowe brzmienie. Rzuca nam pod nogi Dollar Bill. Ogłosił właśnie, że jego 7. album studyjny będzie nosił tytuł Frozen Charlotte i ukaże się w piątek 10 lipca. A to jest nowy singiel. No, artysta niedawno zagrał kolejne wyprzedane koncerty w Polsce. Rusza w trasę, ale jak widzę, tym razem omija nasz kraj. No tak, pieniądz rządzi światem, ale czy kupi wolność pana Wendala? Pieniądze szczęścia nie dają, a złe życzenia potrafią zepsuć każdy plan. Oto pukanie do drzwi radiowego studia.

0: Kto tam? Kiedyś opętała mnie ta piosenka. To Faustyna Maciejczuk, objawienie polskiej sceny alternatywnego popu. Artystka, która bawi się głosem i elektroniką z niesamowitą lekkością. Faustyna pyta, kto tam? My pytamy, panie Wendel, to ty? Nie, to nie on, to Faustyna, która zostaje z nami i bierze do pomocy domina. Robi się mieszany.
1: Szare betony, szare wybory, mieszane. Zaraz gotowe.

0: Mieszany, mieszany. Faustyna powróci do nas w drugiej godzinie kołatania. Nasze uczucia też są mieszane, bo śledztwo nabiera przedziwnych i hybrydowych barw. Gdzie ty jesteś, panie Wendal?
1: Kołatanie przedsionków.
0: Jesteśmy na Facebooku, tam możemy sobie pogadać pod najnowszym filmikiem zapowiadającym dzisiejszy program. Jestem też pod mailem a.kolaciński@radiolot.pl. Można pisać. Czas na nocny trening cardio dla naszych detektywistycznych zmysłów. Przyspieszymy tempo. Czas na kubową siłkę dzisiaj w mieszanym, mieszanym duecie rapera i zarazem mistrza klubowych połamanych bitów z Detroit i pewnej, ale nie uprzedzajmy wypadków. Jedno jest pewne, usłyszymy poza angielskim inne języki, w tym ten, który lepiej lub gorzej, ale w tym kraju znamy.

Ależ to młodzka była i prawdziwy hip-hopowy trans. Danny Brown z najnowszej swojej płyty, znany z unikatowego wysokiego głosu i bezkompromisowego podejścia do rapu. Na tej płycie łączy siły z nieoczywistymi kolabo, bo zaprosił do współpracy bardzo szerokie grono outsiderów sceny muzycznej, w tym tę Ukrainkę. To była ta Ukrainka Anastazja Iwanczenko, która 7 lat temu postanowiła porzucić marzenia o pracy jako kierownik pociągu, bo studiowała w tym właśnie kierunku i przyjechała do Warszawy z Ukrainy. No i znała jedynie kilka piosenek Marii Peszek i tako Hemingwaya. I proszę bardzo, radzi sobie bardzo dobrze na polskiej scenie alternatywnej. Oto dowód, zupełnie nowa jej piosenka, tym razem już bez Dani Browna, a solo krem budyniowy o aksamitnej egzystencji.

0: oczywiście myślę, ja chcę z tym typem dziecka.
1: Szef żabki nazywał mnie murzyniaszkiem. Dla zabawy, ale może mówił prawdę. Mam plastyczne ciało, gastro, robię mu masakrę. Rzeźbię pączki, kuchnia mi ozdabia fałdkę.

Ta Ukrainka. Pierwszą godzinę zamykamy afrykańskim funkowym pulsem i zapowiedzią większej historii łamiącej serca w kolejnej godzinie naszego spotkania. Oto Keziah Jones. Jesteśmy jednością w tym pościgu. Jedna miłość, jeden cel. Panie Wendal, czy ty nas słyszysz?

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 22. Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Akcyza na paliwo wróciła na wyższy poziom, ale ceny wzrosły nieznacznie. Rozpoczęły się przygotowania do remontu estakady przy dworcu Łódź-Kaliska. Mieszkańcy Sieradza apelują o modernizację targowiska miejskiego. Jutro przeważnie będzie pogodnie, chwilami więcej chmur, ale bez opadów. Ceny paliw w górę. Rząd wygasił dziś część programu CPN. Ceny paliwa niżej. W związku z tym do hurtowej ceny paliw znowu wliczona jest wyższa akcyza. A to przekłada się na ceny w detalu, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
6: Widzimy jednak, że to przełożenie wyższych stawek akcyzy w cenach hurtowych nie przełożyło się w proporcji 1:1, ponieważ dzięki spadkowi cen na europejskim rynku ARA podwyżki są wyraźnie niższe.
5: Ekspertka dodała, że w kolejnych dniach ceny paliw nie powinny rosnąć, a to w związku ze spodziewanymi spadkami cen ropy na światowych rynkach po doniesieniach o rozejmie na Bliskim Wschodzie i odblokowaniu cieśniny Ormus. Część rządowego pakietu CPN nadal obowiązuje do końca czerwca. To obniżona stawka podatku VAT i ustalane przez ministra energii ceny maksymalne. Komisja Europejska potępiła zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Krytyk Kremla, który prowadził działalność artystyczną pod pseudonimem Siemion Skrypecki, został zastrzelony wczoraj rano. Był artystą i blogerem. Według prokuratury zabójstwo wyglądało na egzekucję. Komentarz rzeczniczki Komisji Europejskiej otrzymała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
7: Komentarz Komisji Europejskiej jest krótki i ostrożny. Bruksela nie mówi o egzekucji, nie wskazuje palcem na Rosję. Choć można krytykę wyczytać między wierszami. Działający pod pseudonimem Siemion Skrepecki był artystą, który z odwagą korzystał ze swojego prawa do wolności wypowiedzi. Ochrona wolności artystycznej jest podstawowym elementem zdrowych społeczeństw demokratycznych. Brzmi komentarz rzeczniczki Komisji Europejskiej, który otrzymałam. Są także wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół. Komisja Europejska napisała również, że jest przekonana, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne i wyczerpujące śledztwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: W związku ze zbrodnią zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Ich związek ze zdarzeniem jest weryfikowany. Do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Coraz bliżej do remontu estakady przy dworcu Łódź-Kaliska. Już dziś kierowcy napotkali pierwsze utrudnienia. W ramach przygotowań do zasadniczych prac drogowcy zajęli po jednym wewnętrznym pasie po stronie Alei Jana Pawła II. Kierowcy podkreślają, że nie powoduje to jeszcze dużych utrudnień, ale obawiają się zamknięcia estakady.
8: Ja obstawiam, że jak zamkną, to nie będzie już fajnie.
9: Niech mnie pan nie straszy, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało ze względu na to, że do tej pory są duże korki. Jak oni to zamkną, to nie wiem, chyba trzeba będzie się na komunikację miejską przenieść.
10: Wyremontować muszą. Nie? No, po tylu latach trzeba to przetrwać.
5: W trakcie remontu cały ruch prowadzony będzie jednym z wiaduktów, ale zanim zamknięta zostanie estakada prowadząca w kierunku górnej, drogowcy przygotują przejazdy łączące oba kierunki jazdy. Przygotowania do remontu estakady zakończą się w czerwcu, a po nich część estakady zostanie wyłączona z ruchu.
3: Radio Łódź.
11: Zawsze sprawdzone informacje.
5: Mieszkańcy Sieradza czekają na modernizację targowiska miejskiego. Jak mówią, rynek od lat potrzebuje przebudowy. To miejsce we wtorki i piątki tętni życiem. Kupujący chwalą sobie lokalne produkty, ale widzą, że targowisko nie wygląda najlepiej i przydałyby się zmiany. Dziś sieradzki rynek odwiedził nasz reporter Kacper Rafalski.
12: Zdaniem sprzedawców i klientów brakuje m.in. oświetlenia czy miejsc parkingowych. Do tego ścieżka przy straganach nie wszędzie jest utwardzona, a tam, gdzie chodnik się zaczyna, można się o niego potknąć. Problem pojawia się też, gdy pada deszcz.
13: No jak jest taka ulewa, no to my stoimy w deszczu, bo tam ta woda nie jest w stanie zebrać. Ta rynna, która zbiera wodę, co to idzie do końca, no to jest taka płyciutka i to wszystko się rozlewa. No nawet taki drobiazg, ale to też jest dla nas uciążliwe, no tak. Nie?
12: Mówi jedna ze sprzedawczyń. Jak mówią mieszkańcy, targowisko od ponad 20 lat się praktycznie nie zmieniło. Ślad tego czasu widać na zabytkowych boksach, które wyraźnie są obdarte i pokryte rdzą. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
5: Przewodniczący Sieradzkiej Rady Miejskiej Michał Pabich mówi, że pieniądze na remont rynku można by pozyskać na przykład z Urzędu Marszałkowskiego, ale pierwszy ruch należy do miasta, które musi opracować plan i kosztorys modernizacji. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
14: Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu, poinformowali organizatorzy. Oznacza to, że w zasadniczej części zmagań na trawiastych kortach w Londynie od 29 czerwca będzie rywalizować co najmniej sześcioro polskich tenisistów. No i właśnie ci przygotowują się już do Wimbledonu, grając na turniejach na trawiastych kortach. Kamil Majszak przegrał z rozstawionym z dwójką czeskim tenisistą Iżym Lacheczką w pierwszej rundzie turnieju w Queen's Clubie w Londynie. Mecz trwał blisko 2 godziny. Majszak przegrał 5-7, 6-7. Polak klasyfikowany na 47. miejscu w rankingu od organizatorów imprezy w Londynie otrzymał specjalny status. Uprawniał go do występu w turniejach głównych dla tenisisty, który z powodu bardzo dobrego występu w turnieju z poprzedniego tygodnia nie mógł wziąć udziału w kwalifikacjach. A przypomnę, że Piotr Kowianin w niedzielę po raz pierwszy w karierze zdobył trofeum w ATP, triumfując w holenderskim z Hertogenbosch. Wygrał natomiast Hubert Hurkacz, awansował do drugiej rundy turnieju w Halle. Natomiast Magdalena Fręk przegrała z Ewą Lis na otwarcie tenisowego turnieju w Berlinie. Polka wcześniej na trawiastych kortach w stolicy Niemiec odpadła w kwalifikacjach, ale w głównej drabince znalazła się jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się innej tenisistki. Polskie siatkarki przygotowują się do drugiego turnieju Ligi Narodów. Od środy do niedzieli będą rywalizować o punkty w Bangkoku. O tym, jak przebiega aklimatyzacja w Tajlandii, opowiada grająca na co dzień w budowlanych Łódź libero Justyna Łysiak.
15: Na pewno dobrze, że zostałyśmy tutaj w Azji, bo nie musimy walczyć znowu z tym jetlagiem, z tą różnicą czasu. Naprawdę jest to spore wyzwanie. Już odbyłyśmy trening na hali treningowej. Mamy też trening już na hali meczowej i myślę, że będziemy do tego meczu dobrze przygotowane. Bardzo byśmy wszystkie chciały wyjechać z tego turnieju z pełną pulą.
14: Pierwszy mecz w turnieju w Bangkoku, o którym wspominała Justyna Łysiak, Polki rozegrają w środę z Bułgarkami. W kolejnych spotkaniach zagrają z siatkarkami z Ukrainy, Holandii i Kanady. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
5: Do rana będzie pogodnie, temperatura spadnie do 9 stopni. Na jutro zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, chwilami wzrastające do dużego. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie.

Proszę, proszę, wracamy po wiadomościach i tak, mamy go na antenę, wjechał sam zainteresowany, czyli ikona alternatywnego hip-hopu lat 90. AST Development z wielkim hitem. Mamy go w głośnikach, słyszycie, ale się wyśliznął jak piskorz albo jak królik, bo chyba ciekawiej jest gonić tego króliczka niż go trzymać. Nie wiem, czy czasem sami go nie wypuściliśmy. Potrzebujemy chyba wsparcia w postaci co najmniej 6 minut mądrości.

Drugą godzinę koła Tania Przedsionków zaczęliśmy od piosenek z tekstem 6 minut mądrości od braci Waglewskich. Fish i Yamada, architekci polskiego inteligentnego hip-hopu, studzą nasze emocje i walą prawdą między oczy. Musimy pomyśleć spokojnie, mądrze, jak podejść faceta, który potrafi zniknąć w ułamku sekundy, zaraz po tym, kiedy go wypuściliśmy z własnych rąk. Trop prowadzi przez kolejne tereny opanowane przez hip-hopowców i pannę Faustynę.

0: Nauczyłaś mnie rozkwitać tak jak wiosna. Ja za kwitem stałem w blokach, niecierpliwy tak jak w korkach. Proszę, nie bądź już zazdrosna.
1: To tylko słowa, a moje serce jest na dłoni.

Oto rapowy buntownik Kukon, łączący siły z naszą dobrą znajomą Faustyną Maciejczuk. Świat bajki zmieszany z szorstką rzeczywistością. Czy pan Wendel ukrywa się w świecie dziecięcych fantazji, a może za maską pluszaka? Tropy mylą nam krople, które poleciały nagle z nieba.

Moje dłonie, zamknij oczy, to twój moment. Wszystko inne nieistotne jest, wszystko inne wyłączone. Połóż na tym swoje wątpliwości, pójdź w wodze fantazji. Życzą mi tego samego, bo są zazdrośni. Na zdrowie, dużo miłości, przyjaźni. Cały sens w tym, aby odnaleźć spokój wśród chaosu, pośród wszystkich ludzi, którzy ciągle krzyczą: być cicho, być blisko. Być cicho, być blisko. Być cicho.

nagle niebo nad radiostacją jakby pękło. Ten sam duet, Kukon i Faustyna, wprowadzili nas w melancholijny deszcz i woda zmywa ślady schodników, gdzie teraz szukać, kiedy deszcz bębni o szyby, łatwo zasnąć. Faustyna Maciejczuk wciąż aktywna, niedawno z Kubą Karasiem popełniła pieśń, ale to zbyt dla nas popowe. Widzę także nowość ze stajni Uniwersalu, może wkrótce, z lekko przykurzonych, na pewno jeszcze piękne sny. Paul Beats, Mikołaj i właśnie Faustyna.

Piękne sny. Paul Beats, genialny bydgoski producent i multiinstrumentalista. No i oczywiście ona, a nasz anioł stróż śledztwa, Faustyna Mikołaj. Mr. Wendell może ucieka przed koszmarami rzeczywistości, ale my w żadnym wypadku nie zasypiamy, choć robi się naprawdę ciemno.

Alexis Taylor, wokalista Hot Chip i producent Mike Simonetti zaserwowali nam swoją elektroniczno-ambientową wersję utworu o mroku, który czai się w każdym z nas. Słuchaliśmy tej piosenki kiedyś w wykonaniu jej znakomitego autora, Bonnie Prince'a Billego, wtedy też w wersji Anny Calvi. Dostaliśmy dziś całkiem nową wersję, która wywołuje nam prawdziwego ducha, wykonawcę najsłynniejszej wersji tej cudownej pieśni, którą uwielbiam. Uwielbiam też jego, sam Johnny Cash i jego I See Darkness.

from this darkness. Ta sama pieśń, ale w wersji mistrza, Man in Black Johnny. Jego głęboki, zmęczony życiem głos potrafi przewiercić duszę na wylot. Jeśli Cash widzi ciemność, to znaczy, że być może pan Wendell ukrył się tam, gdzie nie sięga żaden reflektor. Zostajemy z mężczyzną w czerni, który pod koniec życia w ramach serii American Recordings genialnie interpretował utwory innych artystów. Na tej samej płycie kultowej trójce jest to cudo.

Niepodrabialny i genialny Man in Black, Johnny Cash. Jego surowa, bolesna wersja hymnu U2. Bo w tym roku wszyscy jesteśmy tacy sami. Jedno życie i jedna noc. I teraz już wiecie, czemu Keziah Jones zanęcił w końcówce pierwszej godziny. Bo skoro o One mowa,

Kto pamięta ten projekt The Passengers? Nikt inny to jak muzycy YouTube połączone siły ich z geniuszem Briana Eno. Ich wersja tego utworu to dźwiękowy kosmos, eksperyment i hipnoza. Pan Wendel pewno słucha gdzieś w ukryciu. A skoro odkurzyłem singla Passengersów, to odwróćmy go na stronę A.

Miss Sarajevo, jeden z najbardziej poruszających utworów lat 90. z niezapomnianym operowym wokalem Luciano Pavarottiego. Opowieść o pięknie i nadziei w krainie ogarniętej wojną. No i nie zapominajmy o ludziach, którzy giną teraz za naszą ścianą. Może pan Wendel to po prostu symbol pokoju, którego tak rozpaczliwie ciągle szukamy. Ale uspokójmy skołatane w kołataniu przedsionków nerwy kołysanką Bowski.

0: Boska, artystka o niezwykłej wrażliwości wizualnej i muzycznej, śpiewa dla nas kołysankę z filmu Chłopiec na krańcach świata. Jej głos utula do snu, zamyka powieki, gasi światła. Poddajemy się powoli. Czy pan Wendel wygrał?
1: Kołatanie przedsionków.
0: A jednak niespodzianka na sam koniec, prawda, wychodzi na jaw. We forgot them, zapomnieliśmy o nim. Nigdzie nie uciekał, on był po prostu cały czas w nas. W ludziach, o których świat może zapomniał, ale w dźwiękach, które puszczamy w eter, znaleźliśmy go w naszych sercach. Kuba Janik, Adam Kołaciński, dziękuję za wspólne śledztwo. Słyszymy się w kolejnej radiowej ścieżce. Za tydzień, wtorek 21. Dobranoc.

0: To Radio Udziesty, 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich trzylatek, który stał na parapecie okna trzeciego piętra, a dziś jego ojciec usłyszał zarzut. Pracownicy ZUS-u domagają się wyższych płac, jutro strajk ostrzegawczy. Bezpiecznie będzie w Tomaszowie, rusza budowa tunelu pod torami. Jutro przeważnie ma być pogodnie, termometry pokażą do 22 stopni. Trzyletni chłopiec stał na parapecie okna trzeciego piętra w domu, nie było nikogo dorosłego. W takiej sytuacji łódzcy policjanci interweniowali w niedzielę na Bałutach. Dziś prokuratura postawiła zarzut ojcu malucha. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
1: 38-letni ojciec tłumaczył, że syn spał, gdy on wyszedł na spacer z psem i drugim dzieckiem. Nie potrafił jednak wyjaśnić, w jaki sposób okno w mieszkaniu zostało otwarte. Jak informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi, podejrzany wyraził wolę dobrowolnego poddania się.
2: Dzisiaj w bałuckiej prokuraturze przedstawiono 38-letniemu mężczyźnie zarzuty narażenia podopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Decyzją prokuratora zastosowano wobec ojca trzylatka dozór policji.
0: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Będzie strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kto planuje na jutro wizytę w placówce ZUS-u, powinien przygotować się na możliwe utrudnienia. Między 8 a 10 strajkować będą pracownicy ZUS-u w całym kraju, w tym w Łodzi, Piotrkowie, Tomaszowie, Bełchatowie, Radomsku, Opocznie i Skierniewicach. Rzeczniczka prasowa Związku Zawodowego Pracowników ZUS Marta Markun mówi Radiu Łódź, że strajk ma pokazać determinację pracowników w walce o poprawę warunków pracy. Przede wszystkim chodzi o wyższe zarobki.
3: To jest naprawdę bardzo wysoko kwalifikowana kadra. To, że ponad połowa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zarabia nawet średniej krajowej, no to jest to sytuacja dość przykra.
0: Marta Markun dodaje, że jeśli ktoś będzie chciał załatwić swoje sprawy w ZUS jutro między 8 a 10 powinien skorzystać z portalu e-ZUS lub z aplikacji mobilnych. Po 10 obsługa będzie już odbywała się normalnie. Rozpoczęły się prace związane z budową tunelu pod torami i wiaduktem kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim. Inwestycja na tomaszowskich Starzycach zwiększy bezpieczeństwo na styku linii kolejowej i drogi krajowej nr 48, a także usprawni komunikację w mieście i regionie. Mieszkańcy czekali na tunel od lat, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: To oznacza koniec stania przed zamkniętymi szlabanami na ulicy Warszawskiej i całkowitą zmianę ruchu w tej części miasta.
0: Teren przy ulicy Warszawskiej jest już w rękach wykonawcy. Budowa tunelu ma się zakończyć na początku 2028 roku.
5: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Niebezpieczny barszcz Sosnowskiego wyrósł w centrum Łodzi. Rośnie na rabacie przy alei ZHP przy ulicy Piotrkowskiej w pobliżu dawnego Pałacu Ślubów. Kilkadziesiąt metrów od miejsca, którym na co dzień przechodzą tysiące łodzian. Mieszkańcy mówią, że barszcz Sosnowskiego powinien być jak najszybciej usunięty.
6: Może powinni go jakoś wyciąć.
7: Jest to roślina niebezpieczna.
6: Jak jest ogrodzona, no to o czymś tam świadczy.
7: Ponieważ dużo ludzi przechodzi, ma styczność z tą rośliną, można by usunąć po prostu.
8: W centrum miasta nie powinno coś takiego na pewno być.
0: Roślina została odgrodzona taśmą przez strażników miejskich. Barszcz Sosnowskiego to gatunek niebezpieczny dla zdrowia. Kontakt z nim może doprowadzić do poparzeń pierwszego i drugiego stopnia. Niebezpieczne może być nawet przechodzenie obok rośliny, bo w upalne dni olejki eteryczne unoszą się w powietrzu. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zaatakowany na sesji Rady Miasta. Został obrzucony tortem, sesja radnych została przerwana. Do ataku na prezydenta Poznania doszło krótko po jego wystąpieniu na temat stanu miasta. Jacek Jaśkowiak został trafiony w twarz, ciasto pobrudziło mu ubranie.
9: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Pogrążasz to miasto! Pogrążasz to miasto!
10: Ktoś, kto atakuje fizycznie urzędnika państwowego, to jest przekroczenie wszelkich granic. I można mieć różne poglądy, ale atak fizyczny jest absolutnie przekroczeniem wszelkich granic.
0: Mówił obrzucony ciastem prezydent Poznania. Policja zatrzymała w związku z tą sprawą dwóch mężczyzn. Na komisariat, gdzie są zatrzymani, przyszli anarchiści z grupy Rozbrat, domagający się ich uwolnienia. Jak twierdzą, był to happening i wyraz sprzeciwu m.in. wobec wysokich cen w komunikacji miejskiej. Polecam stronę radiołódź.pl, gdzie można stale znaleźć informacje z naszego regionu. Pogodnie będzie aż do rana, temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro na ogół pogodnie, chwilami jednak zachmurzenie może wzrastać do dużego, ale padać nie będzie. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie.
5: Minęła 23. Czas na mocne nocne rozmowy w Radiu Łódź, a dziś przed nami.
11: Desakralizacja staje się w Polsce faktem. Przybywa nam budynków, które tracą charakter religijny i są wystawiane na sprzedaż. Są wśród nich także świątynie, są szkoły katolickie, są kaplice, gdzie obok krzyża widnieje napis na sprzedaż. Polacy wciąż jeszcze mają opory, żeby w takich przestrzeniach tworzyć sklepy czy hotele, ale na zachodzie Europy to już jest standard. Ile budynków sakralnych w Polsce ma szansę trafić na sprzedaż? Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę.
5: Mocne nocne, woda nie tylko święcona.
11: Jest z nami pastor Kościoła Adwentystów, Konrad Pasikowski. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
11: Kiedy tak pastor podróżuje trochę po świecie, bo zapewne podróżuje, to spotyka pastor takie budynki sakralne, które zmieniły swoją funkcję?
12: Tak. Podczas jednego noclegu w Londynie zobaczyłem tuż niedaleko hostelu, gdzie się zatrzymałem, przedszkole. W budynku pokościelnym, a w Edynburgu, chociaż nigdy nie był to poświęcony budynek, to jednak wybudowany na potrzeby Zgromadzenia Kościoła Szkocji, czyli najwyższego organu tego kościoła, i wygląda jak kościół, i z każdego punktu miasta mniej więcej można zobaczyć właśnie taki wieżę spiczastą, pomyśleć, że to jest kościół, a jest to już od ponad 20-30 lat The Hub, czyli takie miejsce wydarzeń kulturowych, wystaw, zdaje się, że koncertów, no i coraz więcej takich obiektów jest.
11: No i podejrzewam, że jest też sporo takich budynków kościelnych, które stały się mieszkaniami, czyli apartamentów. Ja się z tym spotkałam w Londynie też.
12: Tak, i również puby, jak Anglia to puby.
11: Dyskoteki, różne takie miejsca.
12: Kluby nocne, miejsca takich też artystycznych wydarzeń. Więc no, tego jest coraz więcej i chyba będzie coraz więcej.
11: A właśnie, to zaraz do tego dojdziemy. Ale ten temat z całą pewnością wiąże się silnie ze zjawiskiem sekularyzacji, czyli religia i instytucje religijne tracą wpływ jakiś realny, przynajmniej na nasze życie.
12: Tak, ponieważ bardzo dobrze radzimy sobie niejako sami, to znaczy jesteśmy autonomiczni, można nawet nie wychodząc z domu wiele spraw załatwić, czy to pracę, czy to kurs, studia, czy zakupy, czy teleporadę medyczną. I jak się okazuje, również na własną rękę zaczęliśmy poszukiwać sposobów odnalezienia sensu życia, odpowiedzi
11: na... Staliśmy się nomadami duchowymi.
12: Na pewno, ponieważ coś zawiodło, no i...
11: A co?
12: Zawiódł dotychczasowy system. Nasze oczekiwania albo się zmieniły, albo on już przestał zaspokajać te potrzeby, które kiedyś zaspokajał. System kościelny.
11: No tak, a czy to też nie jest trochę tak, że ta religijność nasza to stała się taką religijnością z tradycji bardziej, z kultury, że my w tej chwili decydujemy się na ślub kościelny albo na ochrzczenie dziecka na przykład, dlatego że babcia tak chciała, dlatego że po prostu tak u nas w rodzinie było. Przestajemy analizować, to przestało mieć dla nas taki rzeczywiście jakiś duchowy, sakralny wymiar. Bardziej tradycja.
12: Tak, tradycja, kultura, przyzwyczajenie. I dlatego właśnie coraz bardziej od tego odchodzimy i z czasem będziemy widzieli coraz mniejsze słupki procentowe w badaniach CBOS-u na temat religijności Polaków, tak jak to widzimy, no, chociażby z 2024 roku, ponieważ taki model na dłuższą metę nie będzie działał. poszukujemy czegoś autentycznego. Tak jesteśmy kształtowani w tej kulturze zachodu przez dzieła kultury, filmy, bajki Disneya, przez książki,
11: jasne,
12: że bądź sobą, bądź prawdziwy, szukaj tego, co naprawdę zaspokaja twoje potrzeby. To jest wpływ oczywiście myśli egzystencjalistycznej XX wieku. No i albo kościoły, jeżeli będą chciały sprostać tym wyzwaniom, będą musiały się jakoś zaadaptować, zmienić być może język, formułę, sposób myślenia o misji, o realizacji swojego powołania.
11: Albo trzeba je będzie sprzedać.
12: Tak, jeśli mówimy o budynkach, to trochę tak to będzie, ponieważ młodsze pokolenie coraz mniej przejmuje się tym, co ludzie powiedzą. Coraz bardziej każdy zaczyna żyć swoim życiem. I te powiązania społeczne są luźniejsze, a więc nie trzymają już nas ani te praktyki do końca, ani obawa, ani strach. Co ja myślę, że to jest dobre generalnie.
11: No natomiast... właśnie, a kiedyś mówiło się, albo chodzisz do kościoła, tak myślę w tradycji katolickiej, no albo zginiesz w piekle.
12: No, to jest postawienie sprawy na ostrzu noża.
11: Tradycja ludowa tak nam właściwie kazała myśleć.
12: No tak jest łatwiej myśleć. To znaczy, to nie jest myślenie, to jest jakby taki jakby prosty wybór. Nikt nie chce zginąć ostatecznie, więc no, to nie jest nawet wybór. Niemniej jednak no, widzimy, że to nie działa już. Jakby trochę chyba dojrzeliśmy, przynajmniej niektórzy tak to...
11: Informacje czerpiemy z różnych źródeł, nie tylko z kościoła. Właściwie to nasze życie takie nie toczy się wokół kościoła. No bo kiedyś ten kościół, zwłaszcza pewnie na wsi, był takim centrum naszego życia społecznego.
12: W ogóle kościół w Polsce, no to można powiedzieć, że jest centrum niejako polskości, bo pomógł nam przetrwać rozbiory chociażby i był takim nośnikiem właśnie
11: wolności,
12: tradycji rozumianej w pozytywny sposób, wartości patriotycznych, takiego ducha walki przeciwko wrogom, również za czasów słusznie minionych, to też jednak był bastion.
11: To trzeba docenić. Tak,
12: tak, oczywiście. Tylko, że kiedy już ten wróg taki namacalny ginie z pola widzenia, no to okazuje się, że coraz mniej tych potrzeb jest tam zaspokajanych. Chociaż to też jest jakby jednostronne teraz, co powiedziałem, bo z drugiej strony mamy grupę osób, które jednak coraz bardziej lgną do kościoła, więc
11: tak,
12: ja myślę, że tu musimy uchwycić te dwa bieguny.
11: Tutaj mamy taką pogłębioną refleksję. To są osoby bardzo świadome religijnie.
12: Dokładnie. I więc myślę, że ten środek gdzieś się rozmywa.
11: Tak.
12: Że albo ktoś wchodzi w to głębiej, czy jakbyśmy to powiedzieli na maksa, angażuje się, poznaje, jest tego świadomy, potrafi argumentować, wchodzić w polemikę, bądź chociaż jest regularnie uczestnikiem sakramentów, nabożeństw, no albo z drugiej strony właśnie jest takie poszukiwanie swojego ja, swojego świata duchowego, bo potrzeby są, tylko droga.
11: Tylko właśnie okazuje się, że nie do końca są zaspokojone te potrzeby w wielu przypadkach. Dzisiaj też, bo myślę, że przez całe stulecia nie mieliśmy odwagi krytykować na przykład. A dzisiaj mamy tę odwagę krytykować, nie wiem, instytucje kościelne. Myślę tutaj oczywiście głównie o Kościele katolickim. Mówić o skandalach, domagać się jawności, nie wiem, przepływu pieniędzy, poddawać na przykład w wątpliwość słowa księdza na kazaniu. Ja myślę, że przez naprawdę wiele lat to w ogóle nie do uwierzenia, że coś takiego można zrobić.
12: No rozpędziło się to nasze społeczeństwo w jakby nieprzewidywanym kierunku do końca, ponieważ

0: Oglądamy różne wykłady, słuchamy różnych swoich guru prywatnych, więc tak naprawdę no, nagle jest wolny rynek, wszedł na teren kościelny.
1: No i okazało się, że to, co taki duchowny powie w kościele, to już niekoniecznie musi być święte.
0: Tak, a poza tym różni duchowni mówią różne rzeczy. Nawet w jednym kościele mamy różne tarcia, różne grupy, różne poglądy patrzenia na te same sprawy, więc widać, że i w kościele ta demokracja nam się
1: pojawia,
0: rozwija i ma się coraz lepiej.
1: No to może to i dobrze, tak myślę.
0: Też tak myślę, tylko że to nie ułatwia sprawy.
1: Łatwiej... W kościołach protestanckich tutaj mamy więcej demokracji, w kościele katolickim jednak tak nie bardzo.
0: Tak czy inaczej, to i tak nie ułatwia sprawy. To i tak nie ułatwia sprawy, ponieważ ostatecznie ta odpowiedzialność spoczywa dzisiaj na współczesnym człowieku, na nim samym. To jest to, co starali się przekazać egzystencjaliści, z czym ja się nie do końca zgadzam, ale no tak jest, na to wychodzi, że jeśli sami chcemy być sterem, żeglarzem i okrętem, to w końcu też i na nas spada odpowiedzialność oceny tego wszystkiego. Skoro podważamy wszystkie autorytety, to sami stajemy się niejako dla siebie autorytetem i do kogo możemy mieć później pretensje? No do samych siebie. Tak więc ja bym powiedział, że ta demokracja to i lepiej, ale i trudniej. Mhm.
1: Mówi się, że ta sekularyzacja to nam się bardzo pogłębiła w czasie pandemii, no bo wtedy siłą rzeczy, nawet chcąc, nie chcąc, do kościołów, do różnych świątyń nie chodziliśmy, a później się okazało nagle, że w zasadzie nie mamy takiej potrzeby.
0: Tak, to czy pandemia i te obostrzenia...
1: Nie wiem też, czy nie zrzucamy na pandemię, bo właściwie to zjawisko to już dało się zaobserwować i przed pandemią, tylko pandemia chyba ugruntowała nam przekonanie, że w zasadzie potrzeby nie ma.
0: Ujawniła jak gdyby to, co już pełzało wcześniej, że... No, że jest jakaś zmiana, jest jakaś różnica, chociażby pokoleniowa, ale nie tylko. Po prostu okazało się, że jeśli nie pójdziemy do tego kościoła raz czy dwa, czy przez rok, no to w zasadzie nasze życie wygląda mniej więcej podobnie. I to jest taki test...
1: Żadnych gromów z jasnego nieba nie było.
0: No właśnie, i to jest test tego, co nam to faktycznie daje, co mi daje udział w nabożeństwie. I jeżeli taki udział był na zasadzie tradycji, powielania pewnego schematu, przyzwyczajenia, to faktycznie takie obostrzenia obnażyły to, że to jest puste. Nie ma nic, co by nam coś dawało. Więc z drugiej strony, ten drugi biegun, no to myślę, że i pogłębiło. Myślę, że religijność wielu ludzi mogła zostać pogłębiona w tym momencie i też obserwowałem takie zjawiska, że
1: i teraz
0: ludzie...
1: mówi się nawet, że na z zachodu to przychodzi też gdzieś Niemcy, Francja, Wielka Brytania, że tam nagle przybywa osób, które chcą świadomie na przykład ochrzcić się jako osoby dorosłe.
0: Tak.
1: No, ale to jest taka pogłębiona religijność. Tutaj tak. Już nie mówimy o takiej prostej tradycji, od której zaczęliśmy, ludowej, można powiedzieć.
0: Mhm. Więc to, co zostało obnażone i jak gdyby, no nie chcę powiedzieć utracone, no ale z czego zostaliśmy tak drastycznie obdarci, w tym pozytywnym lub negatywnym sensie, to już każdy sobie sam odpowie, no to jednak, że te przyzwyczajenia, rytuały, które jeżeli w nich nie uczestniczymy z zaangażowaniem, one niewiele wnoszą do naszego życia i być może ktoś sobie włączy kolejny odcinek Netflixa, być może ktoś pójdzie na spacer z psem, ktoś zajmie się jakimś nowym hobby i po prostu ma więcej czasu w niedzielę.
1: Tak, a jeżeli nie praktykujemy religii już, jeżeli nie czujemy tej duchowej głębi, to w zasadzie, no tak powiem kolokwialnie, co nas to obchodzi, że jakiś kościół zostanie sprzedany?
0: Trochę tak. Być może, że jeszcze się odezwie...
1: Może jeszcze gdzieś tam robi na nas wrażenie, bo jest jakiś ogromny krzyż, prawda, Jezus na krzyżu. No i obok tabliczka, no ja to widziałam w Karpaczu, co pastorowi przesłałam zdjęcie. Zamieścimy na stronie, żeby nie było wątpliwości. I obok tej gigantycznej figury Jezusa na krzyżu mamy napis na sprzedaż. I to gdzieś takie budzi troszeczkę dziwne uczucia.
0: Oczywiście, ponieważ oprócz tego, że możemy nie zgadzać się z pewnymi praktykami, naukami Kościoła, oprócz tego, że może nas zdenerwować to, co powie jeden czy drugi duchowny, oprócz tego, że chcemy być sami sobie sterem, żeglarzem, okrętem, to jednak te uczucia

0: Uczucia religijne, tak zwane, chronione nawet prawem polskim, one gdzieś w nas są. Często skojarzone jednak z polskością, z byciem Europejczykiem i niejako z naszą tożsamością. Więc nawet jeśli byśmy się nie identyfikowali jako ludzie religijni czy przynależący do danej denominacji chrześcijańskiej, to kiedy widzimy tego typu obrazki, to jednak coś się w nas budzi, że to jest część nas. No i myślę, że...
1: Czyli nie chodzę do kościoła, ale jak widzę, że na budynku z tą... Budynku kościoła jest napis na sprzedaż, to coś się we mnie jednak buntuje.
0: No myślę, że
1: coś tu jest jednak nie tak.
0: W części społeczeństwa na pewno, bo to się odzywa po prostu coś, z czym wyrośliśmy. To tego się nie... To nie mija. Poglądy się zmieniają, ale nasza historia pozostaje. Więc u części społeczeństwa na pewno będzie jakaś niezgoda wewnętrzna, być może nostalgia albo taka refleksja, dokąd zmierzamy. Natomiast ci, którzy doświadczyli zła w kościele, przemocy duchowej, i takich osób też, nie chcę powiedzieć, że jest coraz więcej, ale coraz więcej osób takich mówi o tym głośno, to oni być może właśnie powiedzą i bardzo dobrze. I sprzedajmy w końcu to, bo dla tych osób Kościół był skojarzeniem tylko z tym, czego złego doświadczyli na przykład.
1: Ja się w ogóle zastanawiam w tej chwili, czy jeśli my widzimy jakiś, zwłaszcza zabytek kościelny, to czy bardziej nie chcemy się z nim sfotografować? Byłem w Kaplicy Sykstyńskiej, mam zdjęcie, a nie modliłem się w Kaplicy Sykstyńskiej. Coś mi to w moim życiu zmieniło. Nie. Byłem, wrzuciłem to w media społecznościowe i tyle. Myślę, że my tego typu mamy stosunek w tej chwili do wielu takich obiektów sakralnych.
0: Na pewno.
1: Wielu z nas w każdym razie.
0: Ja się pod tym podpisuję, bo faktycznie byłem i nie modliłem się, ale tam nie ma warunków na modlenie się. Tam trzeba, tam jest tłum ludzi i trzeba się jakoś odnaleźć, jakieś, albo znaleźć sobie jakieś miejsce, ławeczkę z boku i usiąść, albo przejść po prostu w rządku
1: i podziwiać,
0: tak. Więc no... Do tego doprowadziliśmy niejako, czyniąc z kościołów no niezwykłe dzieła sztuki, że summa summarum widzimy tam turystów z całego świata, którzy nie wyznają chrześcijaństwa i również się zachwycają tym, co widzą, więc być może...
1: Czyli trochę jak muzeum jednak.
0: Trochę tak, natomiast być może inne miejsca albo inne okoliczności są przydatne do rozwijania duchowości.
1: Tak. Powinniśmy kilka przykładów podać, tak sobie pomyślałam, bo rozmawiamy czysto teoretycznie. W dawnym krakowskim klasztorze mamy w tej chwili najdroższy apartament w mieście, a nieczynną kaplicę też zamieniono w bar. Ta kamienica, bodajże ten apartament, jako ten najdroższy apartament w Krakowie, zdaje się, że poszedł za 15 milionów. To już było kilka lat temu. Także nie najgorzej, ale rzeczywiście wykończenie bardzo ładne i bardzo wysoko przy okazji. Temat cały czas budzi emocje, co pokazała taka medialna burza wokół wystawienia na sprzedaż dawnego kościoła świętego Michała Archanioła w Okrzeszynie. To było 3 lata temu. No może jeszcze dodatkowo tutaj kij w mrowisko włożono także tym, że wraz z kościołem na sprzedaż wystawiono też cmentarz. No i pojawiły się takie właśnie komentarze, że to jest skandal, że to jest chore, że to jest nienormalne, że to jest niemoralne. No teraz pytanie tylko właściwie, co z tymi budynkami robić? Wiernych tam nie ma. One generują koszty. I teraz pytanie, czy dlatego, że coś było kościołem, kiedyś pełniło taką funkcję, to czy powinno stać i marnieć na przykład, skoro nie chcemy tam przychodzić, ale nie chcemy też, żeby sprzedać.
0: Mieć ciastko i zjeść ciastko.
1: Tak.
0: To są delikatne kwestie, bo to tak naprawdę dotyczy
1: tego... dla pastora budynek to budynek. Budynek świątyni to tylko budynek, który można sprzedać, czy nie? Czy on jednak jest jakimś wyjątkowym budynkiem?
0: To zależy od teologii. W teologii Kościoła Rzymskokatolickiego poświęcony budynek kościelny, to jest świątynia. Natomiast w kościołach protestanckich, przynajmniej w większości, to jednak miejsce, jest również coś takiego jak akt poświęcenia, ale no jest to bardziej adaptowalne, jest to bardziej powiedziałbym dynamiczne, ponieważ możemy zaadaptować dane miejsce do nabożeństw i wtedy na ten czas nabożeństw odbywają się właśnie tam nabożeństwa, ale na przykład znam takie miejsca i też być może kogoś to zszokuje, ale one w tygodniu pełnią wtedy inne funkcje, bądź są wynajmowane, albo czy to z kwestii czysto jakby ekonomicznych, czy to w ramach misji danego kościoła, który rozszerza swoją działalność nie tylko na działalność stricte religijną, ale szerzej społeczną. I chociażby takim przykładem kościoła...
1: To może powinniśmy tak robić, wykorzystywać te miejsca kultu w różnych funkcjach, bo by nie marniały na przykład.
0: Powiedziałbym, że tak, ale też musimy zastanowić się...
1: Prawda jest taka, że kaplica adwentystów ma zupełnie inaczej wygląda niż taki kościół katolicki, jaki my sobie jesteśmy w stanie wyobrazić.
0: Tak, no akurat w przypadku kościoła adwentystów, czy w ogóle kościołów protestanckich, w większości przypadków, nie chcę mówić o kościołach historycznych, jak ewangelicki, ale no, te kościoły, które później powstały, one musiały zaadaptować się do pewnej rzeczywistości, gdzie te kościoły, wspólnoty nie dysponowały majątkami, nikogo nie było stać na budowanie wspaniałych budowli, jak chociażby no, najpiękniejszy chyba kościół na świecie, teraz Sagrada Familia w Barcelonie, moim zdaniem. Natomiast, więc po prostu być może też temu towarzyszył taki zmysł duchowy, który pochodzi jednak z Nowego Testamentu, że w Nowym Testamencie nie znajdziemy słowa kościół. Oczywiście w języku polskim znajdziemy, ale jest to tłumaczenie słowa wspólnota, zgromadzenie. To jest greckie słowo ekklesia, zgromadzenie osób powołanych do czegoś, do zadania, które Chrystus zostawia kościołowi. No właśnie, kościołowi, czyli uczniom. Sami uczniowie Jezusa nazywali siebie uczniami drogi.
1: Właśnie.
0: A nie kościołem, a chrześcijanami, to zaczęto ich nazywać z zewnątrz, w Antiochii Syryjskiej, gdzie no, było to prawdopodobnie przezwisko. Chrystusowcy, ci, którzy ciągle o tym Chrystusie gadają, ględzą, prawda? Więc to nie była nazwa nawet samych uczniów Jezusa z Nazaretu. I wtedy te zgromadzenia odbywały się najczęściej w domach, w jakichś większych domach, gdzie można było pomieścić ludzi. Ludzie siadali raczej albo w okręgu, albo w kształcie jakiegoś prostokąta, tak żeby się widzieć. I najczęściej było to połączone jeszcze z posiłkiem, wspólnym posiłkiem. I te posiłki nazywano agape, czy z języka greckiego miłość. No bo Jezus gromadził ludzi właśnie przy stole. No i było oskarżane nawet, że jest żarłokiem pijakiem przez swoich przeciwników. Dlatego, że po prostu te najściślejsze więzi międzyludzkie w tamtej kulturze, ale myślę, że nie tylko, tworzyły się właśnie przy stole, przy wspólnych posiłkach, gdzie można było po prostu spędzić czas, zjeść, porozmawiać, pośmiać się, no i pomodlić.
1: No jeśli spotykali się w domach, no to te domy z automatu musiały też w innym czasie pełnić inne funkcje.
0: Oczywiście, no były
1: to
0: domy
1: tych
0: osób, które tam mieszkały.
1: Wracamy jakby do tego tematu, prawda?
0: Tak.
1: Natomiast no zastanawiam się, jak daleko możemy z tymi funkcjami pójść, bo nie wiem, czy pastor słyszał, kilka lat temu mieliśmy w Rybniku Bank Party, czyli imprezę techno w kaplicy. No i teraz pytanie, bo możemy łączyć funkcje, ale czy tak daleko skrajne funkcje nie będą się jednak gryzły?
0: No myślę, że będą, szczególnie w naszym społeczeństwie. I tu powinniśmy mieć wzgląd na odbiorców danej kultury, bo budynek też jest częścią kultury. Architektura jest reprezentacją jakiejś myśli ludzkiej. Ta myśl kultury również zawiera w sobie myśl religijną i architekturę sakralną. Tak więc...
1: Czyli impreza techno nie bardzo.
0: Nie bardzo. I na przykład kościół anglikański, który sprzedaje też swoje budynki, a w ostatnich kilkudziesięciu latach sprzedał czy oddał do użytku ponad 2000 kościołów, zaznacza w umowach sprzedaży, na co to nie może być na przykład przeznaczone, w jaki sposób obwarowuje to, aby właśnie te budynki nie stały się przykładem, no, w cudzysłowie, niewłaściwego użycia. Więc myślę sobie, że w społeczeństwie, w którym żyjemy, to nie możemy odciąć się od uczuć religijnych osób, z którymi nawet jeśli się nie utożsamiamy i nie łączymy w jedną grupę wyznaniową, no to jednak powinniśmy wziąć wzgląd na to, jak to będzie odebrane.
1: Na pewno tych świątyń, kaplic, szkół, zwłaszcza katolickich, mamy w Polsce dużo. Chyba możemy powiedzieć, że za dużo. One pewnie stały się jakimś takim obciążeniem finansowym, więc należałoby się spodziewać, że pewnie takich sprzedaży będzie więcej z czasem, bo i nas ubywa, i osób wierzących ubywa, więc potrzeb pewnie nie będzie tak wiele. Wróciłabym jeszcze do samego budynku. Czy taki budynek przeznaczony na kult, tak to nazwijmy, czy jego też należy traktować jako świętość? Bo Jezus mówił, zburzcie tą świątynię, tak, a ja w ciągu 3 dni odbuduję. Odbuduję, oczywiście wiemy już, że miał na myśli trochę inną świątynię, ale może też pokazał nam właściwie w tych słowach, że jakieś przesadne przywiązanie do samego budynku może jest niepotrzebne. Z drugiej strony wyrzucał kupczących ze świątyni, więc łączenie funkcji mu się nie podobało. Tak gdybyśmy mieli teraz pofilozofować trochę.
0: Tak, to znaczy, gdy Jezus oczyszczał świątynię z tych, którzy tam sprzedawali, to oni sprzedawali generalnie zwierzęta ofiarne, które były częścią kultu. Więc nie było to coś zupełnie odrębnego od całej świątyni. No, tylko żeby zakupić te... Może nie trzeba było kupować tych zwierząt tam, można było swoje przyprowadzić, ale dla pielgrzymów, którzy i tak mieli odbyć dość uciążliwą drogę przez Palestynę w tamtym czasie, no to lepiej było wziąć sakwę srebrników i zakupić na miejscu, prawda, dane zwierzę jako ofiarę dziękczynną, przebłagalną i tak dalej. No, problem był jeszcze taki, że w świątyni obowiązywała waluta świątynna, na której nie było podobizny cesarza, no i trzeba było wymienić, no niestety, po niekorzystnym kursie. Więc to wszystko się odbywało...
1: Taka lichwa troszeczkę.
0: Tak. I wszystko to się działo na tak zwanym zewnętrznym dziedzińcu, który był przeznaczony do modlitwy dla kobiet, dla pogan, więc Jezus wystąpił przeciwko właśnie zawłaszczaniu tej przestrzeni, która była przeznaczona dla grup zmarginalizowanych w tamtym czasie. Więc tak naprawdę no, oczyścił to...
1: Czyli troszeczkę o coś innego chodziło.
0: No zawalczył o miejsce dla ludzi po prostu, żeby oni mogli się tam w spokoju pomodlić.
1: No ale z drugiej strony, to jeśli w tym pójdziemy troszeczkę w ten temat, no to sprzedaż dewocjonaliów w miejscach w pobliżu kościołów funkcjonuje doskonale. Po dziś dzień.
0: Tak, oczywiście. Religia generalnie jest dobrym interesem, biznesem, tak? No i nie można się tu oszukiwać. Natomiast jesteśmy raczej wezwani do rozumnej służby duchowej, tak? Tak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian. I ten sam Paweł apostoł mówi do Ateńczyków, że Bóg nie mieszka w budynkach zbudowanych rękami ludzkimi. Tak więc no, nie powinniśmy ograniczać Boga tylko do budynku kościelnego. Niemniej jednak jakieś miejsce, gdzie możemy w spokoju, w zaciszu, a nawet w pięknej architekturze neogotyckiej pokontemplować, to ja myślę, że to jest dobry wynalazek. I nie należy od tego się odżegnywać, nawet w tej kulturze protestanckiej, chociaż te budynki pełnią zazwyczaj troszkę inną rolę niż w kościele rzymskokatolickim czy w kościele prawosławnym, to jednak one mają pewien potencjał rozwijania pewnego rodzaju duchowości i warto byłoby to zgłębiać, próbować pomodlić się właśnie w takiej katedrze i doświadczyć tego. Więc jeśli odwiedzam te budynki w różnych, nie wiem, państwach, gdzieś tam krajach, to staram się, jeśli tylko warunki pozwalają na to, nie w Kaplicy Sykstyńskiej, ale chociażby gdzieś w cerkwi, czy w jakimś mniej zatłoczonym miejscu, usiąść, zebrać te myśli do Boga i to jest naprawdę ciekawe przeżycie, więc ja uważam, że nie powinniśmy od tego odchodzić zupełnie.
1: Tak, jasne, że nie. Natomiast jeśli przy deptaku w Karpaczu, jeszcze wrócę do tego Karpacza, mamy kilka świątyń, to czy jedną z nich możemy sprzedać, skoro ludzi jest niewystarczająco, żeby ją zapełnić?
0: To jest pytanie do właściciela tych budynków. Natomiast z perspektywy...
1: A tak religijnie.
0: Religijnie.
1: No nie jest napisane, na jaką działalność sprzedaż. Po prostu lokal na sprzedaż.
0: Myślę, że jeśli ten budynek miałby marnieć, niszczeć i rozpaść się, stanowić jakieś zagrożenie, czy właśnie jakąś antyreklamę kościoła, to wydaje się, że to jest jedna z opcji. Niech się tutaj tym zajmują może osoby odpowiedzialne za nieruchomości, bo nie widzę osobiście z teologicznego punktu widzenia jakichś przeszkód ku temu. Ale to ja. Mój sposób duchowości. Nie chcę tutaj wypowiadać się jako jakikolwiek autorytet. Po prostu mnie by to nie przeszkadzało. Chociaż...
1: Niekoniecznie na tę imprezę techno.
0: Nie. Lepiej, żeby tam była jakaś biblioteka na przykład. Aha. To będzie coś związanego z Biblią.
1: Bardzo ładnie podsumowane. Pastor Konrad Pasikowski, bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: I Iza Berkowska. Dziękujemy.

sam i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: To jest powtórka programu.
1: Konflikty, które wstrząsnęły światem.
2: A więc wojna.
1: Co zdecydowało o ich wybuchu?
3: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
1: Starcie geopolitycznych interesów.
4: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
1: Walka o pieniądze i ziemię.
5: We shall never surrender.
1: A może ambicje jednostek.
6: Deutschland, Sieg Heil!
2: Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
1: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
7: A z nami pisarz, dziennikarz, korespondent wojenny, na co dzień obserwujący świat z perspektywy Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku najczęściej, w którym mieszka, Tomek Żywaczewski z nami. Witam cię bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
7: Donald Trump, jak się zdaje, zrobił sobie i światu prezent na swoje 80. urodziny, które świętował w niedzielę. Jest porozumienie ramowe USA z Iranem, które oficjalnie podpisane ma być pod koniec tygodnia w Szwajcarii. Strony dają sobie 60 dni na wynegocjowanie chociażby kwestii związanych z programem nuklearnym Iranu. Cieśnina Ormus ma zostać otwarta, walki mają się zakończyć, Stany Zjednoczone mają odmrozić 25 miliardów.